0: To jest powtórka programu. Mocne nocne. Woda nie tylko święcona.
1: Świadków Jehowy mamy w Polsce ponad 116 tysięcy. Są oficjalnie zarejestrowaną grupą wyznaniową, chociaż w głowach wielu przedstawicieli innych wyznań pozostają sektą. Tezy, które głoszą i sposób życia budzi wiele kontrowersji. Jedną z największych pozostawała transfuzja krwi, jeszcze niedawno zabroniona, w ostatnich dniach jednak dopuszczona przez ciało kierownicze Świadków Jehowy. Skąd ta zmiana i w ogóle jak wygląda życie w tej społeczności? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
0: Woda nie tylko święcona.
1: Tulia Topa, która porzuciła życie w religii Świadków Jehowy, jest naszym gościem. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jesteś odstępcą? Tak możemy to ująć?
2: Tak, tak. W rozumieniu Świadków Jehowy jestem odstępcą. I to takim najgorszym, bo jeszcze mówię o tym, co przeżyłam w internecie.
1: No właśnie. To znaczy, że straciłaś też kontakt na przykład z innymi członkami organizacji?
2: Tak, dokładnie kiedy zdecydowałam się odejść, kiedy powiedziałam starszym o tym, że już nie chcę z nimi mieć kontaktu i nie chcę wizyt, również takich pasterskich, całe moje grono znajomych zerwało ze mną kontakt i zablokowali mnie też tak ostentacyjnie i na mediach społecznościowych i mój numer telefonu.
1: Ale mówimy o twoich bliskich również? O rodzinie?
2: Tak, tak. U rodziców troszeczkę inaczej to wyglądało, natomiast z rodzicami też ten kontakt był zerwany całkowicie. Nadal nie jest i myślę, że nie będzie odzyskany tak w 100%, no ale teraz już raz na jakiś czas mamy jakieś informacje od siebie. Natomiast przez pierwsze 2 lata po odejściu nie miałam żadnego kontaktu z rodzicami.
1: Świadkowie są organizacją religijną czy sektą, jak twierdzą niektórzy w twoim odczuciu?
2: Ja myślę, że oba te sformułowania pasują, bo z jednej strony mają swój system wierzeń, który jest bardzo taki wyjątkowy i niepowtarzalny pod wieloma względami, czyli no są zdecydowanie religią, natomiast ich sposób funkcjonowania przypomina bardzo sposób działania sekt.
1: No właśnie, mamy tutaj jakąś taką kontrolę emocji, mamy jakiegoś takiego no guru, można powiedzieć, któremu trzeba się podporządkować, jakieś wykluczenie, jakiś przymus, bardzo dużo posłuszeństwa. No tak zazwyczaj działają sekty jednak.
2: Dokładnie tak, chociaż oczywiście świadkowie się z tym nie zgadzają. Oni mówią, że są zarejestrowanym prawnie związkiem wyznaniowym w Polsce i to jest prawda, z tym, że my nie mamy w Polsce czegoś takiego jak rejestr sekt, ani nikt, nie mamy też takiej komórki prawnej, która by sprawdzała, czy jakieś organizacje są sektami i klasyfikowała je w taki sposób, więc nie ma możliwości nawet wpisania Świadków Jehowy na listę, która nie istnieje. Natomiast dokładnie tak, u świadków panuje bardzo wysoka kontrola, głównie przez właśnie to ciało kierownicze, to jest grupa mężczyzn w Stanach Zjednoczonych, którzy podejmują decyzje i one nie mogą być w żaden sposób kwestionowane. Kwestionowanie jakiejś decyzji, zadawanie dodatkowych pytań lub tym bardziej otwarte mówienie, że się z czymś ktoś nie zgadza, jest absolutnie niedozwolone w grupie.
1: Ty się urodziłaś w rodzinie Świadków Jehowy i dorastałaś w takiej rodzinie?
2: Tak jest. Moi rodzice już byli Świadkami Jehowy, zanim się urodziłam.
1: I jak szybko się przekonałaś, że żyjecie troszeczkę inaczej niż przedstawiciele, powiedzmy, innych wyznań, w jakimś jednak trochę wykluczeniu?
2: Bardzo szybko już, jeszcze zanim poszłam do szkoły, no bo w szkole to już było tak bardzo mocno widoczne, nie brałam udziału w różnych zajęciach związanych na przykład ze świętami katolickimi albo z różnymi innymi świętami. Walentynki, Dzień Matki, urodziny, to też wszystko było dla mnie niedostępne. Natomiast jeszcze przed pójściem do szkoły zauważyłam, że mam pewne ograniczenia. Kiedy byłam niedużym dzieckiem i chciałam pójść na imprezę do koleżanki, bo zaprosiła mnie na swoje urodziny, obiecała, że będzie tam tort, no to ja byłam cała przeszczęśliwa, bo jako dziecko chciałam zjeść tort i tylko w taki sposób widziałam te urodziny. Natomiast kiedy rodzicom powiedziałam, że że są to jej urodziny, no to wtedy zostało mi wyjaśnione, że absolutnie nie mogę pójść i nie mogę wziąć udziału w takiej imprezie. Nie byłam wtedy w stanie tego zrozumieć, ale już rozumiałam, że jest to związane z moją tożsamością jako świadek Jehowy.
1: No ale o co chodzi z tymi urodzinami, z tymi świętami? Dlaczego nie można świętować?
2: Świadkowie uważają, że muszą być oddzieleni od świata. Nawet mówią tak o sobie, my nie jesteśmy częścią świata. Uważają, że wszystkie takie święta, celebracje nie pochodzą od Boga Jehowy, tylko zostały tak naprawdę zaczerpnięte głównie z pogaństwa i oni nie chcą mieć z tym nic wspólnego, chcą się w ten sposób odróżniać. Poza tym, jeśli chodzi o urodziny, do tej pory takie było wyjaśnienie, że w Biblii są dwa opisy urodzin, są dwie uroczystości urodzinowe, na których ktoś stracił życie. Na obu z nich. Więc skoro Bóg taki zapis daje w Biblii, to znaczy, że urodzin nie akceptuje i nienawidzi. No więc z tych powodów między innymi świadkowie właśnie tak starają się odstawać, starają się nie angażować i nie utrzymywać zbyt bliskich relacji z osobami spoza.
1: Jak szybko zaczęłaś głosić nowinę o Królestwie Bożym? Nie wiem, czy chodziłaś po domach, stałaś z broszurami, miałaś jakiś swój teren?
2: Tak. Ja bardzo szybko zaczęłam, bo z tego co wiem, to jeszcze jak byłam w wózku, to moi rodzice chodzili ze mną na głoszenie. Później, jak byłam małą dziewczynką, to oczywiście nie prowadziłam sama żadnych rozmów jeszcze, ale na przykład pukałam do drzwi albo dzwoniłam dzwonkiem i kiedy ktoś otworzył, to rodzice mówili ten wstęp i rozpoczynali rozmowę. Natomiast ja swoje własne głoszenie rozpoczęłam w wieku 11 lat. Wtedy miałam pytania ze starszymi, takie krótkie spotkanie, na których weryfikowali, czy moja wiedza jest wystarczająca i czy jestem też przykładna jako 11-latka, żeby zostać głosicielką.
1: Aha, i co to znaczy? Czy byłaś przykładna?
2: Czy na przykład nie popełniam różnych grzechów, takich jak chodzenie na urodziny do koleżanek albo posiadanie niewłaściwego towarzystwa, bliskie przyjaźnie z koleżankami ze szkoły, ze świata. No to byłoby wtedy taki sygnał, że jestem nieprzykładna i że moje priorytety nie leżą w organizacji, tylko gdzieś poza. Dlatego oni zbadali ten temat, okazało się, że mogę zostać głosicielką i w wieku 11 lat zaczęłam sama już pukać do drzwi i później również rozmawiać z ludźmi.
1: Musiałaś się też właściwie ubierać, podejrzewam. Bo zdaje się, tak, że tutaj tak. Te spódniczki za kolano są konieczne.
2: Co ciekawe, już teraz nie. Od dawna dosyć.
1: Tak,
2: świadkowie Jehowy pozwolili kobietom chodzić w spodniach na głoszenie i na zebrania. Oczywiście spodnie też muszą być konkretny rodzaj, ale i kiedy ja jeszcze byłam świadkiem Jehowy, no to tylko i wyłącznie spódniczki za kolano. Więc tak, zdecydowanie miałam szafę podzieloną na rzeczy, które ubieram na co dzień i do szkoły i na rzeczy tak zwane zebraniowe albo służbowe, takie nazywałam.
1: Rozumiem. Głosicie dobrą nowinę, ty głosiłaś również dobrą nowinę, jak to królestwo ma wyglądać, bo wiadomo, że 144 tysiące trafią do Królestwa Bożego. I tak sobie myślę, że to jest naprawdę ogromna konkurencja, biorąc pod uwagę, że 100 kilkanaście miliardów ludzi według szacunków na Ziemi się urodziło. Wiesz, mnie nawet chodzi po głowie takie pytanie, po co w ogóle zabiegać o innych, bo to przecież jeszcze bardziej zmniejsza nasze szanse.
2: Tak, tak. Faktycznie ta liczba 144 tysiące jest u świadków Jehowy bardzo ważna, natomiast ona nie obejmuje wszystkich ludzi, którzy mają zostać zbawieni. To znaczy 144 tysiące ma mieć bardzo wyjątkowy przywilej i ma być współkrólami razem z Jezusem w Królestwie Bożym. Czyli te 144 tysiące to są naprawdę wybrane osoby, które będą żyły w niebie z Jezusem właśnie w tym Królestwie Bożym. Natomiast
1: w niebie czy na ziemi jeszcze
2: dopytam? W niebie. Królestwo Boże będzie w niebie, tak. I cały sens tego Królestwa Bożego to jest to, żeby zaprowadzić pokój i porządek na ziemi nad ludźmi. Czyli większość ludzi, no i ja też

0: jest tak zwany ostatek, czyli ostatnie kilkanaście tysięcy osób, które są teraz na Ziemi, które będą właśnie dołączone do tej grupy.
1: Koniec świata, zdaniem świadków, to się tak zbliża wielkimi krokami, ale pozostaje, no tak to nazwijmy, terminem ruchomym, bo już kilka dat nam przeleciało.
0: Tak jest. Już teraz świadkowie nie podają żadnej konkretnej daty. Skupili się teraz bardziej na tym, żeby cały czas tak wiernych zapewniać, że ten koniec jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko i wykorzystują wszystkie nowości, które słyszymy w mediach, wszystkie wiadomości, jakieś też niepokojące o wojnach czy o innych rzeczach i w ten sposób pokazują wiernym, że no zobaczcie kolejny znak, zobaczcie, jesteśmy już naprawdę blisko i tak co chwilę właściwie z roku na rok to się nie zmienia. Cały czas jest takie podgrzewanie, ja to nazywam takim podgrzewaniem wiernych i przypominaniem, że już jesteśmy naprawdę dzień przed, naprawdę dzień przed, już może jutro. Ja to usłyszałam od dziecka i teraz, kiedy przeglądam czasami najnowsze publikacje Świadków Jehowy, to dalej mówią dokładnie to samo.
1: A dalej przeglądasz te publikacje?
0: Tak, zdarza mi się czasami, szczególnie kiedy robię jakieś, sprawdzam nowe informacje też do moich działań w social mediach, jak tworzę jakieś posty na ich temat, to czasami zdarza mi się przeglądać.
1: A skąd się wziął ten kontrowersyjny temat krwi? Bo zaraz porozmawiamy o tych zmianach, ale ja w ogóle zastanawiam się, skąd ta niechęć, ta obawa przed krwią, bo rozumiem, że ponieważ Świadkowie Jehowy opierają się o Biblię, no to rozmawiamy o jakichś bardzo konkretnych cytatach, gdzie temat krwi się pojawia. Tak?
0: Tak. Tak naprawdę twierdzą, że swoją doktrynę opierają na jednym fragmencie z Dziejów Apostolskich, gdzie są wyraźne słowa apostołów mówiące, żeby powstrzymywać się od krwi. No i od różnych innych rzeczy. Tam było wymienione, w jaki sposób chrześcijanie mają żyć i mają się zachowywać, które części z prawa mojżeszowego dalej mają przestrzegać. No i było tam powiedziane, powstrzymujcie się od krwi. Tylko te słowa wystarczyły, żeby w 1945 roku, czyli 80 lat temu, wprowadzić doktrynę o zakazie transfuzji krwi również.
1: Ja mam wrażenie, że te słowa, które w Biblii się pojawiają, chociaż z tego co wiem, to świadkowie mają też trochę inny przekład Biblii, być tak. Może o tym wspomnimy, to tam są słowa o niespożywaniu krwi. No być może o transfuzji nikt wówczas nie myślał, więc możemy się oprzeć tylko na takich przekazach. Natomiast mam wrażenie, że bardziej dotyczy to produktów spożywczych po prostu.
0: Tak, tak. I faktycznie wiele osób też tak uważa, natomiast świadkowie mają tutaj inne zdania. Porównują to do przykładu spożywania alkoholu w sytuacji, kiedy lekarz zabroni spożywać alkohol, bo na przykład ze względów zdrowotnych lekarz zabronił spożywać alkohol, no to czy w takim razie przetoczysz go sobie dożylnie? Nie. Więc skoro tak samo jest, tak samo używają tego przykładu, żeby właśnie wytłumaczyć, dlaczego również nie przyjmują transfuzji krwi, to nie ma różnicy, czy krew jest spożywana, czy jest wprowadzana do ciała przez żyły.
1: Czyli ta transfuzja krwi, w ogóle przyjmowanie krwi w jakiejkolwiek postaci od, jak powiedziałaś, 45 roku była zabroniona. Mięso oczywiście, rozumiem, też pozbawione krwi, kaszanka odpada. No ale najwięcej kontrowersji budziły ratujące życie operacje. Świadkowie głosili, ja miałam okazję kilkukrotnie trochę podyskutować ze Świadkami Jehowy. Oni głosili, że operacje bez przetaczania krwi jak najbardziej są możliwe, to przede wszystkim. No i pojawiały się też takie słowa, że w ogóle ta krew w operacjach to jest taka trochę teoria spiskowa, że taki lekarz nie przyjąłby krwi, że to jest taka manipulacja.
0: Tak. Ja też to słyszałam i bardzo mocno w to wierzyłam. Może nie padły takie słowa bezpośrednio od ciała kierowniczego, bo nie można tego znaleźć w publikacjach, ale pomiędzy braćmi, siostrami w zborze, współwiernymi, słyszałam regularnie, że jest to no też takie zabezpieczenie nasze, bo tak naprawdę żaden lekarz by sobie ani swojej rodzinie nie przetoczył krwi, że robią to tylko ludziom, na którym im nie zależy i z którymi nie są związani. I ja bardzo mocno w to wierzyłam również do momentu odejścia i dopiero kiedy odeszłam i zaczęłam również kontaktować się z innymi osobami, zaczęłam rozmawiać z lekarzami, to zobaczyłam, że jest to okrutne kłamstwo i takie zaślepianie troszeczkę

0: powagi tego, jak krew jest ważna i jak naprawdę potrafi uratować w niektórych sytuacjach życia.
1: Tak. To się zmieniło w ostatnich dniach. Tak zwane ciało kierownicze podyskutowało i stwierdziło, że jednak no, będzie można przetaczać krew, jak rozumiem, zgodnie ze swoim sumieniem. Trochę to jest dziwne, że, bo tutaj mówimy 80 lat, zamykamy sobie taką drogę i nagle wszystko się zmienia. Jak to się w ogóle dzieje?
0: Zgodnie z tym, co mówią świadkowie, no to dokładnie była to modlitwa i głębsze zrozumienie, dokładniejsza analiza i w jakiś sposób Jehowa przekazuje te informacje, czy oświeca swoich wiernych w ciele kierowniczym, żeby zmienili taką zasadę. I świadkowie dosyć często aktualizują swoje dogmaty i swoją wiarę, tylko do tej pory nigdy nie było to aż tak spektakularne i aż tak wielkie, jak kwestia krwi, która jest takim kluczowym dogmatem u świadków Jehowy. Natomiast od jakiegoś czasu, od kilku lat zauważamy, że wiele państw świata zaczyna zwracać uwagę na praktyki świadków Jehowy. W zeszłym roku, czy właściwie już kilka lat temu, bo ta sprawa się ciągnie kilka lat. W Norwegii państwo norweskie wytoczyło świadkom Jehowy proces na temat wykluczania i ostracyzmu wobec dzieci i osób niepełnoletnich, ponieważ świadkowie Jehowy mogą przyjąć chrzest bardzo wcześnie i jeśli zgrzeszą, to mogą zostać wykluczeni i doznać ostracyzmu, nawet jak mają 16-17 lat. Państwo norweskie uznało, że jest to przemoc w stosunku do niepełnoletnich i po tym zostało to prawo zmienione. Świadkowie Jehowy wtedy stwierdzili, że no jednak nie będziemy wykluczać osób niepełnoletnich. Zostało to ogłoszone dokładnie kilka dni po przegranym procesie. I teraz mamy sytuację, która jest dokładnie identyczna. Trwa ogromna batalia sądowa na temat krwi w Japonii. To Japonia tutaj stawia świadkom Jehowy takie kolejne wyzwania, przede wszystkim jeśli chodzi właśnie o odmowę transfuzji krwi dzieciom. To już dawno, no kilka lat temu też zostało zniesione, świadkowie też o to walczyli, żeby zachować tą możliwość odmowy transfuzji krwi swojemu dziecku, które też jest świadkiem Jehowy. Jednak Japonia postawiła tutaj bardzo twardo, no stwierdzili, że nie ma takiej możliwości i każde dziecko może mieć teraz transfuzję krwi bez zgody rodziców również, jeżeli jest taka potrzeba w szpitalu. Ale na tym się to nie skończyło. Świadkowie Jehowy dalej walczą. Ta sprawa też jest dosyć skomplikowana i ma wiele wątków. Ale ostatnio 18 września padło bardzo przełomowe i zupełnie niespodziewane oświadczenie, że teraz świadkowie Jehowy zezwalają transfuzję czterech głównych składników krwi, czyli na przykład krwinek czerwonych, które najczęściej są używane właśnie w transfuzji krwi. Zostało to zrobione w momencie, kiedy toczy się ogromna batalia w Japonii. Co więcej, kilka dni po tym, jak świadkowie wprowadzili tą zmianę, która powinna być takim nowym, jaśniejszym światłem od Jehowy i powinna być no, takim oświetleniem od Boga, no to okazuje się, że Japonia odebrała tą zmianę bardzo personalnie. I też jest taki artykuł, który popularna gazeta w Japonii wydała, po wprowadzeniu tej zmiany, mówiąca, że to nie wystarczy, że fajnie, cieszymy się, świadkowie Jehowy, że zmieniliście teraz niektóre zasady, że pozwoliliście na przetaczanie krwinek czerwonych czy koncentratu z krwinek czerwonych, super, ale to nie wystarczy i musicie wziąć odpowiedzialność za osoby, które zmarły albo które zostały pokrzywdzone albo niepełnosprawne przez to, że przez ostatnie lata, kiedy był zakaz, nie przyjęli tej transfuzji. Czyli Japonia odebrała tą zmianę personalnie i to jest dla nas kolejny sygnał, że no może nie do końca to Bóg Jehowa tutaj dyryguje tym nowym światłem i aktualizacjami, tylko są to po prostu naciski państw.
1: Rozumiem. Ty masz cały czas, podejrzewam, bliskich, no być może przyjaciół. Wiem, że twoja siostra też odeszła. Wśród świadków jednak, tak jak mówiłyśmy, dorastałaś. Ty się cieszysz w ogóle z tej decyzji, nawet jeśli ona jest związana z jakimiś naciskami politycznymi czy społecznymi, to mimo wszystko chyba jest dobra decyzja.
0: Oczywiście. Oczywiście ja się bardzo cieszę. Chciałabym, żeby takie naciski były jeszcze mocniejsze z najróżniejszych zakątków świata i z różnych państw, żeby bardziej zaczęły się interesować szczególnie tym właśnie, jak młodzież i jak dzieci są traktowane w tej organizacji, jak przymuszane są do tego, żeby chodzić na zebrania, kiedy nie chcą, jak nastolatki mają stawiane ultimatum albo są szantażowane i muszą brać udział w zajęciach teokratycznych, jak to mówią świadkowie Jehowy, w zajęciach duchowych, na które w ogóle nie mają ochoty. Przemoc jest na porządku dziennym w stosunku do dzieci i nastolatków u świadków Jehowy. Przemoc psychiczna. Kiedy ja byłam młodsza, zupełnie normalna była również przemoc fizyczna i karanie dzieci fizycznie, bicie dzieci na zebraniach. Ja nie potrafię nawet zliczyć, ile razy widziałam rodzica, który bierze swoje dziecko płaczące, wyprowadza je i stosuje przemoc na korytarzu, żeby dziecko się uspokoiło. I to było zupełnie normalne, nawet zachęcane w niektórych gazetkach Świadków Jehowy. Bardzo bym chciała, żeby państwa naciskały coraz mocniej, żeby coraz bardziej Świadków Jehowy powstrzymać przed takimi praktykami, ponieważ świadkowie wierzą, że prawo Jehowy jest ważniejsze niż prawo świeckie. I to, że czegoś prawo zabrania, nie za bardzo ich to obchodzi i tak to robią. Dlatego uważam, że wprowadzanie takich zmian i wprowadzanie również kar za łamanie tych przepisów, no to może tylko zrobić bardzo dużo dobrego, szczególnie dla tych dzieci i nastolatków.
1: No tak, ten apel, mam nadzieję, dobrze wybrzmi. Jeśli pozwolisz, to spytałabym cię jeszcze o hierarchię w organizacji, bo Kościół katolicki oczywiście też jest bardzo hierarchiczny, ale tutaj mamy trochę inny podział. Myślę, że u Świadków Jehowy mamy bardzo dobry nadzór nad społecznością. Zresztą ty właściwie o tym wspomniałaś. Najpierw jest ten starszy zboru, który ma pod kontrolą, to chyba też należałoby powiedzieć, 15 wiernych. To jest taka niewielka grupa, którą da się bardzo skutecznie kontrolować.
0: Tak, tak. To jest taka najmniejsza jednostka. To nazywa się to nadzorca grupy tak naprawdę. Jest to najczęściej starszy zboru, który przewodzi właśnie taką małą grupą i zabiera ich na głoszenie, organizuje im głoszenie, organizuje to, gdzie głoszą. Zajmuje się też różnymi prywatnymi problemami i sprawami w tej grupie. Więc tak, pierwsza taka jednostka kontrolna to jest około 10-15 osób, taka grupa. Później jest zbór, który może mieć od 50 do 150 głosicieli i w tym zborze najczęściej jest około trzech starszych.
1: A czy można mieć jakieś tajemnice przed starszym zboru?
0: Lepiej nie. Lepiej nie mieć tajemnic. U świadków ja doznałam takiej ogromnego zaufania w dzieleniu się wszystkimi szczegółami życia, bardzo daleko idącymi szczegółami życia. No, jeżeli ktoś wyląduje w szpitalu, na przykład tutaj nawiązując do tej kwestii transfuzji krwi, to nie ma możliwości, żeby starszego o tym nie poinformować. Starszy wie jako pierwszy, że ktoś na przykład wylądował w szpitalu, nawet jeżeli to nie jest żaden członek rodziny, jest obowiązek, żeby poinformować. Świadkowie mają też obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych u właśnie tego pierwszego starszego nadzorcy grupy. Jeżeli zmienią adres, zmienią numer telefonu, to muszą swoje aktualne dane mu podać, żeby zawsze miał kontakt, żeby zawsze wiedział, gdzie ktoś jest, gdzie ktoś mieszka.
1: No tak, to jest taka trochę, no nie chciałabym powiedzieć permanentna inwigilacja, ale jednak trochę to tak wygląda.
0: Tak, ale można to przedstawić tak, że jest to dla ochrony wiernych, że w ten sposób wszyscy o siebie dbamy, jesteśmy jedną rodziną, pomagamy sobie, wiemy kto gdzie jest i możemy w razie czego pomóc, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Tulia, dorastałaś do tego odejścia. Czy to była taka decyzja jakaś radykalna, niespodziewana? Nadeszła jakaś taka chwila, w której pomyślałaś, no nie, dosyć. Czy też zajęło ci trochę czasu, żeby przeanalizować sytuację? Nie wiem, może podyskutować z ludźmi spoza zboru i spojrzeć na życie inaczej?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo no, nie było to jednorazowa sytuacja u mnie i tak naprawdę sporo też w mojej książce opisuję właśnie poszczególnych tych etapów tego, jak to odchodzenie u mnie wyglądało. Pierwsze takie załamanie wiary miałam już w wieku 15 czy 16 lat, kiedy miałam swojego pierwszego chłopaka nielegalnego, bo był to chłopak ze szkoły, który nie był świadkiem Jehowy, i późniejsze z nim zerwanie, i to, jak ja się czułam, i to, jak było to w zborze przedstawione, jak byłam traktowana, to też było dla mnie bardzo mocnym takim zachwianiem wiary. Natomiast wyszłam z tego, zgodnie z tym, jak świadkowie Jehowy radzą, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, to powinien się więcej modlić i więcej głosić. Więc ja więcej głosiłam, więcej się modliłam. Natomiast później przyszło drugie takie wielki wstrząs w 2015 roku, kiedy wyszła na jaw ogromna afera australijska, kiedy Komisja Australijska ujawniła wiele przypadków wykorzystywania nieletnich przez świadków Jehowy i ukrywania tego na przestrzeni wielu, wielu lat. Było to dla mnie ogromnym wstrząsem, który też mocno przeżywałam, ale wiedziałam, że nie mogę na głos krytykować, nie mogę z nikim o tym porozmawiać, nie mogę porozmawiać ze starszym, nawet z moim mężem. Nie mogłam o tym porozmawiać, bo to już też by było wskazanie, że mam jakieś wątpliwości. Tutaj też zadziałała modlitwa i głoszenie. Skupiłam się później na tym, żeby więcej głosić. Natomiast kiedy już wróciłam z mojej służby misjonarskiej, bo byłam też w międzyczasie misjonarką w Indonezji, tutaj załamanie przyszło bardzo duże i bardzo silne w czasie pandemii. Zostaliśmy odcięci od tych spotkań, od zboru, od dwa razy w tygodniu wizyt na zebraniach, od kontroli starszych, nie mogliśmy się odwiedzać, wszystkie zebrania były tylko online. I ja powolutku pozwalałam sobie coraz więcej czytać, coraz więcej samodzielnie myśleć, oglądać wywiady, które były zakazane, wywiady z byłymi świadkami Jehowy. I w takich, i właśnie powolutku w czasie tego lockdownu, w czasie pandemii odeszłam. Bardzo powoli pozwalając sobie, żeby ten konstrukt tej religii i tego świata, który miałam w głowie, upadał.
1: Żałowałaś kiedyś tego odejścia? Pomyślałaś o tym, może jednak straciłam pozycję w Królestwie Bożym?
0: Nigdy nie przeszło mi coś takiego przez myśl. Oczywiście ja też tutaj nie chcę upiększać, bo początki odejścia z takiej silnie kontrolującej grupy są bardzo ciężkie. I ja przeżyłam silne stany depresyjne w tym okresie, przez pierwsze 2 lata, kiedy właśnie już zerwałam kontakt ze zborem. Jest to związane z ogromnym kryzysem tożsamości, który po prostu człowiek przeżywa. Nie jest pewny w ogóle, kim jest i co chce robić w życiu, bo wszystko do tej pory było tylko i wyłącznie związane z organizacją i zgłoszeniem. I to był zawsze cel, żeby być świadkiem Jehowy i żeby głosić. Więc taki kryzys przeszłam i był bardzo trudny, natomiast nigdy nie żałowałam. Nigdy tego nie żałowałam. Ja też już wtedy miałam wiadomości od innych osób, które odeszły, które były już wiele lat poza organizacją Świadków Jehowy, że ten pierwszy okres mija i człowiek zaczyna uczyć się, jak żyć w nowej rzeczywistości, odbudowuje swoją tożsamość, również odbudowuje swój światopogląd, może troszeczkę duchowość. To potrzeba na to czasu, ale to jest do przejścia. I ja też już jestem w takim momencie, że już mam to za sobą, już wiem, kim jestem, wiem, co robię, wiem, co chcę robić i tym bardziej nie wyobrażam sobie za żadne skarby żałować albo tam wrócić.
1: Ja sobie, wiesz, pomyślałam jeszcze o tym, że od dłuższego czasu chciałam porozmawiać troszeczkę o świadkach Jehowych. Sprawa transfuzji krwi przyspieszyła nieco moje decyzje, żeby skontaktować się z tobą. Natomiast wcześniej, ponieważ ja miałam kontakt również ze świadkami Jehowy, to znaczy miałam okazję kilkukrotnie z nimi porozmawiać i panie, które ze mną rozmawiały, zostawiły mi swoje numery telefonu. Ja się próbowałam skontaktować i umówić na rozmowę i absolutnie wszyscy, do których miałam kontakt, odmówili. Że tak naprawdę słyszałam za każdym razem, że no niestety w mediach wypowiedzieć się nie możemy, bo nas media zjedzą, ludzie tego nie przetrawią, nie zaakceptują. No jeśli chcemy wychodzić, nie mamy nic do ukrycia, to właściwie dlaczego nie chcemy rozmawiać z mediami? Dlaczego z mediami rozmawiają osoby, które odeszły? Zastanawiałaś się nad tym?
0: Tak, ja wiem dlaczego, bo ja też byłam, jak byłam jeszcze świadkiem Jehowy, no to bardzo wyraźne były te wskazówki od ciała kierowniczego, że powinniśmy odmawiać jakichkolwiek rozmów z dziennikarzami i kierować do rzecznika Świadków Jehowy. I ja też tak robiłam. Też miałam jakąś tam kiedyś sytuację, że ktoś chciał ze mną porozmawiać, ale też odmówiłam i przekierowałam do rzecznika albo na stronę internetową, że tam jest więcej informacji. Jest to taki zabieg, który ciało kierownicze każe robić swoim wiernym. Szczerze mówiąc, ja tak uważam, że to jest strach przed kompromitacją. Oni zdają sobie sprawę, że wierni, poszczególni wierni nie byliby w stanie wybronić swojego stanowiska, że łatwo jest ich zapędzić w tak zwany kozi róg, że bardzo łatwo jest zadać im pytanie, na które nie będą w stanie szczerze odpowiedzieć, bo pewne rzeczy Świadkowie Jehowy mówią tylko między sobą. I powiedzenie tego na głos już nie przyniesie to dobrych rezultatów. Więc na wszelki wypadek Świadkowie Jehowy są pozbawieni takiej możliwości, żeby rozmawiać o swojej wierze z mediami. Jest przekierowanie do rzecznika, który no niestety też nie odpowiada na wszystkie pytania.
1: Bardzo Ci dziękuję. To Tulia Topa była naszym gościem. Możemy zaprosić do przeczytania Twojej książki. Podasz tytuł?
0: Tak, moja książka Jak rozbiłam szkło.
1: Zapraszamy w takim razie do przeczytania książki. Można także poznać Cię lepiej w mediach społecznościowych. Jesteś dostępna pod imieniem
0: tak jest,
1: Tulia Topa.
0: Po prostu.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję do usłyszenia. Wszystkiego
0: bardzo
1: dobrego
0: dziękuję.
1: Dla Ciebie.
0: Dzięki.
1: I Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. To jest Radio Łódź.

0: Monika Czerska, dzień dobry. Nasze spotkanie rozpoczynamy od radosnych wieści z Orientarium Zoo Łódź, gdzie pojawili się nowi mieszkańcy. To para lwiątek azjatyckich, które urodziły się pod koniec lipca, ale dopiero w tym tygodniu zrobiło się o nich głośno. Kociaki mają się dobrze, rosną jak na drożdżach, już ważą około 6 kg. Mówi lekarz weterynarii z Orientarium Izabela Piórkowska.
1: Dzieci rozwijają się fantastycznie. Niedawno przeszliśmy taką pierwszą poważną kontrolę weterynaryjną z obejrzeniem ich z każdej strony, z ważeniem, podaniem pierwszego odrobaczenia, podaniem pierwszego szczepienia. Wszystko poszło tak, jak planowaliśmy. Mama też nam na to pozwoliła, bo to też jest bardzo istotne. Oprócz dbania o zdrowie maluchów i ich prawidłowy rozwój, oczywiście musimy dbać też o matkę, więc nasza uwaga jest tak naprawdę w tym momencie podzielona przede wszystkim na te trzy zwierzęta, tak żebyśmy mieli pod kontrolą zarówno ją, jak i maluszki. Maluszki rosną w porządku, zaczynają się już troszkę interesować nawet stałym pokarmem i tak naprawdę wszystkie nasze kolejne działania będą zależne od tego, jak one będą się rozwijały, jaka będzie sytuacja w rodzinie.
0: Mamą maluchów jest lwica Shiva, a tatą lew Loki, dodaje opiekunka zwierząt Justyna Plac.
2: To jest jej pierwszy miot, więc ona tak naprawdę, tak jak doktor Iza mówiła, uczy się tej nowej roli i naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Jest opiekuńcza, troskliwa, bardzo uważna i odpowiednio reaguje na potrzeby swoich maluszków. Naszym zadaniem jako opiekunów jest tak naprawdę zapewnienie im jak najlepszych warunków i mogę powiedzieć, że obserwacja tego, jak się rozwijają, jest dla nas naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Z każdym dniem są coraz bardziej aktywne, lepiej się poruszają, interesują się już powoli tym, co mama je, gdzieś tam skubią to jedzenie, bawią się i z ciekawością poznają otoczenie.
0: Pojawienie się lwiątek to duże wydarzenie i sukces. Łódzki Ogród Zoologiczny czekał na te narodziny ponad 20 lat, mówi dyrektor do spraw hodowli i rozwoju Michał Gołędowski.
3: Narodziny lwów w ogrodach zoologicznych zdarzają się bardzo często, natomiast u nas prezentujemy podgatunek lwa azjatyckiego. Jest to podgatunek lwów, których w środowisku naturalnym zostało mniej niż 300. One zostały w takim rezerwacie Las Gir, to jest w zachodniej części Indii. Zostały tam prawdopodobnie dlatego, że tam akurat ten odłam hinduizmu czci właśnie Boga, którym jest pod postacią pół kobiety, pół lwa. Dlatego dla tych ludzi lwy były zwierzętami świętymi i prawdopodobnie tylko dlatego przetrwały w tym miejscu. Łódzkie Zoo jest jedynym ogrodem w Polsce, który rozmnaża lwy azjatyckie. Poza nami jeszcze zoo w Krakowie posiada ten podgatunek, no ale nam się udaje znowu wrócić do liderów w Europie, jeżeli chodzi o hodowlę, czyli rozród. W zeszłym roku mieliśmy konferencję EASY tutaj u nas w ogrodzie zoologicznym i koordynator bardzo właśnie chwalił warunki, jakie przygotowaliśmy dla tego podgatunku lwa, więc każde nasze starania są docenione i widać tego efekty.
0: Opiekunowie nazwali lwiątka Swarok i Striga, to nawiązanie do mitologii słowiańskiej, ale to imiona tymczasowe, bo te ostateczne mają wybrać łodzianie. A jak wyglądają małe lwiątka azjatyckie, można zobaczyć na portalu radiołódź.pl. Teraz przenosimy się do Aleksandrowa Łódzkiego. Tam rozpoczyna działalność Azyl dla Zwierząt w Potrzebie. Przy ulicy Jasińskiej schronienie znajdą m.in. psy ze schroniska Psiakowo, które działa pod Łowiczem. Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
4: Wybieramy je jeżdżąc, bo też jesteśmy wolontariuszami w Psiakowie, więc tak naprawdę serce zawsze zabije dla któregoś mocniej. Te zwierzaki tutaj przyjeżdżają. Kiedy znajduje dom, pojedziemy po kolejnego zwierzaka, przywozimy tutaj kolejnego zwierzaka. Najczęściej to są albo psiaki starsze, które no, potrzebują takiej pomocy, żeby nie siedziały w budach, w boksach, albo szczeniaki, no, które wymagają ciepła, no tutaj tym bardziej będą miały ciepło, albo ewentualnie właśnie takie nie za duże psiaki, które no, mogą być w pomieszczeniach i możemy im szukać domu. Zwykle to są 3 zwierzaki, szczeniaków jest często więcej.
0: Również dla zwierząt, które trafiać będą do Aleksandrowskiego Azylu, ich opiekunowie będą szukać nowych domów.
4: Tutaj można przyjechać, adoptować psiaka, nie jadąc do schroniska, więc jak adoptujemy, tak jak teraz ta Sunia jest na lewka, jak ona pójdzie do domu, domu, no to robi miejsce kolejnym zwierzakom, które będą mogły szukać domu.
0: Warto dodać, że opiekę w nowym azylu w Aleksandrowie Łódzkim znajdą także dzikie zwierzęta.
4: Będą zimować, no najczęściej jeże, tak, no bo one potrzebują najbardziej pomocy, potem będą wypuszczane na wolność. Ewentualnie tam będą przebywać zwierzaki, które są czasowo i potem jadą do szkoły edukacyjnej w kole. Nie każde zwierzę wymaga pomocy, też nie chodzi o to, żeby znosić wszystkie zwierzaki, bo część dzikich zwierząt nie powinna być przenoszona, bo sobie spokojnie egzystuje w naturze. Zawsze się zdzwaniamy z taką osobą zgłaszającą i wtedy ustalamy, jak wygląda. Najczęściej przesyła nam zdjęcia, lekarz ocenia i wtedy decydujemy, co robić.
0: Aleksandrów Łódzki od lat angażuje się w pomoc zwierzętom. Gmina wspiera adopcję czworonogów i aktywnie promuje bezpłatne programy szczepień. Dodatkowo w mieście działa także okno życia dla niechcianych szczeniaków. To wszystko w dzisiejszym magazynie Zwierz się Zwierz. Ja zachęcam do odwiedzenia portalu radio.łódź.pl, gdzie znaleźć można wszystkie odcinki naszego cyklu. Monika Czerska, do usłyszenia.
5: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radio.łódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko w poniedziałek i witam w studiu mojego i państwa gościa, a jest nim posłanka, szefowa łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Wojciechowska-Wanhełkelon. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Tankowała dzisiaj pani rano na stacji?
2: Ja nie tankowałam, bo ja nie jeżdżę samochodem, co zresztą jest powszechnie już wiadome.
1: Czy nie odczuwa pani
2: odczuwam, ulgi? Nie, odczuwam jak każdy Polak i Polka, dlatego że jednak ceny benzyny, które wzrastały w ostatnim czasie w taki sposób i nie były w żaden sposób powstrzymywane przez rząd, choć mógł to robić, to się dało odczuć przez wszystkich Polaków, dlatego że przecież to ma bezpośredni wpływ również na ceny produktów, na transport, na wszystko, więc owszem, temat paliw jest mi bliski, mimo że sama samochodem nie jeżdżę, no ale też poruszam się chociażby taksówkami i wiem od taksówkarzy, jak ciężka to jest w tej chwili sytuacja.
1: No biznes na pewno ucierpiał, myślę, że nawet bardziej chyba niż zwykli użytkownicy dróg, którzy po prostu mogli zostawić samochód w garażu, mogli wybrać tramwaj czy pociąg. Ci, którzy prowadzą biznes, takiej możliwości nie mają. No dobrze, ale politycy zaczęli już się przerzucać na początek, czyja to była wina, czyja to jest wina, tak wysokie ceny ropy, a teraz komu zawdzięczają Polacy to, że ponad złotówkę na litrze jest taniej. No to czyja to zasługa? Rządu czy pani... Czy pana prezydenta Karola Nawrockiego?
2: Zacznijmy od tego, że pan prezydent w mojej ocenie nie powinien tego podpisać, ale zrobił jedyne, co mógł zrobić w tej sytuacji, przy tej nagonce, jaka była na prezydenta, że nie podpisuje. Prezydent
1: kwestionował... To jeżeli nie powinien, pani poseł, jeżeli nie powinien, to dlaczego podpisał?
2: Uważam, że słusznie uczynił, dlatego że w tej chwili problemem rządu jest, jak sobie rząd poradzi z tą sprawą. Ciekawe jest to, że ustawa, o której mówimy, powinna wejść w życie od 1 chyba listopada, natomiast już teraz ceny paliw zostały zmniejszone, co dowodzi w sposób oczywisty,
1: no, ale że można to tak. Było oczekiwanie prezydenta. Prezydent w orędziu, słyszałem wyraźnie, powiedział, że oczekuje, że natychmiast będzie.
2: Panie redaktorze, ale nie zakrzyczy pan argumentów. Jeżeli wprowadzono w tej chwili niższe ceny benzyny, mimo że ustawa jeszcze nie obowiązuje, to znaczy w sposób ewidentny i wprost, że można to było zrobić. Więc nie robił tego rząd, nie robił tego rząd Donalda Tuska. Mało tego, przez wiele miesięcy apelowaliśmy do rządzących, żeby jednak zastosować rozwiązania, które były stosowane w czasach, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Czyli faktycznie obniżenie tych cen paliw przy, uwaga, większych cenach baryłek wtedy niż
1: pani
2: teraz.
1: Pani poseł, oczywiście. Natomiast chodzi o to, że to, jak rozumiem, że argument rządu jest taki, że potrzeba pieniędzy na finansowanie tego programu. To nie jest kwestia obniżenia, bo już rząd obniżał po prostu podatki, co mógł wprowadzić natychmiast, tylko problem polegałoby na tym, że dziura budżetowa by się zwiększała. A przecież opozycja mówi wyraźnie, to jak zadłuża się budżet państwa, nie może dalej trwać.
2: Panie redaktorze, to nie tylko, że to nie może dalej trwać, ale to jest w tej chwili już łamanie zapisów zarówno konstytucji, jak i ustawy o finansach publicznych.
1: Nie, no próg oszczędnościowy, przepraszam, próg ostrożnościowy nie został jeszcze przekroczony. Ja przypomnę, to 55%
2: zgodnie PKB. Z prognozą budżetową rządu na ten najbliższy rok, owszem, on będzie przekroczony. I teraz tak, jeżeli zostaje przekroczony ten próg budżetowy, to trzeba rozumieć, że po pierwsze nie następują waloryzacje rent i emerytur. Po drugie, w strefie budżetowej zamrożone są płace, czyli odczują to wszyscy. Policjanci, żołnierze, nauczyciele, wszyscy odczują to tragiczne gospodarowanie budżetem państwa przez rząd Donalda Tuska.
1: No to tym bardziej. Nie podatki, powinien prezydent podpisywać
2: ale to jeszcze
1: ustawy,
2: nie koniec.
1: Która
2: jeszcze,
1: wyciągała
2: to
1: miliardy
2: jeszcze nie
1: z budżetu?
2: Koniec, to jeszcze nie koniec. Panie redaktorze, jest tego aż 5 punktów. Kolejna sprawa to jest kwestia oczywiście zwiększonych podatków, zamrożenia pieniędzy na inwestycje. To jest po prostu totalna katastrofa dla państwa. I do takiej sytuacji doprowadził rząd Donalda Tuska w bardzo krótkim czasie. Ja chcę tylko powiedzieć, że myśmy bardzo wnikliwie analizowali kwestię zadłużenia państwa. Mamy swoje przemyślenia, też własny
1: program
2: gospodarczy.
1: Zaraz też o tym porozmawiamy, właśnie o tym programie gospodarczym będziemy rozmawiać.
2: Tak, ale wprost wynika ze wszystkich badań, że za każdym razem, kiedy rządzi Donald Tusk, to finanse państwa znajdują się w tragicznej sytuacji. Już nie mówię o jakichś absurdalnych na przykład pomysłach typu, nie wiem, minister Sienkowska organizuje jakieś pokazy mody za publiczne pieniądze i tak dalej, i tak dalej.
1: No ale podobno ministerstwo na tym zarobiło, na tym pokazie mody, więc...
2: No strach się bać, skontrolujemy, sprawdzimy.
1: Straty nie było.
2: No.
1: Dobrze, wróćmy do rzeczy poważnych. W takim razie prezydent nie
2: cieszę
1: powinien...
2: się, że to pan powiedział, że to było niepoważne, bo to było niepoważne.
1: Być może się mylę, ale pokazy mody to nie jest moja domena. No dobrze, wróćmy do ustawy, którą podpisał pan prezydent i pani mówi tutaj wyraźnie, że prezydent nie powinien podpisywać, a później pani mówi, że no jednak sytuacja jest dramatyczna.
2: Moje prywatne zdanie
1: to z czego te pieniądze mogliśmy wziąć na obniżki?
2: Moje prywatne zdanie jest takie, że bardzo dobrze, że nie podpisywał. W pewnym momencie postanowił jednak pokazać pod wpływem tych nacisków, które były na niego, że proszę bardzo, w takim razie ja podpiszę, ale kieruję ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo tego pan nie mówi, a to jest bardzo ważne. Prezydent owszem podpisał tę ustawę, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, skorzystał z tego prawa.
1: Że jest to niekonstytucyjne. Ja przypominam sobie 2023 rok, kiedy rząd PiS-u przyjmował ustawę o składce solidarnościowej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Teraz Jastrzębska Spółka Węglowa ma spore problemy finansowe, ale wówczas koks był bardzo w cenie. To przypominam, to były czasy, kiedy węgla brakowało. No i ponad 1,5 miliarda weszło do budżetu. I wtedy to było konstytucyjne. Teraz podobna ustawa nie jest konstytucyjna.
2: Nie, nie. Pan prezydent skorzystał z prawa, które ma i uważam, że bardzo słusznie, że tak zrobił. Dobrze w tych okolicznościach, które zaistniały. Ja jeszcze raz podkreślam, moim prywatnym zdaniem nie powinno się tej ustawy podpisywać.
1: No
2: natomiast
1: dobrze.
2: W okolicznościach, które zaistniały, zrobił to, co było możliwe i to, co powinien zrobić, czyli podpisał i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nawiasem mówiąc, informacja, że to skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bardzo mało się przebija w mediach. Tak jakby komuś zależało na tym, żeby
1: był taki obraz... Pani poseł, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym.
2: No widzę i widziałam
1: wcześniej. W pełnym
2: składzie
1: Trybunał się nawet nie zebrał, dlatego że przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego obawia się tego spotkania. Nie został zatwierdzony na zgromadzeniu ogólnym, nawet budżet.
2: No tak, ale chciałam zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny jest straszony zamrożeniem całkowitym budżetu. Czyli
1: no nawet nie straszony, nie wpłynęło pismo
2: poważna,
1: do Sejmu.
2: Nie, w planach budżetowych na ten rok, byłam na kontroli w Ministerstwie Finansów, wszystko jest mi wiadome na ten temat, w planach budżetowych na ten rok nie uwzględniono Trybunału Konstytucyjnego, co również jest złamaniem prawa. To jest po prostu kolejne złamanie prawa przez rząd Donalda Tuska.
1: No dobrze,
2: a
1: zostawmy Trybunał Konstytucyjny.
2: A wciskanie na siłę, dopychanie projektu pod tytułem do Trybunału Konstytucyjnego przekazujemy polityka, który, uwaga, odpowiadał za politykę tego rządu, za politykę tego rządu.
1: A Bogdan Święczkowski nie jest politykiem? Nie był politykiem?
2: Bogdan Święczkowski jest przede wszystkim wytrawnym prokuratorem i wieloletnim działaczem, czy jak to woli, agentem służb specjalnych.
1: Pani poseł,
2: ja
1: próbuję
2: bardzo
1: pani
2: liczę na to, ja bardzo liczę na wiedzę, fachowość i doświadczenie Bogdana Święczkowskiego.
1: Próbuję pani powiedzieć, że do tej pory w Trybunale nie było polityków w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Ja próbuję panu powiedzieć, że wielką hucpą jest,
1: mówienie
2: najpierw, że w Trybunale są politycy, a potem kierowanie do Trybunału kogoś, kto odpowiadał za politykę rządu Donalda Tuska.
1: Druga nie może. Porozmawiamy, dobrze, wróćmy, bo trochę
2: ale
1: się...
2: Ale nie, to pan teraz sugeruje, że jedna strona mogła, to ta też może. A przepraszam bardzo, rząd Donalda Tuska szedł do wyborów z hasłem, że odpolityczni Trybunał Konstytucyjny. Więc kierowanie kogoś, kto odpowiada za politykę stricte do Trybunału Konstytucyjnego jest absurdem i aberracją.
1: I tu pełna zgoda, ale ci politycy już byli w Trybunale Konstytucyjnym, to tylko chciałem zauważyć. Porozmawiajmy o tych propozycjach programowych, bo wspomniała pani o propozycjach programowych Prawa i Sprawiedliwości dotyczących gospodarki. Zresztą w weekend odbyło się konwencja programowa. No i wróćmy do tematu tej katastrofy w budżecie, jak pani mówi. O takiej samej katastrofie mówi kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Jeśli nie powstrzymamy tej katastrofy, w którą wpycha nas ten rząd, skutki tych działań dotkną nas wszystkich, mówi Przemysław Czarnek. I na stole ląduje propozycja wycofania się ze składki zdrowotnej, zasad naliczania składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. I teraz tak, Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało Polski Ład i wprowadzało takie zasady, między innymi rozliczania. I teraz PiS przyznaje się do błędu?
2: Zacznijmy od tego, że państwo jest organizmem żywym. No i chyba każdy rozsądny człowiek rozumie, że jeżeli jakieś rozwiązanie się nie sprawdza, to trzeba je modyfikować czy zmieniać. I to jest dla mnie oczywiste, więc teraz załamywanie rąk i mówienie, że Prawo i Sprawiedliwość modyfikuje swój program albo że wycofuje się z jakiejś części tego programu, proponując w zamian coś innego, jest absurdem. To jest normalne działanie w polityce, ponieważ polityka to jest roztopna

0: rządzący, jaki dokonują obecnie rządzący, to jest po prostu naprawdę coś, co prowadzi Polskę na krawędź bankructwa.
1: A Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało podnieść podatki, skoro rozmawiamy już o programie gospodarczym?
0: Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało przede wszystkim wprowadzić podatek od nadmiernych zysków. To jest coś, co
1: taki, jaki teraz wprowadza rząd, rozumiem, podatek od nadmiernych zysków, taki, jaki teraz rząd wprowadza w stosunku do koncernów paliwowych, żeby obniżyć ceny paliwa.
0: Na tej konwencji gospodarczej, na tej konferencji gospodarczej, na której też byłam w ostatnią sobotę, to była niezwykle ciekawa konferencja, niezwykle ciekawe wystąpienia ekspertów, ale też i polityków. I muszę powiedzieć, że ten podatek od nadmiarowych zysków, polski sejf 0%, zwiększenie dochodów poprzez uszczelnienie wpływów z podatku VAT, to jest znowu coś, co rząd Tuska kompletnie zniweczył. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ten system został uszczelniony po to, żeby gdy tylko Donald Tusk i jego towarzysze objęli rządy, żeby znowu ten VAT wyciekał w jakiś przedziwny sposób. To są po prostu fakty. Poza tym wzrost PKB minimum 4% to jest kolejne nasze
1: założenie.
0: A to jest
1: myślenie życzeniowe, dlatego że nie wiemy, jaka sytuacja będzie na przykład za rok na świecie.
0: To nie jest myślenie życzeniowe, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości udowodnił, jak rządził, że byliśmy jedynym państwem w Europie, które taki poważny procent PKB przeznaczało chociażby na zbrojenie.
1: Dobrze,
0: tak
1: ale
0: dalej.
1: Jest pani w stanie teraz na 100% słuchaczom naszym powiedzieć, że za rok będziemy mieli wzrost gospodarczy na poziomie 4%.
0: Jestem w stanie panu powiedzieć, że coraz więcej ludzi, którzy głosowali na Donalda Tuska i jego towarzyszy, na całą Koalicję Obywatelską, jest rozczarowanych. Ludzie to komentują, ludzie o tym mówią, ludzie przychodzą
1: część
0: z tym problemem.
1: Na pewno, natomiast
0: bardzo
1: czy to wystarczy do tego, żeby PiS stworzył rząd?
0: Bardzo duża część wyborców Donalda Tuska odpływa, a sam premier, jak pan wie, ma średnie poparcie, więc po prostu... Możemy oczywiście dyskutować długo na temat tego, co jest lepsze, co jest gorsze. Wybory przed nami, zobaczymy. Polacy się wypowiedzą przy urnach wyborczych.
1: Tak jest, dokładnie. No za rok mniej więcej będą mieli okazję.
0: No za rok,
1: pani
0: tak.
1: Poseł, porozmawiamy o lokalnych sprawach. Zostawmy dużą politykę, zostawmy dużą ekonomię i gospodarkę. Porozmawiajmy o tym, co w Łodzi piszczy. Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelom, szefowa łódzkich struktur PiS. Przypomnę, posłanka jest moim i państwa gościem. 10 tysięcy pustostanów jest w Łodzi, czyli co czwarte mieszkanie stoi mniej więcej puste, o tym informowało Radio Łódź w zeszłym tygodniu. Co z tym miasto powinno zrobić? Pani zajmowała się sytuacją lokatorów, zanim zresztą wkroczyła do wielkiej polityki, stawała w obronie lokatorów. Tymczasem kolejka w Łodzi to mniej więcej 4 tysiące rodzin, czy to jest osób, tak duża. Trzeba czekać kilka lat na mieszkanie komunalne. Jest jakiś prosty pomysł, żeby tą sprawę rozwiązać?
0: Najpierw sprostujmy, nie zajmowałam się, tylko się cały czas zajmuję. Ja jestem, jedynym posłem, który w naszym okręgu jest tak częstym gościem w urzędach, załatwiając sprawy zwykłych ludzi. To po pierwsze.
1: No dobrze, to co
0: i
1: zrobić?
0: Skutecznie.
1: Co zrobić, żeby było więcej mieszkań?
0: Zresztą dowodem tego jest wygranie przeze mnie plebiscytu na najbardziej wpływową kobietę regionu. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Nie muszę to podkreślić, dlatego że pan bagatelizuje sprawy pomagania mieszkańcom, a ja się na to nie godzę.
1: Absolutnie nie bagatelizuję, podkreśliłem to, ale chciałbym po prostu zapytać się, co zrobić z tymi mieszkaniami.
0: No to ja panu tłumaczę, co trzeba zrobić z tymi mieszkaniami. Po pierwsze, od lat jako społecznik mówiłam, co się teraz potwierdza, że nieustalony stan prawny licznych nieruchomości powoduje taki bałagan. Trzeba rozumieć, że większość tych mieszkań, czy spora część tych mieszkań, to są mieszkania, co do których na przykład urząd ma wiedzę średnią albo żadną. Bo to nie są mieszkania stricte urzędu, tylko często to jest tak, że to są mieszkania, które są na przykład we wspólnotach mieszkaniowych, to są mieszkania po ludziach, którzy gdzieś wyjechali. To są też wreszcie te mieszkania, które są blokowane poprzez zakusy dziedziczenia mieszkań komunalnych, czemu oczywiście jestem przeciwna, ponieważ mieszkania komunalne powinny być dla najbardziej potrzebujących. Jeżeli osoba jest już na tyle sprawna finansowo, że może sobie poradzić na wolnym rynku, te mieszkania powinny być rotacyjne, tak jak to jest w krajach cywilizowanych, bo tak jest w Niemczech, tak jest w Holandii, tak jest w wielu innych miejscach. Naszym łódzkim problemem jest to, że my mamy za dużo mieszkań, w sensie te nasze zasoby są bardzo, z jednej strony bardzo duże, z drugiej strony przyblokowanych mieszkań właśnie pustych też jest dużo. Więc kiedy ta sprawa została przez dziennikarzy i przez radnych ujawniona, rozmawiałam też z urzędnikami, rozmawiałam z panem wiceprezydentem Wieczorkiem na ten temat. I tutaj są jeszcze też kwestie chociażby mieszkań pozbawionych toalet, że te dane faktyczne i dane realne
1: to
0: się
1: to pani poseł, budować nowe mieszkania? Czy w takim
0: zgadzają.
1: Razie remontować, które... Mówi też pani, że mamy za dużo mieszkań komunalnych, to w takim razie pozbywać się?
0: Uważam, że na przykład rozwiązaniem byłoby udostępnianie tych mieszkań ludziom, którzy są w stanie je wyremontować. Są takie konkursy, są
1: też
0: takie pule.
1: Ale są takie programy,
0: ale tego jest mało. Ale tego jest mało, natomiast tak, to wszystko stoi na głowie. Jeżeli się na przykład zezwala komuś na remont, to nie może być potem tak, że się zezwoliło na remont i na zrobienie łazienki, a potem się okazuje, że administracja

0: nieruchomości zgubiła dokumenty i ten człowiek jest posądzany o to, że on nielegalnie zrobił łazienkę. Pan prezydent zapewniał mnie, że takich mieszkań z łazienkami nielegalnie zrobionymi jest prawie połowa z tej liczby mieszkań bez łazienek, która jest podawana. Nie jest to wykluczone, natomiast ja z doświadczenia jeszcze społecznikowskiego wiem, że większość tych ludzi miała zezwolenia na te łazienki. Te zezwolenia ginęły w administracjach. Za samych rządów Hanny Zdanowskiej reorganizacja zarządzania nieruchomościami w Łodzi była kilkukrotna. Czemu ma służyć kilkukrotna reorganizacja jakiegoś działu?
1: Pani poseł, na koniec pytanie. Żałuję pani swojego filmu dotyczącego słupków na ulicy Piotrkowskiej. On stał się wiralem w internecie. Wielu internautów, powiem wprost, śmiało się z tego, że nie jest pani w stanie dojść 500 metrów do taksówki.
0: No oczywiście
1: taksówki.
0: Całą sytuację jakby nadmuchał pewien łódzki zmotoryzowany hejter, którego bynajmniej nie pozdrawiam. Uważam, że to jest chore, że ktoś, kto się uważa za społecznika, torpeduje kontrole poselskie, wypowiada się na temat kontroli poselskiej w sposób idiotyczny pod tytułem poseł ma publikować dokumenty w sieci, tak jakby to miało
1: nie
0: powagi do
1: chodzi, bo to może kontroli. Kwalifikować się na jakiś proces.
0: Ja w ogóle się żadnego procesu nie boję. Powiem panu tak. Generalnie to, co zrobiono w sprawie słupków w Łodzi, konkretnie to, co jakby przekaz, który nakręcił ten hejter, jest absurdalny. Ja robiłam kontrolę w sprawie słupków. Sprawa słupków nie zgadza się o 3 miliony, jeżeli chodzi o wydatki. Firma, która wykonywała montaż słupków, to jest firma prawie Krzak. Na dodatek wiadomo już, że one zostały źle zamontowane, bo między innymi odwodnienia pod tymi słupkami nie zostały zrobione, co wykazał raport samych urzędników,
1: wykonawcy. Czyli nie jest problemem sama idea, tylko jak rozumiem...
0: Po prostu uważam...
1: To jak one zostały wykonane?
0: Przede wszystkim to, jak zostały wykonane. Idea również, ponieważ ludzie nie mogą wjechać do biur, ludzie nie mogą podejść, a to są osoby często niepełnosprawne, starsze z dziećmi.
1: Pani poseł,
0: i ja to właśnie mówiłam na tym filmie. Natomiast ktoś, kto ma bardzo złą wolę, robi z tego jakiś cyrk i mówi, że poseł się oburza, że nie może po niego podjechać.
1: Nie dokończymy,
0: poseł się oburza, że do biura poselskiego
1: tematu,
0: nie mogą przyjechać ludzie.
1: Nie dokończymy tego tematu, bo czas tam się kończy, ale to będzie okazja, żeby spotkać się jeszcze raz w studio Radia Łódź. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moimi państwa gościem w poniedziałek była Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, szefowa łódzkich struktur PiS, posłanka.
0: A ja państwa zapewniam, że sprawa słupków ma ciąg dalszy i na pewno będzie wyjaśniona.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: such a thing.
1: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
2: Słuchają Państwo Radio Łódź, już 30 minut po godzinie 9, Maciej Trojanowski. Kłaniam się ponownie, zapraszam na polityczny poniedziałek, czyli najbardziej gorące polityczne komentarze na początek tygodnia. Witam w studiu moich i Państwa gości, a są nimi Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Piotr Bors, Nowa Lewica, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
2: I Kamil Jedliński, Nowa Nadzieja, Stowarzyszenie Łódzkie Sercem Polski.
5: Dzień dobry Państwu.
2: Ceny paliwa idą w dół, niewykluczone nawet, że jutro pójdą jeszcze bardziej w dół, dlatego że Orlen obniżył ceny hurtowe paliw, co może się przełożyć oczywiście na pylony. Wszystko zależy od tego, jaka maksymalna cena zostanie podana dzisiaj przez ministra finansów. Państwo na pewno znają ten schemat, program ceny paliwa niżej obowiązuje już od weekendu, czyli minister finansów podaje na następny dzień właśnie w okolicach południa ceny na kolejną dobę. No chyba, że to weekend. No ale tymczasem rozgorzał spór polityczny, czyja to zasługa, że ceny spadły. Wcześniej był spór polityczny, czyja to wina, że ceny były tak wysokie. No to w takim razie czyja to zasługa? Kto może sobie przypisać, czy prezydent Karol Nawrocki, który podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach przygotowaną przez rząd, czy to jest rząd, który właśnie tą ustawę napisał i wprowadził program ceny paliwa niżej? Zacznę może od Hanny Gill-Piątek, Koalicji Obywatelskiej. Domyślam się odpowiedzi.
3: No, wygrali Polacy generalnie. Znaczy, nie było sensu, żeby pan prezydent blokował dalej. Raz już próbował, zupełnie bez sensu, nie wiem, tam składał jakąś swoją. Ta przepychanka jest naprawdę czasami trudna do zrozumienia, polityczna, pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem. I próba zbicia kapitału politycznego na kieszeniach Polaków, którą pan prezydent wdrażał przez ostatnie tygodnie, jest również nie do zaakceptowania moim zdaniem.
2: Tylko pytanie, czy ta ustawa była rzeczywiście potrzebna? Dzisiaj rano rozmawiałem na antenie Radio Łódź z Agnieszką Wojciechowską Van Heukelą, szefową łódzkich struktur Prawa i Sprawiedliwości. I ona zwraca uwagę na jedną rzecz, że ustawa ma zacząć obowiązywać od listopada, a ceny spadły natychmiast.
3: Ceny spadły natychmiast, bo również jakby zmienia się sytuacja. Odmrożono rezerwy, tak? Trafiły rezerwy światowe do sprzedaży. W tej chwili cena ropy też spada, ale szanowni państwo, no, możemy tutaj mówić o takim postępie, że wreszcie rząd nasz zauważył po wielu latach zapisu, to się nie działo niestety, że duże czebole energetyczne, duże spółki, Orlen, tak, generują potężne zyski i tymi zyskami powinny się dzielić ze społeczeństwem. Ja uważam, że to
2: nie dzielą się na przykład w postaci dywidendy? Względem. Przecież wiadomo, że wypłacają między innymi akcjonariuszom, a największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa w przypadku Orlenu.
3: No właśnie. To jest tak, że duże czebole energetyczne nie zawsze mają ten sam cel, no bo ich celem jest zysk dla akcjonariuszy. Niby oczywiście jest ta dywidenda, ale cały czas jest ta przepychanka z ministrem finansów, tak, o to, co się z tymi dochodami
2: nie
3: będzie działo.
2: Nie dziwię się dlatego, że spółka giełdowa ma panie obowiązek dbać o swój interes przede wszystkim.
3: I teraz powiem, dlaczego w ogóle ten kierunek jest ważny, tak, bo to, że Polacy wreszcie dostali niższe ceny paliw, świetnie, pan prezydent podpisał, nagadał się przy tym, konno najeździł, podpisał w końcu, tak? No, bardzo dobrze, okej. Okay. Natomiast nie mam wątpliwości, że ten kierunek spowoduje, że w tej chwili będziemy mogli dzięki tym nadmiarowym zyskom spółek przeprowadzić poważną transformację, również jeżeli chodzi o transport. Dlatego, że jak ktoś powiedział bardzo dobrze, w tej chwili najtańszą energią jest energia elektryczna z fotowoltaiki, natomiast światło, które biegnie od Słońca 150 milionów kilometrów i żaden ten kilometr nie leży w cieśninie Ormus. Żebyśmy mieli na czym jeździć bardzo tanio, musimy się uniezależnić.
2: Rozumiem, że zyskujemy czas na przestawienie się na odnawialne źródła energii. To tak z politycznego na nasze...
3: Z politycznego, z długotrwałych skutków jest to bardzo dobra
2: przetłumaczę
3: ustawa.
2: Słuchaczom. Ja jestem bardzo ciekawy zdania opozycji. Kamil Jedliński, Nowa Nadzieja, czyli część Konfederacji. Konfederacja mówiła nie dużym podatkom. Zresztą wytykała wydykała, nie wyższym podatkom, zresztą wydykała prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że podpis pod tą ustawą jest złamaniem tak zwanej deklaracji toruńskiej. Pamiętamy w kampanii wyborczej, Sławomir Mentzen siedział w jednym studiu internetowym z Karolem Nawrockim i Karol Nawrocki podpisał się, że nie będzie podpisywał żadnych podwyżek podatków. Tym razem ta podwyżka jest spora. To w takim razie chwali Konfederacja ruch pana prezydenta, czy też nie?
0: Niestety trzeba dać panu prezydentowi żółtą kartkę, ponieważ się ugiął trochę pod dyktatem pana premiera Donalda Tuska. Natomiast ta sama ustawa nie ma nic wspólnego z obecną obniżką cen paliw. Tak naprawdę pan premier Donald Tusk, jak i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz w trakcie kampanii wyborczej w 2023 mówili, co należy zrobić, żeby obniżyć podatki, ceny paliw, a przede wszystkim obniżyć akcyzę. Natomiast nie skorzystali z tego do momentu tak naprawdę podpisania tej ustawy przez pana premiera, więc ta ustawa wchodzi w życie z dniem dopiero 1 listopada, więc jak ustawa, która jeszcze nie weszła w życie, może już wprowadzać tak drastyczne zmiany?
2: Jak rozumiem, chodzi o to, żeby zasypać dziurę budżetową, która powstanie dzięki tej ustawie, bo przecież z własnej kieszeni dopłacamy, z podatków oczywiście, ale przecież podatki są z naszych kieszeni, dopłacamy wszystkim kierowcom do paliwa, to żeby nie powstała taka dziura budżetowa, no to trzeba z czegoś te pieniądze wziąć. Jak rozumiem, taka jest argumentacja rządu.
0: No tak, tylko że generalnie to nie jest dosypywanie do budżetu państwa i my nie kredytujemy tego, to są nasze pieniądze, więc państwo generalnie z naszych podatków funkcjonuje, więc może po prostu należy znaleźć cięcia budżetowe gdzie indziej, a nie wydrążać kieszenie Polaków i podatników polskich. Tak naprawdę można to było zrobić w inny sposób niż zrobiono to za pomocą
2: Czyli
0: tej ustawy.
2: Jak rozumiem, pana zdaniem można było spokojnie obniżyć bez tej ustawy ceny paliw. Znalazłyby się na to pieniądze w budżecie.
0: To znaczy w budżecie to w ogóle nie ma pieniędzy, a dlatego, że jest po prostu źle prowadzona polityka fiskalna. To jest zupełnie inna kwestia. Natomiast jakoś potrafili po prostu obniżyć te ceny w okresie wakacyjnym. Na przykład poprzez zaprzestanie dofinansowania OZE, bo pani poseł tutaj powiedziała, że OZE z fotowoltaika jest najtańszą teraz energią. No nie jest najtańszą energią, ona jest bardzo mocno subsydiowana. Jak się skończą te subsydia, to tak naprawdę to OZE okazuje się niewystarczającą energią elektryczną. No problem jest też taki, że na samym OZE nie może po prostu funkcjonować system energetyczny państwa. Przykładem jest tutaj Hiszpania, gdzie mamy blackouty, więc musimy i tak mieć stałe źródła energii elektrycznej w postaci węgla, w postaci atomu, a nie opierać tylko na tak zwanych odnawialnych źródłach
3: energii. Nikt tego tutaj nie postulował.
2: Wróćmy do tematu tak, paliw, bo nie skupiajmy się na OZE.
3: Ale to ja się bardzo cieszę,
2: jest ciekawy, interesujący wątek na kolejną audycję. Piotr Borys, Nowa Lewica, do tej pory siedzi cicho. No to w takim razie była potrzebna ta ustawa o obniżeniu, przepraszam, o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, żeby obniżyć cenę paliwa? Czy w ogóle rozmawiamy tylko i wyłącznie o grze politycznej między rządem a prezydentem?
4: Czy tą grę polityczną uprawia bardzo cwanie prawica? I tak naprawdę nie po to, żeby rozmawiać na argumenty, tylko po to, żeby poszła tak zwana setka, czyli 100 sekund informacji w jednej zaprzyjaźnionej i finansowanej przez PiS telewizji. I teraz do rzeczy. Mówi się o tym, że ta ustawa wchodzi od listopada, a obniżki cen paliw następują już dzisiaj. I myślę, że to nie jest zarzut, a wręcz przeciwnie. Tylko że państwo, którzy to mówią z prawicy, zapominają o tym, że ta ustawa te podatki na koncerny paliwowe nakłada wstecz. W związku z tym finansowanie nie jest tak, że ono dopiero będzie, tylko już jest, bo te nadmiarowe zyski koncerny muszą zapłacić za okres,
2: to
4: który już minął.
2: Tu są zastrzeżenia także od prezydenta, który mówi, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, bo prawo w Polsce nie powinno wstecz
4: jakoś
2: obowiązywać.
4: Jak nakładała prawica i PiS na węgiel, to wtedy... i nadmiarowe zyski spółek węglowych, to wtedy nie załamywała rąk.
2: Mowa o 2023 roku. Jastrzębska spółka węglowa i rząd Morawieckiego.
3: Interwencyjne zakupy.
4: Więc wtedy to było konstytucyjne, dzisiaj nie jest konstytucyjne. No, jeśli... To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest bardzo ważne, no to żeby te ceny paliw obniżyć, to trzeba te pieniądze mieć. I rząd miał do wyboru. Jedna metoda to jest metoda, którą pan z Konfederacji zaproponował. To znaczy trzeba dokonać cięć. pan Mentzen mówi bardzo wyraźnie, że trzeba ciąć wydatki socjalne i społeczne. To dopóki lewica jest w tym rządzie, to my nie pozwolimy na to, żeby zabrać 800+, żeby zabrać babciowe, czy żeby zabrać rentę wdowią. Bo to jest dzisiaj pomysł pana Mentzena na to, skąd wziąć te pieniądze. Natomiast my prezentujemy jako lewica, ale też jako szeroko pojęta koalicja rządząca, że skoro mamy duże koncerny, które zarabiają gigantyczne pieniądze i mamy do wyboru na tą obniżkę cen paliw, zabrać tym koncernom albo zabrać starszej osobie, która dostaje 250 zł dodatku do emerytury, to wolimy zabrać koncernom. I tutaj każdy z Państwa, który nas słucha, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co woli. I trzecia bardzo ważna rzecz.
2: To już na koniec?
4: To nie jest pierwszy raz, kiedy Karol Nawrocki broni dużych koncernów międzynarodowych. Bo proszę Państwa, Orlen oczywiście, że odpowiada za większą część dostaw paliw. I on mógłby wypłacić dywidendę. Czy by to zrobił, to jest inna sprawa. Ale na polskim rynku nie tylko Orlen jest tym, który dostarcza paliw i dostarcza przetworzonej
2: benzyny. Jest największym graczem.
4: Ale
2: tak
4: jest
2: naprawdę
4: największym, no dobrze. To Orlen by zapłacił dywidendę, tak?
2: Ale rozumiem, że
4: ale,
2: inni,
4: ale te, te wielkie nie. koncerny międzynarodowe, w tym amerykańskie, by nie zapłaciły.
2: Szanowni Państwo.
4: I tego bronił Karol Nawrocki, żeby duże koncerny nie zapłaciły.
2: Szanowni Państwo, niezależnie kto ma rację w tym sporze, czy to rząd, czy też prezydent Karol Nawrocki, no to przynajmniej cieszmy się chwilowym oddechem, jeżeli chodzi o cenę paliw, bo już
4: no nie,
2: patrzyłem...
4: Ale ja bym chciał, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało. W tej propozycji Karola Nawrockiego podatki miał zapłacić Orlen, ale duże międzynarodowe koncerny nie.
2: Tak czy inaczej, ceny na pylonach póki co nie są aż tak zatrważające. Ja już się bałem, powiem szczerze, pod koniec zeszłego tygodnia, tej dziesiątki, to by sprawiało problemy właśnie z miejscami na pylonach. Wtedy by chyba za 100 ml trzeba było podawać cenę paliw. Na szczęście do tego nie doszło. Słuchają Państwo politycznego poniedziałku. Porozmawiajmy o referendach. Upadło referendum w Warszawie, ale także w województwie łódzkim mamy przykłady referendum. Zapowiadanego referendum, które nie doszło do skutku. Mówię tutaj o Łęczycy. Okazuje się, że jak na razie jedynym skutecznym referendum jest to w Krakowie, zresztą za niecały tydzień, no przepraszam, w niedzielę, czyli tak, za niecały tydzień druga tura wyborów. Czy entuzjazm po odwołaniu prezydenta Krakowa opadł, czy akcje referendalne nie dojdą do skutku? To tym razem zacznę od opozycji, przedstawiciel Nowej Nadziei. Można się spodziewać, że już referendów więcej nie będzie, nie tylko w województwie łódzkim, ale także w całym kraju, skoro kolejne, można powiedzieć, upadają.
0: Przede wszystkim należy zauważyć, że żeby jakiekolwiek referendum w sprawie odwołania obecnie piastującego prezydent miasta miało sens, to musi istnieć w danym mieście jakakolwiek alternatywa, która jest zdolna sięgnąć tej władzy.
2: No i okazuje się, że w Krakowie jednak była ta alternatywa, ale na przykład w Łęczycy czy w Warszawie być tak, może tej alternatywy nie było.
0: To znaczy ja generalnie nie wiem, dlaczego prezydent Miszalski zachowywał się w sposób tak nierozważny. Pragnę przypomnieć, że on wybory w 2024 wygrał tylko niewielką ilością głosów i to tylko dlatego, że wyborcy PiSu nie poszli na wybory. Była to wielka nierozwaga ze strony po prostu prezydent Miszalskiego, która tak się skończyła. Natomiast jeżeli przeniesiemy te rozważania na łódzkie podwórko, należy stwierdzić, że tak naprawdę nie ma jakiegokolwiek sensu w tym momencie referendum w sprawie odwołania pani prezydent Zdanowskiej, bo nawet jeżeli to referendum by przeszło, to i tak łodzianie wybiorą najprawdopodobniej po prostu wiceprezydenta Pustelnika. Więc tak naprawdę to nadal będzie jedna klika cały czas rządziła Łodzią. Prezydenci są tylko twarzami pewnej koterii, która rządzi zza kurtyny, z cienia. Więc tak naprawdę jaki jest sens w tym momencie referendum w sprawie odwołania pani prezydent Zdanowskiej? Żadne. Tylko będzie nas to kosztować pieniądze, nie mówiąc już pieniądze podatników, bo przecież referendum w sprawie odwołania to kosztuje.
2: No to są spore, kosztowne wybory. Czyli jak rozumiem, po prostu potrzebna jest alternatywa. Nie było, czyli było trochę przedwczesne wróżenie, że odwołanie prezydenta w Krakowie jest początkiem pewnej fali i pewnego niezadowolenia mieszkańców. Jak rozumiem, pan mówi, że wszystko zależy od tego, w jak w konkretnym mieście sytuacja polityczna czy też społeczna się układa. Tam, gdzie nie ma alternatywy, nie ma sensu i nigdy do takiego referendum nie dojdzie. Łęczyca jest chociażby przykładem. Tam się podpisów nawet nie udało zebrać.
0: Dokładnie tak. Zresztą ta stołeczna operacja referendalna, SOR, też nie udało się zebrać podpisów, pomimo dużego tak naprawdę medialnego, przynajmniej w mediach społecznościowych, bardzo dużego po prostu sił i wysiłku wdrożonego w promocję tej akcji odwołania po prostu prezydenta Trzaskowskiego. To znaczy, może taka akcja mieć sens, jeżeli służy tak naprawdę promocji danych kandydatów w przyszłości. Bo nie wykluczam, że tak naprawdę na podstawie tych akcji referendalnych, odwoławczych, tak naprawdę może wyłonić się nowa alternatywa dla obecnie piastujących władz. Tylko, że to jest alternatywa, która będzie rządzić za 5, 10, może 20 lat.
2: Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska. Pani zgadza się z tą diagnozą, z tą opinią, że to wszystko zależy od danego miasta, konkretnego samorządu, konkretnego
3: to
2: prezydenta
3: zależy od,
2: i sytuacji
3: to
2: właśnie?
3: To wszystko, panie redaktorze, zależy od pewnego schematu. To znaczy tak, przede wszystkim, bo to głównie PiS wszczyna te burdy, przede wszystkim patrzy się, czy, bo było tak, w wyborach do Sejmu wysoka frekwencja, w samorządowych niższa. Tak, zwłaszcza w drugiej turze bywało, że niska, a od tej drugiej tury liczy się ważność referendum, tak, bo to jest 3/5 głosów musi osiągnąć frekwencja tego, co w drugiej turze. I teraz tak, jak mamy świeżego włodarza gdzieś, zwłaszcza jeżeli nastąpiła zmiana władzy na inne ugrupowanie, jeżeli mamy dość niski próg referendalny i jeżeli w drugiej turze na Nawrockiego w wyborach prezydenckich jest wystarczająca liczba głosów przekraczająca ten próg, to tam się prawicy referendum opłaca robić, bo tam jest nadzieja. No czy tylko miasta z tego schematu właściwie dają PiS-owi nadzieję? To się oczywiście powtarza. Ja już nie pamiętam tego pierwszego miasta. To nie jest tylko Kraków.
2: Czyli jak rozumiem...
3: I teraz tak, mamy...
2: mowa o fali, zapowiedź tego, że przejdzie przez Polskę falę odwołania
3: dokładnie,
2: prezydentów
3: miast.
2: Oni
3: nie mają co robić, więc no starają się...
2: przedwczesna, czy też nadwyrost? Nadwyrost.
3: Uważam, że nieudana, tak? Bo mamy tam, nie wiem, Szaflary, Chrubieszów, w Piotrkowie u nas trybunalskim. Przecież złożono głosy, pan Bąkiewicz się tak strasznie angażował w to referendum. Okazało się, że jakby nie potrafili pod poprawie podpisów zebrać. Typowane były na przykład Kielce, gdzie jest nowa prezydent Wojda i Gliwice, tak? Gdzie jest prezydent Budka. Tutaj te dwa miasta cały czas były zapowiadane, jakoś się nie pali z tymi inicjatywami. Generalnie wydaje mi się, że to są takie strzały kulą w płot, a nóż się gdzieś uda. W Krakowie się udało i tu muszę przyznać, jest to jakby, bije się w piersi i to jest jakby duża wina również prezydenta Miszalskiego, na którego Kraków nie był gotowy.
2: Zobaczymy, jak będzie w drugiej turze. To jeszcze Piotr Bors, nowa lewica, a może po prostu wszyscy już czekają na wybory parlamentarne i nikt nie ma głowy do tego, żeby zajmować się przedwczesnymi wyborami samorządowymi, no, które za jakiś czas dopiero.
4: Ja tak słuchałem pana z Konfederacji i nie mogłem uwierzyć, bo po raz pierwszy to ja się z panem w większości zgadzam.
2: Znaczy, to warto odnotować.
4: Pierwsza rzecz jest
2: Piotr
4: taka, że nie ma co...
0: Teoria podkowek.
4: Że nie ma co... pan powiedział tutaj o referendum, które miało być w Łodzi. Tak, ono nie ma sensu, bo Hanna Zdanowska jest po prostu dobrym prezydentem i to, jak miasto się zmienia, wszyscy widzimy.
2: Ta wypowiedź brzmiała nieco inaczej.
4: Z jej częścią się zgadzam, że nie ma co w Łodzi robić referendum. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jakby pan obnażył to, jaki jest zamysł prawicy. To znaczy wypromować ludzi, nawet jak się dzisiaj nie uda, to zrobimy zawieruchę, coś z nich kiedyś będzie i sobie jakąś popularność zrobią. I tak naprawdę te referenda, o których była mowa, to trochę takie jest polskie przysłowie, przebrał się diabeł w ornat i ogonem nam wszedł dzwoni. Bo okazuje się, że to nie żadni społecznicy, tylko po prostu prawicowi politycy te referenda robią. Oni się przebierają, bo wiedzą, że jak wyjdą i powiedzą, że to my prawicowi politycy, to nic z tego nie będzie. Więc próbowali taką ogólną atmosferę zrobić wśród mieszkańców, że oto społecznicy, którzy dla dobra miasta chcą działać, są niesłuchani, są źle traktowani i w ogóle w tych miastach jest bardzo źle i tutaj zrobimy referendum. Przykład Krakowa, to na to się składa bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze, to błędy prezydenta Miszalskiego,
2: no i duża popularność kiedy został
4: i tutaj nie ma o czym mówić. Ale również to, że on tą drugą turę wygrał o włos. I był kandydat, który po pierwsze ma dosyć duże pieniądze, po drugie za swój cel życiowy stawia sobie wygraną w Krakowie. Ale myślę też, że to referendum w Krakowie pokazało jedną rzecz, która tak naprawdę w innych miastach spowodowała, że ludzie powiedzieli, nie, to my nie chcemy. No bo oto pan Hoffman, który był twarzą tego referendum, nagle rezygnuje i mówi, no to moje głosy to ja oddaję jednemu z kandydatów, tak? No to jasno pokazuje, o co w tym wszystkim chodziło. I totalne fiasko referendum w Warszawie, bo tam zebrano 111 tysięcy podpisów. Ja byłem jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania Jerzego Kropiwnickiego i jakby z autopsji wiem, że jeśli tych podpisów było 111 tysięcy, nawet jeśli ci, którzy zbierali, mówili prawdę, że ich było tyle, to ich tak naprawdę było 60-70 tysięcy, bo w tych kartach jest naprawdę zawsze dużo błędów.
2: Czyli jak państwo słyszą, fala referendów nam nie grozi. Dobrze, słuchają państwo Politycznego Poniedziałku, przypomnę, słuchają państwo Radio Łódź. Ostatni dzisiaj temat, być może mało czasu nam na niego zostało, ale jest ten temat ważny. W zeszłym tygodniu samorząd województwa łódzkiego ogłasza, że ponad 7 milionów złotych przeznaczy na przygotowanie miejsca do doraźnego schronienia w szpitalu m.in. Kopernika w Łodzi, a także w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Oczywiście inicjatywa w żaden sposób nie kontrowersyjna, oczywiście takie miejsca schronienia są potrzebne, ale ja się zastanawiam, czy my czasem trochę nie zaspaliśmy, bo wcześniej tylko słyszałem o Matce Polce, że takie ustawowo miejsca schronienia musi przygotować. Słyszałem o budowie schronów samorządowych w Strykowie czy w gminie wiejskiej Bełchatów, natomiast co do reszty schronień czy też schronów spełzło na zapowiedziach. Pamiętam, no rok temu mówiono o centralnym schronie w Łodzi. Mówiono także o przystosowaniu tunelu średnicowego kolejowego pod Łodzią także do potrzeb mieszkańców na wypadek schronienia. Sytuacja coraz bardziej jest napięta. Grożą nam prowokacje ze strony Rosji. Także mieszkańcy województwa łódzkiego są straszeni co jakiś czas, może nie straszeni, ale obawiają się odgłosów operującego lotnictwa w powietrzu. Czy samorządy trochę nie zaspały, ponieważ wojna trwa już całkiem długo, czy samorządy trochę nie zaspały i nie powinny przyspieszyć z budową takich miejsc? Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
3: Od początku. Obiekty zbiorowej ochrony, czyli wszystko, gdzie się możemy schronić, dzielą się na jakby dwie główne części, czyli miejsca doraźnego schronienia. I o nich tutaj mówimy w przypadku Kopernika. I to jest, no, powiedzmy, standard lepszej piwnicy, tak? I budowle ochronne, i to są schrony i ukrycia. One mają porządną jakby specyfikację techniczną, są na konkretnych wytycznych. No różnica jest między miejscem doraźnego schronienia,
2: pani radna,
3: a schronem...
2: Tylko, że
3: już panu mówię.
2: Brakuje i tego, i tego.
3: Tak,
2: jednego
3: już
2: i drugiego.
3: Panu mówię. Różnica jest między, kurczę, procą, a nie wiem, MP5, tak? Znaczy wszyscy widzimy niby rozmiar ten sam, a jednak inna skuteczność. I teraz, czy zaspaliśmy? My zaspaliśmy przez ostatnie 35 lat. Przecież jak ja pisałam interpelacje do PiS-u, gdzie są schrony i ile ich jest, to nawet oni nie wiedzieli, w którym to jest ministerstwo.
2: No tak, ale 20 lat temu jeszcze nie było zagrożenia
3: wojny. I teraz,
2: wojną.
3: Kiedy...
2: 1000 kilometrów
3: już.
2: Za naszą granicą nie toczyły się działania
3: i
2: wojenne.
3: Teraz,
2: więc być może wtedy
3: czy to idzie
2: nie warto
3: za wolno,
2: było myśleć
3: idzie
2: o
3: za wolno. Mamy świetne ustawy, tak, mamy całą masę rozporządzeń dobrze napisanych. Mogłoby być lepiej, bo na przykład skrzyżowanie autostrad jest zapewne jednym z głównych celów w razie konfliktu i w razie ataku rakietowego i tam powinny być mocniejsze budowle. Nic tego nie precyzuje w prawie. Natomiast nie mam wątpliwości, że to jest kropla w morzu potrzeb i my jako województwo staramy się przynajmniej tyle dołożyć. A te schrony, ukrycia, porządne budowle, które mogłyby schronić i same działania szpitalne w momencie konfliktu, czy administrację, to jest po prostu must. Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego to się tak wolno
2: dzieje. Kamil Jedliński, Nowa Nadzieja.
0: Pragnę przypomnieć, że zgodnie z poradnikiem bezpieczeństwa, który przygotował nasz MON, w przypadku ataku rakietowego czy bombowego ludzie mają schronić się w piwnicach czy też podziemnych parkingach. To teraz ja zadam pytanie moim interlokutorom. Czy mamy jakieś normy, które tak naprawdę sprawiają, że te budynki nasze wytrzymają taki atak rakietowy czy też bombowy, czy nie zamienią się w trumnę, która pogrzebie chowających się tam ludzi?
3: Mamy wytyczne do miejsc doraźnego schronienia. Tak, mamy.
0: Nie, poradnik bezpieczeństwa mówi o piwnicach w każdym budynku. Natomiast niestety Polska to nie jest Izrael. Izrael ma przygotowane, Izrael ma normy, które wymagają od deweloperów budowy takich schronów pod każdym budynkiem, które wytrzymają atak rakietowy.
3: No i jak się buduje nowy budynek, to musi pan...
0: Chodzi o to, że w nowych budynkach wybudować
3: miejsce doraźnego schronienia, które za strefą zagrożenia ma długie wyjście. Niech pan przeczyta przepisy.
0: Dobrze, nie chodzi o to, tylko chodzi, że nawet nie mamy norm, które stanowią, w jaki sposób te budynki mają być budowane.
3: Oczywiście,
0: żeby
3: są te normy. Jest pani poseł? Bo pisałam na ten temat pracę na MBA.
2: Muszę przeciąć ten konflikt. Została nam dosłownie minuta, więc jeszcze głos Piotr Bors, Nowa Lewica, który w tej części jeszcze nie zabierał głosu. Zaspaliśmy w takim razie?
4: Czy tak naprawdę to my wszyscy uczymy się nowej sytuacji? Bo przez 30 lat ostatnich nikt nie myślał o wojnie. Tak? Przynajmniej może nie przez 30, ale przez 25. I to jest problem, że nasi samorządowcy, czy w ogóle my wszyscy, nauczyliśmy się budować super drogi, super szkoły i tak dalej. A dzisiaj musimy się uczyć nowych umiejętności.
2: No tak, tylko czy 4 lata temu nie jak, warto jak, było pomyśleć jak o tym, że musimy przestawić tory?
4: Proszę państwa, no to nie jest też tak, że w samorządzie województwa się nic nie dzieje. Dzisiaj budujemy takie miejsca w szpitalu Kopernika, w szpitalu w Piotrkowie, w szpitalu Pirogowa i w szpitalu Biegańskiego. To też nie jest tak, że to się dzieje...
3: No tak, Piotrek, ale wiesz, miejsce doraźnego schronienia to nie jest wszystko, czego potrzebujemy.
2: Niestety, pewnie nie rozwiążemy tego problemu.
4: Więc to jest jedno. Ja Panie też chcę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w Łodzi niedługo będą targi azyl, tak, gdzie również będziemy o tym
2: musimy
4: mówić.
2: Musimy to postawić kropkę. Jak, być może będzie to powód, żeby budować. Spotkać się jeszcze raz w tym składzie i jeszcze dokładnie o tym porozmawiać. Bardzo dziękuję. Dzisiaj gośćmi w programie Polityczny Poniedziałek była Hanna Gil-Piątek, Koalicja Obywatelska.
3: Dziękuję.
2: Piotr Bors, Nowa Lewica. Dziękuję.
4: Miłego tygodnia.
2: Niski, Nowa Nadzieja, Stowarzyszenie Łódzkie Sercem Polski. Bardzo dziękuję. Maciej Trojanowski, kłaniam się, do usłyszenia.
1: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

ci i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
1: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: Minęła godzina 6.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. W wiadomościach wypadek w Piotrkowie, ranny 6-latek na placu zabaw, sezon grzewczy, czas start do sprawdzenia kominy i instalacje, a także prezentacja skrybeł chatów przed nowym sezonem. W dzień zachmurzenie małe, rano możliwa jeszcze mgła, potem pogodnie. Karuzela zakleszczyła rękę 6-latka. Policja zajmie się sprawą wypadku na Piotrkowskim Placu Zabaw. 6-letni chłopiec zakleszczył rękę w elemencie karuzeli. Na miejsce wezwano strażaków, którzy rozcinali konstrukcję, by bezpiecznie uwolnić dziecko. Służby wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
8: Ojciec pokrzywdzonego 6-letniego chłopca zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego narażenia jego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
7: Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty i atesty, a w ostatnim czasie nie było zgłoszeń dotyczących stanu technicznego urządzeń na tym placu zabaw.
0: Więcej na radiołódź.pl.
7: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Straż przypomina, że wraz z uruchomieniem pieców i innych urządzeń grzewczych rośnie ryzyko pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla. Dlatego warto jeszcze przed rozpoczęciem ogrzewania sprawdzić instalacje i przewody kominowe. Strażacy zachęcają też do montażu czujek dymu i czadu, a szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
9: Czujki dymu i tlenku węgla można kupić już za kilkadziesiąt złotych, ale ich wartość może okazać się bezcenna. W przypadku pojawienia się zagrożenia urządzenie uruchamia alarm, dając domownikom czas na reakcję. Ważne jest jednak nie tylko to, żeby je mieć, ale także odpowiednio zamontować, najlepiej na wysokości głowy, regularnie testować, korzystając z przycisku kontrolnego i pamiętać o wymianie baterii. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
7: Warto pamiętać też o czyszczeniu przewodów kominowych i spalinowych. Do wielu pożarów dochodzi właśnie wtedy, gdy w kominie zapala się nagromadzona sadza. Dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. W ramach pakietu ceny paliwa niżej rząd obniżył VAT oraz akcyzę na benzynę i olej napędowy po tym, jak ustawę podpisał prezydent. Benzyna 95 może dziś kosztować najwyżej 6,79 zł za litr. To o 6 groszy więcej niż wczoraj. Benzyna 98 kosztuje maksymalnie 7,66 zł. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Sprawdziliśmy, co o cenach na stacjach mówią kierowcy.
10: Lepiej, lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
11: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
12: No taniej, o złoty 50.
13: Jest różnica?
12: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
14: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł.
15: Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
16: Jak tam po obniżkach cen paliw?
17: No zaskakująco, ale dobrze.
18: W końcu. Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt, tak?
7: Jeszcze dziś minister energii ma ogłosić ceny, które będą obowiązywać jutro. Program osłonowy ma obowiązywać do końca roku. W Łodzi ma powstać szpital wojskowy. Docelowo w planach Ministerstwa Obrony Narodowej takie placówki mają powstać w każdym województwie. Te plany ujawnił w Radiu Łódź rektor reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej pułkownik Marek Saracyn. MON rozmawia z samorządem województwa łódzkiego o przejęciu jednego z już istniejących szpitali na potrzeby WAMI wojska. Który z łódzkich szpitali trafi w ręce wojskowych? Kiedy to się stanie? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z PSL. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. I na koniec sport. Wczoraj odbyła się oficjalna prezentacja PGG Skrybełchatów z kibicami. Drużyna już w pełnym składzie wchodzi w ostatni etap przygotowań do sezonu, który rozpocznie się w połowie października. W składzie jest 6 nowych zawodników, 8 pozostałych grało w Skrze już w poprzednim sezonie. To może być atut bełchatowskiej drużyny, uważa libero Maksym Kędzierski.
13: Trzon zespołu został na czele z Grzegorzem Łomaczem, także myślę, że to jest dobra informacja, ponieważ dużo zespołów przeprowadza większe zmiany, to nie sprzyja na pewno w początkowej fazie. Nasz zespół się w miarę utrzymał, oczywiście są drobne korekty, ale mam nadzieję, że stworzymy razem kolektyw.
7: Bełchatowianie będą rywalizować w tym sezonie nie tylko na krajowym podwórku, ale także na europejskich boiskach w Pucharze CEF. A skrót wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
6: O poranku uważajmy na mgły, które znacząco mogą ograniczać widzialność na drogach w naszym regionie. W ciągu dnia pogodnie, parasole zostawiamy w domu, nigdzie nie powinno dzisiaj padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz na termometrze 6 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Taka temperatura także w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim, także w Bełchatowie, w Sieradzu nieznacznie cieplej dziś w tym mieście i jego okolicach do 23 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
6: 5 minut po godzinie 6 poniedziałek minął, no to teraz powinno pójść już z górki, chociaż są też tacy, którzy mówią o kryzysie dnia drugiego. No i dzisiaj mamy ten drugi dzień pracy, a więc wtorek to jest 6 dzień października. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech. Słyszymy się do 9.

0: 10 minut po godzinie 6, no to jak to jest tym wtorkiem? Raczej z górki, czy kryzys dnia drugiego? Jak to wygląda u Państwa? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Jak przetrwać wtorek? studio@radiouch.pl 606-78-78-78. No jak przetrwać? Może tak jak każdy inny dzień i po prostu się nie sugerować. Co Państwo na to? Zapraszamy do rozmowy. W poranku w Radiu Łódź sporo tematów. Tak jak zawsze, między innymi zajrzymy do porannej prasy. W niej o tym, że firmy płacą coraz wyższe podatki. Rząd twierdzi, że chce ulżyć przedsiębiorcom, ale jak wskazuje Rzeczpospolita, liczby pokazują zupełnie inny obraz. Zapytamy też o bezpieczeństwo na placach zabaw. Do groźnego zdarzenia doszło na jednym z nich w Piotrkowie Trybunalskim. Ręka 6-latka zakleszczyła się w karuzeli.
1: Słyszałam, że tutaj dziecko coś rękę gdzieś złożyło.
2: Pani jako rodzica zaniepokoiła ta sytuacja?
1: No oczywiście, że tak.
3: Zobacz, jakie fajne plac zabaw do męża. A to potem patrzymy, o chyba tutaj jest z tego wypadku, więc no.
4: Tak słyszeliśmy, ale tak jak tutaj patrzę, no to kiepsko to ogólnie wygląda. No.
0: To pytanie także oczywiście do rodziców, czy place zabaw są bezpieczne? Co ewentualnie jest do poprawy? Jak to wygląda u Państwa? Jakie są Państwa obserwacje? Także w tej sprawie liczymy na sygnały, także za pośrednictwem wiadomości głosowych, to za pośrednictwem naszego portalu radiouch.pl lub aplikacji mobilnej. Teraz na zegarze już prawie 12 minut po godzinie 6.

15 minut po godzinie 6. No to teraz dobra i zła wiadomość. Dobra jest taka, że podziemna katedra na Stokach została otwarta dla zwiedzających. Gorsze takie, że wszystkie bilety już się rozeszły. No a do końca października obiekt odwiedzi około 6,5 tysiąca osób. Dobra wiadomość jest taka, że w przyszłości ta podziemna katedra ma być dostępna na stałe. Więcej na ten temat na radiolódź.pl.

0: Forum Rolnika.
1: Przy mikrofonie Marek Lewiński. Dzień dobry.
2: Na początek audycji krótka informacja. Rząd uruchamia wsparcie dla rolników dotkniętych rosnącymi cenami paliw i nawozów. Do 23 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o rekompensaty. Dotacje obejmą zakupy zrobione między marcem a końcem sierpnia tego roku. Co istotne, dokumenty na paliwo i nawozy należy składać osobno, a o przyznaniu pieniędzy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Program sfinansują budżety unijne i krajowe.
1: Audycja Forum Rolnika i dziś naszym tematem będą inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. O tym rozmawiać będziemy z Adamem Nowakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To nasz dzisiejszy gość, ekspert. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam nasze słuchaczki i słuchaczy.
1: Dlaczego rolnicy powinni w ogóle inwestować w odnawialne źródła energii i w tę poprawę efektywności energetycznej?
3: Z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że jest to korzystne z punktu widzenia ekonomicznego. Rosnąca presja cenowa, rosnące koszty energii w gospodarstwie rolnym są dużym wyzwaniem i dużym problemem dla wszystkich gospodarstw rolnych. Dodatkowo drugim tym komponentem jest taki korzystny wpływ na środowisko. Brak emisji, możliwość wykorzystania biomasy, substratów, które są na poziomie gospodarstwa, jeśli mówimy o biogazownie, czy to też wykorzystania pełnego powierzchni, jeśli na przykład mówimy o instalacjach fotowoltaicznych.
1: Wiemy, że w ramach tej interwencji już dwa nabory wniosków za nami. A jak to wygląda w liczbach, jeżeli chodzi na przykład o aktualnie trwające rozpatrywanie przez agencję złożonych wniosków tych w naborze 2025?
3: No i tu pan redaktor poruszył trzeci ważny obszar, czyli można uzyskać dofinansowanie i wsparcie. I te programy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, bo dotychczas rolnicy złożyli blisko 4000 wniosków na kwotę ponad 500 mln złotych, zarówno na obszar A, czyli ten dotyczący biogazowni, obszar B dotyczący fotowoltaiki, czy też obszar C, który dotyczy takiej szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej gospodarstw. Spodziewamy się, że zainteresowanie będzie rekordowe.
1: Wymienił pan te trzy obszary, a teraz proszę o ich krótkie scharakteryzowanie, panie ministrze.
3: Obszar A dotyczy budowy biogazowni.

biogazowni rolniczych, nowych biogazowni o mocy do 50 kW, ale także urządzeń do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub paliwa gazowego z biogazu rolniczego i magazynów energii. W obszarze B mowa jest o instalacjach fotowoltaicznych, również o mocy do 50 kW oraz kolektorów słonecznych, magazynów energii elektrycznej i cieplnej, ale także pomp ciepła, które stanowią integralny element instalacji, czy też systemy do kompleksowego zarządzania energią. W obszarze C mowa jest o systemach poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich, tych, które służą produkcji rolnej, kotły na biomasę, systemy odzyskiwania ciepła, na przykład takie ciekawe rozwiązanie dotyczące odzyskiwania ciepła z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki lub gnojowicy. Dodatkowo to są systemy energooszczędnego, oświetlenia LED, systemy monitoringu i zarządzania energią, czy też świetliki i przeszklenia dachowe, które mają

0: wiążą się również konkretne wartości wysokości wsparcia. W obszarze A to 1,5 miliona złotych, w obszarze B 200 tysięcy złotych, podobnie jak w obszarze C, który można liczyć również na maksymalną pomoc na poziomie 200 tysięcy złotych. I co ciekawe, rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B lub C. I wtedy maksymalna kwota pomocy łącznie na te obszary A, B i C nie może przekroczyć 1,7 miliona złotych, a w przypadku korzystania z obszarów B i C 400 tysięcy złotych.
1: I to jest ta wysokość pomocy, o której mówi nasz gość, ekspert Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale spójrzmy jeszcze, panie ministrze, bardzo proszę, na tak zwane kryteria wyboru.
0: My we wszystkich naborach premiujemy przede wszystkim młodych rolników, tych rolników, te gospodarstwa, które prowadzą produkcję zwierzęcą, ale również premiowane są gospodarstwa o produkcji ekologicznej, czy też uczestniczące w systemach integrowanej produkcji, te, które prowadzą inwestycje na obszarach chronionych, a także będzie to uzależnione, te kryteria wyboru, kryteria premiujące, od stopnia wykorzystania nawozów naturalnych w własnym gospodarstwie, parametry techniczne i sprawność urządzeń, to akurat w obszarze B, czy też realizację inwestycji w sposób kompleksowy, który odnosi się do całego gospodarstwa w przypadku obszaru C.
1: To popatrzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy w kalendarz, panie ministrze, bo przecież jakżeż ważne są terminy naboru wniosków.
0: Nabór będzie trwał w terminie od 5 października do 3 listopada tego roku. I jest to ostatni planowany nabór w ramach tej interwencji w bieżącym okresie programowania, więc zachęcamy rolników, żeby nie czekali.
1: Zachęcał Adam Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie ministrze, bardzo dziękuję za informację i rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki.
2: Kampania informacyjno-edukacyjna opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Instytucja zarządzająca planem strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Reklama. Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
4: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
5: Zdania zmienianie?
4: O nie!
5: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
4: Jest na to wszystko jeden trik.
6: Teraz, zaraz, naraz.
7: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
14: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
12: Ogłoszenie społeczne.
1: Na zegarze 6:30. A to oznacza, że

0: przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Wiktoria Makowska.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wraz z uruchomieniem pieców i innych urządzeń grzewczych rośnie ryzyko pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla. Dlatego warto jeszcze przed rozpoczęciem ogrzewania sprawdzić instalacje i przewody kominowe. Strażacy zachęcają też do montażu czujek dymu i czadu, które mogą ostrzec domowników o zagrożeniu. Policja zajmie się sprawą wypadku na Piotrkowskim Placu Zabaw. 6-letni chłopiec zakleszczył rękę w elemencie karuzeli. Na miejsce wezwano strażaków, którzy rozcinali konstrukcję, by bezpiecznie uwolnić dziecko. Służby wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, w ostatnim czasie nie było zgłoszeń dotyczących stanu technicznego urządzeń na tym placu zabaw. Obniżone ceny paliw na stacjach benzynowych spowolnią wzrost cen produktów w sklepach. W ramach pakietu ceny paliwa niżej rząd obniżył VAT oraz akcyzę na benzynę i olej napędowy. Do końca roku będzie to kosztowało około 5 miliardów złotych. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański powiedział, że trzecia odsłona pakietu CPN będzie miała pozytywny wpływ na inflację. W ocenie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego wzrost cen surowców energetycznych sprawia, że do końca roku nie ma przestrzeni na obniżki stóp procentowych. Mieszkańcy Ozorkowa zdecydowali, w mieście powstanie kręgielnia plenerowa. We wrześniu mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Do wyboru były 4 różne zadania. Najwięcej głosów ozorkowianie oddali na 2. Budowę plenerowej kręgielni nad Zalewem Miejskim w Ozorkowie oraz budowę zaplecza sportowego przy jednym z obiektów sportowych. A kręgielnia ma być bezpłatna i otwarta dla mieszkańców przez cały rok. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. O poranku uwaga na mgły, które znacząco mogą ograniczać widzialność na drogach. W ciągu dnia zdecydowanie pogodnie. Nie powinno padać, także parasole zostawiamy w domu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz w stolicy regionu 6 stopni w ciągu dnia, maksymalnie do 22 stopni. Taka temperatura także w Skierniewicach i w Piotrkowie Trybunalskim. Nieznacznie cieplej na zachodzie regionu w Sieradzu do 23 stopni.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: 28 minut do godziny 7 o poranku zapraszamy do rozmowy o bezpieczeństwie na placach zabaw. To na skutek groźnego zdarzenia, do którego doszło na jednym z placów zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Tam ręka 6-latka zakleszczyła się w karuzeli. Musieli interweniować strażacy, także pogotowie. Czy place zabaw są bezpieczne? Co ewentualnie jest do poprawy? Jakie są Państwa obserwacje? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Teraz na zegarze 27 minuty do godziny 7.

25 minut do godziny 7. Prezydent Karol Nawrocki stwierdził niedawno, że jest potrzebna dyskusja na temat dostępu do broni w Polsce. Tymczasem, jak się okazuje, Polacy nie chcą łatwiejszego dostępu do broni. Pojawił się sondaż w tej właśnie sprawie i do niego wrócimy za kilka chwil, to w przeglądzie prasy.

0: Wstawajcie! 21 minuty do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Polacy nie chcą łatwiejszego dostępu do broni. Czytamy o poranku w Dzienniku Gazecie Prawnej, a debatę o liberalizacji zasad dostępu do broni palnej wywołał prezydent Karol Nawrocki podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach Piankach. Przekonywał, że pod tym względem Polska jest w ogonie i tak już restrykcyjnej Unii Europejskiej. Z sondażu SW Research wynika jednak, że większość Polaków jest przeciwna zmianom, ale nie wszędzie opór jest tak samo silny. Mężczyźni są podzieleni niemal idealnie po równo. Ułatwienia popiera 46,5% z nich, a 45,4% jest przeciw jakimkolwiek zmianom. Wśród kobiet sprzeciw jest wyraźny. Liberalizacji dostępu do broni nie chce prawie 68% respondentek. A spór szybko zdał się polityczny, jak to nad Wisłą. Wicepremier Radosław Sikorski, także oczywiście minister spraw zagranicznych, skądinąd posiadacz broni, jak zauważa Dziennik Gazeta Prawna, ironicznie pytał prezydenta i polityków prawicy, który etap ubiegania się o pozwolenie chcą zlikwidować. Test psychologiczny czy rozmowę z psychiatrą. Koniec cytatu. Nawrocki konkretnego projektu na razie nie przedstawił. Polacy nie chcą łatwiejszego dostępu do broni. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. A na zegarze 20 minut do godziny 7.

16 minut do godziny 7. Teraz słuchamy radio w audycji porannej. No i teraz ważne informacje drogowe, no bo właśnie zanim ruszymy w drogę, na przykład do pracy, korzystając z komunikacji miejskiej lub też samochodem, warto zapoznać się ze zmianami na drogach w Łodzi, bo jest tego naprawdę sporo. No cóż, studenci wrócili na uczelnię, a drogowcy wrócili do remontów na łódzkich drogach. Wczoraj rozpoczęły się chociażby prace na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej z Kilińskiego. Z tego powodu skrzyżowanie zostało zamknięte dla ruchu, a objazdy zostały wyznaczone przez ulicę Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, Północną, Wschodnią czy Jaracza. Od wczoraj weszły też w życie zmiany organizacji na skrzyżowaniu Piotrkowska-Mickiewicza. Ponadto trwa kolejny etap prac na ulicy Piotrkowskiej. To na odcinku od Placu Rejmonta do Placu Niepodległości i na ulicy Broniewskiego. Tych zmian jest dużo, dużo więcej. Wszystkie je opisujemy na naszym portalu radiowodz.pl. Także proszę zaglądać oczywiście na stronę łódzkiego przewoźnika, więc MPK Łódź. Tam wszystkie informacje dotyczące też tego, jak zmieniła się komunikacja miejska na czas tych remontów, których, jak powiedziałem, jest naprawdę dużo. Warto się z tym wszystkim zapoznać. Teraz na zegarze 15 minut do godziny 7.

12 minut do godziny 7. Polecamy radiouś.pl, tam oczywiście informacje drogowe, ale także nasze podcasty do odsłuchania. Między innymi Agata i film Agaty Gwizdały-Malik, a w niej dużo, dużo w tym podcaście o filmowej wersji Lalki w reżyserii Pawła Maślony. No i między innymi rozmowa z odtwórczynią roli Izabeli Łęckiej, Kamilą Urzędowską. Polecamy tę rozmowę, to spotkanie. To w podcastach Radio Łódź, Agata i film. Teraz na zegarze 12 minut do godziny 7.

0: 8 minut do godziny 7. No to jeszcze małe sprostowanie, jeżeli chodzi o nasz podcast Agata i film. Reżyserem filmowej lalki jest oczywiście Maciej Kawalski. A niebawem u nas najważniejsze informacje, także wiadomości ze świata sportu. Wcześniej raport z dróg.
1: Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

0: Autopromocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu i jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10.40.
6: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
10: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
11: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Godzina 7, więc w radiu dzisiaj czas na pierwszy poranku raport drogowy. Kuba Jędrzejewski w studiu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Poranne godziny szczytu dopiero przed nami, ale na drogach wódzkim już widać wzmożony ruch. I nie chodzi tylko o stolicę województwa, ale także o inne miasta regionu. Zaczniemy od krajowej 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Tu co kilka minut zator tworzy się jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza. W Łodzi jak zwykle ciasno o poranku na Pabianickiej między Starorudzką a Jana Pawła II praktycznie. Nie za szybko pojedzie się też aleją włókniarzy, szczególnie na wysokości dworca Łódź-Kaliska, a ci, którzy przejeżdżają na skrzyżowaniu pod estakadą, powinni liczyć się z oczekiwaniem na dodatkową zmianę świateł. I jeszcze na koniec Sierac, tu największy ruch przy rondzie Kaczyńskiego. Teraz to tyle, kolejny raport z dróg za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
13: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje w studiu Wiktoria Makowska.
15: A w wiadomościach możliwe dopłaty do paliwa i nawozów od Ministerstwa Rolnictwa, początek sezonu grzewczego i apel strażaków, a także pożegnanie z polską złotą jesienią. W dzień zachmurzenie małe, rano możliwa jeszcze mgła, potem pogodnie. Rolnicy w Polsce z rządowym wsparciem trzeba tylko złożyć wniosek. Do 500 zł za hektar i 52 grosze za litr oleju napędowego. Tyle wynosi dofinansowanie, na które mogą liczyć rolnicy. Do 23 października trwa nabór wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów, a szczegóły zna Dagmara Kędzior.
16: Pomoc finansowa ma pokryć straty rolników wynikające z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wskutek kryzysu wzrosły nie tylko ceny paliw, ale też nawozów. Dlatego ministerstwo zdecydowało się udzielić wsparcia. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski przypomniał, że do wniosku należy załączyć faktury.
17: To faktury za nawozy czy paliwo zakupione pomiędzy 1 marca a 31 sierpnia 2026 roku.
16: Wnioski należy złożyć poprzez rządową stronę Portal Rolnika, a jeśli ktoś nie jest w stanie tego zrobić, może skorzystać z pomocy.
17: Ośrodki doradztwa rolniczego te wnioski pomagają wypełnić nieodpłatnie.
16: Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
15: Od początku października do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło ponad 41 tysięcy wniosków na dopłaty do paliwa i nawozów.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Rozpoczyna się sezon grzewczy, a strażacy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wraz z uruchomieniem pieców i innych urządzeń grzewczych rośnie ryzyko pożarów oraz zatrucia tlenkiem węgla. Dlatego warto jeszcze przed rozpoczęciem ogrzewania sprawdzić instalacje i przewody kominowe. Strażacy zachęcają też do montażu czujek dymu i czadu, które mogą ostrzec domowników o zagrożeniu. Groźny incydent na jednym z piotrkowskich placów zabaw. 6-letni chłopiec zakleszczył dłoń w mechanizmie karuzeli. Odniósł poważne obrażenia dłoni. Sprawą zajmuje się policja. A szczegóły tego zdarzenia zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
19: Do zdarzenia doszło na placu zabawy w rejonie ulicy Barburki. Na miejsce wezwano strażaków i ratowników medycznych. Strażacy musieli rozciąć część urządzenia, mówi starszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie.
20: Strażacy przy pomocy narzędzi i podręcznego sprzętu burzącego uwolnili zakleszczone 3 palce 6-letniego chłopca i przekazali go przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego.
19: Chłopiec z obrażeniami ręki został przewieziony do szpitala w Łodzi. To zdarzenie jest ważnym przypomnieniem dla rodziców i opiekunów. Nawet sprawiające wrażenie bezpiecznych urządzenie może mieć ruchome elementy i szczeliny, do których dziecko może włożyć rękę. Dlatego najmłodszych na placu zabaw warto mieć cały czas w zasięgu wzroku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
15: Ojciec pokrzywdzonego 6-latka złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, narażenia jego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Piotrkowski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapewnia, że wszystkie urządzenia na placach zabaw mają wymagane certyfikaty i atesty. Są też okresowo kontrolowane. W szpitalach w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim powstaną miejsca schronienia. Planowane inwestycje mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego w przypadku wystąpienia zagrożenia. Odpowiednio przygotowane pomieszczenia pozwolą szpitalom nie tylko kontynuować udzielanie pomocy medycznej, ale również zapewnić schronienie osobom przebywającym na ich terenie. Czy samorząd trochę nie zaspał i nie za późno bierze się za tworzenie takich miejsc? Między innymi o to zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z PSL. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. Koniec polskiej złotej jesieni coraz bliżej. Przez kolejne dni nadal będzie ciepło, a temperatura może przypominać bardziej końcówkę lata niż początek października. Wyraźna zmiana nadejdzie pod koniec tygodnia, kiedy chłodny front przyniesie deszcz, silniejszy wiatr i dużo niższe temperatury, po kilkanaście stopni Celsjusza. W ciągu kilkudziesięciu godzin różnica może wynieść nawet ponad 10 stopni, mówi profesor Joanna Wibik z Uniwersytetu Łódzkiego.
21: Już jest październik, a cały czas jeszcze trochę czujemy się jak latem i jeszcze do czwartku będziemy się tak czuć, a no, potem trochę się ochłodzi, ale też cały czas no, maksymalne temperatury rzędu 12-15 stopni to jest całkiem nieźle jak na drugą połowę października.
15: Nagła zmiana pogody może być odczuwalna nie tylko na termometrach. Spadek temperatury, mniej słońca i silniejszy wiatr mogą wpływać na nasze samopoczucie, powodując większe zmęczenie, senność czy rozdrażnienie. Dlatego pożegnanie ciepłej, słonecznej aury dla wielu osób może oznaczać także początek jesiennej chandry. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny w Radiu Łódź po wiadomościach sportowych, a skrót o 7.30.
9: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
13: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry panie redaktorze.
22: Jak dzień się dobry, zdaje, panie
13: dobrych
22: redaktorze.
13: Wiadomości to o poranku nie za wiele.
22: No nie za wiele. No cóż, przegraliśmy. Można
13: jak
22: powiedzieć.
13: Jak to się stało?
22: Nie wiem, jak do tego
13: ja
22: doszło.
13: Też nie wiem. Podobno jakiś faul był.
22: No był faul w polu karnym. Trener Jan Urban ma inne zdanie na ten temat. No ale sędzia ten faul odgwizdał w 84 minucie. Iwan Ebasić wykorzystał karnego. No i Bośnia i Hercegowina wygrywa z Polską 1-0 w meczu czwartej kolejki grupy czwartej dywizji B Ligi Narodów. A bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka żałuje, że Polacy nie prowadzili po pierwszej połowie.
1: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. Też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
13: Możemy. Ja mam dobrze zrozumieć, że wszystko było właściwie dobrze?
22: No prawie tak. Tak.
13: Prawie się udało.
22: Tylko piłka wpadła nie do tej bramki, co miała wpaść. Dodajmy, że ponad godzinę na murawie spędził napastnik Widzewa Karol Świderski. No i on też mógł trafić do siatki Bośniaków, ale w końcówce pierwszej połowy zmarnował dobrą sytuację. Była to druga porażka biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Podopieczni Jana Urbana z 4 punktami pozostają na 3 miejscu. Bośnia jest druga, ale ma już 4 punkty więcej od nas, a liderem niezmiennie Szwecja, która w innym wczorajszym spotkaniu pokonała na wyjeździe Rumunię 1-0 i Szwedzi mają już 10 punktów na koncie. A przegrali również młodsi Polacy. W Peskarze ulegli Włochom 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych Mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni, choć wcześniej wygrali wszystkie mecze, muszą teraz czekać na wyniki dzisiejszych spotkań Grecji z Irlandią Północną i Niemiec z Gruzją. Od ich wyników zależy, czy Polska awansuje na Euro bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach. Hubert Hurkacz nie zdołał dokończyć półfinałowego pojedynku tenisowego turnieju w Pekinie. Przegrał z Alexem de Minorem, poddając mecz w drugim secie przy stanie 3-2 dla Australijczyka. Polakowi odnowił się uraz pachwiny, a pierwszego seta de Minor wygrał 6-4. Co ciekawe, do finału awansował też Serb Novak Djokovic po tym, jak jego rywal Daniil Miedwiediew został zdyskwalifikowany za trafienie piłką kibica.
2: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Przed nami pogodny i ciepły dzień. Teraz na termometrze w Łodzi 8 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Taka temperatura także w Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim. W Sieradzu nieznacznie cieplej, w tym mieście dzisiaj do 23 stopni. Nigdzie w regionie dzisiaj nie powinno padać.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
18: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
13: No tak, była kiedyś taka piosenka, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Pan Kazik tak śpiewał, no właśnie. Nie poszło naszym, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wszystko, co najlepsze przed nimi, bo zdaje się, że jeszcze tej jesieni będą grali. No to muzycznie. Kult właśnie teraz i Kazik Staszewski.

No właśnie, może po prostu mamy za duże ambicje. To jeszcze tak w sprawie naszych piłkarzy, którym wczoraj niestety nie poszło. Co jest źle z polską piłką? Proszę dać znać. Zapraszamy także do rozmowy w tej sprawie. Może mają Państwo jakieś swoje przemyślenia. studiomaporadiowoc.pl, także 606 78 78 78. Swoją drogą, może mają Państwo jakąś piosenkę, od której włosy stają dęba, skóra cierpnie, a ręce same składają się, no właśnie, nie do oklasków, ale żeby zakryć uszy. Zakryć te uszy jak najmocniej. No właśnie, pewnie coś by się znalazło. Magazyn Rolling Stone tymczasem wybrał najgorsze piosenki lat 80. i powiem szczerze, że oceniający, jak się zdaje, byli dość surowi, a wręcz niektóre wybory mogą podnieść brwi ze zdziwienia. No ale jak tak wybrali, proszę mieć pretensje do szanownego jury. Ja tylko ten werdykt odczytam. Otóż, no właśnie, przechodząc do meritum, na trzecim miejscu The Lady in Red, to jest Chris de Burgh, na drugim The Final Countdown Europe. Przypominam, mówimy o najgorszych piosenkach lat 80. A na pierwszym, no właśnie, ta piosenka We Build This City i zespół Starship. No tak zdecydowali.

według magazynu Rolling Stones. To najgorsza piosenka lat 80. We Build This City i grupa Starship. Co państwo na to? Chyba coś gorszego by się znalazło, chociaż realizujący dzisiejszy poranek Rafał Tyluś jest przeciwnego zdania. No to teraz 50-letni zespół w najnowszej odsłonie.

To grupa YouTube i Silencio. 20 minut po godzinie 7. Teraz my pytamy o bezpieczeństwo na placach zabaw. To po tym, jak do groźnego zdarzenia doszło na jednym z nich w Piotrkowie Trybunalskim. Wrócimy do tej sprawy. Tylko przypomnę, że tam ręka 6-latka zakleszczyła się w karuzeli. No i mamy pytania do rodziców. Czy place zabaw są bezpieczne? Jakie są Państwa obserwacje? Co ewentualnie należałoby poprawić? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy. Przypominamy także o spotkaniu z Tomkiem Lipińskim, które w czwartek o 18:00 w studiu imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź. Jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu, no to proszę pisać na wydarzenie@radiolódź.pl. No i proszę także uzasadnić chęć udziału właśnie w tym spotkaniu. To wydarzenie będzie transmitowane także na naszej antenie. Czwartek, najbliższy czwartek, godzina 18:00. Polecamy. Mam nadzieję, że będziemy widzieli się w Radiu Łódź. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 7:00.

0: Autopromocja.
1: Fachowe porady ekspertów.
2: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
1: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
3: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
1: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
5: No to wchodzisz?
6: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit. Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
7: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się 7.30, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Kuba Jędrzejewski. Raz jeszcze dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ruch spory, a zatem przyda się cierpliwość, między innymi na Krajowej 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Tu największy ruch między Strykowem a rondem prowadzącym właśnie na A2 lub też do Łodzi. W stolicy województwa ciasno, między innymi na Brzezińskiej, między A1 a skrzyżowaniem w Nowosolnej. Tu można stracić naprawdę sporo czasu. Na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej również się korkuje i traktorowej oraz na Alei 600-lecia miasta, czyli drodze łączącej węzeł Łódź Górna na autostradzie z trasą górna w Łodzi. I jeszcze na koniec nie sposób nie wspomnieć o skrzyżowaniu Limanowskiego z Włókniarzy. Tu kierowcy powinni mieć w zapasie od kilku do nawet kilkunastu minut. A z kolejnymi informacjami z dróg wracam tuż przed 8.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Na zegarze 7.30. A to oznacza, że przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Wiktoria Makowska.
11: Sześciolatek ranny na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Do wypadku doszło w sobotę po południu. Chłopiec zakleszczył rękę w elemencie karuzeli, odniósł poważne obrażenia. Sprawą zajmuje się policja, sprawdza, czy ktoś jest odpowiedzialny za tę sytuację. Piotrkowski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zapewnia, że wszystkie urządzenia na placach zabaw mają wymagane certyfikaty i atesty, są też okresowo kontrolowane. W Wieluniu trwają przygotowania do budowy krematorium. Projektowana inwestycja budzi kontrowersje części mieszkańców i radnych, choć są też opinie, że jest potrzebna. Krematorium ma powstać w dzielnicy przemysłowej, będzie nią zarządzać miejskie przedsiębiorstwo komunalne. Eksperci zapewniają, że nowoczesne krematoria nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Minister Obrony Narodowej zapowiedział zwiększenie obecności wojska na Lubelszczyźnie. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował też, że podjął decyzję o rozmieszczeniu jednej z polskich baterii systemu Patriot w rejonie Lublina. Jak uzasadnił, województwo lubelskie jest jednym z dwóch obok Podkarpacia najbardziej doświadczonych alertami i zagrożeniem. Zwiększona obecność wojska ma zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. Dżuma w Rosji. Komisja Europejska uważnie monitoruje sytuację. Według informacji z Rosji pracownica laboratorium w obodzie irkuckim rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kobieta zmarła po tygodniu, a władze objęły kwarantanną około 200 osób, które miały z nią kontakt. Komisja Europejska przypomina, że dżuma od ponad 50 lat nie występuje w Europie, ale nadal pojawia się na innych kontynentach i można ją leczyć antybiotykami. Państwa członkowskie Unii mają swoje zapasy antybiotyków, są też zapasy na poziomie europejskim. A pełne wydanie wiadomości w Radio Łódź o 8.
9: A my jeszcze zaglądamy do prognozy pogody. Przed nami kolejny pogodny i ciepły dzień bez opadów, także parasole zostawiamy w domu. W Łodzi teraz na termometrze około 8 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 22 stopni. Taka temperatura także w Skierniewicach i w Piotrkowie Trybunalskim, także w Bełchatowie. Tylko w Sieradzu i okolicach nieznacznie cieplej. Dzisiaj w tym mieście do 23 stopni.
12: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
9: A my w każdej sprawie polecamy studio@radiowodz.pl, także 606-78-78-78. Przypominamy także o naszych wiadomościach głosowych, to za pośrednictwem naszego portalu radiowodz.pl, także aplikacji mobilnej. No i te dwa sposoby na nagrywanie i wysyłanie do nas wiadomości głosowych bardzo przydadzą się po godzinie 9, bo trwa nasz konkurs, nasza jesienna zabawa, w której do wygrania mamy taki radiowy zestaw, między innymi radiowa bluza i radiowy kubek. To po godzinie 9 w Radiu Łódź. Póki co 28 minut do godziny 8.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Zegar 21 minut do godziny 8. My słuchamy Radio Łódź. No i wracamy do sprawy groźnego wypadku, do którego doszło na placu zabaw w Piotrkowie Trybunalskim. Przypomnę, 6-letni chłopiec zakleszczył rękę w elemencie karuzeli. Wystarczyło kilka sekund, by beztroska zabawa zamieniła się w niebezpieczną sytuację. Na miejsce wezwano strażaków, którzy rozcinali konstrukcję, by bezpiecznie uwolnić dziecko. Chłopiec doznał obrażeń dłoni. Sprawą zajmuje się teraz policja, a informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który był na miejscu.
1: Jestem u zbiegu ulic Emilii Plater i Barburki w Piotrkowie, gdzie znajduje się ten plac zabaw. To tu doszło do tego wypadku. Obecnie, jak słychać, jest on zamknięty. Wejścia zostały zabezpieczone łańcuchami i kłódkami. Feralnego dnia podczas zabawy 6-letni chłopiec włożył dłoń w tryby napędzające karuzele. Na miejsce wezwano straż pożarną, a jak przekazał mi starszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie, akcja ratunkowa trwała blisko godzinę.
2: Po przybyciu na miejsce strażacy przy pomocy narzędzi i podręcznego sprzętu burzącego uwolnili zakleszczone 3 palce 6-letniego chłopca i przekazali go przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany chłopiec został przetransportowany do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
1: Rozmawiałem z mieszkańcami Piotrkowa na temat samego zdarzenia oraz pytałem o bezpieczeństwo na piotrkowskich placach zabaw. Oto co mi powiedzieli.
3: Słyszałam, że tutaj dziecko coś rękę gdzieś złożyło.
1: Pani jako rodzica zaniepokoiła ta sytuacja?
3: No oczywiście, że tak.
4: Zobacz, jaki fajny plac zabaw do męża. A to potem patrzymy, o chyba tutaj jest z tego wypadku, więc no.
5: To słyszeliśmy, ale tak jak tutaj patrzę, no to kiepsko to ogólnie wygląda. No.
6: Mimo wszystko oczy trzeba mieć wokół głowy, bo dziecko jest nieobliczalne. Moment gdzieś tam rączki wsadzić, no może była awaria jakieś tego urządzenia.
1: Jak informuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, wszystkie urządzenia na placach zabaw posiadają wymagane certyfikaty i atesty. Do sprawy odniosła się Agata Wypych z piotrkowskiego Zdiumu.
7: Utrzymywane one są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami bezpieczeństwa. Urządzenia na miejskich placach zabaw podlegają regularnym kontrolom i przeglądom technicznym. W ramach bieżących kontroli wykonywane są m.in. szczegółowe oględziny i pomiary oraz analiza ryzyka. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podejmowane są działania mające na celu ich usunięcie. W ostatnim czasie nie było żadnych zgłoszeń dotyczących stanu technicznego urządzeń na placu zabaw przy ulicy Emilii Plater.
1: Sprawą zajmą się teraz funkcjonariusze, o czym mówiła mi młodsza aspirant Edyta Daruch z piotrkowskiej policji.
8: Ojciec pokrzywdzonego 6-letniego chłopca zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim w celu złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczącego narażenia jego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Służby wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia i sprawdzają, jak doszło do zakleszczenia ręki w karuzeli.
0: Ja tylko dodam, że plac zabaw przy ulicy Emilii Plater w Piotrkowie przeszedł dużą modernizację w 2018 roku. Wymieniono wtedy urządzenia, wykonano bezpieczniejszą gumową nawierzchnię, stare drewniane ogrodzenie zastąpiono metalowym i powiększono teren, a jak informowały wówczas władze miasta, miejsce to zostało dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Na miejscu był Paweł Kwiatkowski, teraz na zegarze 18 minut do godziny 8.
9: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Elsztat i Stigis, a na zegarze 16 minut do godziny 8. Po godzinie 8 spotkanie z gościem porozmawiamy o miejscach schronienia, które powstają między innymi w łódzkim szpitalu Kopernika i szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Naszym gościem będzie wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak z PSL-u. Już teraz polecam to spotkanie.

0: to promocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
6: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się godzina 8, czas na raporty drogowe i Kuba Jędrzejewski.
12: Poranne godziny szczytu powoli dobiegają końca. Na drogach Łodzi i innych miast w regionie robi się zdecydowanie luźniej. Zaczniemy jednak od Zgierza. Ciasno jest tu na Aleksandrowskiej po zjeździe ze S14, ale też w przeciwnym kierunku. Dodatkowym utrudnieniem są tu prace drogowe, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. W Łodzi od kilku do kilkunastu minut można stracić na takich ulicach jak Aleksandrowska i Limanowskiego, Konstantynowska, Krzemieniecka, Tomaszowska czy Bartoszewskiego. W przypadku tej ostatniej warto skręcić w Siostrzaną i pojechać równoległą ustronną. I jeszcze na koniec zaglądamy do Aleksandrowa. Niełatwo przejechać Ogrodową i Wojska Polskiego. Szczególnie gęsto jest przy skrzyżowaniu z 11 listopada. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości dla kierowców za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
13: W Łodzi zmarła kobieta potrącona przez wóz strażacki. Susza pogłębia się także w Łódzkiem. Eksperci apelują o oszczędzanie wody. Powiemy też o nowej kręgielni w Ozorkowie. W dzień zachmurzenie małe, potem pogodnie. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj na ulicy Zgierskiej w Łodzi, tuż przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Wóz prowadził będący na służbie 22-letni strażak, który potrącił kobietę podczas wykonywania skrętu w lewo. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
13: Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Przez miesiąc w 15 województwach, w tym w Łódzkiem, obowiązuje stan zagrożenia hydrogeologicznego. Państwowy Instytut Geologiczny podaje, że prognozy na październik przewidują deficyt opadów, co może spowodować dalszym spadkiem poziomu płytkich wód podziemnych. To z kolei może spowodować utrudniony dostęp do wody. Klimatolog Bogdan Chojnicki mówił, że na suszę hydrogeologiczną w Polsce wpływają ocieplenie klimatu, mała ilość opadów i zasucha gleba. Zaapelował też o oszczędzanie wody.
15: My ostatnio na wzrost temperatury reagujemy najczęściej większym zużyciem wody. To jest rzecz, która potęguje efekt tej suszy hydrogeologicznej, bo używamy wodę, która de facto powinna nam być potrzebna na później. Jesteśmy w takim kraju, w którym wody naprawdę trzeba używać oszczędnie i z umiarem.
13: Eksperci wskazują, że potrzebne jest nie tylko oszczędzanie wody, lecz także lepsze zarządzanie jej zasobami.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: W Łodzi planowane jest utworzenie szpitala wojskowego. Ministerstwo Obrony Narodowej chce, by docelowo podobna placówka działała w każdym województwie. O tych zamierzeniach mówił na antenie Radia Łódź rektor reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej pułkownik Marek Saracyn. MON prowadzi już rozmowy z samorządem województwa łódzkiego w sprawie przejęcia jednego z funkcjonujących szpitali na potrzeby WAM i wojska. Która z łódzkich placówek miałaby zostać przejęta przez wojsko i kiedy mogłoby do tego dojść? O to zapytamy dzisiejszego gościa Radia Łódź, wicemarszałka województwa łódzkiego Piotra Wojtyszaka z PSL. Po 8 zaprasza Maciej Trojanowski. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Wraz z uruchomieniem pieców i innych urządzeń grzewczych rośnie ryzyko pożarów i zatrucia tlenkiem węgla. Dlatego przed rozpoczęciem ogrzewania warto sprawdzić instalacje, piec i przewody kominowe, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
17: Raz na rok kominiarz powinien przyjechać do nas, wyczyścić kominy, sprawdzić je, wydać odpowiednie zaświadczenie, ogrzewając nasze mieszkanie, spalając paliwa stałe. Taką czynność czyszczenia komina powinniśmy wykonywać co najmniej raz na 3 miesiące.
13: Strażacy zachęcają też do montażu czujek dymu i czadu. Od 2030 roku czujki dymu będą obowiązkowym wyposażeniem domów i mieszkań. W pomieszczeniach, w których pracują urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania, obowiązkowy będzie także czujnik tlenku węgla. Mieszkańcy Ozorkowa zdecydowali, w mieście powstanie kręgielnia plenerowa. We wrześniu mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy na projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach budżetu obywatelskiego. Do wyboru były 4 różne zadania. Najwięcej głosów ozorkowianie oddali na 2 – budowę plenerowej kręgielni nad Zalewem Miejskim w Ozorkowie oraz budowę zaplecza sportowego przy jednym z obiektów sportowych. Opinie na temat wyników głosowania są podzielone.
18: Może to będzie jakimś stopniu fajny pomysł. Tutaj nie ma co robić, tak szczerze mówiąc.
19: Trochę nietypowa i takie bez sensu. No. Powinni coś sensowniejszego chyba wymyśleć. Bywałem nieraz na kręgielniach, ale nigdy na zewnątrz. Jak to się będzie zachowywać w ogóle? Czy to jakiejś degradacji nie ulegnie?
20: Nad Zalewem infrastruktura się rozwija. Dzieciaki mają co robić po lekcjach, więc no bardzo fajnie. Cieszymy się z tego.
21: Są rzeczy, które są ważniejsze w Ozorkowie.
13: Kręgielnia nad Zalewem ma być bezpłatna i otwarta dla mieszkańców przez cały rok. Powstaną tam 2 w pełni wyposażone tory do gry, a w pobliżu pojawią się m.in. nowe ławki. W tegorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców było 400 tysięcy złotych. Teraz to wszystko, a o 8.30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości w Radiu Łódź.
22: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
11: Poranek w regionie pogodnej to w ciągu dnia się nie zmieni. Mało chmur, nie będzie nigdzie padać, jeżeli chodzi o temperaturę. Na termometrze 8 stopni, teraz w Łodzi w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Cieplej, a właściwie najcieplej dzisiaj w Sieradzu, tam do 23 stopni.
22: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
23: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
11: 5 minut po godzinie 8. Jeszcze ważne informacje dla zmotoryzowanych. Mamy utrudnienia na A1. Chodzi o odcinek od węzła Piątek do węzła Kutno Wschód w kierunku Gdańska. Tam właśnie ruszyły roboty drogowe. Drogowcy naprawiają nawierzchnię. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym, a to utrudnienie potrwa do 12 godzin. Niebawem u nas spotkanie z gościem. Teraz na zegarze 5 minut po

0: gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się nisko, a dzisiaj moimi Państwa gościem jest wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Wojtysiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Jest trochę ulga, jak Pan tankuje samochód. Czy może Pan nie tankuje, tylko służba
2: jeździ? Tak, rzeczywiście jest duża ulga, bo rzeczywiście dzisiaj tankowałem już od rana, ale przecież od weekendu mamy już dużo niższe ceny, prawie 50-60 zł na tankowaniu mniej. Szkoda, że tak długo musieliśmy czekać na tę decyzję.
1: To ja będę szukał dziury w całym, bo na pewno nie ma kierowcy, który nie jest zadowolony z tej obniżki, bo ja to się bałem, że za chwilę na pylonach zobaczę 10 zł. Trzeba będzie podawać wtedy już, bo na niektórych pylonach taka cena by się nie zmieściła, więc cenę za 100 ml zamiast za litr. No dobrze, ale to w takim razie postaram się poszukać dziury w całym. Jak długo możemy pociągnąć z tym programem? To kosztuje budżet państwa ponad 5 miliardów złotych, jeżeli mielibyśmy utrzymać do końca 2026, tylko do końca 2026 roku taki program ceny paliwa niżej. To są gigantyczne pieniądze.
2: To rzeczywiście duże obciążenie dla budżetu państwa i na to właśnie czekaliśmy, aby wprowadzić ustawę, która zapewni dodatkowe dochody z nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które były bardzo wysokie. Mam nadzieję, że do tego czasu ureguluje się także sytuacja na rynku geopolitycznym. Będziemy mogli też zaproponować bardziej racjonalne ceny paliw, mówimy, jeśli chodzi o rząd. Natomiast wiemy, że w tym momencie mamy i tak jedne z najniższych cen w Europie. Oczywiście dla nas, dla każdego kierowcy to jest duży wydatek, kiedy jedziemy na stację benzynową i porównujemy to z przed konfliktu między Iranem i Stanami Zjednoczonymi.
1: Jasne, panie marszałku, to ja sięgnę po worka dużego argumentów opozycji. Opozycja mówi tak, ustawa tak naprawdę o nadmiarowych zyskach wejdzie w życie w listopadzie, a ceny już niżej są teraz. To w takim razie była tak konieczna, czy to jest tylko przepychanka polityczna? Między rządem a prezydentem. Kto jest odpowiedzialny za wysokie ceny paliw?
2: Ustawa była konieczna, żeby wprowadzić dodatkowe dochody do budżetu państwa. Bez tych dochodów nie moglibyśmy chyba zaproponować takich rozwiązań, które już w tym roku funkcjonowały. Pamiętamy pamiętamy na początku roku rząd wprowadził rozwiązania, które kosztowały budżet określone środki. Natomiast patrząc na całość budżetu, bez zapewnienia dodatkowych dochodów, zaproponowanie kolejnego wsparcia w tym pakiecie byłoby niemożliwe.
1: I stąd moje pytanie na początek. Ile tak pociągniemy? Bo przecież Orlen nie jest skarbonką bez dna. Tam nie ma nieokreślonej ilości pieniędzy. 5 miliardów, ponad 5 miliardów to naprawdę są gigantyczne pieniądze.
2: Ale też pamiętajmy, że dosyć duże marże, które były wprowadzone na przerób ropy, na gotowe paliwa, to są nie tylko pieniądze Orlenu, to są też innych koncernów. Pamiętamy także decyzję o połączeniu Orlenu z Lotosem, Saudi Aramco, to są wszyscy gracze dzisiaj na rynku paliwowym, którzy podzielą się tym zyskiem, żebyśmy mogli taniej tankować.
1: Będziemy mieli problem, jeżeli te kłopoty, perturbacje na rynku paliw, na rynku ropy światowym przeciągną się przez kilka miesięcy, wtedy już nie będzie z czego brać tych pieniędzy.
2: Miejmy nadzieję, że w tym okresie sytuacja będzie się stabilizować i będziemy mogli zaproponować racjonalne ceny benzyny i ceny oleju napędowego, ale też pamiętajmy, że do tej pory mamy jedne z najtańszych paliw na stacjach benzynowych w całej Europie. Jest to także działanie naszego rządu i dobrze się stało, chociaż czekaliśmy na tę decyzję prawie 3 miesiące. Szkoda, że już w lipcu pan prezydent nie podpisał tej ustawy, która gwarantowała dodatkowe dochody dla budżetu, bo dzięki temu kierowcy mogliby zatankować wcześniej. A dzisiaj, jak tankowałem, rzeczywiście 50-60 zł taniej na całym zbiorniku, to jest naprawdę ulga.
1: No dobrze, zostawmy temat paliw, bo jeszcze będziemy pewnie mieli okazję o nim porozmawiać. To temat, który rozgrzewa słuchaczy przez cały czas. Porozmawiajmy o sprawach lokalnych, sprawach województwa łódzkiego. Przypomnę, wicemarszałek Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, jest moimi państwa gościem. Ostatnio rozmawiałem z profesorem Markiem Saracynem jeszcze przed inauguracją roku akademickiego na Wojskowej Akademii Medycznej i on zapowiedział, że będzie chciał, zresztą plany są takie Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby w każdym województwie województwie powstał szpital wojskowy i już podobno z samorządami Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi takie rozmowy, żeby na przykład w województwie łódzkim, czy też w Łodzi, czy też w innym miejscu taki szpital powstał. Który to może być szpital? Są już takie prowadzone rozmowy?
2: Tak, przypomnijmy, że już w maju bieżącego roku podpisaliśmy porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej na poziomie listu intencyjnego w zakresie wsparcia dla utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej. To dla nas bardzo ważne, że po 25 latach wraca Wojskowa Akademia Medyczna. Jako samorząd zadeklarowaliśmy możliwość wsparcia funkcjonowania Wojskowej Akademii Medycznej.
1: No i studenci będą w Pirogowie między innymi się uczyć.
2: W postaci współpracy z naszymi podmiotami leczniczymi. Prowadzimy rozmowy odnośnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Pirogowa, wykorzystania ich nieruchomości. Oczywiście to ten szpital, prowadzimy rozmowy na temat zawarcia porozumienia o przejęciu nieruchomości i prowadzenia tego szpitala, ale pamiętajmy, że także zadeklarowaliśmy do współpracy inne podmioty lecznicze, między innymi szpital Kopernika w Łodzi, bo uruchomienie kierunku ratownictwa medycznego wymaga także Wojskowej Akademii Medycznej.
1: Traumatologii, prawda, najlepiej się chyba do tego
2: dokładnie
1: nadaje.
2: Dokładnie i zadeklarowaliśmy współpracę ze wszystkimi podmiotami, które zawarły w zeszłym roku z Ministerstwem Obrony Narodowej także współpracę na poziomie szpitali przyjaznych wojsku. To są szpitale i w Łodzi, i na terenie
1: jasne,
2: całego województwa.
1: Ale jak rozumiem, jeżeli rozmawiamy o w przyszłości, bo jeszcze Wojskowa Akademia Medyczna przecież jest na etapie kształtowania, jeszcze naprawdę w tym roku nie będzie kształciła lekarzy, tylko ratowników medycznych, czyli w przyszłości to Pirogów właśnie mógłby zostać tym szpitalem, który byłby szpitalem wojskowym prowadzonym przez Wojskową Akademię Medyczną, jak rozumiem.
2: Zgodnie z zawartym listem intencyjnym prowadzimy rozmowę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Pan wiceminister Tomczyk zadeklarował także współpracę w tym zakresie, aby wskazać szpital Pirogowa jako ten, który będzie głównie wykorzystywany przez Wojskową Akademię Medyczną, ale myślę, że tych szpitali będzie więcej. My jako samorząd jesteśmy mocno zaangażowani w proces wspierania, przywrócenia jak najszerszego kształcenia kadry medycznej, wojskowej w Łodzi i dlatego też czekamy na stosowne porozumienie.
1: Pan marszałek, jak rasowy dyplomata, trochę naokoło, ale to ja przetłumaczę, że tak, to prawdopodobnie będzie Pirogów. Rozmowy trwają, o, w ten sposób.
2: Rozmowy trwają, zawarte listy intencyjne, powołany zespół i głównie rozmawiamy o szpitalu Pirogowa, potwierdzam.
1: Wicemarszałek Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego PSL, jest moim i państwa gościem. Dobrze, że rozmawiamy o szpitalach, dobrze, że rozmawiamy o wojsku, dlatego, że powstają miejsca schronienia w szpitalach wojewódzkich. Ponad 7 milionów, jeśli się nie mylę, na ten cel został przeznaczony. To między innymi właśnie wspomniany Kopernik w Łodzi, ale także Piotrków Trybunalski. Tam w szpitalu również powstaną miejsca schronienia. Panie marszałku, trochę nie za późno. Wojna trwa już parę lat. Rok temu spadła na województwo łódzkie. Spadł dron. To mogło dać nam do myślenia. Czy trochę nie zaspaliśmy? Czy trochę nie budzimy się zbyt późno z tego letargu i nie zaczynamy dopiero teraz budować miejsc schronienia w tak ważnych miejscach jak szpitale?
2: Myślę, że od wielu lat system ochrony ludności, obrony cywilnej wymagał zaangażowania. My od 24 roku, kiedy przejąłem nadzór nad szpitalami wojewódzkimi, wskazałem konieczność wzmocnienia potencjału infrastruktury krytycznej w szpitalach. To jest kwestia zaopatrzenia w prąd, zaopatrzenia w infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim także i pomyślenia o wykorzystaniu pomieszczeń, które znajdują się w piwnicach do alternatywnego realizacji zadań medycznych w przypadku
1: zagrożenia. Czyli tak, żeby
2: zagrożenia.
1: Te szpitale, jak rozumiem, działały dalej. To nie będą takie zwykłe miejsca schronienia,
2: nie,
1: że będzie
2: chcemy,
1: można się schować.
2: Projektując takie miejsca doraźnego schronienia, chcemy, aby one, te miejsca były wykorzystywane w sposób podwójny na czas, kiedy nie ma zagrożenia, żeby te miejsca także funkcjonowały jako miejsca wykonywanych świadczeń medycznych, bądź innych zdarzeń, które są zawsze w szpitalu potrzebne. W tym roku i w zeszłym wydatkowaliśmy już kwotę 18 milionów dzięki wprowadzonemu przez rząd Funduszowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To wielki, wielki wysiłek, który czynimy. Jestem przekonany, że szpital Kopernika, szpital także Pirogowa, szpital Biegańskiego, szpital w Piotrkowie, w Sieradzu już i w Skierniewicach są na etapach realizacyjnych.
1: To wrócę do swojego pierwszego pytania, bo jeszcze pan marszałek nie odpowiedział. Nie za późno trochę się za to bierzemy?
2: Jako samorząd województwa myślę, że zawsze moglibyśmy wcześniej takie działania realizować, jak i rząd. Natomiast pamiętajmy, kiedy weszła w życie ustawa o obronie cywilnej, to są dopiero działania tego rządu i wszyscy chyba dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że mamy duże opóźnienia, jeśli chodzi o i zaniedbania wieloletnie, kilkudziesięcioletnie.
1: No, lepiej późno niż wcale, jak to się mówi.
2: Jeśli chodzi o ochronę ludności, obronę cywilną, bardzo dobrze, że dzisiaj rząd i także samorząd województwa przekazuje duże środki. Przypomnę tylko, że w ostatnim okresie czasu województwo łódzkie także środków europejskich wygenerowało dodatkowe środki na wzmocnienie odporności państwa, odporności województwa, przeznaczając prawie 1 300 000 000 środków europejskich na podniesienie odporności naszego województwa, także przez proces szkolenia, wsparcia ochotniczych straży pożarnych, instytucji zajmujących się ochroną ludności, obroną cywilną, to także edukacja dronowa, to także wsparcie w zakupie dronów dla ochotniczych straży pożarnych, to wsparcie systemu ratownictwa.

0: SW Research dla Rzeczpospolitej, konkretnie dla portalu rp.pl. Co trzeci Polak jest zdania, że partie koalicji rządzącej powinny wystartować w wyborach do Sejmu z jednej listy. Polskie Stronnictwo Ludowe, no nie znalazłem, przyznam szczerze, takiego sondażu, w którym by przekroczyło próg wyborczy. To będzie wspólna lista?
1: Dzisiaj jest zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o konkretnych koalicjach wyborczych.
0: Rok do wyborów, Polskiego to jest chyba najlepszy moment, żeby zacząć o tym rozmawiać.
1: Oczywiście, myślę, że wszystkie scenariusze są możliwe, ale dzisiaj jako Polskie Stronnictwo Ludowe koncentrujemy się na pracy i realizowaniu spraw ważnych dla ludzi w tych obszarach jak bezpieczeństwo, obrona narodowa, kwestia energii, infrastruktury. To są nasze dzisiaj wyzwania. Oczywiście przyjdzie czas na podjęcie decyzji. Takie decyzje na chwilę obecną przez władze partii nie zapadły.
0: To znowu pan się uchyla od odpowiedzi, to inaczej spróbuję w takim razie. Widziałby pan Polskie Stronnictwo Ludowe na przykład na wspólnej liście z Nową Lewicą, z Włodzimierzem Czarzastym?
1: Dzisiaj realizujemy program dla Polski, realizujemy zadania wspólnie w koalicji z Koalicją Obywatelską, z innymi partiami demokratycznymi, koalicją 15 października. Jestem przekonany, że na tą decyzję przyjdzie czas w przyszłym roku.
0: Nic nie daje pan z siebie wycisnąć.
1: Panie redaktorze,
0: a wierzy pan, dzisiaj... to inaczej. Wierzy pan w pakt senacki? Bo na włosku wisiał pakt senacki. Mówię o głosowaniu przyspieszonym w okręgu Zielonej Góry, między innymi Zielonej Góry. Przypomnijmy, że zmarł senator generał Mirosław Różański. Był trochę konflikt koalicji, kto by tam mógł wystartować. W końcu ostatecznie prawdopodobnie wdowa po panu generale wystartuje. To skoro już teraz są takie tarcia co do jednego okręgu, to pakt senacki może dojść do skutku. Tylko proszę nie mówić, że skupiają się państwo na pracy dla społeczeństwa i przyjdzie czas na takie rozmowy.
1: Pamiętamy ostatnie wybory parlamentarne, że decyzje, które podjęliśmy pół roku przed wyborami, tworząc trzecią drogę, to był właściwa decyzja wypracowana przez liderów politycznych, bo dzięki takim rozwiązaniom, które wprowadziliśmy, konsolidując się także w pakcie senackim, czy też wprowadzając koalicję wyborczą, przyniosły efekt, że mogliśmy przejąć zarządzanie państwem i aby skutecznie rozwiązywać problemy Polaków. Jestem przekonany, że wszystkie decyzje są jeszcze przed nami. Do wyborów mamy ponad rok czasu i myślę, że w tym czasie zostaną wypracowane optymalne rozwiązania.
0: To na koniec ja spróbuję przetłumaczyć znowu. Pakt senacki raczej tak, raczej niech wspólna lista całej koalicji. Zobaczymy, czy będą na przykład dwa bloki. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był nie dający z siebie wiele wymusić, przynajmniej w kwestiach politycznych, wicemarszałek województwa łódzkiego.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Radio Nocą.
2: W najbliższym Radiu Nocą zapraszam Państwa do udziału w czwartym już kręgu wyznań ludzi, którzy każdego dnia walczą z własnym lub swoich bliskich uzależnieniem. Poznamy historię kolejnych członków abstynenckiego klubu Stop w Zgierzu i jego grupy wsparcia. To, co pomaga im wytrwać, to rozmowa i właśnie do takiej rozmowy zapraszam Państwa w Radiu Nocą w czwartek 8 października od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda. To także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chrupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Zbliża się 8.30, czas na raport drogowy, Kuba Jędrzejewski.
9: Na początek ważna informacja dla podróżujących H1 w kierunku Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno trwa remont. Ruch odbywa się jedynie pasem lewym. Przenosimy się na drogę S8 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe również pracują drogowcy. Do dyspozycji kierowców pozostaje lewy pas ruchu. Czas na Łódź. Mamy zgłoszenie od naszego słuchacza o utrudnieniach na Północnej przy szpitalu MSWiA. Na czas remontu obowiązuje tu przejazd w jednym kierunku w stronę Ronda Solidarności. Przypominamy, żeby patrzeć na znaki i nie jeździć na pamięć. Sporo czasu można stracić też w Łodzi na Bartoszewskiego między Pryncypalną a Pabianicką jadąc pod wiaduktem. Na mapie natężenia ruchu kierowcy sygnalizują tu wypadek, dlatego warto ominąć to utrudnienie, pojechać górą. A kolejny raport z dróg minutę przed 9:00.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Na zegarze 8.30.
10: Same dobre wiadomości.
8: I Wiktoria Makowska.
11: Początek października przyniósł prawdziwy wysyp grzybów na Podkarpaciu, a w lasach gminy Harasiuki 12-letni Adaś z Krzeszowa znalazł rekordowej wielkości prawdziwka – toborowik gigant.
12: Bardzo duży, zdrowy okaz, znaleziony tak naprawdę na polu obok lasu. Ile może mieć centymetrów? Tak popatrzmy.
13: 35? 30?
14: Centymetrów, może 40? Nie wiem.
15: Tutaj mamy nogę obciętą, zdrowa nóżka. Mhm. Na święta dodamy do bigosu. Adam lubi bardzo sos grzybowy.
14: Cieszę się z tego, bo no takiego grzyba to jeszcze nie widziałem. Jestem pod wrażeniem.
11: Lasy gminy Harasiuki w powiecie niżańskim uznawane są za prawdziwy raj dla grzybiarzy. Można tam znaleźć dorodne prawdziwki, maślaki, koźlarze, kurki i podgrzybki. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kowalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się także na zainteresowanie samą książką. Nawet o 500%, jeśli mówimy o elektronicznych wydaniach książki dostępnych w internecie. Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. Nowy mundur zwiększy bezpieczeństwo polskich żołnierzy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w projektach zastosowano nowoczesne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz wygodę żołnierzy. Nowy mundur taktyczny ma mieć 5 kolorów i być zrobiony z lżejszych, bardziej elastycznych i wytrzymałych materiałów. Dziś swoje święto mają jedni z najbardziej charakterystycznych mieszkańców naszych lasów. 6 października obchodzimy Dzień Borsuka. To okazja, żeby przypomnieć o ochronie tych zwierząt i ich siedlisk. Borsuki europejskie żyją także w Polsce. Najchętniej wybierają lasy liściaste i mieszane, a swoje rozbudowane nory mogą wykorzystywać przez wiele pokoleń. Sam Dzień Borsuka ma brytyjskie korzenie i jest częścią październikowej akcji poświęconej edukacji i ochronie tych zwierząt. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
8: Wszystkie borsuki oczywiście serdecznie pozdrawiamy i kłaniamy się nisko w ich dniu. My już teraz przechodzimy do prognozy pogody. W Łodzi na termometrze 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Taka temperatura także w Skierniewicach i w Piotrkowie Trybunalskim, także w Bełchatowie. Nieznacznie cieplej dzisiaj w Sieradzu, w tym mieście do 23 stopni. Poza tym pogodnie nigdzie nie powinno padać.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: Borsuki oczywiście serdecznie pozdrawiamy, a niebawem zapytamy, dlaczego ptaki latają w kluczach.

0: 20 minut do godziny 9. Słuchamy radio w audycji porannej. Od jakiegoś czasu Aneta Gaboburda zadaje naprawdę ważne pytania. Dziś kolejne. Czy zastanawiali się Państwo kiedyś, dlaczego ptaki latają w kluczach?
1: To jeden z piękniejszych widoków na niebie, opisywanych, wyśpiewanych czy malowanych przez artystów. Klucze ptaków zwykle mają kształt litery V, często z jednym ramieniem dłuższym. Dlaczego ptaki tak lecą?
2: W grupie raźniej, tak myślę. Jeden pilnuje drugiego, trzymamy się nawigatora i lecimy.
3: Tak po prostu natura chyba ich musza do tego.
4: Organizowana grupa, że oni sobie po prostu kierują się wszyscy w jednym celu. Dla nich najważniejsza jest ich rodzina.
3: Żeby po prostu nie zgubiły może gdzieś tam po drodze.
1: Wszystko się zgadza. Te klucze to klucze do sukcesu, czyli dotarcia bezpiecznie całego stada do dalekich krajów. To właśnie od ptaków uczymy się aerodynamiki. Mówi ornitolog dr Michał Korniluk z Fundacji Ochrony Przyrody Natura.
5: Wszystko, co się pojawia w przyrodzie, to jest efekt doboru naturalnego, który działa na poziomie osobnika. Po prostu bardziej się opłaca latać w kluczu. No i teraz skąd ta opłacalność? Opłaca się tym, które latają kluczami. Na pewno są to gęsi, niektóre gatunki kaczek. No i jak spojrzymy sobie na takie gęsi, które przemieszczają się tym kluczem, myślimy sobie, skąd one wiedzą, że mają lecieć w takiej, a nie innej formacji. Przede wszystkim oszczędzają energię. I ta oszczędność energii bierze się z tego, że ustawiają się w tunelu aerodynamicznym, osobnik za osobnikiem. I mało tego, że oszczędzają energię poprzez redukcję oporów powietrza, to jeszcze są w stanie korzystać z takich niewielkich prądów wstępujących, które tworzą się i dzięki temu mają lepszą nośność. Podczas tego lotu kluczem jeszcze starają się synchronizować ruch skrzydłem, po to, żeby zaoszczędzić energię. Były prowadzone badania na przykład na gęsiach, berniklach. To takie odpowiednie ustawienie w kluczu może zredukować nawet 30% tą energię. Mają mniejsze tętno od tych latających samotnie, nie uderzają skrzydłami tak często, częściej szybują. Specjalistami w migracji kluczem są ibisy kędzierzawy. One potrafią naprawdę idealnie zsynchronizować ruch skrzydeł. Co ciekawe, że kształt tego klucza, czy długość tej linii, czy odstęp między ptakami zależy też od warunków pogodowych. Od wysokości lotu, od prędkości wiatru, od kierunku wiatru.
1: Jak się umawiają, który leci pierwszy?
5: Tutaj też badania były prowadzone właśnie na ibisach kędzierzawych. Lider zawsze przyjmuje na siebie więcej. Jest też starszym osobnikiem, bo on też wie, gdzie lecieć. Młode ptaki uczą się od dorosłych migracji, więc częściej na przodzie są te starsze. One mają też często lepszą kondycję, efektywność lotu, ale też zmieniają się z tymi młodszymi. No ale czasami dochodzi do kłótni. To możemy nawet patrząc na lecące gęsi, gdzieś tam ten klucz zaczyna się lekko rozjeżdżać, bo doszło do pewnego nieporozumienia, który gdzie się zmienił. Może ta zmiana nie była do końca odpowiednia. Często to wynika też, ile w stanie jest ptak lecieć na przodzie. W pewnym momencie on po prostu odpuszcza i na jego miejsce wchodzi kolejny.
1: Nie wszystkie ptaki latają kluczem. Zazwyczaj te duże i na długie odległości. W kluczu nie latają też na przykład bociany. To przede wszystkim szybownicy. Ale to już inna historia.
0: A, to pytanie zadawała Aneta Gaboburda. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie u nas w czwartek około godziny 8:40. Teraz 17 minut do godziny

0: 13 minut do godziny 9. Słuchamy Radio Łódź, audycji imienia porannej. My oczywiście polecamy się do słuchania cały czas, ale polecamy też słuchania i odsłuchiwania naszych podcastów na stronie radiołódź.pl, ale także oczywiście w serwisach streamingowych, w tym na YouTubie. Tam między innymi nasze cotygodniowe rozmowy o sytuacji geopolitycznej, czy generalnie o konfliktach, których niestety nie brakuje w naszym świecie, także w naszym otoczeniu. Dziś naszym gościem będzie politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgorajewski z Uniwersytetu Łódzkiego, a porozmawiamy o sytuacji za naszą wschodnią granicą.
1: Tu nie należy mieć żadnych złudzeń. Pokoju z niepobitą Rosją nie będzie. Jeśli Ukraina się załamie, to nie będzie pokój, tylko będzie następna wojna rosyjska. I na tym polega cały problem, także nasz. Rozumieją to wszystkie narody od Skandynawów, jak Szwedów, Finów, przez Bałtów, Litwinów, Łotyszy, no i Estończycy nie są w sensie etnicznym Bałtami, ale politycznie tak się o nich mówi. No i mam nadzieję, że i w Polsce jest to zrozumiane, że Rosja, jeśli nabędzie doświadczenia kolejnego zwycięstwa, no to polityki, która przynosi sukcesy, się nie przerywa, tylko się kontynuuje.
0: To tak na zachętę, naszym gościem dzisiaj wieczorem będzie Przemysław Żurawski-Welgorajewski, historyk, także politolog, który swoją drogą wrócił w ostatnich dniach z Ukrainy, po której miał okazję podróżować. Program A więc Wojna około 20:35, to będzie wersja skrócona naszej rozmowy. Cała rozmowa na YouTubie Radio Łódź dziś po południu. Także polecamy, proszę zaglądać. Na zegarze 12 minut do godziny 9.

9 minut do godziny 9:00, słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. No i teraz jeszcze zaglądamy do porannej prasy, a konkretnie do Dziennika Łódzkiego, który postanowił sprawdzić, jak to jest z miejscami schronienia, czy też schronami, w których ewentualnie, gdyby pojawiło się, nie daj Boże, jakieś zagrożenie, moglibyśmy się właśnie schować. No i jak się okazuje, 10 z 10 sprawdzonych przez redakcję miejsc schronienia z aplikacji Gdzie się ukryć, bo funkcjonuje taka aplikacja, rekomendowanej przez rząd, to fikcja. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji promuje i rekomenduje stworzoną przez Państwową Straż Pożarną aplikację, która w obliczu zagrożenia ma ułatwić szybkie znalezienie bezpiecznego miejsca. Baza obejmuje obecnie około 80 tysięcy obiektów w całym kraju. Ile jest ich w Łodzi? Tego właściwie nie wiadomo. Liczby w kółeczkach gwałtownie się zmieniają. Należałoby policzyć wszystkie miejsca schronienia wyszczególnione w dzielnicach. W przybliżeniu oznaczałoby to około 500 punktów. Aplikacja w teorii miała ułatwić znalezienie miejsca schronienia, ale po pierwsze znalezienie jej przez wyszukiwarkę jest wręcz niemożliwe, to po pierwsze, a więc najpierw trzeba znaleźć samą aplikację. By ją znaleźć, należy wpisać dokładny adres witryny gdziesieukryć.pl. Po drugie, zainstalowanie jej na urządzenie mobilnym jest kompletnie nieintuicyjne. Nie można jej pobrać z popularnych sklepów internetowych, a we wrześniu w Łodzi mieszkańców aż dwa razy poderwały głośne wybuchy, które, jak się później okazało, były spowodowane przekroczeniem bariery dźwięku lecących z prędkością naddźwiękową myśliwców, a więc zagrożenie gdzieś tam wokół nas krąży. A co więcej, jak czytamy w dzienniku, te miejsca, które gazeta sprawdziła, nie nadają się, aby w razie niestety niebezpieczeństwa w nich się ukryć. Więcej na ten temat dzisiaj do przeczytania w tej właśnie gazecie. Teraz na zegarze 7 minut do godziny 9:00, to oznacza, że niebawem u nas kolejny serwis, najważniejsze informacje, wcześniej raport drogowy, także najnowsze doniesienia ze świata sportu i prognoza pogody.

0: autopromocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
3: Łódź jest, region też. Co słychać, co się dzieje, gdzie warto być i co warto wiedzieć. Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
7: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Zbliża się godzina 9, więc przed nami kolejny raport drogowy i Kuba Jędrzejewski.
10: Na drogach Wódzkim cały czas ruch spory, więc kierowcy nie mają powodów do radości. Cierpliwość przyda się na Aleksandrowskiej i dalej Limanowskiego. Dojeżdżając do Włókniarzy w Łodzi można tu stracić nawet kilkanaście minut. Podobnie na Alei Palki między Wojska Polskiego a Rondem Solidarności. Gęsto też na Pabianickiej, Zachodniej i Śmigłego Rydza. I jeszcze na koniec Zgierz. Utrudnienia są na Aleksandrowskiej przy Wiosny Ludów, więc kto może, niech wybierze inną trasę. Ode mnie to tyle. Szerokiej drogi.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje. Wiktoria Makowska.
11: Nie żyje Jacek Żeber, były piłkarz KS Łódź, reprezentant Polski. Jeden z łódzkich szpitali kandydatem na wojskową placówkę w Łódzkiem, potwierdza poranny gość Radia Łódź. Rosjanie boją się epidemii dżumy. Za chwilę szczegóły. Dzień zachmurzenie małe, rano możliwa mgła, a potem pogodnie. W Radiu Łódź na początek informacja z ostatniej chwili. Nie żyje Jacek Żeber, wychowanek ŁKS-u Łódź i były piłkarz reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi wystąpił prawie 50 razy, a jego karierę przypomina Robert Zwoliński.
12: Jacek Żeber urodził się w Łodzi, a karierę piłkarską rozpoczął w ŁKS-ie Łódź. W koszulce z przeplatanką na piersi zagrał ponad 200 razy. Później karierę kontynuował na najwyższych poziomach we Francji i w Hiszpanii. Był zawodnikiem Montpellier i Osasuny Pampeluna. Po powrocie do Polski występował w Amice Wronki, a karierę zakończył w amerykańskim Tampa Bay Mutiny. W 1990 roku został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie piłki nożnej. 46 razy wystąpił też w reprezentacji Polski, zdobywając 8 bramek. Swoich sił próbował również jako trener, a związany był także z piłką nożną plażową. Jak poinformował polską agencję prasową kustosz tradycji ŁKS-u Jacek Bogusiak, Jacek Żeber zmarł dzisiaj rano po poważnej chorobie.
11: Jacek Żeber w listopadzie skończyłby 61 lat. To szpital Pirogowa w Łodzi ma za jakiś czas stać się szpitalem wojskowym. O tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej ma plan stworzenia takich placówek w każdym z województw, mówił niedawno na antenie Radia Łódź rektor Wojskowej Akademii Medycznej, pułkownik Marek Seracyn. Teraz wydaje się jasne, że w Łódzkiem wojsko przejmie szpital Pirogowa. Łączymy się z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał o tym z wicemarszałkiem województwa Piotrem Wojtysiakiem.
13: Tak, jestem. Dzień dobry, słyszymy się.
11: Czy to już jest pewne i oficjalne?
13: No oficjalnie to jeszcze nie. Trwają na razie rozmowy MON-u i samorządu województwa. Jednak wszystko na to wskazuje, bo przypomnijmy, że niedawno zostało podpisane porozumienie, na mocy którego studenci WAM-u to właśnie w szpitalu Pirogowa mają się uczyć. Naturalnym wydaje się zatem, że placówka prędzej czy później trafi w ręce wojska.
14: Prowadzimy rozmowy odnośnie szpitala specjalistycznego Pirogowa. Oczywiście to ten szpital prowadzimy rozmowy na temat zawarcia porozumienia o przejęciu nieruchomości.
13: Niewykluczone, że w przyszłości w miejscu szpitala Pirogowa powstanie całkowicie nowy budynek, który będzie dostosowany do potrzeb wojskowych. O takich wieloletnich planach mówił przynajmniej rektor Wojskowej Akademii Medycznej.
11: Wicemarszałek Wojtysiak w rozmowie z Radiem Łódź podkreślił jednocześnie, że województwo inwestuje w inne samorządowe szpitale, gdzie właśnie powstają miejsca schronienia na wypadek zagrożenia z powietrza, w których dokładnie o tym można posłuchać już w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie i w aplikacji mobilnej.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Według informacji z Rosji pracownica laboratorium w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Kobieta zmarła po tygodniu, a władze objęły kwarantanną około 200 osób, które miały z nią kontakt. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
15: Na początku października w jednym ze szpitali obwodu irkuckiego zmarła pielęgniarka pracująca w Instytucie Chorób Zakaźnych. Lokalne serwisy napisały, że przyczyną śmierci była dżuma płucna. Natomiast służby sanitarne podały, że było to zapalenie płuc. Na niezależnych kanałach pojawiły się tytuły: władze milczą, a ludzie biegną do aptek. Blogerzy pytają, czy w Rosji możliwy jest wybuch epidemii dżumy. Niezależna telewizja Deszcz poinformowała, że Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan wprowadziły specjalne środki ostrożności na granicach z Rosją. Prowadzone są kontrole i działają punkty czasowej kwarantanny. Telewizja Deszcz podała również, że pielęgniarka, która zmarła w irkuckim szpitalu, to laborantka instytutu zajmującego się badaniem wirusa dżumy. Kobieta przed śmiercią miała w czasie pracy rozbić próbówkę z wirusem dżumy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
11: Kreml uspokaja i zaleca obserwowanie komunikatów służb sanitarnych. 25 projektów szkolnych otrzyma 400 tysięcy złotych. Mowa o łódzkim programie miejskim SOWA, czyli Szkoła Odporna, Wspierająca i Aktywna. Uczniowie zgłaszali projekty dotyczące jednej z pięciu dziedzin. Z 67 wybrano 25 zwycięskich projektów, które należy realizować do końca listopada, a te są kreatywne i twórcze, mówi Monika Pawlak z Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi.
16: Można wskazać naukę bezpiecznej jazdy na hulajnodze, przedstawienia teatralne dla mieszkanek domu samotnej matki i seniorów z domów pomocy społecznej. Uczniowie na przykład drugiego liceum przygotują mural poświęcony szeroko rozumianemu bezpieczeństwu i empatii uczniów.
11: W połowie grudnia podczas uroczystej gali będą omawiane i pokazywane projekty i ich realizacje. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
17: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
9: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
18: A na początek przypominam smutną wiadomość. Nie żyje Jacek Żiober, wychowanek piłkarskiego UKS-u, który grał także we francuskiej i hiszpańskiej ekstraklasie. W barwach reprezentacji Polski wystąpił 46 razy, zdobył 8 bramek. Jak poinformował Jacek Bogusiak, kustosz tradycji UKS-u, Jacek Żiober zmarł dzisiaj rano w wieku 60 lat. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki grupy czwartej dywizji B Ligi Narodów. Gospodarze zdobyli bramkę w końcówce po strzale z karnego, który został podyktowany za faul Jana Bednarka. Trener naszej kadry Jan Urban uważa, że to był błąd sędziego.
19: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję, gdzie takie sytuacje nawet na środku boiska często nie są odgwizdywane. Piłkę przecina nasz bramkarz. Nie powinno być rzutu karnego po prostu.
18: A ponad 60 minut w naszym zespole rozegrał napastnik Widzewa Łódź Karol Świderski. Po czterech kolejkach Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie z 4 punktami na koncie. Prowadzi Szwecja, która ma 10 punktów. Na drugiej pozycji Bośnia i Hercegowina. Siatkarze PGE Giekskrybełchatów zaprezentowali się kibicom, a już za niespełna 2 tygodnie zainaugurują sezon w Tauron Lidze. Bełchatowianie szlifują więc formę, podkreśla asystent trenera Michał Róg.
20: Pracujemy ciężko, nasi zawodnicy wylewają siódme poty i na siłowni, i w hali sportowej. Także mamy nadzieję, że da nam to równie dobre efekty jak w zeszłym sezonie i zadowolimy naszych kibiców w nadchodzących rozgrywkach.
18: Skra rozpocznie sezon 17 października domowym meczem z Treflem Gdańsk. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w sztafecie mieszanej elity oraz w jeździe indywidualnej na czas podczas kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy w dzisiejszej sztafecie zastąpi Nadia Hartmann, z kolei w jutrzejszej jeździe indywidualnej na czas jedyną reprezentantką Polski będzie pochodząca z Wielunia Dominika Włodarczyk.
17: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
9: Teraz cieplej za naszym radiowym oknem, teraz na termometrach 12 stopni w Łodzi, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Taka temperatura także w Skierniewicach, Piotrkowie i w Bełchatowie, w Sieradzu nieznacznie cieplej, dzisiaj do 23 stopni. Czy mówiłem, że nie będzie padało? Nie mówiłem. No to teraz powiem, nigdzie nie powinno padać.
17: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. Lamiasofa.pl.
9: Rafał Tyluś, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poranek, a już teraz w studiu Monika Borysow-Dudowicz.
21: Dzień dobry, witam.
9: I Piotr Bielewski.
22: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Czy to prawda, że będą do wygrania bluzy u was?
22: Wszystko będzie do wygrania, wiesz? Prawie wszystko, dobrze.
21: Nie, i kubeczki. Bezpiecznie jednak magiczne, powiem. Prawie magiczne. Wszystko,
9: ale to trzeba tę wiadomość głosową nagrać, tak?
22: Trzeba nagrać, oczywiście. A wiesz, dlaczego już cieplej się robi i deszczu nie będzie?
9: Nie mam pojęcia.
21: Już się boję?
22: Bo Monika Borysow-Dudowicz przyszła.
9: Jest nasze słońce.
21: Zobacz, to była presja. Odezwałam się we właściwym momencie i zmieniona została ta formułka na chwilę przed. Nie, oczywiście.
22: Po kilku wszystko programach się zgadza. Jestem już nauczony.
21: Słuchajcie, mam do was pytanie, ponieważ ja ostatnio biję rekordy, jeżeli chodzi o podróż do pracy. Dzisiaj 72 minuty, fantastycznie. No niedługo takie właściwie taki cały mecz rozegram sobie.
9: Bo pani spod Przemyśla.
21: Tak, jest pod Przemyśla właśnie, także.
22: Ale
21: tak
22: autostradą jechałeś?
21: Oczywiście, że tak, słuchajcie. Właściwie to z nadmorza chciałam powiedzieć jeszcze nawet.
22: I teraz będziemy o autostradach.
21: I jak to wygląda? U ciebie, Piotrze, fantastycznie, tak?
22: Coraz dłużej. Z drugiej strony jedzie się tak samo szybko.
21: A Marcin to pewnie na rowerze, także jego to nie dotyczy,
9: nie, no
21: tak?
9: Właśnie nie, za zimno.
21: O nie.
22: Buty
21: czyli
22: biegowe.
21: Długo dzisiaj było, tak?
9: Nie, no bo ja to tak przed piątą. No
21: także,
9: to
21: szanowni państwo, witamy na ulicach Łodzi.
22: Dobrego dnia. Nie, ja mam pomysł. Przed piątą będziemy wyjeżdżać na dziewiątą. Super.
9: Przed piątą na dziewiątą. Dobre hasło. Dobre hasło. Może jakiś urząd pomyśli o tym haśle, ten, który zajmuje się.
21: No, przepraszam, wiem, panowie, przepraszam panowie, bo ja już tutaj daję sygnał na sygnał.
22: Bardzo proszę. Poproszę.
21: Bardzo.
23: Radio Łódź. Na dwa głosy.
22: Państwo tego nie widzieli, ale Monika Borysow-Dudowicz dała sygnał.
21: Tak jest,
22: i oczywiście.
21: Śpiewa teraz. To jeszcze raz sygnał i śpiewamy.
22: Bardzo proszę.

0: One way or another, nie ma innej drogi, jest tylko ta jedna, my już zaczynamy i jedziemy do przodu z Moniką i Państwu mam nadzieję, że z nami, zwłaszcza, że niespodzianek mamy mnóstwo dla Państwa i ciekawych, naprawdę bardzo ciekawych tematów w dzisiejszej audycji, a w tych niespodziankach zmieściłem również w swojej wypowiedzi tajemniczo wszystkie nagrody, jakie mamy.
1: Tak, bo ja mam tutaj cały zestaw, Szanowni Państwo, ja nie wiem, od czego tutaj tak naprawdę zacząć, jestem przygotowana zdecydowanie do tematu.
0: Monika wydrukowała, jaki to jest format?
1: Od czego? Nie pytaj mnie o format. Dobrze, to jest format absolutnie niedostępny i on nie powinien
0: obrazu
1: był się
0: ścianę,
1: tutaj
0: proszę Państwa. Tak powiem.
1: To jest w formie plakatu tak naprawdę.
0: Dokładnie, z daleka tak? Widzę po prostu, co jest napisane.
1: Tak jest. O czym oni mówią? Ale to tak jest, że w momencie, kiedy robimy takie hasło, wciskamy drukuj, to powinniśmy jeszcze sprawdzić ten format tak przy okazji.
0: A rokowisko tam jest?
1: Jest. Dobrze, szukam, poczekaj.
0: Rokowisko poproszę.
1: Rokowisko.
0: Bo proszę Państwa, rokowisko nam się zbliża 9 października. Takie wydarzenie w scenografii. To jest kolejna edycja rokowiska. A rokowisko to jest legendarne tak naprawdę wydarzenie, mające miejsce od lat wielu. To tutaj mieliśmy okazję poznawać fantastyczne polskie zespoły. Poznawać to jest też dobre słowo, bo niektóre z nich tak naprawdę tutaj startowały. To tutaj na deskach rokowiska występowały Perfect, Lady Punk, Demono czy nasz łódzki rezerwat.
1: Jedno podwójne zaproszenie już jest przygotowane dla Państwa. 9 października o godzinie 19. Właśnie będzie można wybrać się na rokowisko. To jakie mamy zadanie? Chyba przyda się takie zadanie, żeby opowiedzieć, dlaczego ten rok jest taki najprzyjemniejszy w muzyce.
0: Najważniejszy. No taka muzyka, która po prostu Państwa najbardziej interesuje. Dlaczego właśnie rokową muzykę Państwo
1: słuchają? Aż zacisnąłeś pięści, słuchaj.
0: Tak, pokazałem ja, co robi rockman.
1: Rokowy
0: chłopak. Niech Państwo też przejmą energię ode mnie. No, może nie wszyscy rzeczywiście kochają tylko i wyłącznie muzykę rockową. Może nie wszyscy uważają, że to jest najlepsza odmiana muzyki. Ale dlaczego rok jest najważniejszy?
1: Oczywiście, że tak. Czekamy na wiadomości. Studio@radiolodz.pl.

0: 22 minuty po godzinie 9. Wydawało się, że Piotr Bielawski już tak w ogóle ma bardzo dobry nastrój, ale Bruno Mars sprawił przed chwilą, że działo się tutaj. Oj, działo.
1: Nic słuchaczom nie wydawać. Przecież oni wiedzą, jakie
0: takie klimaty
1: muzyki
0: muzyczne
1: słucham,
0: właśnie.
1: Naprawdę.
0: No właśnie. A jak to będzie z tym rokiem? Opowiadaj.
1: Powiem ci szczerze, że jak tak słuchałem Bruno Marsa, to on ma tam gitarkę taką.
0: Jest rokową duszą, tak?
1: Wie, co robi facet. Wiesz, cały słuchacz napisał, że w ogóle muzyka rockowa to jego życie. To jest fenomenalne, ale tak napisał. I kocha też polskie zespoły, Kult, Republikę, Baim, Perfect, Lady Punk, ale i zagraniczne. I tutaj się dopiero rockowo dzieje, bo tu jest Iron Maiden, Metallica, Pearl Jam, Megadeth. Ostro idzie. No dobrze. A na przykład ja najbardziej w muzyce rockowej doceniam autentyczność, napisał pan Marcin, prawda? I autentyczność. To jest właśnie cecha muzyki rockowej.
0: Ale teraz prawdziwy powiedzmy przede rock. Wszystkim, dla kogo będzie dzisiaj to podwójne zaproszenie?
1: No to ty powiesz,
0: na
1: ja wiem.
0: Blisko. Dobrze, rok 2026. Zapisuje się w historii muzyki jako czas głębokiej transformacji technologicznej, spektakularnych powrotów oraz bezprecedensowego ożywienia na rynku koncertowym i wydawniczym. Zgadzamy się. Eksplozja koncertów, nowe festiwale, turystyka muzyczna, renesans nośników fizycznych, rekordy rynkowe. Pani Zofia właśnie taką historię opisała i możemy powiedzieć, że dla pani Zofii dzisiaj zaproszenie.
1: Pani Zosiu, wybiera się pani na rokowisko. Jest moc.
0: Tak jest. Pozdrawiamy.

0: Autopromocja.
1: Fachowe porady ekspertów.
2: Przez jakieś 3, 4, 5 lat to zawsze powinno się wymienić jakąś uszczelkę, żeby dbać i żeby dociąg był.
1: W sprawach, które wydają się skomplikowane.
3: Nie będzie jakichś śladów użytkowania, ale też się zwiększy żywotność, jeżeli chodzi o pompę, o takie elementy.
1: Ale tak naprawdę nie są. Po prostu to proste. W każdy wtorek po 10.40 w Radiu Łódź zapraszam Damian Giersicki.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
5: No to wchodzisz?
6: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
11: Zdania zmienianie.
10: O nie!
11: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd.
10: Jest na to wszystko jeden trik.
12: Teraz, zaraz, naraz.
13: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
14: Radio Łódź. Na dwa głosy.
15: Dwadzieścia dziewięć minut mamy jeszcze do godziny 10, a ja mam takie pewne podejrzenie.
16: Pierwszy głos mówi, czyli Monika Borysow.
15: Tak, witam bardzo serdecznie. Piotr Bielawski. I Piotr Bielawski właśnie chyba wybiera się na stację benzynową, ponieważ dostałam takie pytanie. Monika, masz może dyszkę pożyczyć? Ale dyszkę to za mało będzie, wiesz.
16: Dziewczyno, dyszkę pożyczyć na stację benzynową. Na którą stację benzynową mógłbym spytać?
15: Że tak. Zresztą do tego tematu wrócimy już za
16: moment. Mam jeszcze jeden temat i też muszę odpowiedzieć. Bruno Mars nie jest wykonawcą rockowym. Pan mi tutaj napisał, pan Wojciech. Panie Wojciechu, warto jednak się uśmiechnąć, mrugnąć okiem i od razu się państwo odzywają, jak się cieszę.
15: Oczywiście, że tak.
16: Nie, ja w ogóle nie wiem, co on robi. Ten Bruno Mars, ja w ogóle nie znam jego muzyki.
15: Nie znam człowieka,
16: wiesz?
15: Tak?
16: Naprawdę, ja nie wiem, co on gra. Ale fajnie, pozdrawiam panie Wojtku, cieszę się, że pan odpowiedział.

0: Trzej muszkieterowie tym razem, to już nie tylko rockmani. Trzej muszkieterowie, Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, klasyk, On Full Love, i mam nadzieję, że każdy się teraz zasłuchał. To dobry moment, skoro tacy jesteśmy zasłuchani i skoncentrowani, żeby troszeczkę o tej ekonomii pomówić i nie tylko o cenach paliw, choć wszyscy wiedzą, jak one wyglądają, kiedy muszą zmierzyć się z rachunkiem po oczywiście zatankowaniu do pełna. No będzie więcej informacji od Remigiusza Fladrowskiego.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Dzień dobry. Kierowcy z ulgą podjeżdżają pod dystrybutory. Ponownie obowiązuje pakiet ceny paliwa niżej. Rząd wprowadził obniżkę akcyzy i stawki podatku VAT od paliw, a także ustalił maksymalne ceny. Spadły o średnio 1,30 zł.
3: No na pewno dla mnie lepiej, jak pracuję codziennie z samochodem, to będę mógł zaoszczędzić. Jak jest stanie, to jest lepiej, nie?
4: Dla nas dobrze, tak, jeżdżących, ale dla Polski to chyba nie do końca. No będą mniejsze, tak, przychody te z podatku.
2: Rekompensatą dla budżetu państwa za obniżone podatki ma być opłata od nadzwyczajnych dochodów koncernów paliwowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję ustawy w tej sprawie, chociaż jednocześnie skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Ale nie wszyscy są zadowoleni. Obniżka cen nie uratuje branży transportowej, alarmują przewoźnicy. Firmy transportowe żadnej ulgi nie odczują, mówi Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
5: Program CPN nie jest programem, który wspiera w jakikolwiek sposób branżę transportową w Polsce. A dlaczego? Ponieważ program CPN to głównie zmniejszenie stawki VAT-u, a VAT dla przewoźników jest neutralny. VAT nie wpływa na opłacalność przewozu, VAT nie wpływa na to, jakie będziemy mieli wyniki. Traktujemy program CPN jako program czysto populistyczny.
2: Przedsiębiorcy, którzy nie odprowadzają od paliwa podatku VAT, zaoszczędzą tylko na obniżce akcyzy. A minister energii, Miłosz Motyka, wyjaśnił, że mechanizm ustalania cen na stacjach benzynowych będzie oparty o działania rynkowe. Minister energii podkreślił, że ceny będą zależały od sytuacji na świecie.
6: Żeby nie dopuścić do braku paliw na stacjach, my nie manipulujemy marżami, my nie ścinamy siłą hurtu, my nie walczymy z przedsiębiorczością ani z rynkiem. My, biorąc pod uwagę także czynniki rynkowe zmieniających się cen w portach, zmieniających się ceny na rynkach, odnosimy je do cen hurtowych. Więc one mogą się zmieniać także w trakcie tygodnia.
2: Program ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku i będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Uwaga, właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych. Od 20 października możecie ubiegać się o dopłaty do przydomowych magazynów energii. Magazyny mają m.in. odciążyć sieć energetyczną, która w słoneczne dni nie jest w stanie przyjąć całego prądu z fotowoltaiki. Maksymalna dotacja wyniesie 19 tysięcy złotych, a wnioski będzie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magazyn pozwoli lepiej wykorzystać prąd ze słońca, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
7: To jest możliwość zbierania energii wtedy, kiedy ona jest najtańsza, i wykorzystywania na własne potrzeby wtedy, kiedy ta energia jest dużo droższa.
2: Warunek dopłaty? Instalacja musi działać niezależnie od sieci. Podczas awarii prądu dom nie zostanie bez zasilania, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
8: Magazyn automatycznie przejmuje zasilanie domu i wszystkie sprzęty w domu nadal działają.
2: Pieniądze będzie można odzyskać także za magazyny kupione od 1 listopada ubiegłego roku. Na program rząd przeznaczył 1 miliard złotych. Rosną wydatki studentów na życie. Z raportu Związku Banków Polskich wynika, że najwięcej kosztują lokum, jedzenie i czesne. W sumie przeciętne miesięczne wydatki na utrzymanie studentów zaocznych przekraczają 4 tysiące złotych. W porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o niecałe 70 zł, ale osoba, która zaczęła studia 5 lat temu, wydawała wtedy o prawie 1300 zł mniej. Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich powiedział, że nieco mniej na utrzymanie wydają studenci studiów dziennych.
9: Tam nie ma czesnego, ale tam jest inny problem. Szczególnie na tych trudnych kierunkach politechnicznych, Akademii Medycznej, bardzo ciężko jest dorobić, a szczególnie na pierwszym, drugim roku.
2: Studenci mogą się też starać o stypendia naukowe, a ci z mniej zamożnych domów również o socjalne. Można też występować o kredyt studencki, który jest udzielany na dogodnych warunkach, dodaje Barbrich.
9: Połowa redyskonta Narodowego Banku Polskiego Morawieckiego, więc oprocentowanie w ogóle jest niskie tego kredytu. On jest wypłacany przez 10 miesięcy roku akademickiego w określonej tam kwocie. Po zakończeniu studiów badane jest, jak student się uczył na tych studiach, więc jak się uczył bardzo dobrze, to znacząca część tego kredytu może zostać umorzona. Natomiast spłata tego kredytu w dogodnych ratach odbywa się dopiero po 2-letniej karencji od momentu zakończenia studiów.
2: Studenci starają się organizować swój budżet.
10: No ja właśnie taka trochę praca dorywcza, bo korków udzielam.
11: No ja myślę, że jak ktoś wynajmuje mieszkanie, mimo że jest dzielone, to wydatki dzienne na same codzienne potrzeby, takie jak jedzenie czy opłata rachunków, no to na pewno to będzie wynosić sporą kwotę, jak patrząc na to, że jest się studentem.
12: Ja jestem zatrudniony na umowę na zlecenie i jakoś to będę godził weekendami.
13: Wynająć pokój na przykład w mieszkaniu z innymi ludźmi, no to tak po 1500, po 2000, żeby wynająć mieszkanie, to od 3000 się głównie zaczynają.
2: Z badania wynika poza tym, że coraz więcej studentów potrafi zaoszczędzać większe sumy. Blisko połowa badanych systematycznie buduje przekraczające 250 zł miesięcznie oszczędności. W ogóle nie oszczędza 12% studentów. To tyle dziś, a na kolejną ekonomiczną migawkę zapraszam w czwartek w imieniu Marcina Pośpiecha.

0: No jak się bawisz, to się bawisz. No i zainspirował się Bruno Marsem, wiesz?
1: Coś tak w słuchałem, jest, naprawdę.
0: A Bruno Mars, gdyby słyszał, Muńka.
1: Już uspokój się, dobrze? Uspokój się naprawdę. Proszę już zakończyć ten wątek, tym bardziej, że musimy zacząć nowy, związany z radiem właśnie. I teraz uwaga, uwaga, konkurs. 95 sekund. Jedno radio, tysiące historii. Radio.
0: 95 słów. Trzeba użyć będzie.
1: A tak, tak. To też jest bardzo ważne.
0: A ty nie użyłaś jeszcze?
1: Jeszcze nie użyłam. I bardzo prosimy, żeby te słowa nie ograniczały się do słów Bruno Mars, Bruno Mars, Bruno Mars.
0: Albo do tekstów Bruno Marsa. Mars.
1: Ale nie. Musimy się troszeczkę uspokoić, ponieważ ja widzę, że tutaj jest za wesoło, a my musimy tutaj o konkretach opowiadać. Tak jest. To jest wyjątkowa odsłona takiego konkursu 90 słów o Radiu Łódź. I chodzi o to, żeby przygotować wypowiedź, która związana jest właśnie z Radiem Łódź, która będzie zawierać w tym tygodniu właśnie 95
0: słów. Ale mamy nagrodę.
1: O, nawet nagrody. Po pierwsze kubek i do tego jeszcze magiczny.
0: Ludzie są magiczni.
1: Naprawdę. I do tego jeszcze bluza magiczna, bo nasza radiowa. Także
0: ludzie
1: taki zestaw
0: magiczni,
1: upominków będzie
0: jak
1: można
0: kubek
1: zdobyć.
0: Jeszcze mają państwo magiczny, to już jest podwójna magia.
1: To w takim razie czekamy
0: trzeba
1: na głosówki.
0: Trzeba walczyć. studio@radiołódź.pl.
1: Nie,
0: głosówka
1: poczekaj.
0: Przez stronę.
1: Głosówka przez stronę. Widzisz? No proszę bardzo. Ja wiedziałam, że to wszystko przez kogo?
0: Przez ciebie.
1: Nie, przez Bruno Marsa. Ale szanowni państwo, jeżeli chodzi o te wypowiedzi, to muszą być głosówki. Także tutaj strona radiołódź.pl. Tam jest taki specjalny pasek, dzięki któremu bardzo łatwo można taką głosówkę nagrać. Imię, nazwisko, numer telefonu jeszcze prosimy, żeby podpowiedzieć. I czekamy na państwa wypowiedzi.
0: Od teraz czekamy.

0: Just hold on, happier times are coming, all right? The sun exists behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?
1: Radio Łódź. Reklama.
2: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
3: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
4: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
10: Kolejne szpitale w Łódzkiem przygotowują miejsca schronienia, znamy szczegóły. Rosną zagrożenia przy granicy, wojsko wzmacnia obronę w Lubelskiem. Złota polska jesień wkrótce się skończy, nadchodzi wyraźne ochłodzenie. Dzień zachmurzenie małe, rano jeszcze mgła, potem już pogodnie. W dwóch szpitalach wojewódzkich, w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim, powstaną miejsca schronienia. Chodzi o specjalne pomieszczenia, dzięki którym w przypadku zagrożenia z powietrza placówki będą mogły funkcjonować. Chodzi o szpital Kopernika w Łodzi i Kopernika w Piotrkowie. Jak mówi w Radiu Łodzi wicemarszałek województwa Piotr Wojtysiak, będą to pomieszczenia podwójnego zastosowania.
11: Wskazałem konieczność wzmocnienia potencjału infrastruktury krytycznej w szpitalach. To jest kwestia zaopatrzenia w prąd, infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim także i pomyślenia o wykorzystaniu pomieszczeń, które znajdują się w piwnicach do realizacji zadań medycznych w przypadku zagrożenia.
12: Czyli tak, żeby
11: zagrożenia.
12: Te szpitale, jak rozumiem, działały dalej. To nie będą takie zwykłe miejsca schronienia,
11: nie,
12: że będzie
11: chcemy,
12: po prostu można się
11: projektując
12: schować.
11: Takie miejsca, chcemy, aby one były wykorzystywane w sposób podwójny.
10: Podobne miejsca schronienia powstają także w innych szpitalach wojewódzkich. Chodzi m.in. o szpital Biegańskiego w Łodzi, w Skierniewicach czy w Sieradzu.
13: Więcej na radiołódź.pl.
10: Baterie Patriot pojawią się w województwie lubelskim. Minister Obrony Narodowej poinformował, że systemy będą zlokalizowane w okolicach portu lotniczego Lublin. Władysław Kośniak-Kamysz dodał, że liczba operacji powietrznych nad Ukrainą wzrosła ponad 15-krotnie.
14: Ta moja decyzja jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
10: W województwie lubelskim powstaną też nowe jednostki wojskowe, m.in. wojsk dronowych. Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się też do rosnącej liczby alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiedział, że wynikają z zagrożenia, a także z prowokacji na granicy polsko-ukraińskiej. Strzały i ewakuacja w Zgierskim Urzędzie. To tylko ćwiczenia w ramach akcji Powiat 2026. W budynku starostwa od rana swoje działania prowadzą policjanci i kontrterroryści, którzy mają udaremnić atak terrorystów uzbrojonych w broń palną i materiały wybuchowe. Na miejscu jest Seweryn Potentas. Powiedz, co dzieje się od rana i jak wygląda scenariusz.
15: Terroryści wtargnęli do budynku starostwa powiatowego kilkanaście minut po godzinie 8:00. Po ostrzale na pierwszym piętrze budynku i wzbudzonym alarmie o zdarzeniu poinformowano policję, która dojechała na miejsce po kilku minutach. W działaniach bierze udział także straż pożarna udzielająca pomocy osobom, które zostały ewakuowane z budynku, a także oddział kontrterrorystyczny, który wspomóc ma funkcjonariuszy policji w schwytaniu napastników. W scenariuszu dzisiejszych ćwiczeń znalazło się także podłożenie przez terrorystów ładunku wybuchowego. Dlatego w działaniach udział wezmą też policyjni pirotechnicy wraz z psem i robotem pirotechnicznym. Ćwiczenia w starostwie powiatowym w Zgierzu potrwają do godziny 12:00. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: A ja tylko dodam, że w związku z ćwiczeniami starostwo powiatowe w Zgierzu jest zamknięte do godziny 14:00. Złota polska jesień wkrótce się zakończy. Nadejdzie ochłodzenie. W najbliższych dniach w regionie jeszcze będzie słonecznie ciepło, ale pod koniec tego dnia czeka nas zmiana pogody. Przyjdą deszcze, silniejszy wiatr i dużo niższe temperatury. A więcej na ten temat wie Jakub Jędrzejewski.
16: Jeszcze w środę temperatura w regionie może sięgnąć 23 stopni. W czwartek podobnie, ale już wtedy zobaczymy pierwsze zmiany.
17: Od zachodu już zaczną pojawiać się opady deszczu i zacznie wzmagać się wiatr. No i ochłodzenie odczują Państwo w piątek, kiedy temperatura maksymalna w regionie wyniesie od 11 do 13 stopni Celsjusza.
16: Mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W weekend będzie nieco cieplej, od 14 do 16 stopni, ale do temperatur, które teraz widzimy na termometrach, raczej już nie wrócimy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Zdaniem ekspertów tak duża zmiana temperatury, spadek o ponad 10 stopni może być odczuwalna dla organizmu i powodować gorsze samopoczucie. A teraz już w Radio Łódź prognoza na najbliższe godziny.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
9: To teraz jeszcze cieszymy się piękną pogodą. W ciągu dnia zachmurzenie małe, maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 22, być może lokalnie do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie wysokie. Teraz około 14 stopni w Łodzi, w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie, Pawianicach. Dokąd jeszcze zajrzymy? Może do Sieradza? Tam też około 14 stopni. Jakość powietrza dobra, biometr korzystny, pogodowa sielanka potrwa do czwartku włącznie.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź. Na dwa głosy.
19: Sześć po dziesiątej, tu u nas też sielanka, prowęcz rodzinna Monika Borysow-Dudowicz.
9: Witamy bardzo serdecznie i Piotr Bielawski.
19: Będziemy z Państwem razem i proszę się relaksować przy okazji i proszę też nas słuchać uważnie, bo są ważne rzeczy.
9: I pisać do nas i nagrywać się i o tym przypomnimy już za moment.

0: 12 minut po godzinie 10, a my już teraz będziemy spełniać Państwa prośby, ponieważ pojawiła się taka prośba o to, żeby przypomnieć, jak można zdobyć bluzę Radia Łódź, kubek Radia Łódź. Ach, czyli jednak działa na wyobraźnię.
1: 95 sekund, 95 prawda? Słów, ja pamiętam zasady.
0: Bardzo dobrze, wszystko się zgadza i prosimy dzisiaj o przygotowanie wypowiedzi dotyczącej Radia Łódź, która będzie zawierała dokładnie 95 słów. Ciekawe, kto to potem policzy, prawda? Chyba Piotr Bielawski.
1: No, to w pamięci po prostu.
0: Dobrze, to niech tak będzie. Czekamy na wiadomości od Państwa i tutaj taka podpowiedź, jeżeli chodzi o ten konkurs, radiołódź.pl, tam na naszej stronie internetowej jest taki specjalny pasek, nagraj głosówkę i właśnie
1: pasek,
0: tam
1: przycisk.
0: To trzeba zrobić. Prosta sprawa, prawda? Bluzy czekają, kubki czekają, czekamy.

0: Halo.
1: No to państwo.
0: Halo, proszę pana, nie, wracamy do rzeczywistości.
1: Ja tylko chciałem przypomnieć, że jest ta głosówka, że można tam kliknąć i nagrać się o radiu, opowieść piękną nam przesłać. To wszystko na

0: innych rzeczach będziemy opowiadać jak zwykle i tak będzie po 12.
1: Zajrzymy do Muzeum Miasta Łodzi. Z pewnością już Państwo słyszeli o tym, że w Łodzi od ubiegłego roku mamy właśnie taki fascynujący plebiscyt. Łodzianka inicjatorka, ponieważ była kiedyś taka wystawa Łodzianki inicjatorki.
0: Już sama nazwa mi się
1: przepiękna,
0: podoba.
1: Tak. Mhm. A tutaj, jeżeli chodzi o sam plebiscyt, Łodzianka inicjatorka. I ta edycja znowu wyłoni dwie kobiety, które dostaną taką nagrodę. Jedna to jest nagroda od publiczności, druga to jest nagroda od kapituły. O tym będziemy sobie jeszcze opowiadać, dlaczego dzisiaj o tym wspominamy, ponieważ jest czas na to, żeby zgłaszać kandydatury, ale o tym wszystkim jeszcze sobie
0: opowiemy.
1: No po
0: 12 więcej szczegółów, ale to jest bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo cenna inicjatywa.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
6: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
7: Zdania zmienianie?
6: O nie!
7: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
6: Jest na to wszystko jeden trik.
8: Teraz, zaraz, naraz.
9: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Na dwa głosy.
11: Dwadzieścia dziewięć minut mamy jeszcze do godziny 11:00. Przypominamy się w sprawie konkursu. Jeżeli chodzi o wypowiedź dotyczącą Radia Łódź, ma zawierać dokładnie 95 słów. Nagrody, fantastyczne gadżety od Radia Łódź do zdobycia. I tutaj radiolódź.pl, nagraj głosówkę, czekamy na wiadomości.
12: Powiedziała Monika Borysow-Dudowicz, właściwie opowiedziała i już państwo słyszeli, że nie jest to trudne, że to
11: Piotr
12: jest takie łatwe.
11: Dzień
12: że
11: dobry.
12: Tak można po prostu opowiadać, stać się nawet prezenterem radiowym, prawda, przez moment. I użyć głosówki, żeby nam po prostu pokazać, że to radio z drugiej strony też jest odbierane.
11: A tak planując przyszłość, my już za chwilę będziemy świecić przykładem dosłownie, czyli mówić o odblaskach po prostu.
12: Odblask jest zawsze potrzebny, powiedziała Monika Borysow-Dudowicz.
11: Już za moment w Radiu Łódź.

0: I właśnie teraz jesteśmy już po terapii.
1: No i myślisz, że?
0: Tak, ja myślę, że to już teraz właśnie.
1: I myślisz, że?
0: Że.
1: Udało się?
0: Myślę, że nawet bardzo, tak.
1: Muzyczna była to terapia, więc udało się na pewno. No ale teraz o nie samej muzyce, a o odblaskach będzie blasku. Ale jest nam potrzebny, bo to prawda. Musimy ostrzegać innych. No i te odblaskowe rzeczy tutaj się przydają. Damian Grosicki.
2: Po prostu to proste. Zaprasza Damian Grosicki.
3: Jesień pełną parą. Coraz szybciej robi się ciemno, o chłodzie już nie wspomnę. To parę słów o tym pierwszym. Gdy wieczorem musimy przejść z punktu A do punktu B, nie brzmi to jakoś strasznie i nie jest to wyzwanie równe wspinaniu się na szczyt ośmiotysięcznika. Ale jeśli nas nie widać, bo nie mamy przy sobie elementów odblaskowych, to już poważny problem i niebezpieczeństwo.
4: Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę!
3: Czy w ogóle jest obowiązek noszenia odblasków?
5: Tak, jak najbardziej. Szczególnie w okresie zimowym i jesiennym. Uważam, że kompletnie nie są oświetlone przejścia dla pieszych.
6: Oczywiście.
5: Trzeba w sytuacjach zmroku, kompletnie ich nie widać. Ludzie jeszcze są na czarno ubrani.
7: Czy istnieje obowiązek? Nie. Nie ma takiego obowiązku. To jest dobra wola każdego z nas.
3: W Polsce istnieje prawny obowiązek noszenia elementów odblaskowych dla pieszych poruszających się po zmierzchu, po drodze, poza obszarem zabudowanym. Dlaczego to takie ważne, tłumaczy Aneta Błędniak-Kałka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Na drodze kierowca widzi przede wszystkim silne światła pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka. Sylwetka pieszego bądź rowerzysty niestety dostrzegana jest w ostatniej chwili. Zazwyczaj jest to odległość 30-40 metrów. Rowerzysta musi wiedzieć, że jego pojazd musi być przede wszystkim sprawny i wyposażony w odpowiednie oświetlenie, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z przodu co najmniej jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej i z tyłu co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.
3: To proste, prawda? Pamiętaj, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, na jezdni lub poboczu, każdy pieszy, niezależnie od wieku, oraz osoba prowadząca rower, skuter, motocykl lub wózek, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Odblaski muszą być umieszczone w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, na przykład kierowców. A za brak odblasków poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu grozi mandat. To po co ryzykować? Przecież są rzeczy bezcenne, takie jak nasze życie.

0: Pięknie państwo nagrywają głosówki. No to lecimy z tym tematem w takim razie.
1: Wracamy do tego tematu. Przypominamy się w tej sprawie bluzy Radia Łódź. Do tego jeszcze magiczny kubek Radia Łódź.
0: Bluza też magiczna moim zdaniem. Magiczny człowiek ma magiczne rzeczy i dopiero wtedy naprawdę świeci odblaskiem.
1: Bluza z radiością. Możemy tak od razu powiedzieć, ponieważ można ją w momencie, kiedy widzimy z daleka, no to wiemy, że to jest bluza od Radia Łódź i wszystko jest jasne. Prosimy dzisiaj o przygotowanie wypowiedzi, która dotyczy Radia Łódź i która będzie zawierała dokładnie 95 słów. I tutaj nagrywamy głosówki.
0: A ja powiem szczerze, mogę?
1: Tak.
0: No jeśli państwo nie skorzystają z tej ostatniej chwili, to chyba już wiemy, kto będzie laureatką nawet tyle podpowiem.
1: No mamy jedną osobę podejrzaną.
0: Tak, ale jeszcze jest też szansa, jeszcze jest czas. I nie jest to ostatni konkurs w ogóle w naszym dzisiejszym programie.
1: Oj nie, ponieważ właściwie po meczu jesteśmy i przed meczem, prawda?
0: Przed meczem bardziej, tak, ważna informacja.
1: Dobrze, niech tak będzie, o tamtym zapominamy,
0: będzie
1: to prawda.
0: Będzie można wybrać się na mecz, ale to o tym to rzeczywiście trochę później, prawda?

0: Reklama.
1: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
2: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
3: Zdania zmienianie?
2: O nie!
3: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
2: Jest na to wszystko jeden trik.
4: Teraz, zaraz, naraz.
5: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
6: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
9: Łódź szuka schronów dla ludności i testuje podpiwniczenia. Ustalono okoliczności śmiertelnego wypadku kobiety na dworcu w Pabianicach. Aktor Richard Gere poucza Włochów w sprawie polityki migracyjnej. A do wieczora w regionie dzisiaj dużo słońca i ciepło z temperaturą do 20 stopni. Łódź sprawdzi 60 potencjalnych miejsc ukrycia w miejskich budynkach. Magistrat zleca sporządzenie ekspertyzy kilkudziesięciu podpiwniczeń. Chodzi o sprawdzenie, czy i jakim kosztem można przystosować te obiekty do funkcji budowli ochronnych. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Do połowy listopada Łódź sprawdzi możliwości i koszty stworzenia miejsc ukrycia w 60 budynkach. To m.in. muzea, placówki medyczne, teatry, biblioteki czy jednostki łódzkiego magistratu. Miejsca ukrycia to obiekty, w których ludzie mogą się tymczasowo schronić. W przeciwieństwie do schronów nie są przystosowane do ataków chemicznych, biologicznych czy atomowych. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
9: Ekspertyzy 60 potencjalnych miejsc ukrycia w Łodzi mają zostać sporządzone do połowy listopada. Listę obiektów można sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: A zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz. Tak mówi premier Donald Tusk na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej i podkreśla, że bezpieczeństwo kraju zależy od siły polskiej armii, ale także sprawności państwa i jedności społeczeństwa.
11: Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów. Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żebyśmy byli przygotowani na każdy scenariusz.
9: Na takie scenariusze przygotowuje się wojsko, ale ważnym elementem bezpieczeństwa są także schrony dla ludności, na których budowę Polska zamierza wydać 2 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Są ustalenia w sprawie śmiertelnego wypadku na dworcu w Pawiańcach. Biegły stwierdził, że 70-latka próbowała wsiąść do pociągu, gdy ten już ruszył. W lutym około 2 w nocy 70-letnia mieszkanka Pabianic, która miała jechać do sanatorium, spadła na tory i jak wykazało późniejsze śledztwo, leżała tam około 6 godzin. Wiadomo, że przed odjazdem wyszła z pociągu po pozostawioną na peronie torbę, a następnie próbowała wsiąść do pociągu, który już ruszył, informuje prokurator Paweł Jasiek z prokuratury okręgowej w Łodzi.
12: W ekspertyzie tej biegły stwierdził, że zachowanie pokrzywdzonej było bezpośrednią przyczyną zgonu. Kobieta próbowała bowiem wejść do wagonu, kiedy pociąg był już w ruchu.
9: Prokuratura nadal analizuje zebrane materiały i sprawdza, czy za wypadek mogą odpowiadać też inne osoby. Richard Gere krytykuje włoską politykę migracyjną. Amerykański znany aktor wystąpił w nagraniu opublikowanym przez agencję Action Aid. A więcej o tym mówi Aleksandra Niedopiel.
13: Richard Gere w udostępnionym nagraniu mówi, że strach zastępuje współczucie, a migrantów sprowadza się do liczb i zagrożeń. Krytykuje zatrzymania i deportacje poza granice Unii Europejskiej. We Włoszech widać to w coraz większym wykorzystywaniu ośrodków deportacyjnych oraz modelu zatrzymań i deportacji rozwijanego w Albanii. Kontrolę migracji przenosi się poza Europę, co może stać się precedensem dla przyszłej polityki migracyjnej. Na nagranie odpowiedział Matteo Salvini. Wicepremier napisał, że Gere jako bogaty aktor żyjący w luksusie powinien dalej grać w filmach, a nie udzielać Włochom nieproszonych lekcji. Aleksandra Nitopiel, Polskie Radio.
9: I tyle w tym serwisie. Informacje z Łodzi i regionu na bieżąco na portalu radio.łódź.pl, a kolejny serwis za godzinę.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: A przed nami jeszcze 3 dni pięknej pogody. Tak, wtorek jest wliczony. Proszę korzystać. W ciągu dnia zachmurzenie małe. Maksymalnie dzisiaj od 20 do 22, 23 stopni lokalnie w Łódzkiem. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie mamy wysokie. Jakość powietrza jest dobra. Biometr korzystny. Jaka temperatura teraz w Łodzi, w Zgierzu, w Pabianicach? 17 stopni na termometrach.
14: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
15: Radio Łódź. Na dwa głosy.
16: Pięć po 11. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak Monika Brysow-Dudowicz mówi, że 17 stopni, to od razu jest 30 co najmniej. Po prostu tak gorąco się robi. No pięknie. No, tu mamy piękną pogodę. Program też, jak widzę, rozwija się konkurs.
2: I cóż ja mogę teraz jeszcze powiedzieć? Piotr Bielawski przede wszystkim, ponieważ to jest Radio Łódź na dwa głosy. Oczywiście my będziemy jeszcze w tej godzinie przypominać zasady tego konkursu, ale wyłoniony również zostanie zwycięzca. Także czekamy na głosówki, chociaż najpierw czas na kulturę.
16: Tak, tak, tak. Najpierw powiemy, co w kulturze.

0: to trochę poważnie zabrzmi, ale niech tak zabrzmi. No życie jest pełne wyborów, na tym polega. Ta sztuka wyboru jest rzeczą wręcz najważniejszą i kiedy tak spoglądam, jakie wydarzenia kulturalne danego dnia, to bardzo często łapię się na tym, że niestety to właśnie jest takie pole wyboru, bo trzeba zdecydować, niektóre z tych niezwykle ciekawych wydarzeń odbywają się dokładnie w tym terminie. A sprawdźmy, co dzisiaj, bo na pewno też jest wybór, opowie nam o tym Wiktoria Makowska.
1: Czas na kulturę.
2: Kulturalny wtorek w Łodzi zaczynamy od propozycji dla młodszych widzów. O godzinie 12 Teatr Lalek Arlekin przy Wólczańskiej 5 zaprasza na legendarium. Głównymi bohaterami są Gniewko i Kasia, dwoje młodych ludzi, którzy z różnych powodów nie potrafią odnaleźć się w otaczającym ich świecie. Za sprawą tajemniczej gry trafiają do tytułowego legendarium, czyli rzeczywistości inspirowanej polskimi baśniami i legendami. Pojawiają się tam m.in. Kwiat Paproci, Baba Jaga, Diabeł Boruta czy Śpiący Rycerze, ale również legenda o pochodzeniu nazwy Łódź. Spektakl czerpie ze słowiańskich korzeni, ale opowiada jednocześnie o bardzo współczesnych problemach – samotności, potrzebie akceptacji i budowaniu relacji. Legendarium przeznaczone jest dla widzów powyżej 10 roku życia. Coś dla miłośników sztuki przygotowała łódzka palmiarnia przy Alei Piłsudskiego 61. Właśnie dziś rozpoczyna się tam wystawa akwareli Elżbiety Górskiej Kwiatowo Mi. Bohaterami większości prac są rośliny, a ważną częścią ekspozycji jest rozwijana od 2024 roku seria kwiatów w kwadracie. Początkowo pojawiały się w niej wyłącznie rośliny egzotyczne, później także te, które po prostu zachwyciły autorkę i sprawiły, że chciała zatrzymać je na papierze. Wystawę w pawilonie A można oglądać dzisiaj do 16. Wstęp jest bezpłatny, a ekspozycja pozostanie w palmiarni do 18 października. Po południu przenosimy się do świata filmu, bo Kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii przy Placu Zwycięstwa 1 w Łodzi świętuje 20 urodziny. O godzinie 16 zobaczymy film pod tytułem Windą na szafot z 1958 roku. To fabularny debiut francuskiego reżysera i jeden z filmów, które przecierały szlaki dla francuskiej nowej fali. Kryminalnej historii towarzyszy muzyka stworzona w ciągu zaledwie jednej doby, a na ekranie można zobaczyć m.in. ikonę francuskiego kina. A o 17.45 pokaz przedpremierowy dokumentu Najlepsza owsianka na świecie. Tytuł jest jak najbardziej dosłowny. Raz w roku do niewielkiej wioski na północy Szkocji zjeżdżają pasjonaci, żeby walczyć o tytuł mistrza świata w przyrządzaniu owsianki. Kulinarny konkurs staje się jednak pretekstem do opowiedzenia ciepłej i pełnej humoru historii o lokalnej społeczności, tradycji i wspólnocie. Wcześniej o godzinie 17 w Pantu Nie stał na Ów Piotrkowska przy Piotrkowskiej 138/140 kolejne spotkanie z cyklu Pędrakom czytanie, my czytamy, dzieci trochę słuchają. Nazwa właściwie zdradza całą formułę. Dorośli czytają, dzieci słuchają, chociaż trochę. Bez pośpiechu, bez dodatkowych zadań. Spotkania odbywają się w każdy wtorek, a udział jest bezpłatny, przypominam, dzisiaj o 17. Wieczorem kolejna propozycja dla kinomanów. O godzinie 18 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 przy Targowej 1/3 w Łodzi rozpoczyna się trzeci semestr Akademii Kina Polskiego. W programie znalazło się 12 spotkań i 12 filmów, a każdy z nich łączy wykład z projekcją. Szczegóły na stronie organizatora, ale zdradzę, że dziś o 18 wykład Jakuba Majmurka, a o 19.30 fucha Jerzego Skolimowskiego z 1982 roku. I tu ważna informacja, Akademia jest otwarta nie tylko dla studentów. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy zainteresowani historią i przemianami polskiego kina. Na koniec teatr i pytanie, które może być całkiem aktualne. Kto jest szalony? Ja czy świat? Spektakl pod takim tytułem rozpocznie się o godzinie 19 na dużej scenie Teatru Nowego przy Więckowskiego 15 w Łodzi. To tragifarsa o dyktaturze szczęścia i sukcesu. Świecie, w którym mamy być zdrowi, radośni, ambitni, aktywni i nieustannie spełnieni. Twórcy zastanawiają się, co właściwie definiuje dziś człowieka jako zdrowego lub chorego i gdzie kończy się zwyczajny dyskomfort związany z codziennością, a zaczyna coś, co próbujemy diagnozować i leczyć. Spektakl stawia też pytanie, czy diagnoza zawsze pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, czy czasem może stać się kolejną etykietą. Kto jest szalony, ja czy świat? Dziś o 19 w Teatrze Nowym w Łodzi. A więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo oczywiście na radiowłodz.pl. Mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć miłego wtorku i do usłyszenia.

0: 18 minut po godzinie 11 już, a my dzisiaj na kolejne głosy w pewnej sprawie czekaliśmy. Czekaliśmy i proszę bardzo, proszę pana.
1: No tak, ja już wspominałem wcześniej, że naprawdę ciekawe wypowiedzi i że pani Piękne. Pewna ma szansę. Ale ta końcówka zmieniła wręcz wszystko. A ten pan, proszę posłuchać.
2: W Łodzi mieszkam od 1989 roku. W naszym domu radio zawsze grało. Zapamiętałem głosy prowadzących z tamtych czasów. Jednak najbardziej w pamięci wyrył się inny szczegół. Na analogowym telefonie była tarcza do kręcenia numerów. Na środku tarczy naklejka, na której strażak odbiera telefon, mówiąc w dymku komiksowym: Radio Łódź moim radiem. To był konkurs, w którym na antenie, na żywo, prezenterzy dzwonili do wybranych z książki telefonicznej numerów i za zgłoszenie się tym hasłem można było dostać nagrodę. Na długo zostało mi odbieranie telefonu tymi słowami. Teraz ja mogę zadzwonić do was. Dzięki, że jesteście.
1: A nawet głosówkę może pan przysłać i tak właśnie uczynił. Jejku, to pan pamięta.
0: Wzruszyłeś się, widzę.
1: No ja też,
0: prawda?
1: To pamiętam.
0: Tak. Odbierałeś takie telefony?
1: Odbierałem.
0: To piękna
1: historia. Licząc, że wygram.
0: To jest niemożliwe, ale możemy już śmiało powiedzieć, że wiemy, dla kogo dzisiaj wyjątkowe upominki.
1: Wiemy i nie wiemy.
0: Od Radia Łódź. Proszę mi tutaj nie przerywać, nie przeszkadzać. Dobrze, proszę pana,
1: proszę,
0: ponieważ
1: bardzo.
0: Ja tutaj chciałam stworzyć atmosferę i tak dalej. Wspominając o tym, że mamy dla państwa w związku z tym jubileuszem właśnie przepiękne nagrody. To są nagrody związane z Radiem Łódź właśnie. Czyli taka fantastyczna radiowa bluza, do tego magiczny radiowy kubek. Cieszymy się bardzo, ale wracając do tego, o czym wspominał Piotr, mamy tutaj do naszego słuchacza gorącą prośbę, żeby odezwał się do nas raz jeszcze.
1: Z imieniem i nazwiskiem, tak, przede wszystkim.
0: studio@radiołódź.pl albo po prostu.
1: Ale wygrał pan już, ja to mogę powiedzieć.
0: Potwierdzamy.
1: Bardzo magiczna historia, którą pan przypomniał. Bardzo magiczna, bardzo panu dziękuję za nią.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
8: No to wchodzisz?
9: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
10: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Eddy. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia. Urnia.pl.
11: W niedzielę 11 października na stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów, 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
12: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19:00.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
13: Monika Bersow-Dudowicz,
14: Witamy bardzo serdecznie. To tak wracając jeszcze do tych opowieści, chciałabym powiedzieć, że czekamy na te głosówki właściwie 24 godziny
13: oczywiście
14: na dobę, także proszę tutaj absolutnie się nie krępować.
13: Proszę
14: opowiadać o sobie, o radiu i jak się okazuje, to się wszystko pięknie ze sobą łączy, prawda?
13: Mogę ułatwić i spytam, jak się słucha?
15: Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, Igor Herbut, to jego głos tutaj na zakończenie, to powiem, że Igor Herbut z płytą Niebawem. I to takie niespodzianki, o których też będziemy w Radiu Łódź mówić. W wielu audycjach, na przykład Monika Borysów-Dudowicz w niedzielę w audycji o piosenkach autorskich, niezwykłych, z tekstami magicznych też, prawda? Bo dzisiaj
2: sensem
1: to słowo
2: piosenki,
1: magia.
2: Oczywiście. Niedziela zapraszamy bardzo serdecznie. Program współprowadzony tak naprawdę, ponieważ czasami prowadzę ja, czasami Małgorzata Warzecha. Zapraszamy bardzo gorąco, ale to męskie granie bardzo mi się spodobało, ponieważ jest to piękne nawiązanie do tego, co wydarzy się już 11 października w Łodzi o godzinie 14:30.
1: To będzie granie.
2: Mecz ŁKS-u. Wiesz,
1: ciekawe z kim? A nie, to spytamy słuchaczy.
2: Właśnie. Ale mamy dla Państwa 5 podwójnych biletów na ten mecz właśnie teraz do zdobycia. Jakie jest pytanie?
1: Z kim gra ŁKS, więc na jaki mecz Państwo się wybiorą? Studio Małpa, radio.pl. Kto chciałby pójść, to wie. No tyle.

0: No, dziewczyny mają ubaw, niech się je bawią, ale i dziewczyny mogą wybrać się na mecz, taka jest ta prawda i tak będzie, bo pan Andrzej, pani Anita, pan Tomek to na pewno już na mecz się wybiorą ŁKS-u. Z kim gra ŁKS? Jeszcze ktoś może zdobyć takie zaproszenie na to spotkanie piłkarskie. studio@radio.pl A u nas to Bartek Floczek. Na mecz to nie wiem, czy się wybierze, ale z piosenką przyszedł i o niej opowie.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W 1979 roku reżyser Walter Hill kręcił niskobudżetowy film o nowojorskich gangach zatytułowany The Warriors, w Polsce znany jako Wojownicy. Potrzebował utworu, który podsumowywałby miejski niebezpieczny klimat produkcji i leciałby w trakcie napisów końcowych. Zadania podjął się Barry DeWarzon, który napisał szkic piosenki i zaprosił do współpracy Joe Walsha, gitarzystę zespołu The Eagles, słynącego z ostrych, surowych riffów. Joe dodał piękną partię gitary slide do utworu. Tekst opowiadał o przetrwaniu w betonowej dżungli, co idealnie pasowało do fabuły filmu. Piosenka trafiła na ścieżkę dźwiękową Warriors. Gdy utwór zyskał popularność dzięki filmowi, liderzy The Eagles, Don Henley i Glenn Frey, usłyszeli go w radiu. Henley był zachwycony piosenką. Przyszedł do Walsha i powiedział prosto z mostu: to jest genialne, musimy to nagrać na płytę Eagles. Walsh nie miał nic przeciwko, choć In The City miała zaledwie kilka miesięcy. Koniec lat 70. był trudnym czasem w historii zespołu Eagles. Po gigantycznych sukcesach i rekordowej sprzedaży płyt Greatest Hits i Hotel California na czele, muzycy Eagles żyli zgodnie z kodeksem stereotypowych gwiazd rocka. Na porządku dziennym były wszystkie możliwe używki. Niekończące się trasy koncertowe, alkohol, narkotyki, zmęczenie, wszystko zaczęło jednak się nawarstwiać. Relacje między muzykami popsuły się i były bardzo napięte, a Don Henley i Glenn Frey, którzy faktycznie rządzili w Eagles, traktowali resztę zespołu jak swoich pracowników i nie liczyli się specjalnie z ich zdaniem. Tak wyglądały prace nad płytą The Long Run. Kiedy doszło do nagrania In The City, Joe Walsh zasugerował skopiowanie jego wersji i dogranie tylko głosów. Don Henley i Glenn Frey nie zgodzili się. Całą piosenkę nagrano więc od nowa, dodając kilka smaczków w aranżacji, przede wszystkim chórki w wykonaniu liderów Eagles. Kiedy o wszystkim dowiedział się Barry DeWarzon, zdenerwował się na Walsha. Bał się, że Eagles zawłaszczą jego piosenkę i nikt nie uwierzy, że to on stał za jej sukcesem w filmie Warriors. Kiedy jednak zaczęły spływać do niego czeki, Barry uspokoił się. In The City nie wydano co prawda na singlu, ale cała płyta sprzedawała się znakomicie, w sumie w wielu milionach egzemplarzy, odnosząc ogromny sukces. Do dzisiaj piosenka jest klasykiem w katalogu Eagles. Posłuchajmy, oto In The City.

0: To organek w radiu.
1: To rockowa muzyka.
0: Tak jest, to jest rockowa muzyka. Potwierdzamy Italiano przede wszystkim. Ale my wracamy do fantastycznej historii, która przed nami, ponieważ już 11 października, godzina 14:30, Stadion Miejski imienia Władysława Króla w Łodzi. Dlaczego o tym miejscu wspominamy? Ponieważ mieliśmy do rozdania 5 podwójnych biletów na mecz właśnie ŁKS-u i z kim? Proszę pana?
1: Ruchem Chorzów.
0: Oczywiście.
1: Wszystkie poprawne były odpowiedzi.
0: Wszystkie odpowiedzi były poprawne i tutaj nie będziemy wymieniać
1: ale
0: wszystkich
1: panie też
0: osób
1: wygrały. To, jest to nie to, że tylko panowie.
0: Oczywiście, to jest tak pół na pół prawie, ja bym powiedziała,
1: właśnie,
0: prawda?
1: Więc...
0: Także coś w
1: A
0: tym
1: piłka
0: jest.
1: Nożna jednak jest przyciągająca.
0: Najważniejsza informacja, jeżeli chodzi o nagrody, bilety zostały już rozdane i teraz proszę sprawdzić skrzynkę mailową. Tak mniej więcej około 5 minut proszę nam dać.
1: A dlaczego wspomniałem o kobietach? Bo o kobietach będziemy mówić.
0: Tak, łodzianka, inicjatorka, plebiscyt. Dlaczego mówimy o tym właśnie w październiku, to też wszystko się wyjaśni, ale będziemy też mieć zadanie specjalne dla państwa i do tego tematu wrócimy.
1: Proszę nas słuchać.

0: to promocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek, 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie...
3: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart, albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
5: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
6: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Jarosław Turek.
8: Na serwisie chaos i brak informacji dla łodzian o kolejnych remontach, które ruszyły w tym tygodniu. Ujęcie kierowcy, który po wypadku na pasach uciekł, nie udzielając pomocy ciężko rannej kobiecie, i informacja o śmierci reprezentanta Polski, byłego piłkarza UKS-u Jacka Ziobera. W regionie do wieczora słonecznie i ciepło, do 20 stopni Celsjusza. Chaos komunikacyjny i informacyjny w Łodzi. Władze miasta przemilczały w mediach społecznościowych duże utrudnienia na łódzkich drogach. Z powodu remontu torowiska u zbiegu ulic Kilińskiego i Pomorskiej wiele linii tramwajowych i autobusowych kursuje teraz objazdami. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Remont kolejnego torowiska w centrum Łodzi ma potrwać do końca roku. Z powodu prac u zbiegu Kilińskiego i Pomorskiej studenci nie dojadą tramwajem na miasteczko uniwersyteckie. O zmianach było wiadomo od dawna, ale ani w weekend, ani w poniedziałek w mediach społecznościowych nie poinformowało o nich ani miasto, ani prezydent i wiceprezydenci.
10: To nie jest pierwszy raz, kiedy pasażerowie MPK Łódź nie dostają wystarczającej informacji o zmianach.
9: Komentuje radny Kosma Nykiel, a radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej odpowiada.
11: Na szczęście w przestrzeni naszego miasta, jeśli chodzi o social media, działa bardzo wiele innych stron, które o tym informują.
9: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: Utrudnienia w centrum Łodzi potęguje przedłużający się remont Placu Wolności. Tramwaje miały tam wrócić przed rozpoczęciem prac u zbiegu Kilińskiego i Pomorskiej, ale jest opóźnienie. Powrócą dopiero za miesiąc. Ustalono sprawcę, który w niedzielę potrącił kobietę przechodzącą na pasach w Piastowie i uciekł. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, podkomisarz Monika Orlik, mówi, że sprawca wypadku nie udzielił poszkodowanej pomocy.
12: kierujący samochodem osobowym potrącił kobietę, która prawidłowo przechodziła przez przejście, nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. To było po północy, natomiast przed południem właśnie ten sprawca został zatrzymany, 32-letni mężczyzna.
8: No to kolejna w ostatnich dniach taka tragedia na pasach, bo w sobotę w Nowym Sączu doszło do podobnego wypadku. 21-letni kierowca potrącił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który zginął na miejscu. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, wychowanek ŁKS-u Łódź, były piłkarz reprezentacji Polski. W kadrze zagrał blisko 50 spotkań. Występował również w klubach ekstraklasowych we Francji i Hiszpanii. Jego kolega z ŁKS-u, Marek Chojnacki, przypomina, co było największym atutem Ziobera.
13: Jacek był szybki, no to był taki typowo skrzydłowy, no do tego miał też dobrą technikę, no takie żywe srebrako.
14: Mnie tylko żal, że tak późno i całe szczęście, że jeszcze ma ktoś z nas starszych po tych schodach zejść na płytę i żeby było komu wręczać te medale i te znaczki ŁKS-u. Mam nadzieję, że drużyna pójdzie za ciosem, ten nowy stadion faktycznie otworzy nową historię w dziejach ŁKS-u.
8: Tak mówił naszemu reporterowi Jacek Ziober 4 lata temu podczas otwarcia całego stadionu ŁKS-u. Po zakończeniu kariery piłkarskiej próbował swoich sił jako trener, współpracował z piłką nożną plażową i był też ekspertem m.in. w Radiu Łódź podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Jacek Ziober zmarł po ciężkiej chorobie. A na koniec w serwisie zmiany w Pabianicach, bo w Parku Wolności rozpoczął się remont parkingu. Wymieniona zostanie dziurawa nawierzchnia, a na miejscu powstanie też miejsce na publiczne toalety i punkty gastronomiczne. Mieszkańcy uważają, że taka inwestycja w parku jest bardzo potrzebna.
15: Fajnie, że coś się dzieje i fajnie, że coś, ktoś coś robi z tym, bo tam naprawdę ten park ma potencjał.
16: Bardzo dużo ludzi jeździ samochodami na Strzelnicę, bo jest dość daleko. Praktycznie nie było gdzie postawić. Wąska ulica z drugiej strony, asfaltowa droga, tam też nie ma się gdzie zatrzymać.
17: Myślę, że mało jest zadbane to miejsce. Kiedyś było jakoś bardziej przyjazne tak dla dzieciaków i warto było to odnowić.
8: Na razie w parku trwają roboty wodno-kanalizacyjne, wszystkie prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. A u nas w serwisie za godzinę zakładnicy wzięci w zgierskim magistracie, czyli ćwiczenia służb w ekstremalnych sytuacjach.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: To teraz jeszcze remonty można omijać spacerując, ponieważ piękna pogoda. A co będzie potem? To jest bardzo dobre pytanie. 3 piękne dni jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o pogodę właśnie. Także proszę korzystać, do tego dzisiaj namawiamy. A dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe, maksymalnie w Łódzkiem do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza na razie dobra.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Na dwa głosy.
19: To teraz będzie bardzo rockowo za chwilę. Teraz wreszcie bardzo rockowy numer i to polski. I ja postanowiłem, że sprawdzimy. Monika Borysow-Dudowicz to pierwszy głos w tym duecie.
7: Piotr Bielawski, głos numer jeden.
19: I Monika Borysow-Dudowicz zapowiada rockowy numer. Uwaga, 3-4.
7: Oddział zamknięty.

0: I takie rokowe historie też opowiadamy. Oddział zamknięty w Radiu Łódź.
1: Można
0: ale...
1: też się odnieść do rokowiska, o którym dzisiaj
0: tak,
1: mówiliśmy.
0: Tak, oczywiście, że tak. My wracamy do takiej opowieści, którą Państwu obiecaliśmy dzisiaj, ponieważ coraz częściej mówimy o łodziankach. Czasami niekiedy używa się nawet takiego określenia łodzianki nie i tutaj nawias i potem poza nawiasem już zapomniane. Bardzo lubię to określenie łodzianka inicjatorka. O tym plebiscycie porozmawiamy, ponieważ jest czas na to, żeby zgłaszać kandydatury. I tutaj mówimy o osobach, które aktualnie związane są z Łodzią, które dla tej Łodzi naprawdę bardzo dużo robią. To prawda, za chwilę ta rozmowa właśnie, ale szanowni Państwo, my chcielibyśmy poprosić o to, żebyście Państwo napisali o tych łodziankach, które są przez Państwa właśnie tak bardzo cenione. To mogą
1: no,
0: być postaci historyczne.
1: Łodzianki, które rzeczywiście coś zmieniły albo potrafią wpływać na naszą rzeczywistość. Na pewno Państwo mają takie przykłady i na nie czekamy po prostu.
0: Studio@radiolodz.pl

0: Ja tutaj mam taką jedną małą prośbę. Czy możemy zagrać jeszcze raz? Chyba to byłby dobry pomysł, prawda?
1: No, jesteś przywiązana tylko do tej jednej wersji?
0: Nie, oczywiście, że nie, ale zdecydowanie jest ona wyjątkowa. To jest przepiękna piosenka, po prostu. Przepiękne historie. Łodzianka, inicjatorka. O tym plebiscycie będziemy teraz właśnie mówić, ponieważ czasu na zgłaszanie kandydatek zostało niewiele.
1: No ale proszę zgłaszać. Wydaje mi się, że jest wiele kobiet niezwykle aktywnych, bardzo ciekawych, z ciekawymi pomysłami przede wszystkim i potrafią je realizować. To jest niezwykle ważne, prawda? Żeby wdrażać coś w życie. I ja bym znalazł co najmniej kilka takich nazwisk od razu.
0: Lista byłaby długa,
1: ciekawi
0: prawda?
1: Mnie, jaka lista się pojawi właśnie tych kandydatek w tym roku.
0: To jest bardzo interesujący temat, tym bardziej, że wiemy już z poprzedniego roku, że to są bardzo różne osoby związane z różnymi środowiskami. Ale wracając do tej historii, ja odwiedziłam Muzeum Miasta Łodzi. Magdalena Komarzeniec, dyrektorka muzeum, właśnie opowiadała o tym plebiscycie. No to jest po prostu piękny temat.
2: To jest dla mnie niezwykle istotny temat. Łodzianka, inicjatorka. Taki plebiscyt został wprowadzony w ubiegłym roku, w roku, który był łódzkim rokiem łodzianek i inicjatorek. Próbowaliśmy zrobić wszystko, aby przypomnieć postaci już historyczne tak naprawdę, jeżeli chodzi o łodzianki. Łodzianki, które budowały nasze miasto, ale nie zapominamy i tak samo dbamy o pamięć o współczesnych łodziankach i właśnie w taki sposób takiej nagrody, wyróżnienia chcemy podziękować. Podziękować za to, że są, za to, że zmieniają nasze miasto. Chcemy poprzez tę nagrodę powiedzieć, że widzimy was, widzimy to, co robicie i jesteśmy po prostu za to wdzięczni, bo myślę, że taka wdzięczność będzie dawała im jeszcze więcej takiej chęci do dalszych działań, ale też myślę, że dla każdego jest miła taka chwila docenienia, ale ważna też jest państwa rola. Tutaj liczymy na zgłoszenie od państwa i na podstawie tych zgłoszeń będzie kapituła wybierała zarówno laureatkę nagrody od kapituły, ale wskaże także 5 finalistek, które w późniejszym głosowaniu już od 2 do 22 listopada będzie wybierała nasza publiczność. Na te wnioski czekamy do 11 października i jest to właśnie chyba najważniejszy tak naprawdę etap, ponieważ właśnie z tej grupy kobiet będziemy wybierać laureatki z bardzo przeróżnych dziedzin. Tutaj nie ma tak naprawdę ograniczeń. Wszystkie te kobiety, które uznajecie państwo za te, które są przykładem, za te, które właśnie warto docenić. Łodzianka też jest rozumiana w sposób taki, że i osoby, które się urodziły w Łodzi, ale też łodzianki z wyboru, które związały swoją drogę życiową, rodzinną, zawodową z tym miastem, także będą włączane oczywiście tutaj w możliwość ich wyboru. Można też wskazywać kobiety, które zarówno stoją za pojedynczą jakąś wspaniałą inicjatywą. Możemy potraktować zgłoszenie swojej kandydatki jako takie podsumowanie jej drogi już zawodowej, więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. To nie jest tak, że zbieramy te inicjatywy czy działalność, nie wiem, z ostatniego roku, dwóch, trzech. To jest bardzo, bardzo głęboki wachlarz jakby przyjmowania tych kandydatek i tego właśnie, w jakiej formule działają, co tworzą. Oddajemy tutaj też po prostu możliwość wypowiedzenia się naszej publiczności, bo myślę, że dużo osób, z którymi się spotykamy na co dzień, to też o nich jakby wiemy. Często są bardziej z pierwszych stron, jak to się mówi, gazet, ale wiele jest też takich łodzianek i inicjatorek, o których może wie mniejsze grono i fajnie byłoby je odkrywać. Dobrze byłoby pokazywać tutaj nie tylko Łodzi, ale i też światu, bo my później też staramy się organizować i spotkania i promujemy te osoby w postaci informowania o ich dokonaniach. I staramy się, żeby taka społeczność cały czas się po prostu budowała, bo bardzo trudno jest.

że państwo będą mieć właśnie chwilę teraz już na zastanowienie, no, które kobiety by państwo wyznaczyli, czy też zaproponowali do tego konkursu. Proszę się zastanowić i naprawdę warto zagłosować.

0: to promocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
3: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
1: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Eddy. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
1: W niedzielę 11 października

0: października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
1: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
2: Zdania zmienianie?
1: O nie!
2: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
1: Jest na to wszystko jeden trik.
3: Teraz, zaraz, naraz.
4: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
5: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Na dwa głosy.
7: A teraz ja właśnie miałam
8: bardzo
7: coś powiedzieć.
8: Bardzo proszę, Monika Borysow-Dudowicz.
7: Umawialiśmy się dosłownie przed momentem, kto taki zacznie to i ja zaczynam. Nie, tak naprawdę wracamy za chwilę do pewnej historii. Łodzianka, inicjatorka, plebiscyt, to po pierwsze.
8: A ja mogę do panu sobie, coś powiedzieć?
7: Poczekaj, przypomnimy sobie te postaci kobiece, które zostały wyróżnione w ubiegłym roku. Bardzo proszę, panowie.
8: No bo ja chciałbym panów zaprosić też do tej, no nie powiem zabawy, prawda? Bo to jest poważna w sumie sprawa.
7: To jest bardzo poważna
8: sprawa. Tak, natomiast żeby panowie także wspierali panie i żeby też głosowali, żeby znajdowali te panie bardzo aktywne, które wpływają i na naszą, panowie, rzeczywistość.
7: To teraz będą podziękowania. Piotrusiu, w imieniu kobiet pięknie ci dziękuję za te słowa. Wracamy do tematu już za moment.

0: 27 minut zostało nam jeszcze do godziny 13. My już teraz pięknie dziękujemy za wiadomości, które dostajemy od Państwa w sprawie tych wybitnych łodzianek. Będziemy jeszcze wracać do tych historii, ale najpierw wrócimy do Muzeum Miasta Łodzi. Wyjątkowy plebiscyt, łodzianka, inicjatorka właśnie. Magdalena Komarzeniec, dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi. Właściwie wróciłyśmy myślami do tej poprzedniej edycji, bo to też jest bardzo ciekawa historia. To przypomnijmy sobie właśnie tę poprzednią edycję i osoby, które wtedy zasłużyły Państwa zdaniem na wyróżnienie.
1: Ta poprzednia edycja pokazała w ogóle nam też, osobom, które zasiadają w kapitule, że wniosków tych postaci, które były zgłoszone, jest naprawdę i ogrom, i z przeróżnych właśnie dziedzin, tak jak chcieliśmy. I faktycznie tutaj nagroda od kapituły trafiła do profesor Iwony Maruszyńskiej, neonatolożki, dzięki której tak naprawdę wiele żyć maleństw jest uratowanych i tutaj jakby kapituła była absolutnie zgodna co do tego, że ta postać absolutnie się po prostu wyróżniała i ratowanie życia to coś, co no jest jakby najcenniejsze, to oczywiste, i ta opieka nad tymi najdrobniejszymi, najmniejszymi dziećmi, które no, dostają szansę. Natomiast dla nas te nagrody zarówno od kapituły, jak i publiczności są tak samo ważne i bym chciała też, żeby wszystkie osoby, które słuchają o naszym plebiscycie, to wiedziały, że tutaj nie ma żadnego wartościowania. Jakby wszystkie tak naprawdę kobiety, które i zostają laureatkami, i są finalistkami, mają olbrzymie po prostu osiągnięcia i to już w poprzedniej edycji było widać, że to jest strasznie trudny wybór, dokonanie właśnie wyboru spośród tych wszystkich wniosków 5 finalistek i laureatki. Laureatka, która otrzymała nagrodę od publiczności, to Marta Zdanowska. Tutaj pani profesor medycyna i kultura Marta Zdanowska, współzałożycielka też Łódzkiego Szlaku Kobiet. Osoba, która wiele zrobiła właśnie, jeżeli chodzi o walkę i o przypominanie historii naszego miasta. I myślę, że to też dzięki temu tak naprawdę i tej działalności Łódzkiego Szlaku przez wiele, wiele lat. Pewnie mówimy w ogóle o tym plebiscycie, więcej się zajmujemy herstorią. Powołaliśmy Łódzki Rok Łodzianek Inicjatorek, więc te osoby też się przyczyniły do tego, żeby temat był niezwykle istotny. Więc mam nadzieję, że taka różnorodność też w postaci kandydatek no, pokazuje, że tutaj warto się rozejrzeć dookoła siebie. Warto, żebyśmy o te osoby zadbali. One same na pewno się nie zgłoszą. Tutaj ta skromność tych osób często jest też na pierwszym miejscu i one w ogóle tego nawet nie potrzebują, czy mówią o tym, że nie potrzebują właśnie tych wszystkich nagród. One i tak będą działały, one i tak będą pracowały na rzecz tego miasta, ale myślę, że to jest po prostu danie takiej miłej chwili i możliwość właśnie podziękowania. Dla mnie to był wyjątkowy wieczór. Właśnie móc po prostu podziękować.
0: A to są przepiękne słowa. Dziękujemy po prostu właśnie w taki sposób, także zachęcamy do tego, żeby jeszcze do tego 11 października zainteresować się właśnie tym tematem.

0: Bożemu od razu nie zbudowano. Znam oczywiście to powiedzenie. Można też kilka innych przywołać wersji, mutacji tego powiedzenia, ale tak czy inaczej małymi krokami coś zbudować można. I kobiety to potrafią. I może nie wyrażę zdania wszystkich mężczyzn świata, a nawet wszystkich mężczyzn młodzi. Ale powiem tak, czasami warto kobiet posłuchać. Czasami warto później, nie przejmując nawet inicjatywy, wspierać po prostu, żeby to się udało, bo no piękna nigdy za wiele.
1: Tutaj jeszcze bardzo ważna historia, ponieważ jeżeli chodzi o takie stwierdzenia, które pasują właśnie do kobiet, pani Marta, uwielbiam stwierdzenie, że siła jest kobietą, bo jest po prostu. Kobiety potrafią przenosić góry, dokonywać niemożliwego, a dla mnie inspiracją są dwie niesamowite kobiety, założycielki łódzkich fundacji, które zmieniły życie wielu osób. To jest Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, prezes fundacji Gajusz oraz pani Izabela Jakim-Kubiak, Kolorowy Świat. Tutaj jeszcze pani Jolanta Bobińska została też wspomniana, jeżeli chodzi o tę listę, i tutaj trudno się z tym nie zgodzić, tym bardziej, że jak ja sobie przypominam ubiegłe lata między innymi, to są kobiety, które też Radio Łódź właśnie wyróżniało. Także pozdrawiam.
0: I tutaj serdecznie. Może narażę się z kolei kobietą, ale z uśmiechem to powiem, że zgadzam się z tą siłą, to znaczy, że trzeba mieć siłę, ale też pamiętajmy, że ta siła także do mężczyzn należy. Mądrość. To jest rzecz zasadnicza jak dla mnie i fajnie, że te kobiety mądrze właśnie decydują.

0: A o kobietach, i to aktywnych niezwykle, takich, które zmieniają naszą rzeczywistość na lepszą, opowiadaliśmy troszeczkę, a to Państwo decydują, które z tych kobiet należy docenić w konkursie, o którym mówiliśmy. Warto spojrzeć na sprawę bardzo poważnie. No i warto aktywować te kobiety, żeby było ich więcej, bo zmieniają rzeczywistość nie tylko, że jest lepsza, ale i piękniejsza, tak powiem.
1: Piękny.
0: No temat jest nieskończony. Plebiscyt, tak. A jutro jaki będzie temat alternatywnie?
1: Cicho, nie opowiadaj na razie. Ale mam taką propozycję dla ciebie, żebyś, Piotrusiu, poszedł sprawdzić, kto tam w twoim domu mieszka i kogo tak widujesz od niedawna. Dobrze? To jest takie zadanie bojowe. Jutro wrócimy do tego tematu.
0: Oj, oby
1: dobrze?
0: Nie. Te właśnie osobniki, o których ty myślisz, o których jutro będziemy opowiadać.
1: Uważaj.
0: Piotr Bielawski, to ja pięknie Państwu za dzisiejsze przedpołudnie dziękuję.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Jarosław Turek.
14: W serwisie zatrzymania byłych i obecnych szefów koncernu Orlen. Dwa równoległe remonty, czyli duże utrudnienia dla kierowców w Tomaszowie i ćwiczebny atak z wzięciem zakładników w Zgierskim Urzędzie. Do wieczora w regionie Słonecznej, dzisiaj z temperaturą do 20 stopni. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menedżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Śledztwo w tej sprawie prowadzili łódzcy policjanci z Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Ja mówię o tym więcej, Aleksander Przoniak.
15: Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad 2 lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział w TVP Info, że działania uszczupliły majątek narodowy.
16: Straty spółki Orlen szacowane są na ponad 4 miliardy złotych. Jaki był efekt tego? Pojawiły się braki w paliwie, zamknięte stacje benzynowe.
15: Według informacji prokuratury z zatrzymanymi trwają czynności procesowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
14: No więcej w tej sprawie będzie wiadomo dopiero po zakończeniu przesłuchań.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Uwaga na duże utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Problem pojawił się ze względu na równoległe prowadzenie 2 dużych inwestycji. Powstaje tunel, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na tomaszowskich Starzycach i jednocześnie trwa remont samej Warszawskiej. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski, z którym się teraz łączymy. Pawle, powiedz, jak wygląda sytuacja, no i co mówią kierowcy?
10: Nie jest łatwo. Tak powiedział mi kilka minut temu jeden z mieszkańców, którego spotkałem na pobliskiej stacji paliw. Ruch na Warszawskiej jest bardzo duży. Wystarczy, że zamknięty zostanie przejazd kolejowo-drogowy i szybko tworzy się ogromny sznur samochodów w obu kierunkach. Do tego na wylocie z Tomaszowa jest ruch wahadłowy ze względu na prowadzony remont Warszawskiej od ulicy Wysokiej do węzła na S8. Sytuację ma poprawić trwająca budowa tunelu. Gotowe są już dwie konstrukcje odciążające pod torami, dzięki którym roboty mogą być prowadzone bez wstrzymywania ruchu pociągów. Zasadnicze prace mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku, a cały kontrakt na początku 2028. Z Tomaszowa Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: Dodajmy, że w czasie trwania budowy tunelu na Warszawskiej jest utrzymany zarówno ruch kolejowy, jak i drogowy. Teraz strzały i ewakuacja w Zgierskim Urzędzie. To na szczęście tylko ćwiczenia. W budynku starostwa od rana swoje działania prowadzą policjanci i kontrterroryści, którzy mają udaremnić atak terrorystów uzbrojonych broń palną i materiały wybuchowe. I tu na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potentas, z którym się łączymy. Powiedz, jak to wygląda od rana i jaki jest scenariusz działań.
17: To, czego się nauczyliśmy teoretycznie kilka tygodni temu, teraz sprawdzamy w praktyce. Czyli zakładamy najgorszy możliwy scenariusz, do urzędu wkracza aktywny strzelec.
18: Mamy nadzieję, że takie scenariusze będą działy się tylko w filmach.
19: Celem tych działań jest przede wszystkim bezpieczeństwo nie tylko ludzi, którzy mogą stanąć w obliczu zagrożenia, ale również samych funkcjonariuszy, którzy mają możliwość przeszkolić swoje umiejętności.
14: Do ćwiczeń będziemy jeszcze wracać, a w związku z tymi ćwiczeniami Starostwo Powiatowe w Zgierzu jest zamknięte jeszcze do godziny 14. I przenosimy się do Skierniewic, gdzie ruszyła ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności. Placówka przy ulicy Lelewela 12 jest otwarta codziennie od 16 do 8 rano. Może jednocześnie przyjąć 15 osób i będzie działać przez całą jesień i zimę do końca kwietnia. W ogrzewanym pomieszczeniu można spędzić noc, napić się gorącej herbaty i skorzystać z łazienki. Na miejscu można również wymienić odzież, mówi rzecznik prasowy w Skierniewicach Przemysław Rybicki.
20: Placówka jest przeznaczona zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ma charakter interwencyjny i doraźny. Nie zapewnia miejsc noclegowych, ale pozwala bezpiecznie spędzić noc w ogrzewanym pomieszczeniu. Z ogrzewalni mogą korzystać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie stanowi zagrożenia dla innych.
14: W czasie silnych mrozów, dodajmy, godziny działania placówki mogą zostać wydłużone. Ale w Sieradzu, mimo chłodnych nocy, ogrzewalnia na razie jeszcze nie ruszyła. A wrócimy do tego w kolejnych serwisach.
21: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: To zaczynamy od chłodniejszych tematów. Śnieg ma wkrótce padać w kraju, tak to nie są żarty. Od 13 października zacznie do Polski spływać bardzo zimne, takie arktyczne powietrze. Na południe, na początek, potem w górę. Czy to wszystko dotrze do województwa łódzkiego? Na razie szanse są niewielkie, ale już podróż na południe albo na Mazowsze na przykład z poślizgiem, także proszę o tym pamiętać. Dzisiaj pięknie jesiennie, do 20-22 stopni w Łódzkiem, zachmurzenie małe, a biometr mamy korzystne.
21: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: 5 minut po godzinie 13, aż nam się tutaj tak zimno, tak chłodno zrobiło, prawda? Trudno uwierzyć, że jesień się kończy, w prognozach przynajmniej. Zobaczymy, jak to będzie.
22: Ja już zacząłem myśleć o tym, czy opony mam dobre. No na razie jeszcze dobre, ale ja mam całoroczne.
13: To ten problem cię absolutnie nie dotyczy.
22: Odetchnąłem.
13: Bartosz Florczak razem z nami. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Dziękujemy za dzisiejszą historię, jeżeli chodzi o piosenkę. Wiem, że z tym tematem wracasz do programu Radio Łódź na dwa głosy już jutro, także tutaj też polecamy się do słuchania, ale zostajesz do godziny 16, tak?
22: Zostaję do 16, będę z Państwem, będziemy słuchać oczywiście muzyki, trochę o niej też opowiadać, ale nie tylko. A co do tych historii piosenek, to może Państwo też coś, jakiś pomysł mi podrzucą, bo ja już tych piosenek około 2000 historii opowiedziałem.
13: Naprawdę?
22: Tak, i powiem szczerze, że czasami mi się wydaje, że już o jakiejś mówiłem, a nie mówiłem i na odwrót.
1: Ale wiesz, czasami jest tak, że można wrócić do jakiejś piosenki, żeby opowiedzieć inną historię, prawda? Tak też
22: można, oczywiście. Nie każda wielka piosenka ma wielką historię za nią i tego też się nauczyłem przez tych już ponad 10 lat.
1: Czyli czekamy, studio@radiouch.pl. Prosimy o to, żeby pomagać w tych wyborach. Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ode mnie do usłyszenia.
21: Radio Łódź. Tu i

A Head Full of Dreams, zespół Coldplay. Na naszym zegarze 11 minut po godzinie 13. Witamy serdecznie. Rafał Tyluś audycję realizuje. Bartosz Florczak przed mikrofonem. Państwo napisali na adres studio@radioloc.pl, że to trochę niespodzianka, że ja o tej godzinie. No trochę tak, natomiast jak państwo wiedzą, nasza ramówka odrobinę uległa zmianie. Od jesieni troszeczkę inaczej te audycje są poukładane i raz na jakiś czas będziemy słyszeć się właśnie w tym paśmie od 13 do 16. Jak państwo wejdą na stronę radioloc.pl, to tutaj w tym pierwszym artykule strzały, ewakuacja i ładunek wybuchowy w Zgierskim Starostwie, to spokojnie, to tylko ćwiczenia.

Słuchając słów tej piosenki, biegnę dalej zespołu Warsztat Elektryczny. Idealnie one oddają sytuację kangura, który sobie skacze po polach pod Łowiczem, konkretnie na polach gminy Zduny. Kangur uciekł właścicielowi 2 miesiące temu, no i jest nieuchwytny od tego czasu, mimo że zdarza się, że człowiek podchodzi do niego stosunkowo blisko i próbuje go złapać. Jak to wygląda? Proszę zerknąć na naszą stronę radioloc.pl i tam cały artykuł. Kangur skacze po polach pod Łowiczem. Jeszcze takie zdanie. Zwierzę działa w warunkach tak zwanej recydywy. Everything was so much simpler. And that's exactly

To jeszcze Mela Koteluk w nagraniu Fastregi, wcześniej Lizzo, Love in Real Life. Sprawdziłem, o co chodzi z tą recydywą i tym kangurem. No tak, rok temu niecodzienny uciekinier pojawił się w Rozprzy. Nawet takie plakaty rozwieszono. Uwaga, mieszkańcy Rozprzy, z prywatnej posesji uciekł kangur. Swoją drogą to trzeba mieć naprawdę wyobraźnię i polot, żeby mieć kangura na własność. No ale lepiej, że uciekł kangur niż puma na przykład, bo to się też zdarzało ostatnimi czasy. Na naszym zegarze 24 minuty po 13.

0: promocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami

0: Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź. Czwartek, 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
8: Autopromocja. Reklama.
9: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
10: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
11: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
8: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
12: Tu i teraz 31 minut po godzinie 13 na naszych zegarach. Do godziny 16 nasze popołudniowe spotkanie. Zespół Manam teraz pojawi się z nagraniem Simple Story, więc czasy znakomitej płyty Mental Cut.

Simple Story to jest akurat jedno z tych nagrań zespołu Manam, do którego teledysk z tej płyty Mental Cut nie powstał na łódzkich ulicach, bo jak wiemy, i Luciola, i Creon, Lipstick on the Glass to są teledyski stworzone tutaj w Łodzi przez fantastycznego operatora Ryszarda Lęczewskiego. Zresztą teledyski, które otworzyły mu drzwi do kariery, wiem, bo pan Ryszard opowiadał mi całą tę historię, że będąc w Danii, kiedy Duńczycy zobaczyli jego teledyski, byli po prostu zachwyceni umiejętnościami operatorskimi Ryszarda Lęczewskiego, no i posypały się pewne propozycje, które potem procentowały. Na zawsze Łódź lat 80. szara, niespecjalnie atrakcyjna, uwieczniona w teledyskach zespołu Manam, ale to idealnie korespondowało z tą muzyką, która tam pojawiała się. Jeszcze w Piotrkowie, zdaje się, Ryszard Lęczewski był i w kilku miejscach w województwie, no ale przede wszystkim Łódź oczywiście. Też między innymi stadion ŁKS-u tam na jednym z meczów Ryszard Lęczewski pojawił się i kręcił. I to bez żadnych zapowiedzi, bez żadnych przygotowań. Po prostu kamera, akcja i gramy. The Last Dinner Party. Teraz, za chwilkę, Łódzkie informuje o funduszach.

0: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
1: Rozpoczynamy cykl audycji Łódzkie informuje o funduszach. Naszym gościem jest pan Piotr Zdziechowski, naczelnik Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który opowie o sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie łódzkim. Proszę zatem powiedzieć, czym właściwie jest sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich i kto może skorzystać z waszej oferty?
2: Witam serdecznie. Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich to ogólnopolski projekt, który działa po to, aby każdy zainteresowany mógł łatwo i bezpłatnie dowiedzieć się, jakie są możliwości skorzystania ze środków unijnych. Całe przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a my, jako województwo, jesteśmy częścią tej sieci. Punkty informacyjne to taki pierwszy, najłatwiej dostępny adres dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z funduszami bądź aplikować o kolejne środki. Tu można się dowiedzieć, czy pomysł na projekt ma szansę na dofinansowanie, jakie są programy, terminy, wymagania. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne i skierowane dosłownie do wszystkich.
1: Gdzie znajdują się punkty informacyjne w województwie łódzkim?
2: W naszym regionie funkcjonują obecnie dwa punkty informacyjne. Główny punkt mieści się w Łodzi, a lokalny w Bełchatowie. Dzięki temu mieszkańcy całego województwa, nie tylko dużych miast, ale także mniejszych gmin, mają ułatwiony dostęp do wiedzy o funduszach.
1: Zgłaszamy się do jednego z punktów informacyjnych. Proszę nam powiedzieć, jak możecie nam pomóc?
2: Służymy przede wszystkim informacją. Najczęściej zgłaszają się do nas osoby, które już mają jakiś pomysł i pytają, czy można dostać na niego środki. Przykładowo przedsiębiorca, który chce uruchomić innowacyjny projekt lub kupić nowoczesne maszyny, albo gmina, która planuje budowę ścieżki rowerowej. Ale bywa też tak, że dopiero ktoś szuka inspiracji i chce dowiedzieć się, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Nasi doradcy zaczynają od rozmowy. Pytają o potrzeby, plany, cele. Ta diagnoza jest niezbędna. Na tej podstawie dopasowują odpowiedni program czy działanie.
1: Czy można zgłosić się także wtedy, gdy nie chcemy sami pisać wniosku o dofinansowanie, ale chcemy skorzystać z już realizowanych działań?
2: Tak, i to jest coś, o czym wiele osób nie wie. Nie trzeba być autorem projektu, żeby skorzystać z unijnego wsparcia. W praktyce oznacza to, że ktoś może zapisać się na szkolenie czy kurs językowy, albo zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, wziąć udział w stażu lub rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie składając wniosku o dofinansowanie. W ten sposób fundusze europejskie są dostępne naprawdę dla każdego. Nie tylko dla dużych instytucji, firm, powiatów, gmin, dużych miast, ale także dla mieszkańców regionu.
1: W jaki sposób można się z wami skontaktować?
2: Możliwości jest naprawdę wiele. Można zadzwonić, napisać maila, przyjść osobiście albo skorzystać z konsultacji online. Organizujemy też bezpłatne spotkania informacyjne, zarówno przez internet, jak i w formie stacjonarnej. Poza tym można nas spotkać przy różnych okazjach, na targach pracy, konferencjach czy wydarzeniach plenerowych. Wszystkie aktualności, terminy i dane kontaktowe publikujemy na stronie fundusze.ue.locke.pl i na Facebooku pod nazwą Łódzki informuje o funduszach.
1: Jesteście otwarci codziennie?
2: Tak, jesteśmy dostępni w Łodzi oraz w Bełchatowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowo można z nami się spotkać lokalnie podczas mobilnych punktów informacyjnych. To takie specjalne dyżury w powiatach i gminach, gdzie jedziemy do mieszkańców i tam na miejscu udzielamy konsultacji. Dzięki temu osoby, które mają dalej do Łodzi czy Bełchatowa, mogą skorzystać z nich na miejscu. Informacje o dyżurach dostępne są na wspomnianej przeze mnie wcześniej stronie internetowej i na naszym Facebooku.
1: Na koniec ostatnie pytanie. Czy są jakieś udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w waszych punktach informacyjnych?
2: Tak, wszystkie nasze punkty spełniają wymogi dostępności. Dysponujemy m.in. tłumaczem języka migowego czy pętlami indukcyjnymi dla osób słabosłyszących. Jeśli ktoś zgłasza szczególne potrzeby, staramy się dostosować formę kontaktu do sytuacji, tak aby każdy czuł się u nas komfortowo.
1: To wszystko na dziś. Jeśli masz pytania dotyczące funduszy europejskich lub po prostu poszukujesz informacji o dostępnych dofinansowaniach, skontaktuj się z siecią punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie łódzkim.
0: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
3: Równo kwadrans pozostał nam do godziny 14. Słuchają Państwo Radia Łódź. BNDK, czyli Jan Benedek i jego syn Gabor. Płyta Vintage już się ukazała. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w piątek uda mi się porozmawiać z autorami tego albumu. No, będzie o czym, bo to jest zaskakujące, moim zdaniem, udany album.

Zespół z wietrznego miasta, nie mylić z wiecznym Chicago. 8 minut pozostało do godziny 14. Depeche Mode już w Państwa głośnikach. Ja tylko przypomnę, że tej jesieni ukaże się książka W deszczu ekscytacji, która opowiada o koncercie swojego Depeche Mode w 2001 roku w Warszawie. Padało wówczas i to bardzo. Never Let Me Down Again i za chwilkę w Radiu Łódź serwis informacyjny.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
6: Odkryjmy wspólnie potencjał turystyczny polskiej wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza na konferencję pod tytułem Pomysł na wieś, wieś z pomysłem. Spotkajmy się 22 października 2026 roku w siedzibie Instytutu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Więcej informacji na nikidw.edu.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź jest 14. Czas na najnowsze wiadomości. Jarosław Turek.
12: Na serwisie chaos komunikacyjny, czyli brak ostrzeżeń o nowych łódzkich remontach. Pożar przyczepy na ulicach Łowicza i tymczasowy areszt dla mężczyzny, który próbował uprowadzić dziecko z placu zabaw w Legnicy. Do wieczora w regionie Słonecznie z temperaturą do około 20 stopni. Chaos komunikacyjny w Łodzi z powodu braku informacji. Władze Łodzi nie poinformowały o nowych utrudnieniach w centrum spowodowanych remontami, a w poniedziałek ruszył remont kluczowego torowiska w centrum miasta, czyli zbiegu ulicy Kilińskiego i Pomorskiej. Przez to studenci na przykład do końca roku nie dojadą tramwajem do miasteczka akademickiego przy ulicy Lumumby. Nowe rozkłady i zmienione trasy nie pojawiły się jednak nawet w niedzielne popołudnie, mówi radny Kosmanykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
13: Informacja dla pasażerów w komunikacji miejskiej, jeśli chodzi o tak duże zmiany, powinna być z wyprzedzeniem, powinna być ogłaszana na fanpage'u Łódź.pl, w gazetce miejskiej, na profilach wiceprezydenta, prezydentki. To się nie dzieje.
14: Na szczęście w przestrzeni naszego miasta, jeśli chodzi o social media, działa bardzo wiele innych stron, które o tym informują. No ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego takich informacji nie ma na stronie, na oficjalnych stronach miasta. Powinny się oczywiście pojawiać.
12: Tak mówi naszemu reporterowi radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Remont torowiska na skrzyżowaniu Kilińskiego i Pomorskiej w Łodzi ma potrwać do końca roku. Groźnie wyglądający pożar przyczepy na ulicy Warszawskiej w Łowiczu. Godzinę temu mieszkańcy zauważyli pożar przyczepy samochodowej. Na miejscu pojawiły się wezwane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Jak udało nam się ustalić, doszło do samozapłonu przyczepy. Nie ma też osób poszkodowanych w tym zdarzeniu. Miejsce jest już przejezdne, a pojazd usunięty z drogi. Jest tymczasowy areszt dla kidnapera z placu zabaw. 29-letni mężczyzna usiłował w Legnicy porwać niespełna 5-letnie dziecko, ale dzięki temu, że inne dzieci zaczęły krzyczeć, rodzice i przechodnie obezwładnili porywacza. Ustalenie pobudek, jakimi kierował się sprawca, może być jednak trudne, mówi rzecznik legnickiej prokuratury Liliana Łukasiewicz.
9: Pan w trakcie przesłuchania twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia, nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, twierdził, że tego nie zrobił, ale głównie tłumacząc właśnie tym, że nie pamięta, co było powodem jego zachowania.
12: Mężczyzna w chwili zatrzymania był pod silnym wpływem alkoholu i amfetaminy. Od dawna jest uzależniony od narkotyków. Na razie spędzi w areszcie 3 miesiące, ale może mu grozić nawet do 15 lat więzienia. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,86 zł, za benzynę 98 7,74 zł, a olej napędowy 7,80 zł. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Czyli benzyna lekko zdrożeje, a diesel lekko stanieje, ale nadal jest wciąż drogo, a wielu kierowców głowi się, jak wydawać mniej na paliwo. Przede wszystkim mniej go zużywać. Między innymi o tym, jak to robić, dyskutowali na Politechnice Łódzkiej kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk i członkowie Iron Warriors, czyli zespołu studentów, który konstruuje ultraenergooszczędne pojazdy. A tym rozmową przysłuchiwał się nasz reporter Michał Malinowski.
15: Studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy w liczbie przejechanych kilometrów na 1 litrze paliwa i choć robią to pojazdem, który nie nadaje się do poruszania po drogach, to z ich wyliczeń i pracy płyną również proste wnioski, które bez wątpienia pozwolą nam ograniczać spalanie podczas codziennej jazdy, mówi kierowca bolidu Iron Warriors Aleksandra Woźniak.
16: Najlepszą efektywność pojazdy mają w momencie, w którym nie przyspieszamy zbyt gwałtownie i nie hamujemy tak w kółko, tylko w momencie, kiedy ta jazda jest płynna.
15: To samo podkreśla rajdowy mistrz Europy Miko Marczyk, który jest podwójnym rekordzistą Guinnessa w ekonomicznej jeździe, dodając jednocześnie, że istotną rolę odgrywają również detale.
17: Pilnujmy ciśnienia w oponach, bo opory toczenia rosną, jeżeli to ciśnienie jest za małe.
15: Jak zatem słychać, na nasze portfele wpływ mogą mieć nie tylko ceny paliw na stacjach benzynowych. Michał Malinowski, Radio Łódź.
12: Tu polecamy te rady, a zdaniem Mikołaja Marczyka odpowiedni styl jazdy pozwala ograniczyć zużycie paliwa nawet o 20-30%. Więcej informacji z Łodzi Regionu na Radio Łódź.pl, a kolejny serwis za godzinę.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
11: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja pogodowa w Łodzi i regionie. Teraz 20 stopni na termometrach. Dzisiaj już cieplej nie będzie. Ciśnienie policyjne 997 hektopaskali. Temperatura oczywiście będzie spadać w nocy od 3 do 6 stopni. I silne zamglenia, które będą towarzyszyć nam przez całą noc. Jutro od rana zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo też pojawią się mgły, no a potem się przejaśni i będzie ciepło nawet do 22 stopni.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
19: Radio Łódź. Tu i teraz.
11: A na naszym zegarze 5 minut po godzinie 14 do 16 będziemy wspólnie przede wszystkim słuchać muzyki, ale nie tylko. Madonna teraz pojawi się w nagraniu Ray of Light. Przyznam szczerze, że to jest chyba moje ulubione wcielenie tej artystki.

Ray of Light to Madonna jeszcze z lat 90. Wydaje się wciąż, że to jest takie nieodległe wcale muzyczne wspomnienie, ale już kilka lat ładnych minęło. Podobnie jak w przypadku koncertu zespołu Queen w Budapeszcie, koncert z 1986 roku, dokładnie 27 lipca Queen pojawili się w Budapeszcie, zagrali na słynnym NEP stadionie. No, to jest troszeczkę tak, jak w Polsce jest mnóstwo legend dotyczących koncertu Rolling Stonesów w sali kongresowej w 1967 roku i tam przyznaje się do tego, że było się na koncercie. No, przyznaje się bardzo wiele osób. Sala kongresowa tyle by nawet nie pomieściła. Tak troszeczkę jest też, jeżeli chodzi o różne legendy na Węgrzech, bo to był no, niesamowity wówczas koncert. Chociaż na Węgry przyjeżdżały wielkie gwiazdy wcześniej i też grały na stadionach, chociażby zespół Deep Purple. No ale to jest absolutnie legendarny koncert Queen w Budapeszcie. Na taśmie wideo i teraz wyczyszczony, odrestaurowany i zostanie zaprezentowany w kinie. Jutro pierwszy pokaz, no a potem jeszcze w sobotę i to chyba tylko tyle, więc jeżeli Państwo kochają zespół Queen, to koniecznie trzeba się wybrać. Ja uwielbiam ten koncert z Budapesztu i pamiętam, że oglądałem go wielokrotnie, naprawdę, jako młody chłopak na kasecie VHS. Kiedyś coś takiego było. To informacja dla młodszych słuchaczy. I to była rejestracja koncertu nagrana, zdaje się, z jakiejś szczecińskiej telewizji regionalnej. W każdym razie no, wielokrotnie ten koncert obejrzałem i znacznie wyżej cenię go od tego legendarnego koncertu z Wembley, który wydarzył się 2 tygodnie wcześniej. Przenieśmy się w takim razie na chwilkę, na niespełna 4 minuty do Budapesztu, by posłuchać zespołu Queen.

I try. Próbowali nasi piłkarze wczoraj i ci nieco młodsi dostali lekcję od Włochów i ci starsi od Bośniaków. No tak to jest z naszą piłką, że nie spodziewałem się pewnie w najbliższym czasie jakichś wielkich sukcesów. Na szczęście jest Iga Świątek, która walczy w Pekinie i jutro o godzinie 7 trzeba będzie włączyć telewizory i zobaczyć jej pojedynek. Na Igę można liczyć. Dziwna wiosna teraz. No dziwna to wiosna, bo słyszeliśmy o tym, że niedługo śnieg pojawi się w Polsce, a po chwili jeszcze David Byrne.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
8: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory

0: Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19.
1: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Tu i teraz.
7: I równo 30 minut po godzinie 14. Jesteśmy więc na półmetku naszego popołudniowego spotkania. Piękne słońce za radiowym oknem. Dzisiaj 20 stopni to jest ta temperatura maksymalna. Już cieplej nie będzie, będzie chłodniej, noc chłodna od 3 do 6 stopni, o czym już Państwa też informowałem. No powolutku musimy się gdzieś też mentalnie uzbroić w taką cierpliwość, że te ciepłe dni przyjdą dopiero za kilka miesięcy. Trudno się z tym pogodzić. To jest zawsze chyba najtrudniejszy moment. No ale póki co cieszmy się piękną pogodą i cieszmy się muzyką. David Bowie teraz pojawi się, artysta, który miał wiele różnych twarzy, wiele wcieleń. To najbardziej komercyjne, można powiedzieć, przed nami lata 80. nagranie Modern Love.

Sit Next to Me, zespół Foster the People. Sporo oczywiście ostatnio mówi się o lalce, mniej pewnie w kontekście książki, chociaż ta podobno też bije rekordy sprzedaży i no, dawno nie było takiego zainteresowania tą powieścią Bolesława Prusa. Natomiast jeżeli chodzi o wersję kinową i o film, ekranizację, gdzie w roli głównej pojawili się Marcin Dorociński, jest też Marek Konrad, jest też Kamila Urzędowska, to serwis Kinometrix, który monitoruje frekwencję w polskich kinach, ten pierwszy tydzień otwarcia już podsumował. Nie jest jakoś rewelacyjnie, jeżeli chodzi o lalkę, ale też jest całkiem nieźle, bo film obejrzało 563 tysiące osób w Polsce od 30 września do poniedziałku, do rana, co plasuje tę premierę na 18 miejscu w tego typu zestawień w Polsce. No, najwięcej obejrzał film, który cieszył się największym powodzeniem w momencie tego pierwszego tygodnia otwarcia, to był film Minecraft, 978 tysięcy widzów, na drugim miejscu Claire, 935 tysięcy, a więc no powiedzmy połowa, troszeczkę więcej niż połowa, jeżeli chodzi o lalkę, no ale takie filmy jak Botox na przykład, Kogel Mogel 3, czy Listy do M miały lepszą frekwencję. Jeżeli chodzi o nasz region, województwo, to według tego serwisu 20 tysięcy osób w łódzkich kinach obejrzało lalkę, w Pabianicach 2,5 tysiąca i jeszcze w Piotrkowie 1500 biletów sprzedano na seansę właśnie z tym filmem. Tak wygląda podium w naszym regionie. Za chwilkę, nawiasem mówiąc.

0: Nawiasem mówiąc.
1: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Mamy za sobą już opowieść o skrótach. No to przechodzimy do tych skrótowców.
2: Tak
1: od
2: jest.
1: Których też to rozróżnienie zaczęłyśmy. Czym różni się skrót od skrótowca?
2: Skrót istnieje tylko w piśmie. A skrótowiec to jest zwyczajny wyraz języka. Używamy go w mowie i w piśmie. Zapisujemy, odmieniamy, przypisujemy mu rodzaj, liczbę, łączymy z innymi wyrazami w zdaniu. Jest to grupa rzeczowników. Rzeczywiście utworzonych, tak jak mówiłyśmy kilka spotkań temu, dosyć nietypowo. A mianowicie, proszę Państwa, wiemy, że wiele instytucji, firm, państw, czy nawet niektórych przedmiotów ma jedynie nazwy wielowyrazowe. Albo jako jedna z wielu możliwych form występuje nazwa wielowyrazowa.
1: Czy partie polityczne.
2: Czy na przykład tak, partie polityczne. No wyobraźmy sobie, że nie ma skrótowców i musimy stale powtarzać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Albo Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Albo United States of America. Albo, o, ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa potrafi tak bez wahania i prawda, z głowy, czyli z niczego, jak to się mówi, rozwinąć skrótowiec PESEL. Często przecież używany.
1: Nie.
2: No właśnie. Powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. No, byłoby trudno posługiwać się tak skomplikowanymi nazwami. W związku z tym przekształcamy je w pojedyncze wyrazy.
1: I to są te skrótowce.
2: I to są te skrótowce.
1: I tu żadne kropki nas nie interesują, ani brak kropek, ani...
2: Tak jest, kropki tu nie mają żadnego znaczenia. Pewne problemy z pisownią są, ale nie dotyczą kropek. Proszę Państwa, skrótowce mogą powstawać w różny sposób. Możemy brać pierwsze litery wyrazów takiej skomplikowanej nazwy. Możemy brać pierwsze głoski takiej nazwy. Możemy brać fragmenty tych wyrazów, na ogół początkowe, a możemy te trzy sposoby kombinować ze sobą. To już jest jak tam łatwo się wymawia i czy to dobrze brzmi. Mamy takich form, takich rzeczowników mnóstwo, więc warto troszeczkę im poświęcić uwagi. Ja od razu przepraszam, czasami przykłady przeze mnie podawane będą utworzone od nas firm, których już obecnie nie ma, ale ponieważ są one wygodnymi przykładami, więc
1: ale to może i
2: się tutaj nimi posłużymy. No i właśnie, tak jak pani redaktor już kiedyś powiedziała, skoro są to rzeczowniki, to musimy się zastanowić, jak się odmieniają przez przypadki, przez liczby i jaki rodzaj im
1: czy żeński, czy męski,
2: przypisać, czy tak, czy nijaki. Ponieważ jeżeli użyjemy takiego skrótowca w zdaniu, to on się będzie łączył na przykład z przymiotnikiem, który się musi dopasować do niego pod względem przypadka, liczby i rodzaju. Albo jeżeli połączymy z czasownikiem w czasie przeszłym, także musimy użyć tego czasownika w określonej liczbie i rodzaju. No to najpierw zacznijmy od odmiany przez przypadki. Ponieważ to wcale nie jest specjalnie trudne. Musimy sobie tylko uświadomić, że większość zwykłych rzeczowników, nazwijmy to w ten sposób, ma typowo określone zakończenia. I na przykład w języku polskim większość, bo nie wszystkie, ale większość rzeczowników rodzaju męskiego kończy się na spółgłoskę. W związku z tym, jeżeli nasz skrótowiec, i teraz ważna rzecz, w wymowie, nie w pisowni, pisownia nie... W ogóle nie zwracamy uwagi na pisowni. W wymowie kończy się na spółgłoskę, to traktujemy, odmieniamy go jak rzeczownik rodzaju męskiego. Możemy sobie wtedy znaleźć rzeczownik pospolity o takim samym zakończeniu i potraktować go jako wzór. Na przykład mamy skrótowiec UJ, czyli Uniwersytet Jagielloński. Podkreślam, w wymowie, bo w pisowni ostatnią literką jest I. A w wymowie ostatnią głoską jest ty, prawda? No więc będziemy go odmieniać na przykład jak rzeczownik knot. Albo Naczelna Organizacja Techniczna, not, również według takiego wzoru. Jak mamy skrótowiec MON, Ministerstwo Obrony Narodowej, no to będziemy go odmieniać jak wyraz ton, Jak mamy na przykład skrótowiec spatif, no to jako wzór możemy wybrać wyraz cliff, a na przykład PGR jak rower. Jeżeli w wymowie skrótowiec kończy się na A, tak jak większość rzeczowników rodzaju żeńskiego, tak jest. Polfa jak szafa na przykład, desa jak rysa, tak? A jeżeli skrótowce zakończone są w wymowie na inne głoski niż spółgłoski i nieakcentowane A, to się nie odmieniają. I już, czyli na przykład będziemy mieć UW, Uniwersytet Warszawski, kończy się na U, nie odmienia się. KGB kończy się w wymowie na E, nie odmienia się. WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, kończy się na I, więc jest nieodmienny. PTTK kończy się na akcentowane A, więc też się nie odmienia.
1: No i osobną sprawą jest oczywiście, co się pod tymi skrótami kryje, ale jak już ustaliliśmy, czasami tak skomplikowana nazwa jak PESEL. PESEL, rozumiem, odmienia się jak rodzaj męski.
2: Tak jest.
1: Tak jest, jak podobne temu słowa, o czym dziś rozmawiałyśmy z panią dr Izabelą Różycką. Za tydzień zapraszając na ciąg dalszy Małgorzata Warzecha.
0: Bardzo dziękujemy za tę krótką lekcję języka polskiego, nawiasem mówiąc. A na naszym zegarze 11 minut do godziny 15, tu Radio Łódź jest w porządku, jest okej. Okay.

Ulala, ale się będzie działo 22 listopada w klubie Wytwórnia. Specjalny koncert z okazji jubileuszu 95-lecia Radia Łódź. Proszę zajrzeć na naszą stronę, tam taki piękny baner związany z orkiestrą Marcela Balińskiego. Powstała fantastyczna płyta, specjalnie z okazji jubileuszu. Będziemy niedługo dzielić się tą muzyką i będziemy wspólnie świętować. No a koncert już 22 listopada. Marcel Baliński teraz z zespołem Współgłosy, Błażej Król, a za chwilę będzie godzina 15.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
6: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, minęła 15. A w studiu jest Jarosław Turek i najnowsze wiadomości.
11: W serwisie okoliczności śmierci kobiety na torach na dworcu kolejowym w Pabianicach, zatrzymanie i przesłuchanie szefów koncernu Orlen i duże utrudnienia drogowe z powodu nakładania się remontów w Tomaszowie Mazowieckim. Do wieczora w regionie słonecznie i ciepło, na termometrze mamy teraz 21 stopni. Są nowe ustalenia w sprawie śmierci 70-latki na dworcu w Pabianicach. Kobieta spadła na tory i zmarła po kilku godzinach. Biegły wskazał bezpośrednią przyczynę tej tragedii, a szczegóły zdarzenia przypomina nasza reporterka Joanna Karp.
12: Do tej tragedii doszło w lutym, około 2 w nocy, kiedy seniorka miała jechać do sanatorium. Na dworcu w Pabianicach wysiadła z pociągu po pozostawioną na peronie torbę. Kiedy skład ruszył, próbowała jeszcze do niego wsiąść. Śledczy ustalili, że to właśnie wtedy doszło do tragedii. Wypadku. Jak informuje prokurator Paweł Jasiak, biegły wskazał, że próba wejścia do ruszającego pociągu była bezpośrednią przyczyną wypadku.
13: Biegły stwierdził, że zachowanie pokrzywdzonej było bezpośrednią przyczyną zgonu. Kobieta próbowała bowiem wejść do wagonu, kiedy pociąg był już w ruchu.
12: Kobieta spadła na tory i spędziła tam około 6 godzin. Joanna Karp, Radio Łódź.
11: Bagaż kobiety znaleziono później w pociągu. Prokuratura wciąż bada okoliczności tego wypadku. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Śledztwo w tej sprawie prowadzili łódcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, a jesienią tego roku odbywały się wybory parlamentarne. Ówczesny prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił o sukcesie, ale zdaniem śledczych miało to doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Duże utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Kierowcy muszą liczyć się z korkami z powodu remontu drogi oraz budowy tunelu, który zastąpi przejazd kolejowo-drogowy na Starzycach. Dodatkowo opuszczone rogatki powodują w tym miejscu spore korki w obu kierunkach. Mieszkańcy tej części Tomaszowa od lat oczekiwali na rozwiązanie problemu i takim rozwiązaniem będzie właśnie tunel, zapewnia Rafał Widgusiak z PKP PLK.
0: Po zakończeniu inwestycji obecny przejazd w poziomie szyn zastąpi bezkolizyjny tunel, który znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni ruch zarówno na drodze, jak i na linii kolejowej.
11: No ale na razie potrzeba dużo cierpliwości, bo dodatkowo na ulicy Warszawskiej na odcinku od Wysokiej do węzła S8 obowiązuje ruch wahadłowy, mówi prezydent Tomaszowa Marcin Witko.
14: Trwa przebudowa ulicy Warszawskiej do węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. Za chwilę rusza budowa ronda czy skrzyżowanie Warszawska Wysoka, która to inwestycja rozpocznie tak naprawdę przebudowę ulicy Wysokiej.
11: Na prace związane z budową tunelu na Warszawskiej mają zakończyć się w drugiej połowie przyszłego roku. Noce są coraz chłodniejsze, a ogrzewalnia w Sieradzu nadal nie działa. Od tego sezonu miasto przenosi ogrzewalnię do budynku przy Urzędzie Miasta. Według zapowiedzi miała być gotowa od października, ale wciąż trwają w niej prace remontowe. Nasz reporter rozmawiał o tym z mieszkańcami.
15: Pani zdaniem, no jak jest teraz już coraz chłodniej, no już powinna funkcjonować, prawda? Bo to jest już...
16: Bo ja sama w mieszkaniu marznę.
17: W Sieradzu widać taki kryzys bezdomności.
18: Tak, no wystarczy iść pod Biedronkę tutaj na rondzie.
11: Ogrzewalnia przy ulicy Ogrodowej to potrzebne miejsce, bo nocami temperatura już spada poniżej 10 stopni, ale na razie nie wiadomo, kiedy zostanie otwarta. Zupełnie inaczej niż w Skierniewicach, gdzie już otwarto ogrzewalnię dla 15 osób, która będzie dostępna do końca kwietnia. I na koniec o tym, że jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 86 groszy, za benzynę 98 7 zł 74 grosze, a olej napędowy 7 zł 80 groszy. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Już się ukazało, czyli ceny benzyny lekko w górę, a diesel lekko stanieje. Tyle w tym serwisie, kolejne wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
19: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Cały czas ciepło w Łodzi, regionie 20 stopni. Temperatura będzie spadać, ale po południu i wieczorem i tak zachmurzenie będzie niewielkie, więc szykuje nam się pogodny wieczór. W nocy zachmurzenie będzie małe, pojawią się za to silne zamglenia i mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. Temperatura w nocy od 3 do 6 stopni przy słabym wietrze. Jutro z kolei możemy spodziewać się zachmurzenia małego, umiarkowanego, które będzie wzrastało do dużego. Początek dnia to jeszcze będą mgły, proszę uważać, no a potem oczywiście się przyjaśni. Temperatura jutro do 22 stopni.
19: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Radio Łódź. Tu i teraz.
10: Jolanta Kozłowska, Bartosz Florczak, w tym składzie jeszcze do godziny 16. Dzisiaj w kalendarzu 6 dzień października, a więc Dzień Borsuka. Dzień Borsuka przywędrował do nas podobno z Wielkiej Brytanii i tam specjalne organizacje, które zajmują się ochroną tych zwierząt, nawet mają cały termin odnoszący się do października jako miesiąca. To jest Broks. Tober, od słowa brok i tober od oktober, więc takie połączenie. Gdyby Państwo kiedyś spotkali słowo broktober, to oznacza ono taki październik borsukowy. Chyba tak to można przetłumaczyć.

Duet Pet Shop Boys w nagraniu West End Girls, piosenka o dziewczynach z londyńskiego West Endu. Niech Państwa ta nazwa i to słowo West nie zdziwi do końca i nie zmyli bardziej, bo to oznacza oczywiście zachód, ale West End jest chyba w centralnym Londynie, o ile pamiętam, a w ogóle w Londynie jest dziwnie pod względem tych nazw, bo na przykład West Ham, też nazwa słynnego klubu, no to jest dzielnica jak najbardziej we wschodnim Londynie, ale jest West Ham i jest East Ham, żeby było łatwiej. Dzisiaj, 6 dzień października w kalendarzu, dzisiaj rocznica pierwszego zakończenia kariery przez Michaela Jordana. Myślę, że starsi słuchacze pamiętają, jak Michael Jordan pożegnał się z koszykówką po 3 tytułach z Chicago Bulls i w 93 roku ogłosił światu, że kończy karierę. No, trudno to z czymkolwiek porównać. To tak jakby Lionel Messi albo Cristiano Ronaldo w tym najlepszym złotym okresie powiedzieli, że odchodzą i teraz zajmować się będą na przykład innym sportem, bo tak było w przypadku Jordana. On przecież trafił do profesjonalnej drużyny baseballowej, ale tam sobie już nie poradził, więc wrócił do koszykówki i grał jeszcze w Chicago Bulls, zdobył 3 kolejne mistrzostwa i potem ponownie zrezygnował z kariery i znowu wrócił, tyle że już do innej drużyny, Washington Wizards, i w 2003 roku już zakończył tak na dobre karierę. Sporo też ostatnio było NBA w kontekście także łódzkim, bo Shaquille O'Neal odwiedził Łódź, legendarny koszykarz, który z Michaelem Jordanem też niejednokrotnie się mierzył. Zdjęcia z tego wydarzenia do obejrzenia na naszej stronie, no Robert Zwoliński, który był najbliżej całego wydarzenia, pewnie będzie miał wspomnienia do końca życia.

Okazuje się, że są wśród Państwa fani koszykówki, bo odezwał się pan Maciej, który pyta mnie, kto jest dla mnie GOAT-em, czyli greatest of all time, jeżeli chodzi o koszykówkę. Michael Jordan, odpowiadam od razu, bez żadnych dyskusji i bez żadnej polemiki. A Stevie Wonder? Stevie Wonder w nagraniu Higher Ground teraz pojawi się i za chwilkę będzie godzina, o nie tak za chwilkę, jeszcze za 10 minut, ale za chwilkę skrót wiadomości i serwisy dla kierowców.

24 minuty po godzinie 15 na zegarze. Stevie Wonder, przed chwilą Higher Ground. To wcale nie jest piosenka z Red Hot Chili Peppers, dla też troszeczkę młodszych fanów rocka, tylko przypomnę właśnie Stevie'ego Wondera. Przy okazji zapraszamy Państwa. O, dźwięki ulicy, dźwięki miasta przy otwartym oknie ulicy Narutowicza. Przy okazji zapraszamy Państwa do naszego studia radiowego już w czwartek o godzinie 18:00 spotkanie z Tomaszem Lipińskim, legendą chociażby

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit. Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
5: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na Gali Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku. Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: A po drogach wozi nas dzisiaj Sebastian Dziuda.
9: Dzień dobry. Popołudniowe utrudnienia w Łodzi już dają się we znaki. Problemy napotkamy choćby przy parku na Zdrowiu. Wolniej jedzie się Krzemienielską od wejścia do ZOO aż do ronda przed Atlas Areną. Z kolei po drugiej stronie Łodzi gęsto, szczególnie przy stadionie Widzewa. Obecnie stoi niciarniana od przecięcia z Piłsudskiego do ronda przed CKD. Ostrożność przyda się również przy skrzyżowaniu Marszałków, zwłaszcza na wysokości parku.

0: Roku źródliska i po drugiej stronie na Światłach przy Sarniej. Uwaga jeszcze przy wjeździe do Pabianic. Jadąc krajową 71 z pewnością trochę czasu stracimy na światłach u zbiegu Lutomierskiej z Partyzancką. A za pół godziny ponownie zajrzymy na drogi.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Na zegarach 15:30. W radiu czas na skrót wiadomości. Jarosław Turek.
3: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen. Wśród zatrzymanych jest były członek zarządu z lat 2018-2024. Śledztwo w tej sprawie prowadzili łódcy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Mieli w ten sposób doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów. Łódź szuka miejsc nadających się do ukrycia. W przypadku zagrożeń magistrat sprawdzi 60 potencjalnych miejsc ukrycia i sporządzi ekspertyzy kilkudziesięciu podpiwniczeń. Chodzi o sprawdzenie, czy i jakim kosztem można przystosować te obiekty do funkcji budowli ochronnych. Przygotowania na wypadek różnych zagrożeń, w tym wojennych, prowadzone są w całym kraju. Rząd zamierza wydać na budowę schronów 2 miliardy złotych z Krajowego Planu Odbudowy. W wieku 60 lat zmarł Jacek Zióber, wychowanek LKS-u Łódź i były piłkarz reprezentacji Polski. W kadrze zagrał blisko 50 spotkań. Występował również w klubach ekstraklasowych we Francji i Hiszpanii. Jacek Zióber po zakończeniu kariery piłkarskiej próbował swoich sił jako trener i był też ekspertem m.in. w Radiu Łódź podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Jacek Zióber zmarł po ciężkiej chorobie. Jeszcze o tym, że Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Belg Francis Hansen, pomysłodawca obserwatorium Ice Cube na biegunie południowym. W lodzie Antarktydy zatopiono tam około 5000 czujników, które wyłapują neutrina, czyli cząstki prawie nieoddziałujące z materią. Dzięki temu w 2013 roku po raz pierwszy zarejestrowane neutrina o bardzo wysokiej energii pochodzące spoza naszej galaktyki. Tyle informacji w skrócie, a kolejny serwis za pół godziny.
2: Delikatne ochłodzenie w Łodzi, regionie teraz 19 stopni na termometrach, barometry pokazują 997 hektopaskali. Słońce zajdzie dzisiaj 9 minut po godzinie 18 i zrobi się oczywiście chłodniej, w nocy od 3 do 6 stopni i przede wszystkim warto o tym pamiętać, pojawią się silne zamglenia i mgły, które będą towarzyszyć nam do rana. Jutro z kolei możemy spodziewać się w miarę pogodnego dnia z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą od 19 do 22 stopni.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
2: 33 minuty po godzinie 15. Teraz zespół Star Sailor.

Four to the Floor, jedna z najbardziej rozpoznawalnych bez wątpienia piosenek zespołu Star Sailor, który zaczynał na początku XXI wieku, no i wydawało się, że to będzie taki zespół, który będzie wielki i naprawdę tak rozpoznawalny na całym świecie. Skończyło się odrobinę skromniej, natomiast no, kilka tych przebojów panowie zostawili, między innymi właśnie tę piosenkę. Przy okazji dziękuję za wszystkie propozycje dotyczące historii pewnej piosenki, bo o tym mówiłem na samym początku programu, że czasami już nie to, że brakuje pomysłów, ale być może państwo wpadną na coś, o czym ja nie pomyślałem i warto byłoby spróbować. Już na czwartek jestem z jednym słuchaczy umówiony na historię. Ta o 11.40 tylko przypomnę. A za chwilkę już w Radiu Łódź płyta tygodnia. W tym tygodniu prezentuje ją Marcin Tercjak. Póki co jeszcze Stanisław Sojka.

0: Gazeta Tygodnia.
1: The Gem, czyli czwarty krążek w dorobku australijskiej artystki Julie Jacklin. Jeżeli ktoś do tej pory jeszcze nie poznał twórczości Julie Jacklin, to jest moim zdaniem doskonała okazja i najwyższa pora. Artystka zbiera świetne recenzje za swój najnowszy album. Potwierdza nim to, że jest bez wątpienia jedną z najbardziej utalentowanych twórczyń piosenek w ostatnich latach. I dołącza tym samym do dość sporej reprezentacji kobiet, które nagrywają w ostatnim czasie bardzo ciekawe albumy właśnie o takim charakterze, jak to się mówi, songwriterskim, gdzie ten walor literacki, tekstowy jest również ważny, a może nawet przede wszystkim. Jeśli chodzi zaś o stronę aranżacyjną, to płyta Julie Jacklin nie jest być może tak surowa i tak kameralna jak jej poprzednie albumy, jednak tutaj też nie mamy do czynienia z jakimś aranżacyjnym przepychem. Płyta brzmi dość skromnie, chociaż pojawiają się w tych aranżach elementy, których wcześniej nie było i dzięki temu też najnowszy album artystki jest zdecydowanie bardziej różnorodny i kolorowy. Dziś z płyty najnowszej Julie Jacklin posłuchamy kompozycji If I Had the Hand of God.

Tyle, jeżeli chodzi o płytę tygodnia. Dzisiaj na kolejny odcinek zapraszamy jutro, mniej więcej 20 minut przed godziną 16. Marcin Terdziak w tym tygodniu Państwu poleca nową muzykę. No, tych płyt jesienią nie zabraknie, to pewne, bo zawsze mamy taki jesienny wysyp. Trochę jak grzybów, to też płyt. Artyści czekają na to, aż wakacje się skończą. Wszyscy wrócą do swoich obowiązków i też będą mogli skoncentrować się na kupnie przede wszystkim płyt, jeżeli ktoś jest fanem jakiegoś artysty. No i mnóstwo świetnych zapowiedzi szykowanych jest na najbliższe tygodnie. Na pewno będziemy o tym Państwa informować. A teraz piosenka, która bije rekordy popularności, jeżeli chodzi o brytyjską listę przebojów, bo tam na tej liście utrzymuje się od wielu tygodni, albo nawet wielu miesięcy. Sam Fender, Olivia Dean w naprawdę pięknej kompozycji Rain Me In.

Sam Fender, Olivia Dean, Rein Me In, utwór, który przez 23 tygodnie był na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, przy okazji łamiąc różne rekordy wieloletnie. Fantastyczny duet Sam Fender. No, miło byłoby, gdyby artysta przyjechał do naszego kraju i zagrał jakiś koncert, bo jeszcze go tutaj nie było. Prawie to wszystko w naszym popołudniowym, zdecydowanie bardziej muzycznym spotkaniu. Po godzinie 16 już zdecydowanie więcej informacji. Za chwilkę w radiu wiadomości. No a na sam koniec jeszcze nagranie Davida Bowiego. Państwo przekonali mnie, żeby ten artysta raz jeszcze pojawił się w mniej komercyjnym wydaniu. Co też robię bardzo chętnie, tym bardziej, że tu odrobina prywaty, dzisiaj urodziny mojej córki, która jest fanką Davida Bowiego, to wszystko dzięki takiej książeczce dla dzieci, Little People, Big Dreams, Mali Ludzie, Wielkie Marzenia. No i te książki mają inspirować właśnie małych ludzi, żeby sięgali wysoko, mierzyli jak najwyżej. Tak właśnie jest z Davidem Bowie.

0: Radio Łódź. Autopromocja.
1: Tomek Lipiński w Radiu Łódź. Głos buntu, jeden z najważniejszych prekursorów punk rocka w Polsce. Lider Brygady Kryzys i zespołu Tilt spotka się ze słuchaczami Radia Łódź. Czy jeszcze będzie przepięknie, czy jeszcze będzie normalnie? Spotkanie z Tomkiem Lipińskim w Radiu Łódź, czwartek 8 października, godzina 18. Przyjdź do radia lub słuchaj transmisji na żywo. Szczegóły na radiołódź.pl.
2: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze
3: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
5: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Czas sprawdzić, jak jeździ się po Łodzi i regionie. Sebastian Dziuda.
9: Zaczynamy od sporych utrudnień w centrum Zgierza. Dużo aut gromadzi się na światłach u zbiegu Armii Krajowej, Łódzkiej i 3 Maja. W tym rejonie lepiej omijać także okolice placu Jana Pawła. Z kolei w Łodzi gęsto jest m.in. na Bałutach, jadąc aleją Włókniarzy. Ciasno robi się zwłaszcza na przecięciach z Pojezierską i Limanowskiego. Zaglądamy jeszcze na Chojny. Nogę z gazu warto zdjąć na Żgowskiej w pobliżu dworca. Problemy z płynnym przejazdem tworzą się na tej ulicy, w szczególności tuż przed skrzyżowaniem z Paderewskiego. A za pół godziny ponownie sprawdzimy sytuację na drogach.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
8: Na zegarach 16. W Radiu Łódź pora więc na najnowsze wiadomości. Jarosław Turek.
10: W serwisie linie do produkcji pocisków w tomaszowskim Niewiadowie. Szukanie schronów dla mieszkańców Łodzi i policyjna obława na sprawcy zabójstwa 73-letniej kobiety w Małopolsce. Do wieczora w regionie słonecznie i ciepło, ale potem pogodna, tylko że chłodna noc ze spadkiem temperatury nad ranem do 9 stopni. Dwie linie do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dotarły do Niewiadowa w powiecie tomaszowskim. To podstawowy kaliber artylerii państw NATO. Używają ich m.in. polskie armatochaubice Krab i koreańskie K9. W fabryce rozpoczął się montaż urządzeń, a w Niewiadowie będzie prowadzona tzw. elaboracja, czyli napełnianie korpusów pocisków materiałem wybuchowym i przygotowywanie ich do użycia, mówi prezes spółki Niewiadów Polska Grupa Militarna Adam Januszko.
11: Przewidujemy, że do końca roku obie linii mają stać. W tej chwili są w kontenerach. Myślę, że 2 miesiące to jest maksymalny czas do tego, żeby one stanęły. Linie przewidujemy, że będą produkowały każda z nich 60 tysięcy razy 2 linie, to jest 123. Trzecią linię mamy zamówioną.
10: Zwiększenie produkcji tej amunicji jest dzisiaj jednym z ważnych zadań polskiego przemysłu obronnego, między innymi ze względu na ogromne zużycie takich pocisków artyleryjskich podczas wojny w Ukrainie. W połowie przyszłego roku do Niewiadowa ma trafić trzecia linia technologiczna, dzięki której zakład będzie mógł produkować do 180 tysięcy pocisków rocznie. Łódź szuka miejsc nadających się do ukrycia w przypadku zagrożeń. Magistrat sprawdzi 60 potencjalnych miejsc ukrycia i sporządzi ekspertyzy kilkudziesięciu podpiwniczeń. Chodzi o sprawdzenie, czy i jakim kosztem można przystosować te obiekty do funkcji budowli ochronnych. A więcej powiemy o tym za kilka minut w naszym popołudniowym programie. Policyjna obława na sprawcę zabójstwa 73-letniej kobiety w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Poszukiwany jest 49-letni syn ofiary. O szczegółach mówi Paweł Pawlica.
12: Teren w Zagórzu i wokół miejscowości przeszukuje kilkudziesięciu policjantów z wykorzystaniem dronów, śmigłowca i psów tropiących. 49-latek uciekł z miejsca zbrodni i może ukrywać się w okolicy, mówi podinspektor Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
13: Liczymy się z tym, że mężczyzna może się ukrywać. Teren jest trudny, teren jest zalesiony, dlatego też użycie przez nas dronów, użycie śmigłowca z kamerą termowizyjną.
12: Zwłoki 73-letniej kobiety w jej domu znalazł jeden z członków rodziny i zawiadomił policję. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
10: Do tragedii doszło w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Zagórze. Atak terrorystyczny i zakładnicy uwięzieni w urzędzie, czyli ćwiczenia w starostwie powiatowym w Zgierzu. To był napad dwóch mężczyzn uzbrojonych broń palną, wzięcie zakładników i akcja uwolnienia przeprowadzona przez antyterrorystów i policję. Tak wyglądały ćwiczenia. Napastnicy w budynku starostwa pozostawili ładunek wybuchowy, dlatego do ćwiczeń zaangażowano także policyjnych pirotechników.
14: To, czego się nauczyliśmy teoretycznie kilka tygodni temu, teraz sprawdzamy w praktyce. Czyli zakładamy najgorszy możliwy scenariusz, do urzędu wkracza aktywny strzelec.
15: Mamy nadzieję, że takie scenariusze będą działy się tylko w filmach.
16: Celem tych działań jest przede wszystkim bezpieczeństwo nie tylko ludzi, którzy mogą stanąć w obliczu zagrożenia, ale również samych funkcjonariuszy, którzy mają możliwość przeszkolić swoje umiejętności.
10: W akcję zaangażowali się także strażacy, którzy przygotowali zaplecze z namiotami, gdzie znalazł się punkt pomocy dla osób ewakuowanych. I na koniec nietypowy uciekinier w gminie Zduny w powiecie łowickim. To kangur, który biega po polach i nie daje się złapać. Nagranie zwierzęcia pojawiło się w internecie. Jak się okazuje, kangur ma właściciela i już wcześniej zdarzało mu się uciekać z prywatnej posesji. A więcej wie o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
17: Jak przekazał mi autor nagrania, które pojawiło się w mediach społecznościowych, kangur jest własnością mieszkańca gminy Zduny, który ma dużą posesję z ogrodem. Zwierzę na wolności ma przebywać od około 2 miesięcy i od tego czasu porusza się po okolicy. Mieszkańcy wspólnie z właścicielem próbują je schwytać, ale nie jest to łatwe.
18: Naprawdę potrzeba by dużą grupę ludzi, ponieważ no, jest to szybkie zwierzę i bardzo nieprzewidywalne.
17: Kangur co kilka dni pojawia się w różnych miejscach okolicy i wraca w miejsca, gdzie znajduje pożywienie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy zwierzę opuściło swoją posesję. Podobna sytuacja miała mieć miejsce mniej więcej rok temu, ale wtedy zwierzę udało się schwytać. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
10: Inny kangur, uciekinier, pojawił się w ubiegłym roku w Rozprzy w powiecie piotrkowskim. Dodajmy, tam po 2 dniach poszukiwań zwierzę udało się jednak złapać i zwrócić właścicielowi. A jak wygląda ten obecny, sprytniejszy uciekinier ze Zdunów, można zobaczyć na naszym portalu radiołódź.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Przed godziną jeszcze temperatura 19 stopni mniej więcej w Łodzi, tak to wyglądało, a teraz troszeczkę jeszcze do góry poszła, 20 stopni, chociaż ta odczuwalna oczywiście jest niższa, mniej więcej 17, jeżeli chodzi o ciśnienie, delikatnie w dół, 996 hektopaskali teraz. W nocy możemy spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, ale pojawią się silne zamglenia i mgły, które przez całą noc ograniczą widzialność poniżej 200 metrów i te mgły mogą utrzymywać się nawet do wczesnych godzin porannych. Temperatura w nocy od 3 do 6 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane. Cieszymy się jeszcze słońcem i wysoką temperaturą do 22 stopni.
7: Sponsor.
19: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: A na naszym zegarze 6 minut po godzinie 16. Ja powolutku będę się z Państwem żegnał. Monika Czerska jest w studiu.
20: Dzień dobry, witam. Tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o ciśnienie, to nie w dół, w górę o tej porze korki i ciśnienie mocno rośnie. To
8: dzięki, że przypomniałaś.
20: Kierowcom. Ale jeszcze sobie pomyślałam, że chyba czas najwyższy zrobić magazyn Zwierz się zwierz na temat kangurów, bo wychodzi na to, że są powszechnie trzymane w polskich domach.
8: No właśnie, okazuje się, ja powiedziałam, że trzeba mieć naprawdę fantazję, żeby mieć kangura w domu.
20: I jeszcze... Znaczy, no tak właśnie, w domu, gdzieś w gospodarstwie, tak to sobie wyobrażam.
8: No tak, tak, ale ten kangur, który uciekł, no było bardzo blisko schwytania, muszą Państwo to sprawdzić, jak to wyglądało, ale wyjątkowy spryciarz to jest i coś mi się wydaje, że to nie będzie takie łatwe.
20: A może Państwo nam pomogą? O tym w programie oczywiście możemy porozmawiać.
8: Pamiętam, że kiedyś pomogliśmy jednemu z słuchaczy złapać papugę.
20: O, co to za historia?
8: Za zwierzem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale namierzyliśmy ją i złapaliśmy.
20: Nie pamiętam, ale na pewno mi przypomnisz. Bartosz Florczak zmyka. Ja zapraszam na popołudniowy program Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
20: 8 minut po godzinie 16 to na dobry początek. Przypomnę, że można do nas dzwonić w każdej sprawie. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź.

0: Mam nadzieję, że takie ładne brzmienia ukoją nieco nerwy kierowców, którzy stoją w korkach w Łodzi. Proszę o sygnały, czy tak rzeczywiście jest. 606-787-878 to telefon do Radia Łódź, 11 minut po 16.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: I czas na zapowiedzi tego, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Wspomnę tylko, że za wydanie programu odpowiada dziś Maciej Trojanowski. Witam też w imieniu reporterów Radia Łódź i Jolanty Kozłowskiej, która czuwa nad stroną techniczną. Ja przypomnę, nazywam się Monika Czerska. A coraz częściej w naszych programach pojawiają się tematy dotyczące bezpieczeństwa. Nie dziwi to oczywiście w obliczu tego, co dzieje się na świecie, zwłaszcza w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą. A dziś powiemy o tym, że Łódź sprawdza, czy podpiwniczenia w budynkach instytucji publicznych, takich jak żłobki, przedszkola, teatry czy też przychodnie, mogą stać się schronami lub miejscami schronienia.
2: Na pewno potrzebne, oby nie było na tyle potrzebne, żeby się przydało.
3: Potrzebne i spóźnione, no ale lepiej jak już coś robią, niż nic nie robią.
4: To pozwoli nam zejść z ewentualnych czy rządowi z kosztów ogromnych, które nas czekają.
5: Kwestie związane z obroną, ochroną życia, zdrowia łodzian, no myślę, że tutaj nie będą nas dzielić.
0: No, miejmy nadzieję, że takie sprawy nie dzielą radnych czy polityków. Ten temat w naszej audycji już dosłownie za kilka minut. Powrócimy także do tragicznych wydarzeń na dworcu kolejowym w Pabianicach z lutego tego roku. Pod kołami pociągu zginęła wtedy starsza kobieta. Jest już opinia biegłego i wiadomo, jak doszło do nieszczęśliwego wypadku.
6: Pod kołami pociągu dalekobieżnego relacji Wrocław Główny - Białystok zginęła 70-letnia kobieta.
7: Kobieta próbowała bowiem wejść do wagonu, kiedy pociąg był już w ruchu.
0: To historia, która jest doskonałym pretekstem do rozmowy o bezpieczeństwie na kolei i przypomnieniem o podstawowych zasadach zachowania pasażerów. O tym w relacji naszej reporterki chwilę po godzinie 16:30. Odczuwamy to wszyscy. Noce coraz chłodniejsze. W najbliższych dniach szykuje nam się diametralna zmiana pogody i będzie zdecydowanie gorzej, jeśli chodzi o temperaturę. Więc chyba czas najwyższy pomyśleć o uruchomieniu miejsc, gdzie osoby bez dachu nad głową będą mogły się ogrzać.
8: Zimne są noce?
9: Zimne. O, nieraz już mróz wychodzi na twarzy.
8: Brakuje tej ogrzewalni?
9: No pewnie.
0: W Łódzkiem powoli ruszają ogrzewalnie, ale nie wszędzie. Skierniewice otwierają taki punkt, a Sieradz wciąż go remontuje. Czy to miejsce będzie gotowe na czas, to ustala nasz reporter i to sprawdzimy przed godziną 17 w magazynie Słuchasz i Wiesz. Drogowy Armagedon mamy nie tylko w Łodzi. W mniejszej skali z utrudnieniami i korkami mierzą się także mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego. Tam przy ulicy Warszawskiej trwa budowa oczekiwanego od lat tunelu pod trasą kolejową. Kierowcy oczywiście mają powody do zdenerwowania i narzekań, ale mają też piękną perspektywę na poprawę sytuacji po zakończeniu tej inwestycji. Ale do tego czasu na pewno muszą zbroić się w cierpliwość. Do Tomaszowa Mazowieckiego zabierzemy Państwa w programie po godzinie 17.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Na razie 14 po 16.
1: W Radiu Łódź gramy po Łódź.

0: W Radiu Łódź gramy po łódzku. To była oczywiście grupa Martini Polis. Gdyby ktoś tego kangura uciekiniera widział, to oczywiście proszę o sygnał 606-787-7878. To telefon do Radia Łódź. A teraz kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Łódź sprawdzi 60 potencjalnych miejsc ukrycia w miejskich budynkach. Magistrat zleca sporządzenie ekspertyzy z kilkudziesięciu podpiwniczeń. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, czy i jakim kosztem można przystosować te obiekty do funkcji budowli ochronnych. A o szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Do połowy listopada Łódź sprawdzi możliwości i koszty stworzenia miejsc ukrycia w 60 budynkach. To m.in. muzea, placówki medyczne, teatry, biblioteki czy jednostki łódzkiego magistratu. Miejsca ukrycia to obiekty, w których ludzie mogą się tymczasowo schronić. W przeciwieństwie do schronów nie są przystosowane do ataków chemicznych, biologicznych czy atomowych.
3: W dzisiejszych czasach na pewno potrzebne, oby nie było na tyle potrzebne, żeby się przydało. W razie czego, ale zawsze warto być przygotowanym.
4: Potrzebny i spóźniony, no ale lepiej jak już coś robią niż nic nie robią. Odpukać jakby coś się działo, no to lepiej, żeby mieć takie sprawdzone miejsce, gdzie się ukryć.
3: Ostatnio nawet rozmawialiśmy ze znajomymi właśnie o tym, ile czasu zajmuje spakowanie plecaka w razie ucieczki. Takie informacje można uzyskać na mObywatelu. Ale jeszcze nie spojrzałam tam.
2: Komentują łodzianie, a radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
5: Jeżeli się okaże, że chociaż część tych budynków budowanych w czasach PRL-u, kiedy zupełnie inaczej budowano, kiedy szkoły nawet były budowane z szerszymi drzwiami, żeby mogły służyć za szpitale polowe, okażą się, że mają dobre i bezpieczne miejsce schronienia w piwnicach, to oczywiście to pozwoli nam zejść z ewentualnych czy rządowi z kosztów ogromnych, które nas czekają. Więc sprawdźmy to. Być może uda się mniejszym kosztem niż budowa nowych odremontować albo pewne miejsca przywrócić, które za czasów PRL-u były na wypadek wojny czy konfliktu szykowane.
6: To pewnie jest działanie spóźnione, tak jak i to, co się odbywało z taką inwentaryzacją tych schronów, które są do dyspozycji łodzian.
2: Odpowiada radny Marek Michalik z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli spóźnione, to dobrze, że podejmują takie działania i dobrze, że na to zamierzają wydawać środki i chyba myślę, że tutaj jest jakaś szansa uzyskania jakiejś takiej zgody ogólnej na to przedsięwzięcie, bo te kwestie związane z obroną, ochroną życia, zdrowia łodzian, no myślę, że tutaj nie będą nas dzielić.
2: Ekspertyzy 60 potencjalnych miejsc ukrycia w Łodzi mają zostać sporządzone do połowy listopada.
0: To była relacja przygotowana przez Michała Dąbrowskiego. Czekamy zatem na ekspertyzę. Jeżeli Państwo chcieliby się w tym temacie wypowiedzieć, to zachęcam. 606-787-7878 i studio@radiowodz.pl to kontakt do Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Niemca. Nasz słuchacz, pan Wojciech, pyta, czy nie lepiej byłoby budować takie miejsca schronienia w nowych blokach i na nowych osiedlach.
1: Adoptowanie i remontowanie to jest, będzie jakaś i ilość tych schronów czy obiektów. Natomiast jeśli buduje się gdzieś budynki w centrum miasta Łodzi, to tych budynków by ze schronami przybywało. Czyli zwiększałoby się ilość miejsc.
0: Prawda, panie Wojciechu, ale nie mamy pewności, czy takie schrony, takie miejsca schronienia w nowych blokach i na nowych osiedlach nie powstają. Może państwo mają wiedzę na ten temat. 606-787-8778 i studio@radiolodz.pl to kontakt do Radia Łódź. 26 minut po godzinie 16 to magazyn Słuchasz i Wiesz.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: A na drogi Łodzi i regionu wyjeżdżamy z Sebastianem Dziudą.
2: A na początek zaglądamy na Górną w Łodzi. Tam oczywiście najbardziej zakorkowana jest ulica Pabianicka. Jedąc w kierunku Pabianic, w cierpliwość należy uzbroić się już na rondzie lotników. No, o tej porze jak zwykle sporo się dzieje przy manufakturze. Najtrudniej obecnie przejeżdża się Drewnowską w kierunku centrum i Północną wzdłuż Parku Śledzia. Ostrożnie jeszcze przy wjeździe do Kutna, zapełnia się na Krajowej 60. Spore zatory napotkamy na wysokości Bożowola, a bliżej miasta z pewnością postoimy na światłach u zbiegu Łęczyckiej z Objazdową. A na drogi raz jeszcze zajrzymy za pół godziny.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. A w naszym programie czas na skrót najważniejszych informacji. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
3: Agenci CBA weszli do siedziby Rzeczniczki Praw Dziecka i zajęli dokumenty związane ze sprawą dotyczącą interwencji na warszawskiej Białołęce w sierpniu tego roku. Według mediów Monika Horna-Cieślak zauważyła wtedy na spacerze kobietę szarpiącą dziecko. Zawiadomiła policję, wydała też nakaz opuszczenia mieszkania rodzicom trzylatka. Policja wydała taki nakaz i zakaz zbliżania się.

0: się do dzieci. Minister Sprawiedliwości ocenia, że mogło wtedy dojść do przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę praw dziecka. Do Niewiadowa w powiecie tomaszowskim dotarły dwie linie do produkcji amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. To podstawowy kaliber artylerii państw NATO. Używają ich m.in. polskie armatochaubice Krabi, koreańskie K-9. Takich pocisków masowo używa też ukraińska artyleria w wojnie z Rosją. W połowie przyszłego roku do Niewiadowa ma trafić trzecia linia technologiczna, dzięki której zakład będzie mógł produkować do 180 tysięcy pocisków rocznie. Uwaga na duże utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Problem pojawił się ze względu na równoległe prowadzenie dwóch dużych inwestycji. Powstaje tunel, który zastąpi dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na tomaszowskich Starzycach. Jednocześnie trwa remont samej ulicy Warszawskiej. W czasie trwania budowy tunelu na Warszawskiej jest utrzymany zarówno ruch kolejowy, jak i drogowy. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stawia na nowe rozwiązania. Studenci będą mogli odciąć się od otaczającego świata. To dzięki trzem kabinom akustycznym, które pojawiły się w nowym gmachu biblioteki. Kabina pomieści dwie osoby, a dzięki specjalnym ścianom i szybom nie dostają się do niej żadne dźwięki z otoczenia, co pozwala skupić się na nauce, mówi Aleksandra Łabęcka z działu promocji biblioteki.
1: Można tu zarówno spędzić czas ucząc się, na przykład na zajęciach online, rozmawiając także przez telefon czy ze znajomymi, albo po prostu odpocząć. Żeby odgrodzić się od otaczającego hałasu.
2: Fantastycznie, super miejsce.
1: Kabiny i fotel są bardzo oblegane, co nas oczywiście cieszy.
0: Bo poza kabinami jest też fotel akustyczny, który nie tylko odgradza od hałasu, ale również pozwala uciec od nadmiernego oświetlenia. Kolejny serwis w Radiu za pół godziny.
3: W Łodzi regionie kolejny piękny dzień, dużo słońca i temperatury, które przenoszą nas myślami do lata. Wszędzie w województwie powyżej 20 stopni, a nawet powyżej 21. Najcieplej jest w okolicach Piotrkowa i na zachodzie regionu. Do końca dnia zachmurzenie będzie małe, temperatura, tak jak mówiłam, wysoka, powyżej 20 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, a w nocy, no w nocy trochę się zadzieje, bo przewidywane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. No i będzie bardzo zimno, bo temperatura spadnie do 3, a miejscami do 6 stopni.
4: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
3: To nasz magazyn, popołudniowy magazyn reporterów Radia Łódź. 27 minut do godziny 17. Już za kilka chwil powrócimy do tragicznych wydarzeń na dworcu kolejowym w Pabianicach z lutego tego roku. Pod kołami pociągu zginęła wówczas starsza kobieta. Jest już opinia biegłego i wiadomo, jak doszło do tego nieszczęśliwego wypadku. Szczegóły już za kilka chwil w relacji naszej reporterki.

0: Bardzo przyjemnie słucha się tej piosenki. To był Matt Berninger w Radiu Łódź. 22 minuty do godziny 17. ABW zatrzymała 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu. Chodzi o ceny paliw przed wyborami w 2023 roku. Szczegółowo piszemy o tych zatrzymaniach na portalu radiołódź.pl, mimo że to sprawa ogólnopolska, ale ma także łódzki wątek, bowiem te działania ABW rozpoczęło na polecenie Łódzkiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Proszę zajrzeć i poczytać radiołódź.pl. A my zgodnie z zapowiedzią teraz przenosimy się do Pabianic.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo są nowe ustalenia biegłego dotyczące śmierci seniorki na dworcu w Pabianicach. Przypomnijmy, do tej tragedii doszło w lutym tego roku. Kobieta jechała do sanatorium, nigdy jednak tam nie dotarła. W całej tej sprawie szokuje, że jej ciało leżało na torach przez kilka godzin. Nowe ustalenia rzucają jednak nieco więcej światła na przyczyny tego wypadku. A sprawę od początku śledzi dziennikarka Radia Łódź Joanna Karp, która już zapoznała się z opinią biegłego.
2: Do tragedii doszło na początku lutego. Jak informowała wówczas podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji, ciało kobiety odnaleziono na dworcu około godziny 8. Z ustaleń śledczych wynikało, że kobieta miała wpaść pod pociąg około godziny 2, co oznacza, że na torach mogła leżeć przez około 6 godzin.
3: Pod kołami pociągu dalekobieżnego relacji Wrocław Główny – Białystok zginęła 70-letnia kobieta. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci. Na obecnym etapie prowadzonych działań jest zbyt wcześnie, aby wskazywać przyczyny tego zdarzenia.
2: Co dokładnie doprowadziło do śmierci kobiety, wyjaśnia prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
4: Jak wynika ze wstępnych informacji, zgon nastąpił w wyniku częściowej amputacji lewej nogi, a dodatkowo u zmarłej ujawniono obrażenia innych części ciała typowe dla upadku.
2: Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta wysiadła po pozostawioną na peronie torbę, a następnie próbowała ponownie wejść do pociągu. Jak dodaje prokurator Paweł Jasiak, jest już opinia biegłego, który ustalił, jak doszło do wypadku.
4: Obecnie w toku śledztwa wpłynęła opinia biegłego z zakresu kolejnictwa i bezpieczeństwa transportu kolejowego. W ekspertyzie tej biegły stwierdził, że zachowanie pokrzywdzonej było bezpośrednią przyczyną zgonu. Kobieta próbowała bowiem wejść do wagonu, kiedy pociąg był już w ruchu.
2: Co powinien zrobić pasażer, kiedy jego pociąg zaczyna już odjeżdżać? Wyjaśnia Daniel Siwak z rynku kolejowego.
5: To, co stanowczo nie powinien robić żaden pasażer, to jest wskakiwanie do jadącego pociągu bądź wyskakiwanie z jadącego pociągu, bez względu na to, czy bagaż został w pociągu, czy został na peronie. Więc tutaj trzeba przede wszystkim skontaktować się albo z drużyną konduktorską, albo z infolinią przewoźnika i to będzie najprostszy i najbardziej bezpieczny dla zdrowia pasażera sposób, żeby ten zaginiony, pozostawiony bagaż odzyskać.
2: Opinia biegłego nie kończy jednak śledztwa. Prokuratura sprawdza, czy do tragedii mogły przyczynić się też inne osoby.
0: A my będziemy wracać do tej sprawy i informować Państwa na bieżąco o kolejnych ustaleniach. A to była relacja Joanny Karp.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 19 minut do godziny 17 to nasza popołudniówka. Jesteśmy z Państwem we wtorek, 6 października. Wyglądając za okno, można by sądzić, że to czerwiec, może maj, a może koniec sierpnia. Pięknie nas rozpieszcza pogoda, ale musimy pamiętać o tym, że to tak naprawdę końcówka tak pięknej pogody, bo za kilka dni przyjdzie front i wszystko popsuje.

0: Wszystko jest możliwe. Natalia Grosiak w Radiu Łódź. Kwadrans do godziny 17, a my teraz zaglądamy do Sieradza.
1: Ja a propos pogody, to u mnie na Limance też tak pięknie, jak państwo podajecie. Siedzę od 12 na balkonie i praktycznie słucham książki na powietrzu wśród swoich ładnych kwiatów na balkonie. To po pierwsze. A po drugie, to a propos tego wypadku. Otóż to jest jednak niefrasobliwość ludzka, bo nie powinno się do jakiegoś jadącego takiego właśnie środka komunikacji w ogóle wsiadać.
0: To oczywiście telefon od naszego słuchacza, pana Krzysztofa, 606-787-8778. My w każdej sprawie jesteśmy do państwa dyspozycji. A teraz już zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zaglądamy do Sieradza.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Bo pogoda ma się zmienić. W nocach, nocami temperatura spada już poniżej 5 stopni. Zdarzają się takie sytuacje. A sieradzka ogrzewalnia wciąż nie jest otwarta. Choć budynek dla osób w kryzysie bezdomności miał funkcjonować od 1 października, prace budowlane nie zostały zakończone na czas. A pogoda za oknem, tak jak mówię, nie budzi optymizmu. Może pogoda to jeszcze budzi, ale te prognozy synoptyków nie budzą, choć w ciągu dnia jeszcze jest ciepło i słonecznie. Noce są zimne. Dodatkowo od czwartku ochłodzenie ma już przyjść na całego. Najbardziej potrzebujący mieszkańcy Sieradza wciąż muszą czekać na miejsce, gdzie mogą się ogrzać. Jak długo, to sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.
3: Pierwsze dni października są wyjątkowo ciepłe, niech to nas jednak nie zwiedzie, bo nocą temperatura spada poniżej 10 stopni. Ogrzewalni wciąż brakuje i widzą to mieszkańcy Sieradza.
4: Pani zdaniem, no jak jest teraz już coraz chłodniej, no już powinna funkcjonować, prawda?
5: Powinna,
4: bo to jest już.
5: Bo ja sama w mieszkaniu marznę.
6: W Sieradzu widać taki kryzys bezdomności.
7: Tak. No wystarczy iść pod Biedronkę tutaj na rondzie.
3: Miałem okazję porozmawiać z osobą w kryzysie bezdomności, która czeka na otwarcie sieradzkie ogrzewalnie.
4: Zimne są noce?
8: Zimne. O, nieraz już mróz wychodzi na twarzy.
4: Brakuje tej ogrzewalni?
8: No pewnie.
4: Próbował pan tam się dostać już w tych pierwszych dniach?
8: Znaczy nie, no, tam odnawiali niby coś.
4: O, remont trwa.
8: Nowo,
4: no,
8: tak.
4: Za 3 dni. Ma być podobno już gotowa.
8: To ale tak... to tylko na 20 osób.
4: Tak. Myśli pan, że więcej będzie potrzebne?
8: No pewnie. Przecież więcej osób jest.
4: Dużo jest zapotrzebowanie, prawda?
8: No pewnie.
9: Michał Pabich, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu.
10: Remont trwa. Tak jak pan redaktor również zauważył, mamy 6 października. Z tego, co udało mi się ustalić w Zarządzie Gospodarki Nieruchomościami w mieście Sieradzu, zostały aneksowane prace budowlane. Aneks jest do 9 października. Zarząd Gospodarki Nieruchomościami potwierdza, że ten termin zostanie dochowany, aczkolwiek widząc prace, które tam postępują, można mieć nieco wątpliwości.
6: Czy gdyby w październiku nie została uruchomiona ogrzewalnia, czy byłaby to swego rodzaju taka porażka miasta?
10: Jak obserwujemy wszystkie inwestycje, które w mieście się dzieją, żadne opóźnienie już nas po prostu tutaj nie zaskakuje i nie dziwi. Czy jest to porażka? Po prostu takie wstydliwe kolejne działanie ze strony kierownictwa Urzędu Miasta, który po prostu moim zdaniem nie potrafi dopilnować tych inwestycji, aby były dokończone na czas.
3: I a propos czasu, udało mi się porozmawiać z wykonawcą prac remontowych.
4: Ile tu jeszcze zostało prac?
11: No jeszcze 3 dni. Do 9 będzie praca skończona.
4: Co jeszcze zostało?
11: Zostało położyć wykładzinę, no i biały montaż instalacji hydraulicznej, czyli tam umywalki, WC i tak dalej.
3: A czekając na uruchomienie ogrzewalni, Straż Miejska zapewnia, że jest przygotowana na pomoc osobom w kryzysie bezdomności, mówi komendant Straży Miejskiej w Sieradzu Marek Pacyna.
12: Na początku tego roku otrzymaliśmy z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego szereg materiałów takich jak śpiwory, materace, termosy, ręczniki. To wszystko przekazujemy osobom bezdomnym.
3: Wszystko po to, by na te coraz chłodniejsze dni Straż Miejska była gotowa do pomocy.
0: Informacje dotyczące ogrzewalni w Sieradzu zbierał nasz reporter Kacper Rafalski. Ustalił także, że ogrzewalnia będzie działać do końca kwietnia w godzinach od 16 do 8 rano, a w przypadku większych mrozów może być także otwarta całą dobę.
2: Słuchasz i wiesz.
0: 10 minut do godziny 17. Nasz słuchacz, pan Maciek, odniósł się do tego, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, a w zasadzie samej Łodzi, stolicy regionu. W Łodzi na skutek nagromadzenia remontów jest trudna sytuacja drogowa, ale kierowcy nie muszą przecież wybierać głównych arterii i korkować je ponad wszelką miarę. Jeszcze raz chcę podkreślić, pisze nas słuchacz, bo rzeczywiście w tej sprawie też odzywał się pan w piątek, że są drogi alternatywne, mniejsze, które są puste i przejezdne. Wystarczy siąść z mapą i sprawdzić. Może wtedy rzeczywiście nie będzie tylu powodów do narzekań. Studio @radiołódź.pl

0: Dla niektórych to pewnie prawdziwa uczta dla ucha. Pearl Jam w Radiu Łódź. Niespełna 5 minut do godziny 17, punktualnie o 17 wiadomości, a w nich między innymi o tym, że agenci CBA weszli do siedziby Rzecznika Praw Dziecka. Wcześniej u nas raport z dróg.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Autopromocja.
3: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
4: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
5: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Sprawdzamy sytuację na drogach. Sebastian Dziuda.
10: A zaczynamy od utrudnień dla pasażerów łódzkiej komunikacji. Zderzyły się pojazdy na Zgierskiej w pobliżu Adwokackiej, a objazdem kursują linie 11, 15, 19 i 45. Więcej szczegółów na stronie MPK. Z kolei w Łodzi korki nie omijają centrum miasta. Dłużej przejeżdża się przez skrzyżowanie Sienkiewicza z ulicą Nawrot. W tym rejonie korkuje się jeszcze Tuwima i Struga, zaraz przy Piotrkowskiej. Na koniec kierujemy się do zachodniej części Zgierza. Znacznie wydłuża się zjazd z S14 w ulicę Aleksandrowską, a korkuje się najbardziej zaraz za zjazdem z ronda na wysokości Bzury. Tymczasem kierowcom życzymy szerokości i dobrej reszty dnia także wszystkim słuchaczom.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, jest 17. A kolejną godzinę programu rozpoczynamy od wiadomości. W studiu Jarosław Turek.
11: Agenci CBA w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka. Poszukiwanie pomieszczeń na tymczasowe schrony dla łodzian i innowacyjna aplikacja używana w łódzkim schronisku dla zwierząt. Do wieczora w regionie słonecznie i w miarę ciepło, ale potem bardzo chłodna noc nad ranem ze spadkiem temperatury do 9 stopni. Najpierw gorąca informacja o tym, że policja po kilkugodzinnej obławie zatrzymała poszukiwanego 49-latka z Zagórza koło Chrzanowa w Małopolsce. Mężczyzna podejrzewany o zamordowanie swojej 73-letniej matki został zatrzymany przez policjantów w pobliskim lesie. Miał przy sobie nóż, który prawdopodobnie jest narzędziem zbrodni.
2: Więcej na radiołódź.pl.
11: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zajęli dokumenty związane z interwencją Rzecznika Praw Dziecka na warszawskiej Białołęce. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, gdy zauważyła matkę szarpiącą dziecko na spacerze, wezwała policję, która wydała nakaz opuszczenia mieszkania rodzicom trzylatka i zakaz zbliżania się do dzieci. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenia, że mogło wtedy dojść do przekroczenia uprawnień przez Rzeczniczkę Praw Dziecka.
12: Słyszeliśmy też o zastrzeżeniach dotyczących ingerencji w sprawę w sądzie, która się toczyła. I takie zarzuty publicznie były stawiane pani rzecznik. No więc zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja mieszcząca się w prawidłowej wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień?
11: Na sprawę przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia rodziny dwójki dzieci z warszawskiej Białołęki bada szczecińska prokuratura. Łódź sprawdzi 60 możliwych miejsc ukrycia. Magistrat zlecił sporządzenie ekspertyzy dla kilkudziesięciu budynków. Miasto chce wiedzieć, czy w podpiwniczonych obiektach da się stworzyć tymczasowe miejsca schronienia dla mieszkańców. Więcej o tym mówi Michał Dąbrowski.
13: Miejsca ukrycia, czyli tymczasowego schronienia, miałyby powstać w piwnicach łódzkich teatrów, placówek medycznych, domów opieki czy nawet obiektów sakralnych. Urząd Miasta Łodzi chce sprawdzić, czy to możliwe i z jakimi kosztami wiązałoby się dostosowanie podpiwniczych do funkcji ochronnej.
14: Zawsze warto być przygotowanym.
15: Potrzebny i spóźniony, no ale lepiej jak już coś robią, niż nic nie robią. Odpukać jakby coś się działo, no to lepiej, żeby mieć takie sprawdzone miejsce.
13: Mówią łodzianie. Ekspertyzy mają zostać sporządzone do połowy listopada. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: A według strony gdziesieukryć.pl w Łodzi jest około 400 punktów schronienia, tylko że zdecydowana większość z nich wymaga remontów. Parkowanie w Pabianicach będzie bardziej komfortowe. W Parku Wolności powstaje bowiem nowy parking. Z okolic amfiteatru zniknie stara płyta, a w jej miejsce pojawi się nowa nawierzchnia. Pierwsze prace już ruszyły, mówi Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
16: W Parku Wolności rozpoczęły się prace związane z rozbudową przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Po zakończeniu prac kolejnym etapem będzie remont starej płyty parkingu.
11: Oprócz nowego parkingu będzie też toaleta publiczna, instalacja do nawadniania roślin i podłączenia do przyszłych punktów gastronomicznych, a sam parking ma być gotowy w całości jeszcze w tym roku. Łódzkie Schronisko dla Zwierząt ma nową aplikację, która ma ułatwić pracę pracownikom i wolontariuszom. Smart Shelter służy przede wszystkim do prowadzenia ewidencji spacerów i zbierania informacji o psach. System podpowiada m.in., które psy wychodzą na spacery najrzadziej, mówi dyrektor schroniska Albert Kurkowski.
17: Każdy wolontariusz i pracownik, który wychodzi z psem, może zeskanować kod QR, który jest na końcu i wiemy doskonale, kto z jakim psem wychodzi.
18: Cała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już w przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem i wszystko jest gotowe.
11: Dodaje jeden z twórców aplikacji, Piotr Tomalak. Aplikacja pozwala też zapisywać informacje o zachowaniu psów, ich stanie zdrowia i dodawać zdjęcia ze spacerów. Twórcy chcą rozwijać system i w przyszłości stworzyć platformę, która ułatwi też mieszkańcom znalezienie zwierzęcia do adopcji. A więcej piszemy o tym m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: W Łodzi i regionie wciąż bardzo ciepło. Najcieplej jest w okolicach Piotrkowa i w zachodniej części. Tam jeszcze powyżej 20 stopni. W centrum 19 stopni w tej chwili pokazują termometry. Trudne warunki nam się szykują w nocy, bo synoptycy wydali ostrzeżenie żółte przed gęstymi mgłami. Te trudne warunki spodziewane są jeszcze przed północą i będą utrzymywać się do rana. Noc także będzie zimna, można to śmiało powiedzieć, bo w regionie łódzkim na termometrach miejscami tylko 3 stopnie, a w innych miejscach do 6. Wiatr słaby, zmienny, noc z silnymi zamgleniami, ale generalnie pogodna.
9: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
0: To nasza popołudniówka, magazyn reporterów Radia Łódź do godziny 18. Teraz 7 minut po 17. Niebawem zapowiedzi tego, czego mogą Państwo spodziewać się w tej godzinie programu.

0: Gigant światowej sceny muzycznej Bruce Springsteen w Radiu Łódź. 10 minut po godzinie 17. Przed 17 nasz słuchacz pan Maciek pisał o tym, że można sobie poradzić z ominięciem zakorkowanej Łodzi, bo można wybrać trasy alternatywne. I w tej sprawie odezwał się telefonicznie drugi pan Maciek.
1: Niestety dużo się przemieszczam po Łodzi i bardzo wiele podrzędnych, bocznych uliczek, także osiedlowych, jest też pozamykana do remontu. Oczywiście cieszymy się, że ja się cieszę, że one są remontowane, natomiast bardzo trudne to życie. Natomiast następstwem tego typu wszystkiego jest właśnie to, że główne arterie się blokują. Niestety, ale tymi bocznymi objechać się też nie da.
0: Panie Maćku, bardzo dziękuję. 606-787-7878 to telefon do Radia Łódź. Ja dzisiaj słyszałam, że kierowcy bili prawdziwe rekordy w długości dojazdu do celu w naszym mieście. Nie wiem, co się wydarzyło, czy więcej samochodów, czy rzeczywiście uruchomili się już na dobre studenci. W każdym razie sytuacja w Łodzi jest naprawdę bardzo trudna.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Ale drogowy Armagedon mamy nie tylko w Łodzi. W mniejszej skali z utrudnieniami i korkami mierzą się także kierowcy i mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego. Tam przy Warszawskiej trwa budowa oczekiwanego od lat tunelu pod trasą kolejową.
3: Co się dzieje? Ani wjechać, ani wyjechać. Trudno się jeździ.
4: No, bardzo.
5: Gotowe są już dwie konstrukcje odciążające pod torami numer 1 i 2.
6: Trwa przebudowa ulicy Warszawskiej. Za chwilę rusza budowa ronda.
7: Bardzo usprawni. Jest to potrzebna inwestycja.
8: Uważam, że będzie lepiej.
0: Będzie lepiej, ale na razie jest nieco pod górkę i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Relacja naszego reportera już dosłownie za kilka minut. Zajrzymy też do ciekawego raportu, z którego wynika, że rozwijając produkcję pojazdów elektrycznych, Polska może także poprawić swoje bezpieczeństwo.
9: One polegają na tym, że mają odpowiednie sensory. Te sensory zbierają multum danych o tym, co widzą dookoła. Podobne typy sensorów będą potrzebne w naszych systemach wojskowych do działania. Tutaj sektor obronny może się bardzo dużo nauczyć.
0: Autorzy raportu podkreślają, że na konieczność rozwijania technologii użytecznych zarówno w przemyśle cywilnym, jak i obronnym wskazują zarówno Unia Europejska, jak i NATO. Ale w programie zaprosimy Państwa także na ciekawe spotkanie z człowiekiem niezwykle wrażliwym na piękno przyrody i człowiekiem, który ma niezwykle celne oko. Jutro w Łodzi będzie gościł Michał Stanecki. O tym powiemy więcej w cyklu Anki Polecanki.
2: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Ucięłam sobie naprawdę radosną rozmowę z naszym słuchaczem. No wprawdzie temat nie był radosny, bo korki, utrudnienia w Łodzi, ale pan mnie uraczył no takim dobrym dowcipem. Mam nadzieję, że będziemy mogli się tą historią z państwem podzielić. 606-78-7878 to telefon do Radia Łódź. A my teraz o sprawach drogowych, ale dotyczących Tomaszowa Mazowieckiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo kierowcy przejeżdżający przez północną część Tomaszowa muszą uzbroić się w cierpliwość. Na ulicy Warszawskiej trwają jednocześnie dwie duże inwestycje, a ich prowadzenie oznacza spore utrudnienia. Samo funkcjonowanie tradycyjnego przejazdu drogowo-kolejowego na Warszawskiej także powoduje korki. Gdy rogatki są opuszczone, w obu kierunkach ciągną się sznury samochodów. Myślę, że do takiego krajobrazu mieszkańcy Tomaszowa są przyzwyczajeni. Ale w przyszłym roku ma się to zmienić za sprawą budowanego tunelu pod torami. W Tomaszowie jest nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który od rana zajmuje się tym tematem.
2: Zgadza się. Jazda po tomaszowskich Starzycach, w szczególności ulicą Warszawską, nie należy do przyjemności. Wystarczą opuszczone rogatki i tworzą się spore korki w obu kierunkach. Dodatkowe utrudnienia w tym miejscu powoduje prowadzony remont ulicy Warszawskiej na odcinku od Wysokiej do węzła Tomaszów Północ. Na wyjeździe z miasta wprowadzono ruch wahadłowy, dlatego w godzinach większego natężenia ruchu kierowcy mogą spędzić w tym miejscu więcej czasu niż zwykle. Sytuację ma docelowo rozwiązać budowany w tym miejscu tunel. Nowa prawa zastąpi obecny przejazd kolejowo-drogowy, dzięki czemu kierowcy nie będą musieli zatrzymywać się przed zamkniętymi rogatkami. Rozmawiałem dziś na ten temat z mieszkańcami Tomaszowa.
3: Proszę przyjechać, zobaczyć, co się dzieje. Ani wjechać, ani wyjechać.
2: Trudno się jeździ.
3: No, bardzo. W środku nocy nawet są korki. Jeżdżę o drugiej w nocy, mam załadunek drobiarski. To jest raczej środek nocy.
4: Bardzo usprawni. Jest to potrzebna inwestycja w naszym tu i lepszy wyjazd. Nie jest łatwo w Tomaszowie teraz jeździć.
5: Zamykanie szlabanów, przyjazdy pociągów, no to nie będzie tych korków na tyle, że każdy będzie. Zazwyczaj są te korki przed 14, po 14 jak do pracy z pracy, więc uważam, że będzie lepiej.
2: Prace przy inwestycji są już zaawansowane. W czasie budowy utrzymywane jest ruch samochodowy i kolejowy na Warszawskiej. A o tym, co obecnie dzieje się na terenie budowy, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: Osiągnęliśmy jeden z najważniejszych etapów przygotowawczych. Gotowe są już dwie konstrukcje odciążające pod torami numer 1 i 2, które umożliwiają dalsze prowadzenie prac pod czynną linią kolejową. Powstanie konstrukcja tunelu, przyczółki oraz nowy układ drogowy obejmujący m.in. rondo i nowe połączenia drogowe. Po zakończeniu inwestycji obecny przejazd w poziomie szyn zastąpi bezkolizyjny tunel, który znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz usprawni ruch zarówno na drodze, jak i na linii kolejowej.
2: Prezydent Tomaszowa Marcin Witko tłumaczy, że prowadzone w tej części miasta inwestycje poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania.
7: Trwa budowa tunelu wzdłuż ulicy Warszawskiej pod torami kolejowymi. Trwa przebudowa ulicy Warszawskiej do węzła Tomaszów Mazowiecki Północ. Za chwilę rusza budowa ronda przy skrzyżowaniu Warszawska Wysoka, która to inwestycja rozpocznie tak naprawdę przebudowę ulicy Wysokiej. Suma tych tylko inwestycji, które są w zakresie Ministerstwa Infrastruktury, czyli czytaj pana ministra Dariusza Klimczaka, to jest blisko 100 milionów złotych wszystkie te inwestycje.
2: Na zakończenie utrudnień trzeba jednak jeszcze poczekać. Roboty związane z budową tunelu mają potrwać do drugiej połowy przyszłego roku.
0: Czyli do tego czasu kierowcy korzystający z ulicy Warszawskiej powinni uwzględnić możliwość korków i dodatkowy czas potrzebny na przejazd przez tę część Tomaszowa Mazowieckiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A relację z Tomaszowa przygotował Paweł Kwiatkowski. U nas w programie teraz fantastyczny duet Zalia i Piotr Rogucki.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, magazyn Słuchasz i Wiesz, a w studiu Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Wykurowana, w
1: wiesz
0: dobrej
1: co?
0: Formie.
1: Tak, na 95%, natomiast na 100% jestem pewna, że będzie bardzo udane spotkanie jutrzejsze, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć.
0: To w takim razie posłuchajmy.
2: Anka, polecanka.
0: To co to za spotkanie, Pani Anno?
1: To jest spotkanie z Michałem Staneckim.
0: A znam to nazwisko.
1: Wiesz co, możesz znać je z anteny Radia Łódź. Bo no. Michał Stanecki nieraz był naszym gościem i w tym sensie to jest polecanka po znajomości. Bo znamy tego bohatera spotkania, właściwie prowadzącego spotkania, który będzie opowiadał o jednej ze swoich podróży. A Michał Stanecki to jest, chciałam powiedzieć, że przyrodnik, że dziennikarz, że fotograf, ale tak naprawdę on siebie nazywa świadkiem wielkich rzeczy, tych wielkich rzeczy, które dzieją się w naturze, w przyrodzie.
0: Pięknie się nazywa, naprawdę.
1: I to jest właśnie człowiek, który potrafi przeżywać przyrodę. On nawet mówi o tym, że wszystko zaczęło się od pasji fotograficznej, potem była fotografia przyrodnicza, a w tej chwili on już mniej fotografuje na rzecz właśnie przeżywania pewnych rzeczy.
0: To rozumiem, że też próbuje się dzielić z innymi tym swoim zachwytem nad światem.
1: Wiesz, że słowo zachwyt jest tutaj kluczowe. On nawet w takich przedstawieniach siebie, w prezentacjach swojego bloga, bo jest także blogerem i podcasterem, Spotkania z Przyrodą, tak się nazywa właśnie jego podcast. On tak się przedstawia, że jego intencją między innymi jest przekazanie zachwytu naturą, zachwytu przyrodą. I to może być Dolina Neru i to może być Afryka. A właśnie jutrzejsze spotkanie w MSK Teofilów, czyli w Lutni przy Łanowej 14, będzie spotkanie z przyrodą Afryki, a konkretnie o Ugandzie będzie Michał Stanecki opowiadał, bo on jest zaangażowany zarówno w sprawy lokalne, bardzo często przeciw nielegalnym wycinkom lasów się wypowiada, a nawet i pozornie legalnym, ale gdzieś tam nie do końca przeprowadzonym zgodnie z przepisami, ale również i w świat zabiera swoich słuchaczy i widzów, bo również i w postaci filmowej można zobaczyć jego materiały.
0: Można śmiało powiedzieć, człowiek mocno zaangażowany społecznie także.
1: Bardzo. Jutro o godzinie 18 będzie można spotkać się z nim, posłuchać i pooglądać, bo będzie pokaz zdjęć. Wstęp jest bezpłatny i to będzie

0: o spektakularnych, wielkich wydarzeniach, ale także o tym, co dzieje się w ośrodkach kultury, nie tylko w centrum miasta, ale na przykład również na Teofilowie.
1: Polecamy Anki Polecanki, czyli cykl, który pojawia się po godzinie 17 w Radiu Łódź. Anna Groblińska, bardzo Ci, Aniu, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Polecanka.
1: Na pewno powróci jeszcze na antenę Radia Łódź. Zobaczymy, co Ania Groblińska przygotuje dla Państwa na jutro. 27 minut po godzinie 17 to nasze popołudniowe spotkanie w magazynie Słuchasz i Wiesz.

0: Za chwilę u nas szczegółowa prognoza pogody, ale wcześniej skrót najważniejszych informacji, bo na zegarach 17:30. W studiu pojawiła się Beata Janowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Łódź sprawdzi 60 możliwych miejsc ukrycia. Urząd Miasta chce dowiedzieć się, czy w kilkudziesięciu podpiwniczonych budynkach da się stworzyć miejsca tymczasowego schronienia. Miejsca ukrycia miałyby powstać w piwnicach łódzkich teatrów, placówek medycznych, domów opieki czy nawet obiektów sakralnych. Według strony gdziesieukryć.pl w Łodzi jest około 400 punktów schronienia, ale zdecydowana większość z nich wymaga remontów. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot i około 100 żołnierzy, którzy będą chronić lotnisko w Rzeszowie. To ważny węzeł logistyczny NATO. Jeden z głównych punktów przeładunku i transportu sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Baterie Patriot pojawią się także na Lubelszczyźnie. To wczoraj zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Skierniewicach otwarto ogrzewalnie dla osób w kryzysie bezdomności. Placówka przy ulicy Lelewela będzie działać do końca kwietnia, codziennie od 16 do 8 rano. Schronienie znajdzie w niej 15 osób. Będą mogły napić się ciepłej herbaty i skorzystać z łazienki. Tymczasem w Sieradzu ogrzewalni nadal nie otwarto, choć miała być czynna od początku października. Wciąż jednak trwa remont. Kierownictwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na dywaniku

0: Ministra spraw wewnętrznych i administracji będzie musiało tłumaczyć się z wczorajszego pomyłkowego alertu o rosyjskim ataku na Ukrainę. Trafił on nie tylko do mieszkańców województwa lubelskiego, ale też przez pomyłkę do lubuskiego na zachodzie kraju. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że minister Marcin Kierwiński przyjrzy się sytuacji pracowników RCB. Niewykluczone, że w centrum powinno być więcej etatów, bo alertów jest ostatnio dużo i być może pracownicy są po prostu zmęczeni. W gminie Zduny pod Łowiczem na polach widziano kangura. Nagrania pojawiły się w internecie. Jak się okazuje, kangur należy do mieszkańca gminy, który ma dużą posesję z ogrodem. Zwierzęciu już wcześniej zdarzało się uciekać. Tym razem jeszcze go nie złapano. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
1: Kangur radośnie hasa sobie po polach, a ja się zaczynam o to zwierzę mocno martwić, bo prognozy pogody na noc nie są naprawdę optymistyczne, zwłaszcza dla zwierzęcia, które jednak pochodzi z ciepłych krajów. Temperatury w nocy spadną do 3, miejscami do 6 stopni i będzie naprawdę trudno ze względu na zapowiadane przez synoptyków zamglenia ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Proszę na siebie uważać, to apel do kierowców, ale może i do kangura też. Jeżeli chodzi o jeszcze to, co dziś, do końca dnia zachmurzenie na ogół małe, wiatr umiarkowany i zachodni i południowo-zachodni, a na termometrach no coraz niżej. Tego spodziewamy się w tej chwili. Termometry w Łodzi i regionie pokazują 18-19 stopni.

0: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
1: A gdyby Państwo chcieli zobaczyć tego rozbrykanego kangura uciekiniera, to proszę zajrzeć na portal radiołódź.pl albo na nasze media społecznościowe, na przykład na Facebook. To nasza popołudniówka, 27 minut do godziny 18. Niebawem zapowiedź tego, co wydarzy się w programie po godzinie 18, ale wcześniej powracamy do drogowego Armagedonu, o którym mówimy już od długiego czasu, a mam wrażenie, że od poniedziałku jest jeszcze gorzej. I w tej sprawie to dzwonił się do nas nasz słuchacz, pan Leszek.
2: Prezydent Danowska kiedyś powiedziała, że no mamy tą łódź taką 15-minutową, nie? Że w ciągu 15 minut będzie można wszędzie dojechać i za wszelką cenę urzędnicy miast, miejscy do tego dążą. I być może oni rzeczywiście w ciągu 15 minut wszędzie docierają, bo mają jakieś zdolności teleportacyjne. Natomiast z mojego odczucia i z mojego doświadczenia to wynika, że przejechanie czasem z jednego końca Łodzi na drugi to jest 2 godziny, nie? Nawet już taksówkarze mają taki żart dotyczący nieprzejezdności Łodzi. Otóż prezydent Danowska swego czasu miała jakieś spotkanie, się spóźniła, wezwała radiotaksi, odjechała taksówka, ciach, ciach, ciach, 15 minut przejechała. No i pani Danowska się dziwi, ale jak pan to zrobił, że tak szybko? On mówi, nie, pani prezydent, nie powiem pani, bo zamknie pani tą następną ulicę.
1: 606-78-7878 to komentarz naszego słuchacza, pana Leszka. Teraz na zegarach 25 minut do 18.

0: To grupa Oasis w Radiu Łódź. 22 minuty do godziny 18. Oderwałam od biurka Izabelę Berkowską. Dzień dobry, Izo.
1: Dzień dobry, Iza Moniko, państwu.
0: Zaopiekuje się państwem po godzinie 18. Będzie gospodynią naszego wieczoru publicystycznego i bardzo bym chciała, żebyś powiedziała, czego mogą nasi słuchacze się spodziewać, jakie tematy dziś podejmowane będą.
1: Wszystkiego.
0: Po tobie? Tak, to
1: oczywiście,
0: prawda.
1: No właśnie. A zatem dzisiaj będę chciała na początek państwa spytać, czy jest możliwość, żeby zmienić los koni, czy można zagwarantować, że nie będą przerabiane na mięso? Rusza zbieranie głosów pod inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie. Jeżeli zostanie zebrane 100 tysięcy głosów, polskie konie nie będą trafiać do rzeźni. Gdyby państwo pytali, czy trafiają, to owszem. Z tym, że niespecjalnie często do polskich rzeźni, ale za to zagranicznych jak najbardziej, głównie do Włoch. No i teraz, czy oddaliby państwo swój głos w tej sprawie? Od tego będę chciała zacząć. No a później oczywiście ciąg dalszy naszego programu, zdrowie psychiczne. Będziemy, ponieważ ono mocno kuleje ostatnio, to będziemy próbowali znaleźć jakiś sposób na to, żeby sobie z problemem poradzić. Obowiązkowa oczywiście dyskusja samorządowa, no i głos ekspertów na trudny czas konfliktów w magazynie. Więc wojna.
0: Ja jeszcze wrócę do tej pierwszej godziny programu po 18, bo oczywiście podejrzewam, że będzie w studiu ktoś, jakiś ekspert, gość.
1: Telefonicznie
0: nie ma to znaczenia. W każdym razie chciałam zwrócić uwagę, że bardzo jesteśmy zainteresowani państwa opiniami w różnych sprawach, więc zachęcamy do telefonowania do nas także po godzinie 18. To ty zmykaj.
1: Przypomnę
0: do biurka.
1: Numer telefonu. Co ty na to?
0: A bardzo cię proszę, sprawdzę, czy pamiętasz.
1: Dobra. 606-78-78-78. Pod tym numerem czekamy na państwa głosy. Można napisać na studio@radioloc.pl.
0: Iza wraca teraz, tak, idealnie. Iza wraca teraz jeszcze na moment do siebie, do pokoju, do biurka, ale powróci do państwa tuż po godzinie 18.
1: Do usłyszenia.

0: Fantastyczny utwór. Jednakowi Krzysztof Zalewski, artysta w doskonałej formie. 16 minut do godziny 18. Obiecałam, że zajrzymy do pewnego raportu.
1: Kiedy osiągniemy autonomiczne samochody elektryczne, takie jak już dzisiaj jeżdżą w Kalifornii, czy staje się w Niderlandach, też już zostały dopuszczone. One polegają na tym, że mają odpowiednie sensory. Te sensory zbierają multum danych o tym, co widzą dookoła. Potem zastosują to do systemu, no żeby jakoś móc się poruszać bezkolizyjnie, w miarę możliwości. Podobne typy sensorów będą potrzebne w naszych systemach wojskowych do działania. Tutaj sektor obronny może się bardzo dużo nauczyć od sektora cywilnego, który dzisiaj po prostu rozwija to szybciej.
0: To raport, z którego jasno wynika, że rozwijając produkcję pojazdów elektrycznych, Polska może także poprawić swoje bezpieczeństwo. Z raportu przygotowanego przez Instytut Sobieskiego i Instytut Wschodniej Flanki wynika, że 1/5 potencjału polskiego sektora motoryzacyjnego jest wciąż niewykorzystana. Jeden z autorów opracowania, Piotr Wojke z Instytutu Wschodniej Flanki, którego Państwo mieli okazję usłyszeć, mówi, że w wielu obszarach potrzeby branży motoryzacyjnej i sektora obronnego są zbieżne. Przykładem są pojazdy autonomiczne i już ekspert nam wyjaśnił dlaczego. A Jacek Raubo z portalu Defense24 powiedział, że będąc blisko działań wojennych, Polska zyskuje doświadczenie, które może być atutem na rynku światowym.
2: Nie jesteśmy ani w pokoju, ani nie jesteśmy w wojnie. Ten element kryzysu można wykorzystywać również do ekspansji zagranicznej, gdzie to, jakby to powiedzieć, jest możliwość wykorzystania tych naszych doświadczeń, ale i zdolności zaaklimatyzowania się w regionach, w których też się toczą konflikty.
0: Autorzy raportu podkreślają, że na konieczność rozwijania technologii użytecznych zarówno w przemyśle cywilnym, jak i obronnym wskazują zarówno Unia Europejska, jak i NATO. Szczegółowy raport, z którego wynika, że rozwijając produkcję pojazdów elektrycznych, Polska może także poprawić swoje bezpieczeństwo. Tak jak wspominałam, przygotowały Instytut Sobieskiego, Instytut Wschodniej Flanki i ten raport jest dostępny w internecie i myślę, że warto do niego zajrzeć.
3: Słuchasz i wiesz.

0: To popołudniowy program Radia Łódź jeszcze do godziny 18, czyli mniej więcej przez 11 minut. Gdyby ktoś jeszcze rzutem na taśmę chciał z nami się skontaktować, to zawsze jest taka możliwość. 606-78-78-78 to telefon do Radia Łódź.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Dosłownie na koniec jeszcze o tym, że rusza trzecia już edycja kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Dzieciństwo bez przemocy. Kampania ma pokazać, jak nie krzywdzić dzieci i jak reagować, gdy widzimy przemoc wobec najmłodszych.
2: 79% dorosłych akceptuje krzyk wobec dzieci. Konsekwencje to zaniżona samoocena, zamknięcie się w sobie i smutek. Ogromny smutek takiego dziecka, wyjaśnia Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
3: Mówimy o tym, że krzyk odbiera dziecku moc, mówimy o tym, że ignorowanie odbiera dziecku moc, że krytykowanie odbiera dziecku moc.
2: Konsekwencje przemocy emocjonalnej są równie poważne jak w przypadku przemocy fizycznej, wyjaśnia zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster.
4: Jest to przemoc, która potrafi młodemu człowiekowi zniszczyć psychikę i doprowadzić do tego, że próbują się targnąć na własne życie.
2: W ramach kampanii przez najbliższe 6 tygodni w całym kraju będą odbywać się spotkania i warsztaty, a w mediach będą emitowane spoty radiowe i telewizyjne. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A tak naprawdę to akceptujemy, bo myślę, że każdy z nas może przyznać się do chwili słabości i do tego, że zdarza mu się krzyczeć na swoje pociechy. Myślę, że fakt, że potrafimy się do tego przyznać, to już jest nasz mały sukces. 9 minut do 18.
1: Słuchasz i wiesz.

0: Amerykański zespół rockowy pochodzący z Filadelfii, The War on Drugs i piękny utwór Who's That. Na zakończenie naszego popołudniowego spotkania z akcji telefonicznej rzutem na taśmę skorzystał pan Mariusz, który w sprawie sytuacji na drogach i ulicach Łodzi.
1: Chciałem powiedzieć w sprawie tego remontu tych wszystkich naszych dróg i jezdni. Owszem, to jest bardzo uciążliwe, ale no ostatecznie później jeździ nam się lepiej. Czy się chce, czy się nie chce, jeździ się lepiej. A czasem jak patrzę na kolegów kierowców, jak korzystają z dróg, to naprawdę mam wrażenie, że jeżdżą po torze wyścigowym, a nie po drodze publicznej.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Przypomnę numer telefonu 606-787-7878. To kontakt do Radia Łódź. A przypominam dlatego, że po 18 też można do nas dzwonić. A za kilka minut u nas wiadomości.
2: Radio Łódź.
3: Autopromocja.
4: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
5: Pytania o sprawy najważniejsze.
6: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
7: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
5: I najważniejszych ludzi świata.
8: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
5: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
9: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
5: I dla świata.
10: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
5: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
3: Autopromocja. Reklama.
11: No to wchodzisz?
12: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
13: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
0: Minęła 18.
2: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A w Radiu Łódź czas na wiadomości. Beata Janowska.
17: Urząd Miasta Łodzi sprawdzi, w których budynkach w mieście piwnice nadają się na miejsca tymczasowego schronienia. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot na wschodnią flankę NATO. Rajdowy mistrz z Łodzi, Miko Marczyk, radzi, jak na co dzień oszczędnie jeździć samochodem. Wieczorem będzie pogodnie, na noc zapowiadane są silne mgły. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Łódź sprawdzi 60 możliwych miejsc ukrycia. Urząd Miasta zlecił sporządzenie ekspertyz dla kilkudziesięciu budynków. Miasto chce się dowiedzieć, czy w podpiwniczonych placówkach medycznych, teatrach i muzeach da się stworzyć obiekty, w których mieszkańcy mogliby w razie potrzeby tymczasowo się schronić. To potrzebne działanie, mówi radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej.
18: Sprawdźmy to. Być może uda się mniejszym kosztem niż budowa nowych odremontować albo pewne miejsca przywrócić, które za czasów PRL-u były na wypadek wojny czy konfliktu szykowane.
19: To pewnie jest działanie spóźnione, ale z drugiej strony no, trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli spóźnione, to dobrze, że podejmują takie działania i dobrze, że na to zamierzają wydawać środki. Kwestie związane z obroną, ochroną życia, zdrowia łodzian, no myślę, że tutaj nie będą nas dzielić.
17: Dodaje radny Marek Michalik z Prawa i Sprawiedliwości. Ekspertyzy 60 łódzkich budynków mają być sporządzone do połowy listopada.
20: Więcej na radiołódź.pl.
17: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, że ważny sprzęt dotrze na Ukrainę. O szczegółach Mariusz Piśniewski.
21: Premier Szwecji Ulf Kristersson przypomniał, że Szwecja po raz drugi wysyła w ramach natowskiej misji swoje myśliwce do Polski. Teraz zarówno szwedzkie Gripeny, jak i baterie Patriot będą chronić lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
17: Baterie Patriot pojawią się także na Lubelszczyźnie. To wczoraj zapowiedział minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Potrzebne wsparcie dla domu samotnej matki w Łodzi. Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja rozpoczęła akcję Łazienki Jutra. 12 kobiet z dziećmi dzieli w domu 6 łazienek. Pomieszczenia są intensywnie użytkowane i po latach wymagają remontu, mówi Radio Łódź Beata Książczek z fundacji.
22: Ten remont musi się odbyć bardzo szybko, więc chcemy po prostu te łazienki odnowić, zmienić wyposażenie. Jest taka specyfika tych łazienek, że jedna łazienka przypada na dwie rodziny. To znaczy, że codziennie korzystają z niej dwie mamy i ich dzieci w zależności od ilości, więc te łazienki naprawdę szybko się zużywają.
17: Fundacja apeluje o wsparcie. Na remont potrzeba 30 tysięcy złotych. Te pieniądze będą przeznaczone na wymianę instalacji, modernizację wyposażenia czy doposażenie łazienek w szafki, półki, wieszaki, a także maty antypoślizgowe czy oświetlenie. Fundacja Nadzieja od 20 lat pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej, zapewnia schronienie i pomaga się usamodzielnić. Nawet 30% można zaoszczędzić na tankowaniu pojazdu i nie chodzi o obniżki cen paliw, a o ekonomiczną jazdę. Rajdowy mistrz Europy, łodzianin Mikołaj Marczyk, który słynie także z zamiłowania do ekodrivingu, mówi na co m.in. zwracać uwagę, poruszając się na co dzień samochodem.
23: Przede wszystkim czytajmy drogę. Jeżeli widzimy, że na sygnalizatorze zapaliło się czerwone światło, nie jedźmy z pełną prędkością do końca, nie hamujmy ostro, postarajmy się już dojeżdżać, powoli zwalniając do świateł. Może w międzyczasie zapali się zielone światło, może nie trzeba będzie stawać.
17: Miko Marczyk, rekordzista Guinnessa w liczbie przejechanych kilometrów na jednym baku paliwa samochodem fabrycznym, dzisiaj spotkał się z członkami zespołu Iron Warriors Politechniki Łódzkiej, którzy specjalizują się w tworzeniu pojazdów ograniczających spalanie. Skonstruowany przez łódzkich studentów bolid przejechał 837 kilometrów na litrze benzyny, co jest rekordem Polski. Kolejne wiadomości o 19:00.
24: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: Wieczorem i w nocy w regionie łódzkim zachmurzenie małe, będzie pogodnie, ale synoptycy ostrzegają przed silnym zamgleniem. Mgły mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów i pojawią się na terenie województwa łódzkiego już o północy. To ostrzeżenie obowiązywać będzie do 7 rano. Noc zimna, temperatura minimalna od 3 do 6 stopni. A jutro w ciągu dnia, czyli w środę, w regionie coraz więcej chmur. Początkowo także silne zamglenia, ale wciąż bardzo ciepło, bo na termometrach maksymalnie w Łódzkiem od 19 do 22 stopni.
24: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
0: 6 minut po godzinie 18. Kończymy popołudniowe wydanie naszego programu Słuchasz i Wiesz. Ja już za momencik znikam. Iza Berkowska już jest.
1: Witam.
0: Gospodyni wieczoru publicystycznego. To zostawiam Państwa w dobrych rękach i mówię do usłyszenia.
2: Radio Łódź na wieczór.

Jeszcze raz oficjalnie witamy w programie Radio Łódź na wieczór. Jolanta Kozłowska program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Zaczynamy wieczorne spotkanie, które rozpocznie temat akcji ratowania koni przed zabijaniem, przed przerabianiem ich na mięso. Będziemy rozmawiać z założycielką schroniska dla koni Tara, a przy okazji przeanalizujemy, jaki jest los tych pięknych zwierząt w naszym kraju i czy w ogóle jest o co walczyć. Od tego zaczniemy. Ale oczywiście tematów mamy więcej, bo pojawi się na przykład temat zdrowia psychicznego, które kuleje, nie oszukujmy się, trzeba stworzyć warunki, żeby żyło nam się lepiej. Musi być jakiś pomost do rozmowy i właśnie dlatego z przedstawicielką stowarzyszenia Pomost będziemy rozmawiać. Oprócz tego dyskusja samorządowa, tym razem o problemach Bełchatowa, no i głos ekspertów na czas konfliktów, a więc Wojna, magazyn Marcina Pośpiecha przed godziną 21:00. Ale najpierw konie i pytanie otwarte, czy zabijać i przerabiać na mięso, czy też tego zakazać? 606 78 78 studio @radiolots.pl.

skronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

0: To jest Radio Łódź na wieczór. Ostatnio sporo się mówiło w mediach o koniach w rezydencji prezydenta, ale zdaniem naszego gościa są poważniejsze problemy, a te problemy to są konie przerabiane na mięso. Jest z nami Scarlett Carmen Szyłogalis, która od kilkudziesięciu lat jest zaangażowana w ratowanie koni idących na rzeź. Witamy.
1: Witam serdecznie.
0: To ja muszę dopytać, ile koni trafia do ubojni? Mamy jakieś statystyki?
1: Statystyki ciągle są takie niepełne. Natomiast tak, w 2024 roku, tyle co GUS publikuje, tak, to co publikuje, no to około 4,5 tysiąca koni trafiło do włoskich rzeźni. Natomiast w Polsce, no to właśnie ciągle to jest tak nieokreślone do końca, ale około 1500 koni. Tak jak wspominam, dane nie są pełne, nie są z dnia dzisiejszego. No jednak ubój koni cały czas trwa i to nie są wcale małe ilości.
0: Czyli możemy powiedzieć, że Polacy jedzą mało koniny i większość pewnie naszych rodaków jest przeciwko zabijaniu koni na mięso. Niemniej jednak te konie trafiają do ubojni w innych krajach. Te nasze polskie
1: Dokładnie.
0: Konie.
1: Dokładnie. No, my w naszych sercach polskich, w naszych wspomnieniach, no to ciągle mamy tą przysłowiową Daśkę albo jej towarzysza Łyska, tak? A więc czasy ostatniej wojny choćby, gdzie konie czynnie pomagały naszym żołnierzom walczyć o granice Polski, zdobyć przecież jedzenie, to one orały pola, ale jeszcze gdzieś tam na obrzeżach Polski, powiedzmy na Podlasiu, konie ciężko pracują w polu, dalej pracują przy zrywce drzewa w lasach, bardzo niebezpieczna i często kończąca się śmiercią koni praca. Dlatego my Polacy nie jemy ciał naszych towarzyszy? No w tym pytaniu moim jest już odpowiedź. Nasi odwieczni towarzysze. Gdybyśmy zrobili taką sondę na ulicach miast i wsi polskich, większość naszych mieszkańców naszego kraju powiedziałaby, że ale w życiu nigdy konia, no nie. No i teraz gdybyśmy zadali pytanie, no ale dlaczego? No przecież ponoć bardzo zdrowe mięso, tak?
0: No tak.
1: Ale przyjaciela bym nie zjadł. Konie są porównywalne do psów, też odwiecznych towarzyszy naszych, tylko konie ciężej pracują dla ludzi i mają jeden problem, że ludziom, przynajmniej niektórym, smakuje ich mięso. I ponieważ są zaklasyfikowane jako zwierzęta gospodarcze, ludzie szybko łapią takie tematy i mówią, zaraz zwierzę gospodarcze, no to jak najbardziej można zabić. Tak mówią ci, którzy chcą zarobić, nieważne w jaki sposób, zarobić.
0: Z tego, co wy robicie, to w latach, no nie wiem, to już dosyć długo chyba trwa, sprzeciwiacie się transportowi konnemu na szlaku do Morskiego Oka. Walczycie o całkowitą likwidację tych fasiągów, poprawę tym samym losu zwierząt. I nie wiem, czy to za waszą sprawą się udało, no ale trochę się udało wprowadzić zmian, bo dystans tutaj skrócono, no i można wybrać już taką alternatywę w postaci elektrycznego busa. To jest sukces, czy nie?
1: No jest sukces, taki trochę połowiczny, ale jest. Dystans został skrócony do tego, jak drzewiej bywało, tak? Przecież ta wielka tradycja tych fasiągów kursujących z góry na dół, no to powstała 35 lat temu. To nie jest tak wielka historia, o której by księgi pisać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no jednak, tak jak mówią ci, którzy chodzą po górach, góry są po to, żeby chodzić, iść w górę, zdobywać te szczyty, nie iść na łatwiznę, nie pojechać nad piękne Morskie Oko, zrobić sobie fotkę i zjechać w dół po 15 minutach, tak? No bo no albo zdobywamy góry, ich piękno, dotykamy ziemi stopami, no albo idziemy na całkowitą łatwiznę. Wielu idzie na całkowitą łatwiznę, żeby co, pokazać się, zrobić sobie właśnie, jak wspomniałam, zdjęcie. Ale po co? Wjazd pod górę, fasiąg jest ciężki, osoby, które są tam załadowane, te same tam wchodzą do tych fasiągów, mają też swoją wagę łączną z fasiągiem. Natomiast zjazd w dół, pomimo tych hamulców różnych, jest chyba jeszcze większym obciążeniem dla konia, bo on musi hamować jeszcze całym ciałem ten fasiąg pełen ludzi. To po pierwsze. Druga rzecz, jeśli mogę w tym momencie zaapelować, jak cały czas te apele idą. Drodzy ludzie, cieszmy się zdrowiem, zdobywajmy piękne szczyty na własnych nogach. To jest większa satysfakcja niż wykorzystywanie koni, z których niejednokrotnie płatami spływa pot, piana, żyły są, żyły wychodzą jakby na powierzchnię, oczy są przekrwione. Przecież to wszystko widać. Widać to zmęczenie i to wykorzystywanie tych istot. Następna rzecz, żyjemy w XXI wieku, w centrum Europy, tak pięknymi historiami mówiącymi o miłości do tych zwierząt i do szacunku, jaki powinniśmy im oddawać. Właśnie za te wieki, prawieki i setki lat, które zawsze były z nami i wiernie służyły człowiekowi w pocie całego ciała.
0: Te zwierzęta, które znajdujecie, często są w bardzo złej kondycji. I z tego, co pani pisała, to one czasem znajdujecie je na targach i one są w jakiś sposób zaznaczone, czyli jako te, które można przerobić na mięso. Kupić i przerobić na mięso. Zgadza się?
1: Tak, znaczy ja pisałam, ja robiłam materiały filmowe, zdjęciowe, cały czas mówię o tym głośno. Troszeczkę handlarze się nauczyli innych działań, ponieważ jeżeli za każdym ich ruchem i ich działaniami podąża na przykład kamera moja, zresztą oni robią takie blokady z ludzkich ciał, jak tylko na przykład ja próbuję zrobić zdjęcia czy film z momentu, kiedy coś tam się dzieje, szarpią tego konia albo biją, natychmiast kilku staje jak przed bramką, jakbyśmy grali w piłkę, handlarzy i natychmiast zasłaniają ten widok, żeby absolutnie światu nie pokazać prawdy od choćby targów, na które zwożone są konie, a w tle tych targów stoją wozy rzeźnickie. Konie, jak są zaznaczane? Po pierwsze, targowiska dla koni rozpoczynają się w nocy, w środku nocy. Wtedy najwięcej tych zwierząt jest sprzedawanych pod osłoną nocy. Dlaczego? No to no wstydzą się, tak? To ciągle jest taki polski wstyd, polska hańba, ta sprzedaż tych koni, to niejednokrotnie szarpanie ich lub też one same się szarpią, ponieważ to są zwierzęta płochliwe i one bardzo, bardzo boją się tego małego, ciasnego pudełka, do którego ludzie wprowadzają je. Boją się tych dźwięków, ludzkich głosów, jakichś tam muzyczek puszczanych, chałupców gdzieś wycinanych na scenie. Dla nich to jest obcy świat. To nie jest ich łąka i ich przyjazna, jeśli taka jest, stajnia. Znaki rzeźne, tak, najprościej jest wyciąć, czyli na początku rozbiegają się naganiacze. Oni dla swoich pracodawców mają na przykład zadanie kupić 20-30 rybaków pogrubionych, zimnokrwistych. No i oni szybciutko wyszukują takie konie na targu i wycinają na zadzie znak nożyczkami. Na przykład jedną kreseczkę, dwie kreseczki, V-kę, X. No i wtedy oczywiście dogadują się z tym handlarzem, dają zadatek. I później, jak już wiedzą, że zakupili 20-30 koni, czyli do tego tira, odpowiednią ilość tych zwierząt, no to wtedy chodzą po targu i te konie wprowadzają strumieniem do danego tira. Tak to wygląda. Mówi się, to my o sobie, my, homo sapiens, mówimy o sobie, że my na tej planecie jesteśmy najmądrzejsi. No to teraz odwróćmy sytuację. Jak ja wołam psa, on przybiega. Jak wołam konia, też. Wielu rzeczy konia mogę nauczyć, tłumacząc mu to, pokazując. On się uczy, on to wszystko zrobi. Konie, bo dzisiaj mówimy o koniach, mówią do nas swoim językiem. To czemu my, tacy, a konie nas rozumieją, jak my mówimy im, że ma zrobić to czy tamto, on to wszystko wykona. No ale my jesteśmy najmądrzejsi na tej planecie, my ludzie, tak? To dlaczego my przez tyle lat nie nauczyliśmy się języka zwierząt? Jesteśmy najmądrzejsi. One nas rozumieją, a my niestety nie. Więc kto tu jest mądrzejszy? Kto tu jest szlachetniejszy?
0: No tak, to rzeczywiście to pytanie powinniśmy sobie zadać. Chciałabym zainteresować tym, co państwo robią i chciałabym też zainteresować to

0: projekt tej ustawy. To będzie specustawa, taka specjalna dla specjalnych istot żyjących w tym kraju. Od jutra ruszamy ze zbiórką podpisów. Cudownie, że dzisiaj pani ze mną rozmawia, bo mogę światu powiedzieć, kochani, zaczynamy. Stajemy w obronie naszych odwiecznych towarzyszy. Wie pani, 20 parę lat temu, jak media polskie pokazały filmy, jak odbywa się to wszystko w tych transportach, jak giną konie, społeczeństwo było nasze polskie oburzone do
1: granic
0: do takiego
1: możliwości.
0: Stanu, mm-hmm. do granic możliwości, ponieważ ja wtedy miałam jeszcze telefon stacjonarny. Po emisji pierwszego materiału pokazujący masakrę, jaką my ludzie czynimy tym koniom, ich połamane nogi w transportach, ich zabijanie w rzeźniach, wykstawianie źrebaków i ich matek, to Polacy po prostu do mnie non-stop dzwonili. Ja przez parę dób, dosłownie, dzień i noc, noc mniej więcej do 4 nad ranem, telefony, ludzie mówili, dlaczego? Ale zróbcie coś, nie zgadzam się. Minęło trochę czasu i uważam, że dzisiaj my Polacy jesteśmy gotowi do tego, by kolejne powstanie na ziemiach polskich rozpoczęło się, tym razem w obronie naszych przyjaciół koni, odwiecznych przyjaciół, towarzyszy broni i towarzyszy pomagającym nam łatwiej i piękniej żyć.
1: Wiem, że zbieranie głosów poparcia nie będzie taką bardzo prostą sprawą, bo to nie mogą być podpisy online, tylko trzeba tak tradycyjnie te podpisy zbierać, tak?
0: Tak, tak. Trzeba fizycznie je podpisać i do tego, czego ludzie się obawiają, nie wiem czemu, no ale mają takie opory, trzeba również wpisać swój PESEL, ponieważ każdy głos tego, który się podpisze na tych kartach, to jest głos serca, głos sumienia. I drodzy Państwo, nie bójcie się wpisywać swoich adresów, PESELi, ponieważ ja wzywam Was dzisiaj do obrony życia, obrony chyba też naszego polskiego honoru. Inne kraje już też się burzą. Grecja już zmieniła swoją ustawę. Tam nie wolno zabijać koni. No ale przecież czytaliśmy, uczyliśmy się o tych znanych starożytnych Grekach, mędrcach, filozofach i proszę, jednak w ich tych greckich dzisiejszych umysłach pozostali starsi przodkowie. Oni zmienili ustawę. Wiem, że w innych krajach też już się burzą. We Włoszech, proszę bardzo, już zbierają podpisy, nie chcą widzieć mięsa końskiego w swoich sklepach. Nie chcą widzieć tych umęczonych zwierząt, które ulicami włoskimi przejeżdżają i oczywiście, że są smakosze i są tacy, którzy zawsze będą jeść mięso wszelakie i w tym mięso naszych polskich koni, ale wielu mówi dosyć tego. Nie możemy patrzeć na te oczy błagające nas o życie przez te szczeble powietrzne w tych tirach. Belgia się ruszyła. Też powstają w obronie koni. Więc kochani przyjaciele, nie bądźmy w ogonie w Europie. No, za naszym przewodem uczyńmy dobro dla naszych polskich przyjaciół, dla koni. Zresztą ja niejednokrotnie wszystkim opisywałam i mówiłam, że na całym świecie, ale skupmy się na Polsce, bo w Polsce również, gdziekolwiek nie pojedziemy, do jakiego miasta się nie udamy, wszędzie stoją pomniki. Na pomnikach stoją wielcy nasi przodkowie. Pomniki stawia się wielkim tego świata. I na pomnikach w Polsce i za granicą są postawione postury koni. Kamienne, mosiężne, metalowe, nieważne z jakiego kruszcu. Na pomnikach stoją konie. Oddajemy im hołd poprzez stawianie im pomników. No więc co z nami jest nie tak? Z jednej strony hołubimy, z drugiej strony przymykamy oczy, bo tak, pani powiedziała na początku naszej rozmowy, że Polacy to nie, no nie jedzą raczej mięsa końskiego. Są jednostki, które tam no muszą, bo chcą. Natomiast większość z nas nie. Nie chcemy tego. No to już otwórzmy oczy. A ja chcę obudzić śpiących rycerzy,

0: naszych duszach i moi kochani rodacy, stajemy w obronie naszych przyjaciół. Zmieńmy ten zapis w ustawie, zmieńmy ustawę. Nie możemy zabijać więcej koni, bo to jest hańba. To jest hańba.
1: Apelowała Scarlett Carmen Szyłogalis, założycielka schroniska dla koni Tara. I na stronie tego schroniska znajdą Państwo informacje, jak los koni zmienić. Zgadza się?
0: Tak jest. Zapraszam serdecznie. Wchodźcie Państwo na Facebooka Tary, bo nie mamy za dużo miejsc, gdzie możemy przekazywać informacje, ale ja będę mówić wszędzie, do mikrofonów, do kamer, do tych, którzy zapiszą moje słowa. Wszędzie będę prosić i błagać o litość dla koni, ale również o to, żebyśmy byli dalej tacy bitni, my Polacy, jak zawsze. Więc do boju, przyjaciele,
1: rycerze,
0: do boju. Szablę w dłoń.
1: Świetne zakończenie, tylko ja jeszcze chciałam panią o jedno dopytać, bo powiedziała pani, że będzie pani pukała wszędzie, będzie wszędzie. Była pani na urodzinach Lecha Wałęsy ostatnio i zrobiła pani trochę szumu też.
0: Byłam u pana prezydenta, byłam w ubiorze u Łana, żeby przypomnieć polską historię naszym rządzącym i gościom, których pan prezydent gościł. Ze sceny poprosiłam Lecha Wałęsę, żeby też pomógł nam w tej walce, bo on walczył tyle lat, pokazał nam też drogę, więc tych dróg walki jest wiele, tak? Ale ja wiem, że jak zwykle Scarlett Szyłogalis mówi inaczej. Ale też wtedy rozpoczęłam przemowę do zgromadzonych gości pana prezydenta, trzymając kartkę w dłoni, gotowa do przemowy. A jednak moje serce powiedziało, nie, mów Scarlett to, co w duszy ci gra. Tak też uczyniłam, a potem padłam na kolana przed Lechem Wałęsą.
1: No, tyle tylko, że niestety nie usłyszała pani takich słów. Zawalczymy, zrobimy wszystko, co będzie trzeba. Raczej słowa o tym, że ja już w tej chwili niewiele mogę.
0: Tak, ale niewiele to nie znaczy, że nic. I ja się tego uczepiłam i będę namolna. Będę jak ten rzep na końskim ogonie.
1: No dobrze. Domyślam się, że rzeczywiście akurat w pani przypadku nie ma mowy o tym, żeby się poddać. Scarlett Szyłogalis była naszym gościem. Zapraszamy państwa na stronę schroniska dla koni Tara. Bardzo pani dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Dziękuję. Niech się stanie.
2: Radio Łódź na wieczór.
1: No i tak, głos społeczniczki wybrzmiał. Co państwo na to? Czy zakazać sprzedaży koni do ubojni i przerabiania ich na mięso? Czy zakazać eksportu do ubojni zagranicznych? I tym samym, czy zakazać spożycia w naszym kraju koniny? 606 78 78 studio @radiolots.pl.

To jest Radio Łódź na wieczór. Dzisiaj pytamy, czy zakazać sprzedaży koni do ubojni, czy zakazać przerabiania koni na mięso. No cóż, mogę powiedzieć, zdania są podzielone, czyli odpowiedź brzmiałaby, to zależy, no bo jak czytam w mailach państwa pytania, gdzie można podpisać petycję, to domyślam się, że państwo byliby za, no ale są też słowa krytyki. Między innymi takie, czyli koń zamiast iść do rzeźni zostanie uśpiony przez weterynarza, a mięso, nie dość, że się zmarnuje, to jeszcze trzeba je będzie kosztownie zutylizować. Co państwo na to? Można jeszcze zabrać głos. 606-78-7878 studio@radiolots.pl. Czy zakazać sprzedaży koni do ubojni?

To jest Radio Łódź na wieczór i chyba ostatni moment, żeby zabrać głos w dyskusji, czy zakazać sprzedaży koni do ubojni. W tej chwili konie są traktowane w polskim prawie jako zwierzęta gospodarskie i rzeźne, a Polska jest jednym z eksporterów koniny na europejskie rynki, a najchętniej koninę kupują od nas Włosi i Francuzi. No to jeszcze jedno zdanie na nie. Choć tym razem w sprawie fasiągów na morskie oko, zdaniem słuchacza, to jest po prostu bicie piany, bo konie zawsze musiały być silne i zawsze ciągnęły ciężary i jako przykład podawany jest łysek z pokładu Idy, choć tu historia jest taka słodko-gorzka.

Radio Łódź na wieczór trwa. W kolejnej godzinie oddamy głos samorządowcom. W studiu pojawią się bełchatowscy radni, z którymi będzie rozmawiał Paweł Kwiatkowski. No a wśród tematów między innymi kontrowersyjne podwyżki stawek za śmieci. Wcześniej w wiadomościach Radia Łódź zajrzymy z kolei do Sieradza. No tam jest być albo nie być, bo miejska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności miała być już od początku października otwarta. Nadal jednak trwa remont. Ile potrwa, to się pewnie okaże. A w tym roku ogrzewalnia będzie w nowym miejscu przy Urzędzie Miasta. Szczegóły w wiadomościach za niespełna 9 minut.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich nowe ustalenia w sprawie śmierci kobiety na torach kolejowych na dworcu w Pabianicach. Duże utrudnienia w rejonie ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim i zażalenie prokuratury na wydanie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Na noc dla całego regionu zapowiadane są mgły, mogą znacząco ograniczać widzialność. Na początek jednak wypadek na łódzkich Bałutach. Na ulicy Zgierskiej przy skrzyżowaniu z Adwokacką tramwaj potrącił pieszego. 20-letni mężczyzna został zabrany do szpitala. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Ruch tramwajów został już wznowiony, ale jeszcze mogą być opóźnione. Są nowe ustalenia w sprawie tragicznej śmierci seniorki na dworcu kolejowym w Pabianicach. Biegły ustalił, że kobieta próbowała wsiąść do pociągu podczas jazdy. W lutym, około godziny 2 w nocy, 70-letnia mieszkanka Pabianic, która miała jechać do sanatorium, spadła na tory. Jak później wykazało śledztwo, leżała tam około 6 godzin. Jej ciało znaleziono dopiero rano. Relacjonowała wówczas komisarz Agnieszka Jachimek.
4: Pod kołami pociągu dalekobieżnego relacji Wrocław Główny – Białystok zginęła 70-letnia kobieta.
5: Biegły stwierdził, że zachowanie pokrzywdzonej było bezpośrednią przyczyną zgonu. Kobieta próbowała bowiem wejść do wagonu, kiedy pociąg był już w ruchu.
3: Dodaje prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy sprawdzają, czy w tej sytuacji doszło do zaniedbania ze strony pracowników kolei. Utrudnienia w Tomaszowie Mazowieckim w rejonie ulicy Warszawskiej. Trwają tam jednocześnie prace drogowe i budowa tunelu pod torami kolejowymi na Starzycach. Na fragmencie trasy wprowadzono ruch wahadłowy, tworzą się korki, zwłaszcza w godzinach szczytu, mówią mieszkańcy. Mają nadzieję, że tunel usprawni ruch w tej części miasta.
6: Proszę przyjechać, zobaczyć, co się dzieje. Ani wjechać, ani wyjechać.
7: Trudno się jeździ.
6: No, bardzo. W środku nocy nawet są korki. Jeżdżę o 2 w nocy, mam załadunek drobiarski. To jest raczej środek nocy.
8: Bardzo usprawni. Jest to potrzebna inwestycja w naszym tyłu. I lepszy wyjazd. Nie jest łatwo w Tomaszowie teraz jeździć.
9: Zamykanie szlabanów, przyjazdy pociągów, no to nie będzie tych korków na tyle, że każdy będzie. Zazwyczaj są te korki przed 14, po 14 jak do pracy z pracy, więc uważam, że będzie lepiej.
3: Tunel ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku.
10: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Prokuratura Krajowa złożyła zażalenie na decyzję sądu, który przyznał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Były wiceminister sprawiedliwości ma postawione zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie przebywa, złożył jednak w listownie wniosek o umożliwienie mu składania zeznań w Polsce. List żelazny pozwoli mu odpowiadać z wolnej stopy. W końcu września taki dokument wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Prokuratura nie zgadzała się z tą decyzją i dziś złożyła zażalenie. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że sąd przy wydaniu listu żelaznego nie wskazał dowodu na to, że były wiceminister faktycznie przebywa za granicą. Według prokuratury samo oświadczenie podejrzanego nie jest wystarczające.
11: No to jest naprawdę szerokie orzecznictwo, że tej przesłanki wydania listu żelaznego nie można domniemywać. Nie musi sąd znać konkretnego adresu podejrzanego, ale musi mieć pewność, udowodnioną.
3: Z informacji prokuratury wynika, że Marcin Romanowski nie przekroczył granicy Mołdawii, czyli nie dotarł do Naddniestrza, z którego wysłany został wniosek o list żelazny. A zażalenie rozpatrzy Sąd Apelacyjny w Warszawie. W Skierniewicach otwarto ogrzewalnie dla osób w kryzysie bezdomności. Będzie działać do końca kwietnia, codziennie od 16 do 8 rano. Schronienie znajdzie tam 15 osób. Będą mogły napić się gorącej herbaty i skorzystać z łazienki. Tymczasem w Sieradzu ogrzewalnia nadal nie działa, choć miała być czynna od 1 października. Wciąż jednak trwa remont. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
12: Przeniesienie ogrzewalni z ulicy Nęckiego do centrum miasta oznaczało remont budynku. Ten jednak się przedłuża. Martwią się mieszkańcy, którzy nie wiedzą, kiedy ogrzewalnia ruszy. O to spytałem dziś przewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu, Michała Pabicha.
7: Zostały aneksowane prace budowlane. Aneks jest do 9 października. Zarząd Gospodarki Nieruchomościami potwierdza, że ten termin zostanie dochowany, aczkolwiek widząc prace, które tam postępują, można mieć nieco wątpliwości.
12: Miałem też okazję rozmawiać z wykonawcą, który również zapewnia, że do najbliższego piątku prace remontowe będą skończone. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
3: Gdy sieradzka ogrzewalnia zostanie otwarta, będzie działać do końca kwietnia od 16 do 8 rano, a w przypadku większych mrozów całą dobę. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 20.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
3: Na noc zapowiadane są silne zamglenia i mgły, które mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro rano jeszcze mgły, później będzie słonecznie, ale stopniowo przybędzie chmur i po południu zachmurzenie ma być duże. Wciąż jednak bez opadów i ciepło do 22 stopni.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Radio Łódź na wieczór.
13: Jolanta Kozłowska program realizuje, Iza Berkowska przed mikrofonem. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a we wtorki po godzinie 19 spotykamy się z samorządowcami, także niebawem będzie okazja trochę o lokalnych problemach porozmawiać. Mieszkańcy Bełchatowa, zwłaszcza was zachęcam do pogłośnienia odbiorników, bo to właśnie wasze sprawy będą dyskutowane. Przypominam, wieczór samorządowy w Radiu Łódź w każdy wtorek po 19:00.

Bełchatowianie zapłacą więcej za śmieci. Radni zdecydowali o podwyżce i mówią, że to nie jest taka bardzo duża podwyżka, także nie powinno to wzbudzać kontrowersji. Będzie okazja o tym podyskutować, o śmieciach i o inwestycjach także. A ja jestem bardzo ciekawa, czy padnie temat budzących wielkie emocje planów budowy gigantycznego kompleksu centrów danych. To miałby być jeden z największych takich obiektów w Europie. Za chwilę Paweł Kwiatkowski i bełchatowscy radni będą mieli głos.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, dobry wieczór. Kłaniam się nisko, zaczynamy audycję, w której rozmawiamy o najważniejszych sprawach dotyczących lokalnych samorządów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o problemach, o tematyce bieżącej dotyczącej Bełchatowa. Zaproszenie na dzisiejszy wieczór samorządowy w Radiu Łódź przyjęli Mariusz Półbrat, przewodniczący Rady Miasta w Bełchatowie, klub radnych bełchatowianie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Marcin Rzepecki, Nowa Lewica. Witam serdecznie.
3: Witam pana, witam państwa.
1: Zaczniemy od zmian personalnych, które zadziały się w prezydium Rady Miasta podczas ostatniej sesji. Przypomnę, że z funkcji przewodniczącej Rady odwołana została Monika Grabowska, a powodem takiej decyzji, przyczynkiem stała się sprawa Miejskiej Biblioteki. Chodzi o uchwałę dotyczącej zamiaru zmiany statusu miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej. Rada przyjęła ją pod koniec maja, jednak kilka dni później Monika Grabowska zwróciła się do wojewody łódzkiego o zbadanie jej zgodności z prawem. Autorzy wniosku, który został złożony, uznali, że jako przewodnicząca przekroczyła swoje kompetencje. Wniosek o odwołanie złożono pod koniec sierpnia, a podpisało go 12 radnych. Posłuchajmy wypowiedzi Moniki Grabowskiej, byłej przewodniczącej Bełchatowskiej Rady Miasta.
4: Wynikiem głosowania nie jestem zaskoczona. Ja nie czuję, że zrobiłam coś niewłaściwego, że przekroczyłam swoje kompetencje. Zwróciłam się do organu nadzoru tylko pod kątem zbadania legalności uchwały.
5: Nie, to nie jest żadna polityczna zemsta. To był wniosek merytoryczny, który tak naprawdę żeśmy argumentowali to podstawami prawnymi i taki wniosek został złożony i to podtrzymaliśmy. Według nas, prawda, no to te kompetencje zostały przekroczone.
1: A to dodał Sebastian Bruzda, jeden z radnych, który podpisał się pod wnioskiem o odwołanie Grabowskiej. Chciałbym zapytać, zacznijmy od Marcina Rzepeckiego. Jak pan odbiera te roszady, zmiany w Bełchatowskiej Radzie Miasta, w zasadzie w prezydium Rady?
3: Z punktu widzenia mieszkańca to są zmiany, które nie mają większego znaczenia poza kwestiami reprezentacyjnymi. To nie są zmiany, które mogą cokolwiek zmieniać w życiu przeciętnego mieszkańca. No oczywiście mają znaczenie z punktu widzenia politycznego. I tutaj wnioskodawcy powołali się faktycznie na działanie pani Moniki Grabowskiej, twierdząc, że wystąpiła w tym dokumencie, podpisując się jako przewodnicząca Rady Miejskiej. No, ten sam zarzut mógłbym wysunąć właśnie tutaj do pana redaktora i do mojego sympatycznego rozmówcy, Mariusza Półbrata, no bo przecież nie protestował, kiedy pan przed chwilą nazwał go przewodniczącym Rady Miejskiej, no bo taką funkcję pełni, a przecież nie reprezentuje tutaj Rady Miejskiej w Bełchatowie, tylko samego siebie. I dokładnie z takim samym przypadkiem mieliśmy do czynienia przy odwołaniu Moniki Grabowskiej. No, oczywiście, że chodzi tutaj o to, że jest to głosowanie o charakterze politycznym. Niestety jest to efekt utraty większości przez Koalicję dla Bełchatowa, w której do niedawna również uczestniczyłem. No, tych powodów jest tam sporo. No, jednym z nich jest również fakt, że ten klub w wyniku działania Koalicji Obywatelskiej się rozwiązał, czego bardzo żałujemy. No ale cóż, dzisiaj każdy z nas ma własną drogę do pokonania, własną drogę polityczną do przekonania mieszkańców Bełchatowa do swoich pomysłów i swoich racji. Żałuję, że ta zmiana miała miejsce, ale oczywiście z tego miejsca też życzę powodzenia Mariuszowi, bo przypominam, kiedy odwoływaliśmy na początku kadencji dwójkę radnych PiS z prezydium, to Mariusza wówczas jako przewodniczącego nie dotknęliśmy, to do nich mieliśmy najwięcej uwag i pretensji słusznych i zasadnych. Monika naprawdę reprezentowała tą radę w sposób właściwy, pryncypialny, to również kobieta, która łagodziła obyczaje w tej Radzie Miejskiej, czego mogliśmy doznać na co dzień. No cóż, ale taka jest decyzja polityczna, nie ma się co na nią obrażać. Trzeba funkcjonować dalej. No, jakby mamy wyzwań w Bełchatowie o wiele więcej, a takie smaczki oczywiście, no one emocjonują uczestników życia politycznego najbardziej, a tak jak mówiłem na początku, samych mieszkańców już nie tak bardzo.
1: Dopytam. To pytanie było słyszane tak naprawdę w czasie tego materiału, który słuchaliśmy. Czy jest to polityczna zemsta? Pan również tak odbiera ten zabieg?
3: Tak, zdecydowanie. Kiedy prezentowano ten wniosek, jeden z radnych PiS-u, najstarszy wiekiem zresztą na sesji Rady Miejskiej, wykrzyczał wówczas, że jest to wet za wet, czyli jest to jakby zemsta za to odwołanie z początku kadencji, którego dokonaliśmy większością głosów z bardzo różnych stron politycznych wówczas, zbierając tą koalicję. Więc ewidentnie jest to próba odwrócenia tych sił. Żeby poszła za tym jakość, no to będzie super, ale nie spodziewam się, bo obok Mariusza zasiadł jeden z radnych i też mamy do niego bardzo wiele uwag, ale o tym może, jak będzie okazja, w późniejszym czasie.
1: Dotychczas pan Mariusz Półbrat był pan wiceprzewodniczącym, teraz od ostatniej sesji przewodniczącym. Tak naprawdę coś zmienia się dla pana, jeśli chodzi o działalność, pracę na rzecz Bełchatowa?
0: Czy przede wszystkim uważam, że bez względu, czy ja w tym prezydium jestem, czy mnie tam nie ma, to jestem radnym i pracuję dla mieszkańców Bełchatowa, bo taki jest cel i taki powinien być cel każdego radnego, który startuje, czy kandydata na radnego. Jeżeli chodzi o kwestię tutaj, od której zaczęliśmy, ja absolutnie... Znaczy tutaj w pewnych kwestiach może z Marcinem nie do końca się zgadzam, aczkolwiek chciałbym podziękować, ponieważ przyszło mi w tej kadencji, jestem radnym pierwszą kadencję, więc ogromnym wyróżnieniem był fakt sam sobie, że zostałem członkiem prezydium i miałem okazję pracować z pierwszym przewodniczącym i teraz pracowałem razem z panią Moniką Grabowską i ta współpraca uważam, że od tej strony technicznej była naprawdę wzajemnym wsparciem, za co dziękuję obydwu przewodniczącym, ponieważ miałem okazję się dużo od nich nauczyć i to na pewno jest bardzo ważna nauka, która będzie dalszym pracom tej komisji na pewno pomagać. Kolejną rzeczą jest to, że cieszę się, że zostało dostrzeżone to, że jako kandydat na radnego, później radny czy wiceprzewodniczący z komitetu, który jest komitetem lokalnym, który skupia ludzi tak naprawdę o różnych poglądach, bo elementem kluczowym, który pozwala nam się często na różnych poziomach porozumiewać, to jest to, że nie myślimy o dużej polityce, na którą lokalnie radni nie mają wpływu, tylko myślimy o mieście Bełchatów. I tutaj uważam, że wielokrotnie udało nam się wypracować dobre rzeczy lub prowadzić, wspólnie głosować za dobrymi projektami, bo taki jest cel. I tutaj uważam, że najważniejszym i najtrudniejszym zarazem wyzwaniem na ten czas, który teraz nastąpi, w związku z zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi będzie, że tak powiem, niedopuszczanie, wprowadzenie elementów kampanii wyborczej na sesję rady. Na pewno nie będzie to łatwe, ale wierzę w to, że radni z Bełchatowa, którzy już niejednokrotnie udowodnili, że w takich rzeczach, które są ważne dla mieszkańców, potrafimy działać wspólnie. Między innymi powołaliśmy tutaj, właśnie wnioskodawcą jest siedzący naprzeciwko mnie Marcin, o powołaniu Komisji do Spraw Transformacji. On był wnioskodawcą oczywiście. Pierwsza próba skończyła się, że tak powiem, może nie tyle, to nie było niepowodzenie, aczkolwiek wystąpiliśmy o to, że prosimy o czas, chcieliśmy pewne elementy dopracować i jest to sukces wszystkich, bo ta komisja jest do tej pory, jest to niezwykle ważny element naszej pracy na rzecz Bełchatowa w związku z tymi zmianami, które nas czekają. I ta komisja pokazuje, że tam naprawdę ta praca jest bardzo dobra, merytoryczna, tam się zgadzamy, bo oprócz, wiadomo, jakichś takich drobnych elementów, gdzie czasami ta polityka krajowa próbuje się nam wepchnąć, to praca na rzecz mieszkańców jednak jest skuteczna.
1: Jeszcze chciałbym się odnieść do słów pana Marcina. Te zmiany w prezydium, jak one wpłyną na funkcjonowanie tej rady pomiędzy właśnie radnymi a prezydium tej rady? Bo dodam, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej zostali Dariusz Kubiak oraz Sebastian Bruzda. No, wspominał pan, że jeden z nich tutaj nie cieszy się zbyt dobrą opinią radnych.
3: Tak, rzeczywiście mamy do czynienia w przypadku radnego Sebastiana Bruzdy z PiS, mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, za którą też odwołaliśmy poprzedni skład prezydium. Mamy tutaj do czynienia, proszę Państwa, z radnym, który jednocześnie będąc przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, która, mówiąc krótko, sprawuje nadzór merytoryczny, przyjmuje sprawozdania spółek komunalnych, to jednocześnie pan Sebastian Bruzda, jako szef tej komisji, był jednocześnie pracownikiem jednej ze spółek komunalnych i dyrektorem w tej spółce. No, doszło raz do takiej kuriozalnej sytuacji, że opowiadałem to w sposób żartobliwy, ale tu nie ma się z czego zupełnie śmiać. Od 7 do 15 pan Sebastian był podległym pracownikiem zarządu tej spółki, a o godzinie 15.45 na posiedzeniu komisji rozpytywał ich ze sprawozdania złożonego jako zarząd spółki. No to są sytuacje o charakterze kuriozalnym. Ja też mówię zupełnie szczerze, że tutaj powiedziałem to też na sesji absolutoryjnej przy wotum zaufania dla prezydenta Patryka Mariana. Mówiłem mu o tym, że żałuję bardzo, że wycofał się ze swojego przedwyborczego postulatu, mówiącego o tym, że nie będzie zatrudniał radnych w spółkach komunalnych, bo właśnie do takiej patologicznej sytuacji, jak w przypadku radnego Bruzdy, doszło. Pewnie będziemy składać wnioski o jego odwołanie. No, kuriozum tej sytuacji, o tym, jak wiele tych zasad i reguł w samorządzie dla czystości tego samorządu i postrzegania jego pan Bruzda złamał, no to jeszcze wygłosił wniosek o łamaniu zasad, niby o łamaniu zasad, przez panią przewodniczącą Grabowską. No to kuriozum, już był ostatnią osobą na tej sali, która o zasadach w ogóle powinna się wypowiadać.
1: Tak jak słyszeliśmy w materiale,

0: w tej kadencji, więc już widzimy pewne reakcje. Czy to jest kwestia zemsty? No jeżeli ktoś miał taką intencję, to na pewno nie była to za niego nie będę odpowiadał, tak? Bo nie czuję się uprawniony do wypowiadania się za wszystkich. Ja na pewno takiej intencji nie miałem i te osoby, które, że tak powiem, są z mojego otoczenia, takiej intencji nie miały jako prawo zemsty. No jest to żywy organizm, który reaguje na pewne zdarzenia, na pewne sytuacje, na tą współpracę na przyszłość. Czy to będzie miało wpływ na pracę Rady? Mam nadzieję, że jakieś takie rzeczy, które są związane z takimi sytuacjami, które dla niektórych radnych są nieakceptowalne, nie będą miały przede wszystkim wpływu na to pracę na rzecz mieszkańców Bełchatowa, na rzeczy wielkie, które nas czekają, wielkie wyzwania na te zmiany, bo staram się być zawsze osobą, która łączy, nie dzieli, więc no nie będzie to łatwe zadanie. Ja czuję ten ciężar przed sobą, że pewnie takie sytuacje mogą się zdarzyć, ale jednak będę cały czas starał się uspokajać nastroje i tutaj z każdym rozmawiać, z każdym, każdego zdania wysłuchać. Oczywiście pamiętajmy, że ja nie jestem władcą, który, że tak powiem, panuje nad Radą, ale tak naprawdę tylko to jest kwestia pracy Rady jakby takiej technicznej. Ale ja myślę, że w sprawach kluczowych, nawet jestem o tym przekonany, radni będą podejmować dobre decyzje w imieniu swoich mieszkańców, których wybrali.
1: Zmienimy temat, ale pozostaniemy przy wydarzeniach z ostatniej sesji. Chodzi o podwyżkę za odbiór odpadów komunalnych. Bełchatowianie zapłacą więcej za odbiór śmieci. Decyzja zapadła, tak jak wspominałem, na ostatniej sesji Rady Miasta, a od przyszłego roku będzie to 2,50 więcej za osobę. Posłuchajmy wypowiedzi prezydenta Bełchatowa Patryka Mariana.
2: Warto wspomnieć, że od 2022 roku obowiązywała stawka 29,50. Przez 5 lat, obecnie na 2,5 roku stabilizujemy ceny na poziomie 32 zł.
3: To nie aż taka duża podwyżka, no ale no tak, co trochę 2 zł, złotówkę, ale jak jest więcej osób w domu, no to uczyni, nie? Dla jednej, dwóch osób to nie jest aż tak dużo, ale jak jest więcej osób, a jak dochody są małe, no to jest jakiś problem.
4: No nieduża, nieduża, taka to jeszcze może być.
1: Dodali oczywiście mieszkańcy Bełchatowa. Nowa stawka jest, mimo podwyżki, mniejsza niż w sąsiednich miastach, bo dodam, że dla porównania w Piotrkowie mieszkańcy płacą obecnie za osobę 35 zł. Zatem ta podwyżka no chyba nie jest aż taką tragiczną wiadomością złą dla mieszkańców Bełchatowa. Marcin Dżepecki.
5: Rozmowa o podwyżkach tego typu jak podwyżka za śmieci powinniśmy jakby umieścić w trochę szerszej perspektywie. W ogóle o tym, o czym Rada Miejska w ogóle może decydować i w jakim zakresie. Bo trzeba pamiętać o tym, że te kompetencje radnych znacznie się zmniejszają. Niestety zauważam również to, że nie tylko zmniejszenie kompetencji, ale również zmniejszenie wiedzy tych radnych, zaangażowania w wiele spraw i w ogóle świadomości tego, o czym Rada może decydować, jest niestety odzwierciedleniem w wielu samorządach. To się dzieje w bardzo wielu miejscach. Dzisiaj rozpisujemy przetarg na odprowadzenie odpadów z posesji mieszkańców i tak naprawdę, no co my możemy zrobić, kiedy ten przetarg został rozstrzygnięty
1: tak.
5: Mamy sytuację oczywiście na tyle komfortową, że spółka Ekoregion, która startuje w tym przetargu, zresztą jako jedyna startuje w tym przetargu od lat, jest spółką, która jest zlokalizowana w mieście Bełchatów, po prostu. Obsługuje wokół kilkadziesiąt gmin dookoła. Mamy w niedalekiej odległości wysypisko, którym składujemy te odpady, więc no zawsze relatywnie w Bełchatowie te śmieci były najtańsze, bo po prostu te koszty są niskie. Ale czy my jako samorząd możemy coś z tym zrobić? No gdybyśmy dzisiaj chcieli wprowadzić, nie wiem, jakiekolwiek zwolnienia, a taką próbę podjąłem na komisji, dotyczyła zwolnienia osób objętych pomocą socjalną, bo to powinniśmy zrobić. No nie udało się tego przebrnąć przez komisję. Zaskoczony byłem mocno, kiedy przeciwko takiej rzeczywiście bardzo społecznej poprawce zagłosowali radni PiS-u między innymi. Ale my tak naprawdę nie mogliśmy za wiele z tym zrobić. System jest tak zbudowany, że system musi się bilansować. Czyli budżet miasta nie powinien w żaden sposób do niego dokładać. Mamy określoną kwotę przeznaczoną na te środki, na te działania. Mamy obowiązek jako właściwie operator tego systemu, no bo my musimy pobrać te środki od mieszkańców i przekazać je do

0: do spółki, która utylizuje te odpady. Więc jakby tych kompetencji, w których kiedyś mieliśmy ich dużo, mieliśmy na nie wpływ. Kiedyś mieliśmy wpływ na cenę wody i ścieków, na cenę ciepła. Dzisiaj są operatorzy takie jak URE, Wody Polskie, którzy decydują za radnych. Spadek tych kompetencji jest tak duży. Często oczekiwania mieszkańców wobec radnych, no co wy tam zrobiliście, co wy zrobicie. Gdyby naprawdę mieszkańcy mieli tą finalną wiedzę, że tych kompetencji jest coraz mniej, że dodatkowo coraz słabsi radni merytorycznie nie zabierają głosu w kluczowych sprawach dla miasta, często nie mają też inicjatyw w wielu sprawach, no ten samorząd czynią trochę takim tworem mało sprawczym, bym powiedział. Mówię to z dużym bólem, bo ja z samorządem Bełchatowa jestem naprawdę związany sercem i na tym mieście mi zależy fakt, że powołaliśmy właśnie komisję do spraw transformacji, która próbuje pokazać, że chcemy w tym mieście sami przejąć rolę tego, który zdecyduje o jego losach. To są naprawdę rzeczy, które mnie smucą, że jednak władza centralna odebrała nam w wielu obszarach kompetencje, o których naprawdę moglibyśmy zdecydować lokalnie i wtedy ocena nas jako radnych, czy ocena prezydenta byłaby bardziej rzetelna na pewno.
1: Wspominał pan o tym, że system powinien się sam bilansować. Jak wiemy, no są przypadki, kiedy tak się nie dzieje, bo chociażby radni w Piotrkowie na ostatniej sesji zdecydowali o dołożeniu do tego systemu, dzięki czemu udało się utrzymać do końca roku tą stawkę 35 zł za osobę. Czy właśnie kluczem do sukcesu jest właśnie tak jak w przypadku Bełchatowa, obsługa odbioru odpadów komunalnych właśnie przez bełchatowską spółkę?
0: Tak, zdecydowanie. My proszę pamiętać, że zupełnie przypadkiem również z mojej inicjatywy mamy w Bełchatowie bezpłatną komunikację, na którą naprawdę wiele miast i gmin nie może sobie pozwolić, ale my to zrobiliśmy. Naszym przykładem poszła gmina Bełchatów, która dokładnie zrobiła ten sam ruch. I my rzeczywiście z budżetu miasta finansujemy to przedsięwzięcie. Ale kiedy wprowadzaliśmy tą uchwałę, to dochody z komunikacji miejskiej były marne, mizerne. Koszty funkcjonowania tej komunikacji były duże. Do tego dochodziły takie niefajne rzeczy, jak w komunikacji, jak udział tak zwanych kanarów sprawdzających te bilety i tak dalej. Wówczas przewoziliśmy komunikacją miejską w bardzo wielokrotnie mniej ludzi niż dzisiaj. Dzisiaj bełchatowskie MZK obsługuje 1,5 miliona pasażerów. To na 50-tysięczne miasto to jest naprawdę dużo. To znaczy, że ludzie przesiedli się do tej komunikacji i to szanują. A jeśli chodzi o odpady komunalne, no to zawsze pozostaje pytanie, czy rzeczywiście jest sens, kiedy z budżetu miasta do tej usługi dołożą się również wszyscy. Czy to coś daje? Bo wydaje się, że no to pójdzie po prostu kosztem inwestycji. I nie zawsze to ma sens, bo w przypadku odpadów, kiedy wszyscy te odpady odprowadzamy, no to wszyscy się na nie finalnie zrzucimy. No, czy przelewanie z pustego w próżne ma sens?
1: Pan Mariusz Półbraty, i właśnie dopytam. 32 zł od mieszkańców od przyszłego roku, dla porównania Piotrków od paru lat już, dwóch, jeżeli dobrze pamiętam, 35 zł za osobę. No więc ta podwyżka chyba nie powinna być aż tak straszna dla mieszkańców.
2: No, szanowni państwo, przede wszystkim musimy pamiętać, że ta stawka 29,50, o ile dobrze pamiętam, obowiązywała od 2022 roku, tak, czyli ona już była bardzo długo, tak? Teraz ta umowa też nie jest na jeden rok, tylko zabezpiecza, z tego co pamiętam, na 2,5 roku, że tak powiem, tą cenę dla mieszkańców. Też jest to kwota przewidywalna, a w porównaniu ze stawkami, o której tutaj pan redaktor wspomniał w innych miastach, nawet tak jak podejrzałem, Łódź ma 36,60. Patrząc na stawki miejscowości, które są niedaleko Bełchatowa, czy tutaj właśnie w Łódzkim, no to mamy rozpiętość od 30, najczęściej 3 zł, nawet do ponad 40 zł z jednej z gmin, którą tam widziałem, więc średnio 36-38, więc no myślę, że mieszkańcy Bełchatowa mimo że no, żadna podwyżka nie jest miła, to mają powody do satysfakcji i zadowolenia, że ona wynosi tak małą, że tak powiem, kwotę, jaką jest 2,50.
0: No ja bym tutaj jednak nie szedł aż w tak wielki masochizm, że mieszkańcy powinni być zadowoleni, że dostali małą karę, bo to nie w tym rzecz. Wydaje mi się, że należy porównywać jabłka do jabłek i gruszki do gruszek. Bełchatów jest w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, posiadając tego operatora jako region na terenie miasta. Pozostałe gminy nie mają tego szczęścia. Oczywiście część z nich jest udziałowcami jako regionu, ale odległość, no na przykład jako region obsługuje Skierniewice. No trudno, by Skierniewice miały dokładnie taką samą stawkę jak Bełchatów.
1: Tak.
0: To jest jakby no, tutaj czysta ekonomia. No wiemy też, że wpływ na podwyżkę w cen za odpady, odprowadzenie odpadów miał również takie sytuacje jak choćby ceny paliwa, tak, no bo one teraz mają ogromny wpływ na, a szczególnie w branży transportowej, a taką przecież częściowo ta spółka jest. Tam są opłaty za korzystanie ze środowiska i inne rzeczy, więc tu bardziej jakby tłumaczmy ludziom, skąd to się dzieje. Ale z drugiej strony, tak jak w moim przypadku, ja też staram się rozmawiać w każdym przypadku ze spółką Ekoregion, by jej duży zysk nie raził ludzi w oczy. Ja rozumiem, że zyski w spółkach, bo to nie jest spółka komunalna, żebyśmy mieli jasność. To jest spółka, która działa na rynku komercyjnym. Ja rozumiem, że jej są potrzebne inwestycje, zysk jest potrzebny po to, żeby reinwestować te środki, to jest jasne. Ale starajmy się trzymać ten zysk w spółce na takim poziomie, bo on naprawdę nie powodował, że ludzie uważają, że tam ktoś gromadzi środki na kosztem mieszkańców. I tego unikajmy.
1: Na koniec tak naprawdę dzisiejszej audycji chciałbym dopytać o cenę trwających w mieście inwestycji, bo sporo się dzieje zarówno na drogach, powstają nowe miejsca parkingowe, więc chciałbym zapytać jak o ocenę tych prowadzonych obecnie działań i czy na przykład panów zdaniem jest coś, na co nie zwrócono na przykład uwagi, a powinno. Pan Mariusz Półbrat.
2: Ja myślę, że patrząc na zakres inwestycji, on jest dosyć szeroki. Oczywiście zawsze możemy znaleźć miejsce, które też jest do zrobienia, ale no musi być zawsze lista priorytetów, tak, a środki, które miasto może wydać na tego typu inwestycje szeroko, nigdy nie będą takie wystarczające, żeby były wystarczające na wszystko. Jeżeli spojrzymy na miasto Bełchatów, to też musimy rozdzielić pewne kwestie związane na przykład z przyszłością zabezpieczenia środków, mówimy to o Kolei Plus, wkładzie miasta, ale w samym mieście, jeżeli patrzymy o kwestie drogowe, w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, to zostało wymieniona na przykład nawierzchnia na kilkunastu drogach, to tam kwota bodajże około 2 800 000. W międzyczasie teraz rozpoczęła się budowa bloku na mieszkania komunalne, tam z tego co pamiętam będzie 17 mieszkań przewidzianych. Mamy remont, wykonaną taką modernizację Placu Narutowicza. Ona poszła, no, mieliśmy piękną rewitalizację, no z tą piękną to zaraz Marcin powie, że nie wszyscy mają, że tak powiem, to samo zdanie. W każdym razie zostało wprowadzone więcej zieleni, pewne elementy zostały odtworzone, wróciły nasze bełchatowskie żółwie, taki symbol dawnego Placu Narutowicza. Budują się ścieżki rowerowe, powstał odcinek między ulicą Getla a nową obwodnicą. Budowany jest też wspólnie z wojewódzkim zarządem dróg odcinek drogi rowerowej i to jest też ciąg pieszy w kierunku Dobrzelowa, który też będzie służył mieszkańcom, między innymi w celu dojazdu tam znających się ogródków działkowych. Też inwestycje będą i duże inwestycje związane z tutaj też pozyskanymi środkami z programu miejskich obszarów funkcjonalnych, czyli taka ogromna modernizacja budynku na ulicy Czeplinieckiej, która ma z tego co pamiętam tam dobrze ponad 100 mieszkań. Więc jak się tak przyjrzymy, to generalnie w każdej dziedzinie coś się dzieje i tutaj miasto się rozwija. No i teraz, że tak powiem, jeżeli chodzi o dyskusję, to możemy się zastanawiać, no bo pewnie każdy będzie miał inną listę priorytetów i będzie inaczej wskazywał. No ale tak czy inaczej jest to, jak widać, szeroko rozważane i te priorytety są tak rozpisane, żeby w każdej dziedzinie działo się jak najwięcej na to pozwolą środki.
1: Czy podziela pan to zdanie?
0: Uśmiecham się dlatego, że po pierwsze jesteśmy w połowie kadencji. Więc prezydent Bełchatowa, pan Patryk Marian, właściwie w tym pierwszym okresie dokończył wszystkie inwestycje po swoich poprzednikach. Ja też, słuchając tutaj przed chwilą kolegi Półbrata, odniosłem takie nieodparte wrażenie, że doszło do dużej dewaluacji słowa inwestycja. Bo jak kiedyś, wymieniając, nie wiem, idąc, za prezydent Rozpara ma na swoim koncie takie inwestycje jak, nie wiem, budowa szkoły 13, budowa biblioteki miejskiej i powiatowej. Prezydent Marek Chrzanowski zbudował nowy plac Narutowicza, giganty mocy, hale energia. Prezydent Czechowska zbudowała dworzec autobusowy. Ja oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy o takich inwestycjach mówili. Zachęcam również klub Bełchatowian, tu pana kolegę przewodniczącego, ale i pana prezydenta do tego, byśmy sięgnęli do tych rzeczy, o których bełchatowianie dzisiaj mówią, czego tak naprawdę potrzebują. Inwestycją, której dzisiaj mieszkańcy oczekują od bardzo, bardzo dawna, jest miejski basen odkryty. Piotrków na niego sobie pozwolił, Radomsko też w niedalekiej perspektywie. W ostatnim czasie zgłosiłem również projekt Miejsca dla Młodych w Bełchatowie, czyli zakupu budynku Pobój Telekomunikacji Polskiej na to, by go przerobić na miejsce inicjatyw, miejsce budowy przedsiębiorczości, ale też relacje między młodymi ludźmi. Budynku, który mi oddamy w zarządzanie, żeby oni mogli nad tym pracować. Mamy w realizacji, i tutaj rzeczywiście wspólnie z panem prezydentem udało się porozumieć, mamy w toku dwa bardzo ciekawe projekty, które mam nadzieję niebawem ruszą i zostaną zrealizowane. Pierwszy z nich to jest obwodnica ulicy Czaplinieckiej. To jest ulica, droga w Bełchatowie, która jest chyba najbardziej zakorkowaną drogą. Więc tutaj pan prezydent poparł między innymi moją inicjatywę. I odbudowa historycznego miejsca w Bełchatowie, czyli Ługów. Miejsca spotkań, rekreacji, w których mieszkańcy Bełchatowa mają się spotykać. Oczywiście zgadzam się tutaj z tym, że mamy przed sobą wielkie wyzwania, jak uciepłownienie miasta, jak właśnie Kolej Plus, które musimy załatwić. Ale nie zapominajmy też o tym, że ludzie nie tylko tym żyją, że to nie są tylko te potrzeby. Jakby spotykając się na co dzień z mieszkańcami, odnoszę takie wrażenie, że powinniśmy się właśnie wsłuchiwać w ich oczekiwania, w ich potrzeby, a te przed chwilą argumentowałem.
1: I myślę, że tu postawimy dzisiaj kropkę. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą audycję. Mariusz Półbrat, Klub Radnych Bełchatowianie.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Marcin Rzepecki, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: I do usłyszenia, mówi Paweł Kwiatkowski. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie.

Bełchatowskie problemy zdominowały tę godzinę naszego spotkania. Oczywiście łodzianie też nie narzekają na nudę. Mamy sporo zmian na drogach i w komunikacji publicznej. I ten temat także w wieczorze samorządowym na pewno się pojawi. A spotkania z samorządowcami w Radiu Łódź na wieczór w każdy wtorek po godzinie 19. A co u nas w kolejnej godzinie? Zaczniemy od naszej kondycji psychicznej, która według wszystkich dostępnych badań wygląda słabiutko.

0: Reportaż Radia Łódź. Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W powiecie wieluńskim utonął 73-letni mężczyzna. Kolejne zmiany w Parku Wolności w Pabianicach. Trwa remont parkingu. Łódzki ośrodek preadopcyjny Tuliluli świętuje 10. urodziny. Noc będzie mglista, jutro początkowo pogodnie, później więcej chmur, ma być ciepło. Tragedia pod Wieluniem. W zbiorniku wodnym utonął 73-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w miejscowości Klapka. Służby zawiadomił jeden z mieszkańców. Gdy strażacy dotarli na miejsce, przystąpili do reanimacji poszkodowanego. Niestety jego życia nie udało się uratować. Od kwietnia w województwie łódzkim utonęło 12 osób. Byli i obecni menedżerowie Orlenu ze zarzutami. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 osób w związku z zaniżaniem cen na stacjach paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. O szczegółach Krzysztof Polasik.
5: Prokuratura wszystkim 5 menedżerom stawia zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia dużej szkody na majątku Orlenu. Prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że ci ludzie odpowiadają za zaniżanie cen paliw bez uzasadnienia.
6: Żadne przesłanki ekonomiczno-gospodarcze, czyli to, co działo się na rynku paliw światowym, europejskim, nie wskazywały na to, że te ceny można było obniżyć.
5: Śledczy nie mają wątpliwości, że to była manipulacja, której celem były korzyści polityczne. Przed wyborami w 2023 roku ceny benzyny 95 spadły poniżej bariery 6 zł. Z tego powodu zabrakło paliwa na 700 stacjach Orlenu.
6: Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
5: Prokuratura oszacowała straty wynikające z zaniżania cen na ponad 4 miliardy złotych. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
4: Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym we wielkich rozmiarach jest zagrożone karą do 25 lat więzienia. Parkowanie w Parku Wolności w Pabianicach będzie wygodniejsze. Rozpoczął się remont parkingu przy amfiteatrze. Starą nawierzchnię zastąpi nowa, będzie też miejsce na toalety i gastronomię. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
7: Remont placu parkingowego rozpoczął się od rozbudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Po zakończeniu tych prac kolejnym etapem będzie wymiana zniszczonej nawierzchni. Jak podkreśla Aneta Klimek z Urzędu Miejskiego w Pabianicach, odnowiony parking nie będzie jedyną nowością w parku.
8: Dzięki nowej infrastrukturze możliwy będzie montaż stacjonarnej toalety publicznej, instalacji do nawadniania roślin i podłączenie przyszłych punktów gastronomicznych.
7: Mieszkańcy podkreślają, że taka inwestycja jest potrzebna.
9: Już dawno powinno być coś zrobione, żeby to trochę odnowić.
10: Fajny pomysł, bo dużo ludzi tam wypoczywa, to jak jest lato, ciepło. Czy w ogóle dużo ludzi tam wychodzi na spacery też.
7: Odnowiony parking ma być gotowy w tym roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: To kolejne zmiany w Pabianickim Parku Wolności. W ubiegłym roku wykonano przyłącza elektryczne i żwirowe alejki.
0: Więcej na radiołódź.pl.
4: Atak terrorystyczny i akcja służb w Zgierzu to scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w starostwie powiatowym. Były testem zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla urzędników, mówi rzecznik zgierskiego starostwa Jacek Czekalski.
11: Do urzędu wkracza aktywny strzelec, dochodzi do porwania części pracowników. Mieliśmy szkolenia, jak zachować się w tego typu i podobnych sytuacjach. Zobaczymy, czy te wszystkie procedury zadziałają. To też jest po to ćwiczenie, żeby sprawdzić to, co nie działa, gdzie się pojawiają jeszcze błędy, żeby móc je skorygować.
4: Takie ćwiczenia mają w praktyce sprawdzić współdziałanie służb. W starostwie brali w nich udział funkcjonariusze zgierskiej policji, kontrterroryści z Łodzi, policyjni, pirotechnicy i strażacy. Już od dekady pomagają najmłodszym potrzebującym. Interwencyjny ośrodek preadopcyjny Tuli Luli w Łodzi świętuje 10. urodziny. Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz mówi, że pracują tam specjaliści, którzy niosą pomoc dzieciom porzuconym tuż po porodzie.
12: Tuli Luli to tymczasowy dom dla dzieci, które z bardzo ważnych przyczyn tuż po narodzinach zostały opuszczone przez rodziców biologicznych. 10 lat to aż 232 historie dziecięce.
4: Dzieci potrzebują nie tylko opieki medycznej, ale także ciepła i miłości, i to zapewniają im opiekunowie. Ośrodek Tuli Luli jest jedną z trzech instytucji w Polsce zajmujących się porzuconymi dziećmi do pierwszego roku życia. Czas na informacje sportowe.
13: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
4: W studiu jest Piotr Andrzejczak.
14: Polska sztafeta mieszana juniorów zdobyła srebrny medal na trwających w Słowenii Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym. Zwyciężyli Francuzi. Tuż za podium uplasowała się sztafeta elity. Polacy jechali w składzie m.in. z Michałem Kwiatkowskim i Dominiką Włodarczyk. Tutaj także najlepsza była drużyna z Francji, a wcześniej wicemistrzem Europy w wyścigu ze startu wspólnego zawodników do lat 23 został Jan Jackowiak. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z najjaśniejszych punktów polskiej piłki przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku. O śmierci byłego kadrowicza poinformował Jacek Bogusiak, kurczosz tradycji łódzkiego klubu sportowego, przekazując, że piłkarz odszedł nad ranem po ciężkiej chorobie. Ziober to wychowanek UKS-u, z którego po latach udanych występów trafił do francuskiego Montpellier, a następnie do hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. W swojej karierze grał także w Amice Wronki, a profesjonalną grę w piłkę zakończył w amerykańskim Tampa Bay. W reprezentacji Polski występował w latach 1988-93, rozegrał 46 spotkań, zdobył 8 bramek, a zwieńczeniem jego świetnej postawy na boisku był tytuł piłkarza roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna w 1990 roku. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner ogłosił, że w tym sezonie już nie zagra z powodu problemów z kolanem. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa, który zakończy sezon na czele rankingu ATP. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
13: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
4: W nocy w całym regionie możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro rano jeszcze mgliście, później będzie słonecznie, ale po południu przybędzie chmur i zachmurzenie ma być duże. Termometry pokażą do 22 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
15: Radio Łódź na wieczór.
16: Temat zdrowia psychicznego rozpocznie tę godzinę naszego spotkania. Mały przegląd badań, jeśli Państwo pozwolą. Co trzeci badany pracownik deklaruje, że odczuwa stres związany z pracą co najmniej kilka razy w tygodniu. 68% przyznaje, że co najmniej czasami pracuje mimo złego samopoczucia, które uzasadniałoby odpoczynek albo zwolnienie lekarskie. Jednocześnie 2/3 pracowników deklaruje, że doświadcza symptomów wypalenia zawodowego przynajmniej od czasu do czasu, a najgorzej swoją kondycję psychiczną ocenia młode pokolenie. I co z tymi danymi zrobić? Będziemy o to pytać w magazynie Po dobrej stronie mocy.

0: To jest Radio Łódź na wieczór. Czas stanąć po dobrej stronie z Agatą Zielińską i jej gościem.
1: Po dobrej stronie mocy.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj psycholog Małgorzata Juraś-Darowny, Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, także Stowarzyszenie Pomost. Witam.
3: Dobry wieczór.
2: Będziemy zapraszać do udziału w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego, który już w najbliższą sobotę, 10 października, będzie uroczyście obchodzony właśnie przez Stowarzyszenie Pomost. Jakie jest hasło przewodnie?
3: W tym roku naszym motywem przewodnim jest tak naprawdę zadbanie o dobrostan i to ten dobrostan stawiamy w centrum zainteresowania, w związku z czym, tak jak być może słuchacze zaraz usłyszą o różnych inicjatywach, o różnych aktywnościach, w których można wziąć udział, one rzeczywiście skupiają się na wspieraniu dobrostanu, czy to poprzez zajęcia indywidualne, czy to poprzez zajęcia grupowe, na które można się zapisać i brać w nich udział.
2: Dobrostan to takie bardzo ładne słowo, rzecz, o której bardzo często zapominamy. Jak bardzo zapominamy o własnym dobrostanie?
3: Ja myślę, że trudno by było to policzyć, trudno by było podać tutaj jakieś statystyki. Natomiast my, myśląc o tym Dniu Zdrowia Psychicznego, tak w takiej formie, w jakiej on się odbywa w tym roku, myśleliśmy w dużej mierze o tym, że często pada hasło zdrowie psychiczne. My, myśląc o dbaniu o zdrowie psychiczne, bywa tak, że skupiamy się na zaburzeniach, skupiamy się na diagnozie, skupiamy się na leczeniu. W rzeczywistości to zdrowie psychiczne to również dbanie o swój dobrostan na co dzień, to również dbanie o swoje samopoczucie, o regulację emocji, takich, jakimi je doświadczamy na co dzień. Więc myślę sobie, że zapominamy o tym częściej niż byśmy chcieli. Myślę, że też często wtedy, kiedy zdrowie psychiczne właśnie przychodzi nam na myśl, niekoniecznie skupiamy się na tym, co codzienne, niekoniecznie skupiamy się na tym, co rzeczywiście na nasze poczucie dobrostanu się składa. Bywa tak, że jeżeli wydaje nam się, że nie doświadczamy jakichś większych trudności w życiu, wszystko jest w porządku, to niekoniecznie oznacza, że dbamy o siebie, że na co dzień tą troską się otaczamy. Te nasze tegoroczne inicjatywy, myślę, że mogą dla tych uczestników, którzy rzeczywiście tam się pojawią, wezmą w nich udział, mogą być rzeczywiście taką okazją, żeby na co dzień troszeczkę spowolnić z tego biegu, przystanąć na chwilę i skupić się na tym, co się w nas dzieje, skupić się na tym, jakich emocji my w danym momencie doświadczamy, jak możemy, a może nawet potrzebujemy je regulować.
2: Powiedziała Pani o emocjach. Ja widzę, że bardzo często też organizowane są w tej chwili, kiedyś w ogóle nie mieliśmy do czynienia z takimi wydarzeniami, z takimi zajęciami dla dzieci, ale właśnie pod kątem nazywania emocji. I myślę, że to jest bardzo fajne, bo no nie tylko dzieci mają z tym problem, ale myślę, że dorośli także.
3: Jak tylko zaczęła Pani o tym mówić, mi od razu przyszło do głowy, że pewnie i dorośli mogliby bardzo często z tych umiejętności, które dzieciom na podobnych zajęciach przekazujemy, korzystać. Bo rzeczywiście trudno oczekiwać, czy od dziecka, ale to nam przychodzi bardziej naturalnie, zrozumienie tej perspektywy dziecięcej. Natomiast trudno, czy to od dziecka, czy od osoby dorosłej, oczekiwać, że poradzi sobie ze swoimi emocjami, jeśli ich nie zauważy, jeśli nie zaobserwuje, co się w niej dzieje, nie ponazywa tego, czy takimi kategoriami, jakimi często operujemy, smutek, złość, radość, czy zupełnie po swojemu, bo czy dziecko, czy dorosły, kurczę, my te swoje stany znamy najlepiej i jesteśmy w stanie najlepiej je nazwać. Dopiero wtedy, kiedy to jest zauważone przez nas, kiedy to jest nazwane, kiedy tak naprawdę my siebie tą uważnością, troską, jakimś zrozumieniem jesteśmy w stanie otoczyć, możemy z tymi emocjami pracować, radzić sobie, regulować.
2: To teraz już powiedzmy, co w takim razie będzie się działo w Stowarzyszeniu Pomost w najbliższą sobotę, na co możemy zapraszać.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie, bo tak jak przed chwilą powiedziałam o tym, że rzeczywiście my te swoje stany emocjonalne znamy najlepiej, pewnie najlepiej jesteśmy w stanie też nawiązać kontakt ze swoimi potrzebami. Te potrzeby bywają bardzo indywidualne. Niektórzy z nas lepiej się odnajdują, lepiej odnajdują się też ze swoimi emocjami w ruchu, inni w zajęciach artystycznych, niektórzy w grupie, niektórzy w kontakcie jeden na jeden. I rzeczywiście pod kątem zajęć, które w tym roku oferujemy w ramach Dnia Zdrowia Psychicznego, możemy tutaj skorzystać z bardzo różnych atrakcji.
2: Można by się było zdziwić z jakich, prawda?
3: Można byłoby się zdziwić, zwłaszcza jak podam tą pierwszą, to znaczy salsę solo. Celowo zwróciłam uwagę na to, że właśnie z niektórymi emocjami my się odnajdujemy bardzo dobrze w ruchu, dlatego że taniec, czy to solo, czy to w parze, może rzeczywiście być świetną okazją do regulacji emocjonalnej, szczególnie gdzieś tego pobudzenia, tego napięcia, które rzeczywiście zostaje w naszym ciele. Nam często się wydaje, że emocja to tylko to, co w głowie, tylko to, co w świadomości. Nasze ciało też te emocje odczuwa. Dlatego rzeczywiście w ruchu, jeśli dla kogoś jest to odpowiednia aktywność, jeśli do niego przemawia, możemy zaprosić na tą salsę solo. Zapraszamy solo, ponieważ nawet bez partnera, partnerki można się rzeczywiście na tych zajęciach pojawić. Dla osób, które być może mają jakieś zacięcie artystyczne, proponujemy zajęcia związane z pracą z metaforą, czy też zajęcia związane z arteterapią. W tym roku są to warsztaty z neurografiki. Tutaj też swoje emocje, swoje doświadczenia możemy rzeczywiście przepracowywać, nadając im różne znaczenie, też znaczenie związane ze sztuką, którą tworzymy w trakcie tego typu zajęć. Na pograniczu pewnie i pracy z ciałem, i pracy z umysłem. Możemy Państwa zaprosić na medytację. To również będą warsztaty grupowe, na które można się zapisywać. Nie jest to przy tym medytacja prowadzona w oparciu o jakieś konkretne praktyki religijne. Jest to medytacja jako właśnie taka praktyka pielęgnująca dobrostan, pielęgnująca rzeczywiście kontakt ze swoim aktualnym stanem, czy to swojego ciała, czy to swojej psychiki. Dla osób, które chciałyby skorzystać z zajęć o takim charakterze bardziej muzycznym, proponujemy również koncert mis tybetańskich. Oczywiście w nazwie tego warsztatu znajdziecie Państwo koncert, natomiast rzeczywiście te dźwięki mis, one mogą wpływać na nasze samopoczucie. Wysłuchując takiego koncertu, możemy czy zrelaksować się, czy gdzieś rzeczywiście poćwiczyć taką uważność na to, co tu i teraz, bo jesteśmy w trakcie tego typu koncertu skupieni i na swoich doznaniach, ale też na dźwiękach, na różnych takich bodźcach, które te misy zapewniają. Jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z takiej okazji, żeby otoczeniu przyjrzeć się przez pryzmat aparatu, proponujemy również spacer fotograficzny, w czasie którego uczestnicy zajęć będą nie tylko rozmawiać, dzielić się swoimi refleksjami, ale również właśnie robić zdjęcia. Pod kątem pracy z ciałem wcześniej mówiliśmy już o warsztatach dotyczących właśnie medytacji czy dotyczących salsy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą takich umiejętności automasażu, czyli takiej rzeczywistej naszej pracy z naszym ciałem, tego co my jesteśmy w stanie dla niego zrobić technikami automasażu, również na taki warsztat możemy Państwa zaprosić. I pewnie coś, co wielu osobom jest znane, to znaczy joga. W ramach tegorocznego wydarzenia w wydaniu joga na krześle. Jeśli ktoś miałby takie obawy, że na zajęciach jogi musi być w konkretny sposób ubrany, czy gdzieś musi ćwiczyć na macie, te warsztaty, które proponujemy w tym roku, są zdecydowanie elastyczne, są zdecydowanie przyjazne potrzebom uczestników. To znaczy, tak jak tutaj siedzimy czy stoimy, moglibyśmy wziąć w nich udział. Powiedziałam dużo o tych inicjatywach czy o tych aktywnościach grupowych, natomiast staramy się na tyle, na ile jest to w granicach naszych możliwości, zapewnić taką możliwość konsultacji indywidualnych. I w ramach tego wydarzenia rzeczywiście uczestnicy mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych, na które obowiązują wcześniejsze zapisy. Tych konsultacji indywidualnych udzielają nie tylko psychologowie, ale również asystenci zdrowienia.
2: Warto też wspomnieć, że udział w tych wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.
3: Jest to w ogóle zgodne z misją stowarzyszenia. Co roku, dlatego że ten Dzień Zdrowia Psychicznego, on odbywał się w poprzednich latach w bardzo różnych formach. Nie zawsze było to w naszej siedzibie, czasami było to na ulicy, czasami rzeczywiście nawet przechodnie byli zapraszani do różnych aktywności, które miały na celu promowanie czy to wiedzy na temat zdrowia psychicznego, czy właśnie kształtowania takich umiejętności, zadbania o siebie i zawsze wtedy, kiedy te wydarzenia organizujemy, są one bezpłatne dla uczestników. Tak jak pani wspomniała o tym, że są bezpłatne, ja wspomniałam o różnych tych naszych mocach przerobowych, w związku z tym na wszystkie te wydarzenia, na wszystkie te atrakcje obowiązują zapisy, natomiast dla uczestników zupełnie bezpłatne.
2: Wszystkie informacje i niezbędne telefony, prawda, możemy znaleźć na stronie stowarzyszenia.
3: Nie tylko na stronie stowarzyszenia, również na stronie stowarzyszenia na portalu Facebook. Tam też wszystkie te informacje dotyczące wydarzenia się znajdują i kontakty do osób przyjmujących zapisy.
2: Wracając w takim razie do hasła, które przyświeca Światowemu Dniu Zdrowia Psychicznego, chciałabym zapytać, czy na przestrzeni ostatnich lat pani jako psycholog obserwuje to, że coraz więcej osób korzysta z tej pomocy psychologicznej. Kiedyś mówiło się, że w większości to są kobiety, ale okazuje się, że po pomoc sięgają również, co jest, myślę, bardzo budujące, również mężczyźni.
3: Nie tylko w stowarzyszeniu, ale w ogóle jako psychologowie, czy jako inni specjaliści zdrowia psychicznego, coraz częściej obserwujemy, że po tą pomoc sięgają nie tylko kobiety, i mężczyźni, i dzieci, ale również czy to seniorzy, czy osoby w wieku średnim, czy młodzi dorośli. Rzeczywiście, tak jak o tym pani wspomniała, wydaje się, że rośnie świadomość tego, co pomoc psychologiczna, co pomoc specjalisty, co psychoterapia, bądź w niektórych przypadkach leczenie psychiatryczne jest w stanie dla nas zrobić. Jak jest w stanie pomóc poradzić nam sobie z różnymi trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym.
2: Też dla wielu niejednokrotnie to jest taka ścieżka też samorozwoju, na którą się wkracza. Większość osób ma tę świadomość, że no niejednokrotnie jest to bardzo długotrwały proces, tak?
3: Myślę, że warto o tym procesie powiedzieć, że on często nie musi być procesem leczenia zaburzenia. Tak jak pani o tym powiedziała, być może kiedyś takie uproszczone rozumienie jeszcze gdzieś funkcjonowało, jeszcze myśleliśmy o pomocy psychologicznej jako o czymś, z czego rzeczywiście korzystamy w momencie otrzymania diagnozy, czy w momencie, w którym lekarz psychiatra skorzystanie z takiej pomocy zaleca. W dzisiejszych czasach jest to raczej zmianą pozytywną. Do psychologa możemy się tak naprawdę nawet w ramach wizyt w systemie zdrowia publicznego udać nawet bez skierowania psychiatry. Nie jest to już wymagane, dlatego że zakładamy, że osoba, która w myśl systemów spełniałaby wszelkie kryteria zdrowia psychicznego, również może potrzebować wsparcia. To znaczy, rzeczywiście to rozumienie poszerza się. My widzimy, że każdy z nas na różnych etapach życia, czy to w kryzysie, czy w momencie, kiedy stoimy przed jakimiś szansami do rozwoju, bywa tak, że potrzebujemy pomocy, bywa tak, że chcielibyśmy skorzystać z takiego wsparcia, że chcielibyśmy się rozwijać, chcielibyśmy, żeby ktoś nam w tym towarzyszył. I tak naprawdę w tym pomoc psychologiczna niejednokrotnie pomaga w bardzo różnych formach. Bo tak jak mówiliśmy dzisiaj, czy tak jak mówimy dzisiaj o Dniu Zdrowia Psychicznego, o tym, że rzeczywiście proponujemy tam i takie formy wsparcia czy aktywizacji grupowe i indywidualne, podobnie jest z pomocą psychologiczną. Ona też bardzo różne formy może przyjmować. Czasem jest to praca z objawami w przebiegu leczenia psychiatrycznego. Czasem jest to rzeczywiście praca nad rozwojem jakichś umiejętności czy kompetencji.
2: I na pewno proszenie o pomoc taką psychologiczną jest oznaką troski o samego siebie, a nie oznaką słabości.
3: Oczywiście.
2: To jeszcze wracając na chwilkę do tego naszego dobrostanu, on no, też pewnie zależy od bardzo wielu czynników i takim miejscem, gdzie ten nasz dobrostan może być wystawiony na szwank, jest bardzo często miejsce naszej pracy, prawda?
3: Myślę, że nie tylko miejsce pracy, ale w ogóle każdy obszar życia, w którym my działamy, może utrudniać utrzymywanie dobrostanu. To wszystko zależy od naszej uważności, od naszej troski o samego siebie, bo często, tak jak pani o tym powiedziała, my tego nawet nie zauważamy. Znaczy rzeczywiście może tak być, że ja doświadczam jakichś trudności, czy to w miejscu pracy, czy w relacjach, i one negatywnie na mój dobrostan wpływają. My dlatego też dziś w ogóle na ten dobrostan zwracamy uwagę, bo on jest sumą wielu, wielu czynników. Często pewnie trudno byłoby je zliczyć. Często pewnie my miewamy w ogóle co do siebie takie oczekiwanie, że jeśli w mojej pracy nie dostrzegam jakiegoś wyraźnego konfliktu, jakichś wyraźnych, trudnych sytuacji, jeśli w moich relacjach właściwie jest okej, nie dzieje się nic tragicznego, często mamy wobec siebie taką presję, że właściwie nie mamy powodu do tego, żeby czuć się źle, że nie mamy powodu do tego, żebyśmy byli smutni, czy żeby w naszych emocjach działo się coś innego niż zwykle. Dobrostan pozwala nam otoczyć siebie uważnością, troską. Niejednokrotnie dopiero dzięki tej uważności jesteśmy w stanie zauważyć,

0: nie żyt żołądka, czy tam jeszcze jakąś inną dolegliwość, tylko że często to jest spowodowane właśnie naszą psychiką, czy jakąś presją.
1: Żyjemy w takim świecie, który nadaje generalnie naszemu funkcjonowaniu bardzo szybkie tempo. I myślę, że to jest takie tempo, w którym nie tylko łatwo jest przegapić czy zignorować jakieś sygnały właśnie dochodzące z wewnątrz nas pod kątem psychiki, czyli te emocje czy myśli, które świadczą o obniżonym nastroju, o właśnie obniżonym stopniu dobrostanu. Ale tak jak też pani wspomniała, często my w tym szalonym tempie nie dostrzegamy nawet tego, co mówi nasze ciało. Bywa tak, że kiedy mniej przestrzeni na zadbanie o siebie, na dobrostan mamy, rzeczywiście te objawy w którymś momencie pojawiają się ze strony naszego ciała, bo ono na skutek różnych napięć, ono na skutek stresu jest w stanie powiedzieć nam dość, jest w stanie powiedzieć stop. Jest też szalenie trudną z punktu widzenia nawet naukowego kwestią rozwikłanie tego, na ile przyczyną niektórych somatycznych objawów jest rzeczywiście stan emocjonalny, a na ile mamy tam do czynienia z jakimiś przyczynami fizjologicznymi. Ten nieżyt żołądka może oczywiście być chorobą przewlekłą, może być chorobą zupełnie niezwiązaną ze stresem. I to, myślę, można powiedzieć, działka lekarza, różnicowanie tych kwestii. Natomiast może w niektórych przypadkach być on zakorzeniony w jakichś naszych trudnościach emocjonalnych, w tych napięciach, tak jak wcześniej wspominałam, które często nosimy w swoim ciele, które często nosimy w układzie nerwowym, dla których nie mamy przestrzeni, żeby je wyregulować, żeby sobie z nimi poradzić. Rzeczywiście one w postaci niektórych objawów somatycznych mogą się ujawniać. Czasem, jeżeli nie wygospodaruje przestrzeni na zadbanie o swoje emocje, o swoje myśli, ten nieżyt, prawda, czy jakieś objawy żołądkowe, czy jakieś objawy ze strony organizmu ciała, bywają dla niektórych osób niestety pierwszym sygnałem, że pod kątem zdrowia psychicznego należałoby siebie troską otoczyć.
0: Choroba nie jest jakimś tabu, którego musimy się obawiać, bo kiedyś było takie przekonanie, że na przykład lepiej głośno nie mówić o tej depresji, że się leczy, bo a nuż zostanie to na przykład w pracy wykorzystane przeciwko mnie.
1: Pewnie nasze przeżywanie, czy to zaburzeń psychicznych, czy kryzysów, czy jakichś trudności związanych ze zdrowiem psychicznym, ono odbywa się w kontekście i tym kontekstem może być miejsce pracy, o którym pani wspomniała, mogą być rzeczywiście moje relacje z bliskimi, mogą być moje pasje, jakby wszelkie obszary życia, w których ja jestem aktywna. Łatwo zgadnąć, że różne z nich mogą być bardziej lub mniej wspierające. Chciałabym powiedzieć, i myślę, że w dużej mierze jest to prawdą, że świat, ten nasz kontekst, te nasze okoliczności stają się coraz bardziej przyjazne dbaniu o zdrowie psychiczne. Pewnie rzeczywiście, gdybyśmy porównywali tą sytuację sprzed X lat, w dzisiejszych czasach nie jest aż takim tabu zaakceptowanie jakichś trudności, z którymi się mierzymy. I jednocześnie myślę, że należy w tym miejscu powiedzieć, że to jeszcze taki obszar, który na pewno wymaga pracy.
0: Czy można powiedzieć, że w tej walce z depresją to no, jakby są coraz lepsze narzędzia do jej diagnozowania, leczenia?
1: Sama praca nad samoświadomością, nad uważnością, nad wiedzą, która na pewno jest dużo lepiej propagowana współcześnie niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, to na pewno są czynniki, które sprawiają, że osobom cierpiącym dużo łatwiej jest to swoje cierpienie rozpoznać, nazwać i zgłosić się po pomoc. Mówię łatwiej, to nie oznacza, że jest łatwo. Dlatego, że to często jest ogromne wyzwanie nadal, nawet z tym całym postępem, który zrobiliśmy, żeby o tę pomoc poprosić. Natomiast z pewnością właśnie ta praca w obszarze świadomości, nie tylko społecznej, ale też takiej świadomości, samoświadomości, tego, co każdy z nas przeżywa, ona pomaga walczyć, myślę, nie tylko z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, ale w ogóle o lepsze zdrowie psychiczne, o większy dobrostan, o lepsze samopoczucie, lepsze życie, w którym możemy realizować swoje cele, swoje wartości dla nas wszystkich.
0: Póki co w takim razie o nasz dobrostan będzie można zadbać już 10 października w Stowarzyszeniu Pomost.

0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Psycholog Małgorzata Juraś-Darowny z Uniwersytetu Łódzkiego, z Instytutu Psychologii, a także ze Stowarzyszenia Pomost była dzisiaj naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Po dobrej stronie mocy.
3: Agata Zielińska przygotowała audycję, a za chwilę w Radiu Łódź na wieczór magazyn A więc wojna i nowa taktyka Rosji w wojnie z Ukrainą. Czy Unia Europejska będzie dalej wspierać Kijów, czy Ukraina przetrzyma zimę? Gościem Marcina Pośpiecha będzie profesor Przemysław Żurawski-Wel-Grajewski.

0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: To, co widać i co jest najbardziej przygnębiające, to przyrost ilości grobów na cmentarzach w wioskach, które się mija jadąc drogą. Grobów wojennych. Wola oporu trwa i moim zdaniem jest dostateczna do tego, żeby się obronić. To, że jest perspektywa chłodnej i głodnej zimy, nie oznacza, że w razie kapitulacji zima przestanie być chłodna i głodna. Tu nie należy mieć żadnych złudzeń. Pokoju z niepobitą Rosją nie będzie. Jeśli Ukraina się załamie, to nie będzie pokój, tylko będzie następna wojna rosyjska. Polityki, która przynosi sukcesy, się nie przerywa, tylko się kontynuuje.
7: A z nami politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry, witam pana profesora bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry państwu.
7: W ostatnich dniach był pan na Ukrainie, rozmawiał z Ukraińcami. Z jakimi przemyśleniami na temat rozwoju wypadków za naszą wschodnią granicą wraca pan do Polski?
6: Przede wszystkim, ponieważ ja jeżdżę tam regularnie, raz, czasem dwa razy do roku, w ostatnich latach dwa, to co widać i co jest najbardziej przygnębiające, to przyrost ilości grobów na cmentarzach w wioskach, które się mija jadąc drogą. Grobów wojennych oczywiście, z ozdobionych flagami, widać, że są to polegli. I o ile powiedzmy te 3 lata temu to się aż tak w oczy nie rzucało, to już w zeszłym było widoczne bardzo. I w tym roku to potwierdzam. W miasteczkach są, powiedzmy, że na rynkach, no, na placach publicznych, głównych, czy grających taką rolę, są rodzaje mauzoleów polegających na tym, że są tam pokazane fotografie wszystkich poległych z danej miejscowości i to też robi wrażenie, to jest dużo. Natomiast no ja oczywiście nie prowadziłem tam badań socjologicznych, więc nie mogę mówić o reprezentatywnej próbce, ale myślę, że sytuacja wygląda w ten sposób. Po pierwsze, jest silne poczucie, że wysiłek narodu w obronie przed najazdem rosyjskim jest rozkładany niesprawiedliwie. Innymi słowy, że politycy, ci, którzy przecież są bohaterami, w cudzysłowie, rozmaitych korupcyjnych afer, obniżają to poczucie jedności narodowej. Natomiast z drugiej strony jest oczywiście także poczucie, że w istocie nie ma alternatywy. Państwo ukraińskie jak działa, tak działa, ale nikt nie chce go zamienić na państwo rosyjskie. Jest jasne, że okupacja rosyjska nie przyniesie polepszenia losu nikogo, kto jest w tej chwili niezadowolony z państwa ukraińskiego. Ja zresztą muszę się zastrzec, że byłem na Ukrainie Zachodniej, nie byłem na terenach nawet centralnych. No, byłem w Czerniowcach, byłem w ukraińskich Karpatach na konferencji polsko-ukraińskiej w Mikuliczynie pod Jaremczem. I z tych okolic mogę, i to jest jeszcze ze środowisk akademickich, zebrać jakieś doświadczenie bezpośrednie. Jest jasne, że w innych regionach Ukrainy silniej doświadczających walk, bo tam nawet nie ma uderzeń powietrznych, dronowych czy rakietowych, a jeśli to rzadko, w każdym razie ja ich nie przeżyłem. W zeszłym roku, jak byłem w Łódzku, to owszem, przeżyłem alarmy, no ale Łódzki jest daleko bardziej na północ, pod granicą białoruską niemalże, w stosunku do Czerniowiec. Zatem to w różnych miejscach różnie wojna jest odbierana w sensie jej ciężaru. Natomiast w sensie świadomości natury wroga, natury Rosji, jako wroga barbarzyńskiego, bezwzględnego i takiego, który odmawia Ukrainie prawa do istnienia. To nie jest wojna znaczenie na arenie międzynarodowej. To jest wojna egzystencjalna, czyli być albo nie być. Nie tylko państwa ukraińskiego, ale i narodu ukraińskiego, bo Rosjanie istnienia takiego narodu również nie uznają swojej idei imperialnej. I w tym sensie wola oporu trwa i moim zdaniem jest dostateczna do tego, żeby się obronić. To, że jest perspektywa chłodnej, głodnej zimy nie oznacza, że w razie kapitulacji zima przestanie być chłodna i głodna. Jest oczywiście rozpacz i żal po śmierci bliskich, synów czy braci, czy mężów na froncie. No ale taka jest cena niepodległości. Myślę, że Ukraińcy rozumieją powszechnie i ja im to powtarzałem z polskiego doświadczenia, że zgoda na pierwszy rozbiór nie chroni przed drugim rozbiorem, a zgoda na drugi rozbiór nie chroni przed trzecim. Nie ma nikogo, kto by się podpisał pod tezą, że Putin jak podpisze jakiś traktat, to będzie szanował swój podpis. Takich naiwnych nie ma, myślę, ani na Ukrainie, ani w Polsce. Jest obawa o to, czy Zachód wytrzyma to politycznie i będzie podtrzymywał Ukrainę, bo jest jasne z kolei, że bez tego poparcia ona sama nie da rady.
7: To może przejdźmy do tego wątku też, jak ta wojna się zmienia, bo widzimy, że Rosja zmieniła swoją taktykę, to znaczy z większą intensywnością atakowane są chociażby porty ukraińskie, ukraińska infrastruktura, kolej, zakłady przemysłowe. Sparaliżowany, jak powiedziałem, jest eksport z portów czarnomorskich, który spadł we wrześniu rok do roku o 36%. To są straty, które szacuje się na mniej więcej 40 miliardów dolarów w tym roku. I to jest nieznacznie mniej niż Ukraina wydała na wojnę w pierwszych 9 miesiącach tego roku. Rosja wyraźnie chce złamać Ukrainę gospodarczo, udusić gospodarczo Ukrainę?
6: Myślę, że tak. Myślę również, że Rosjanie, jak zresztą większość stron wojujących w podobnej sytuacji, przeceniają zdolność złamania morale ludności przez uderzenia powietrzne. Czy w II wojnie światowej bombardowania strategiczne, czy teraz rakietowe i dronowe. Ludność oczywiście cierpi w takich warunkach, ale nie przypominam sobie, no może poza wojną o Kosowo, tak, ale to też przecież nie ludność, tylko rząd w końcu serbski doszedł do wniosku, że to nie jest konflikt do wygrania z taką potęgą jak NATO. Tutaj myślę, że ta sytuacja nie nastąpi. Natomiast oczywiście to bardzo utrudnia sytuację, również nam, albowiem to spowoduje powrót kwestii tranzytu ukraińskich produktów rolnych, głównie zboża, przez terytorium Polski. I to jest wdzięczne pole do konfliktów. To by wymagało osobnego, dokładnego i szczegółowego wykładu. Po pierwsze o wymiarze korupcyjnym, jakie mafie będą na tym zarabiać ewentualnie. Po drugie, jaki to ma związek z kolei z ewentualnymi relacjami Polski z Unią Europejską. Chcę przez to powiedzieć, że dla głównych promotorów porozumienia Unii Europejskiej z Mercosurem, czyli z rynkiem Ameryki Południowej, czyli Niemców, jako owych promotorów, jest znacznie wygodniej, żeby polska opinia publiczna o problemy rolnictwa polskiego obwiniała Ukrainę, a nie porozumienie promowane przez Niemcy z rynkiem południowej Ameryki, gdzie przecież otwarcie tego rynku na wyroby niemieckiego przemysłu precyzyjnego i samochodowego jest rekompensowane otwarciem rynku rolnego Unii Europejskiej na produkty rolne południowoamerykańskie.
7: Panie profesorze, czy my w tym konflikcie zbliżamy się do jakiegoś takiego momentu prześlenia? W ostatnich dniach kanclerz Niemiec Friedrich Merz był w Kijowie, no i z jednej strony mówił, że Niemcy, że Europa stoją murem za Ukrainą, ale z drugiej strony nawoływał do Władimira Putina, aby ten usiadł do rozmów dyplomatycznych. Jeszcze wcześniej, zdaje się 22 września, mieliśmy w ONZ-cie spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec z Siergiejem Ławrowem, a więc szefem rosyjskiej dyplomacji. Powiedzieliśmy o tych kwestiach finansowych. 110 miliardów ma w przyszłym roku kosztować prowadzenie wojny przez Ukrainę. Wiemy, że tych pieniędzy nie ma i Europa będzie musiała tutaj się dołożyć. Tutaj jest ten cały też kontekst korupcji na Ukrainie. No i ostatnio Wołodymyr Zełenski mówił: mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę. Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam ją zakończyć. Myślę, że musimy zrobić to jak najszybciej, przed zimą, najlepiej przed zimą. Jak pan interpretuje te słowa?
6: Ja nie mam takiej nadziei. Rosjanie nie chcą zakończenia tej wojny, więc jej nie zakończą. Rosja nie toczy tej wojny o terytorium, bo czego jak czego, ale akurat ziemi Rosja ma pod dostatkiem. Rosja ją toczy o przemodelowanie systemu międzynarodowego i zbudowanie czegoś na kształt systemu, jaki istniał po Kongresie Wiedeńskim, czyli koncertu mocarstw z Rosją w roli mocarstwa hegemona i bez Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak wyglądała sytuacja po 1815 Rosyjskie cele polityczne znamy, zostały sprecyzowane 17 grudnia 2021 roku w dwóch memorandach do NATO i do Stanów Zjednoczonych i powtarzane później jeszcze, czasem uzupełniane, jak żądanie ambasadora rosyjskiego, żeby Dania przyrzekła, że na terytorium Bornholmu, duńskiej wyspy na Bałtyku, nie będzie nigdy wojsk amerykańskich. Zatem Rosja ma ambicje zarządzania sytuacją wojskową, wojskowym wykorzystaniem terytoriów w Europie Środkowej, bo wtedy żądała cofnięcia infrastruktury NATO do granic 1997 roku, czyli przekładając to na konkrety, uczynienia z Europy Środkowej obszaru bezbronnego wobec ewentualnego rosyjskiego szantażu wojskowego, a gdy szantaż nie będzie skuteczny, to agresji wojskowej.
7: No tak, tylko że te słowa Zełenskiego brzmią tak, jakby Ukraina faktycznie była już na ostatnich nogach i być może tej zimy nie przetrzyma.
6: Nie, ja myślę, że przetrzyma po pierwsze. Po drugie, że rozsądek polityczny nakazuje Zełenskiemu nie sprzeciwiać się oficjalnie Trumpowi, a Trump życzyłby sobie zakończenia tej wojny, szczególnie jak najszybciej, bo zaraz będą wybory
7: połówkowe 3 listopada
6: w Stanach. To samo dotyczy Merca, który czy Alternative für Deutschland sięgnie po władzę w państwie, bo na razie w landach to usiłuje, czy nie, to fakt jej triumfów wyborczych powoduje przesuwanie się innych partii politycznych w jej kierunku, że w rywalizacji o wyborców, żeby nie przechodzili do Alternative für Deutschland, to część programu wyborczego będzie przejmowana przez także i te stare partie, w tym przede wszystkim zmniejszenie obciążeń podatników niemieckich kosztami podtrzymywania Ukrainy. To wyborcze jest przecież hasło bardzo atrakcyjne, a dla Ukrainy śmiertelnie groźne. Merz ma tak niskie notowania, jakich żaden kanclerz Niemiec nie miał dotąd.
7: No 80% Niemców źle ocenia jego gabinet.
6: Właśnie. I to jest ewidentnie problem. Do tego dochodzi to, od czego zaczęliśmy, czyli proszę dojrzeć związek pomiędzy zablokowaniem eksportu ukraińskiej żywności na świat, tak, a wywoływaniem kryzysu żywnościowego w Afryce i na Bliskim Wschodzie i presją imigracyjną na południu Unii Europejskiej, co się przekłada na sytuację wyborczą w Niemczech, we Włoszech, we Francji i tak dalej. Więc oczywiście, że z tego punktu widzenia także presja, ale w istocie słowna, i Putin się nie ugnie. On wie, że wywołuje w ten sposób problemy nie tylko Ukrainy, ale właśnie Europy, i to w kierunku zamknięcia pomocy dla Ukrainy, więc będzie to robił. I jeszcze na dodatek jest to, jak już powiedzieliśmy, wdzięczne pole skłócania Ukrainy z Polską.
7: Pytanie, panie profesorze, jest takie, czy ta wojna nie jest przegrana czasem, bo też jak się słucha ekspertów, ostatnio rozmawialiśmy w naszym podcaście z prezesem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych Robertem Fintakiem, który opowiadał o nowej rosyjskiej broni, czyli tych dronach turboodrzutowych, których Ukraińcom nie udaje się zestrzeliwać, to znaczy ta skuteczność spadła z około 90 do 60%. No i te wszystkie drony, one są wyposażone w chińskie silniki, w chińskie oprzyrządowania. No i stąd wniosek też taki, że kluczem do zakończenia tej wojny jest, ten klucz leży w Pekinie, leży w Chinach. To znaczy, gdyby Chińczycy nie dostarczali tych silników, nie dostarczali tego sprzętu, to sytuacja na froncie, także w ukraińskich po prostu miastach, sytuacja gospodarcza byłaby zupełnie inna.
6: Tak, no ale dlaczego Chińczycy mieliby przestać dostarczać? Ta wojna świetnie służy interesom chińskim i to na obu kierunkach. Zarówno zużywa zasoby materiałowe amerykańskie, choćby słynne niedostatki w Patriotach. Zresztą to są dwa źródła, tak, bo drugim jest wojna w Zatoce Perskiej. Jak i coraz bardziej uzależnia Rosję, czyniąc z niej de facto wasala.
7: No ale też osłabia tę Europę.
6: Tak, ale jeszcze coś, na co trzeba by zwrócić uwagę, czyni z Rosji tak nieznośnego aktora sceny międzynarodowej, że gdyby kiedyś Chińczykom przyszło do głowy z kolei zmienić front i zająć jakieś terytoria rosyjskie, to nikt Rosji nie będzie bronił. Tak? Każdy powie sobie, na to zasłużyła. No i jeszcze nie przed taką potęgą jak Chiny. Więc Chiny prowadzą do absolutnej izolacji Rosji, z wyjątkiem Korei Północnej i tego typu reżimów, tak, Iran, Chiny. Ona już poważniejszych przyjaciół nie ma. No, oczywiście tam gdzieś w Afryce, tak, ale to nie są liczący się aktorzy. Natomiast czy jest to wojna przegrana? Nie, dlatego że na froncie Ukraina jest w stanie to wszystko wytrzymać. A jak powiedzieliśmy już...
7: No dobrze, ale jeżeli Europa przestanie wspomagać Ukrainę, bo politycy chociażby CDU, czy też politycy we Francji dojdą do wniosku, że to nie zmierza do jakiegoś zakończenia w przewidywalnym czasie i po prostu nie możemy z naszych podatków łożyć dalej na Ukrainę i odetną Ukrainę od wsparcia finansowego, no to Ukraina sobie sama nie poradzi bez tego wsparcia Europy.
6: Tak, to wtedy wojna się nie skończy, tylko nastąpi następna agresja rosyjska. nie należy mieć złudzeń. Ukraińcy nie będą służyli wtedy w armii ukraińskiej, tylko rosyjskiej. Rosjanie nie będą ich pytać, czy chcą, czy nie, tylko będą przymusowo wcielać do swoich oddziałów, tak jak ludność terenów okupowanych z Donbasu. Tu nie należy mieć żadnych złudzeń. Pokoju z niepobitą Rosją nie będzie. Jeśli Ukraina się załamie, to nie będzie pokój, tylko będzie następna wojna rosyjska. I na tym polega cały problem, także nasz. Rozumieją to wszystkie narody od Skandynawów, jak Szwedów, Finów, przez Bałtów, Litwinów, Łotyszy. No i Estończycy nie są w sensie etnicznym Bałtami, ale politycznie tak się o nich mówi. No i mam nadzieję, że i w Polsce jest to zrozumiane, że Rosja, jeśli nabędzie doświadczenia kolejnego zwycięstwa, no to polityki, która przynosi sukcesy, się nie przerywa, tylko się kontynuuje. Więc zagrożenie jest poważne. Moim zdaniem Ukraina wytrzyma tę zimę. Natomiast wielkim znakiem zapytania jest, i to nas wszystkich zaskoczy, ile wytrzyma Rosja. Dlatego, że broniący się, szczególnie jeśli broni samego swego istnienia, ma proporcjonalnie zasoby większe do wykorzystania niż agresor, który nie może wszystkich sił wyciągnąć z kraju i rzucić do kraju sąsiedniego w ramach agresji. W związku z tym...
7: No ale Ukrainie też kończą się zasoby. 27 owszem, tysięcy poległych. Są takie szacunki miesięcznie.
6: Miesięcznie, no właśnie, to tak. No ale są szacunki, że poległo jakieś 250 tysięcy Rosjan, a milion z dużym hakiem, kilkuset tysięcy zostało wykluczonych z walki przez rany. Przypominam, że w 1916 roku, latem i jesienią, olbrzymie armie rosyjskie groziły zalaniem Austro-Węgier, a parę miesięcy później była rewolucja, obalenie cara i wielki chaos. Także trzeba pamiętać o buncie Pirogiżyna. Co go zapowiadało? Kto się spodziewał, że będzie? Chcę przez to powiedzieć, że system rosyjski też może pęknąć. To pęknięcie wszystkich zaskoczy. To nie będzie tak, że będą jakieś ostrzegawcze sygnały. Gdyby były, to Putin sobie wtedy by poradził z takim pęknięciem, no bo on jest oficerem służb specjalnych KGB.
7: No, na razie to w Rosji to widzimy dokręcanie śruby. To było przy okazji tych ostatnich wyborów do Dumy, tak?
6: Oczywiście nie ma na razie żadnych sygnałów, że taki proces nastąpi. Ale tak jak mówię, on jeśli nastąpi, to wszystkich zaskoczy.
0: Pełna wersja podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna, do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
8: I magazynem, a więc Wojna, kończymy spotkanie. Radio Łódź na Wieczór wraca jutro o godzinie 18. Spokojnej nocy życzę Państwu i do usłyszenia. Iza Barkowska.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
2: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla byłego lekarza warszawskiego szpitala południowego Dawida K. Przy Krajowej 12 w powiecie opoczyńskim ma być bezpieczniej, powstaną chodniki przeznaczone też dla rowerzystów. W powiecie łowickim kangur uciekł z prywatnej posesji. Próby schwytania trwają od 2 miesięcy. Nocą i jutro rano w regionie możliwe gęste mgły, jutro początkowo słonecznie, później przybędzie chmur. Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Chodzi o młodego lekarza, o którym głośno stało się w czerwcu. Miał zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych, co wykazał w oświadczeniu majątkowym. Pokłosiem tej sprawy były liczne kontrole w tym i innych szpitalach, a także projekty przepisów o limitach zarobków lekarzy i czasie ich pracy. O zarzutach postawionych Dawidowi K. poinformował jego adwokat Jacek Dibuła. Wcześniej warszawska prokuratura informowała, że lekarz był przez wiele godzin przesłuchiwany i że nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Więcej szczegółów prokuratura nie podała. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba zapowiedział, że śledczy jutro przedstawią informacje o swoich ustaleniach w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Droga krajowa nr 12 w powiecie opoczyńskim będzie bezpieczniejsza, przede wszystkim dla rowerzystów i pieszych. Trasa zostanie przebudowana na odcinku prawie 7 km między Kozeninem a Klinami. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Wzdłuż drogi ma powstać prawie 5 km nowych chodników, z których skorzystają także rowerzyści. Przejścia dla pieszych zostaną przebudowane i dodatkowo oświetlone. Zmiany czekają również kierowców i pasażerów komunikacji zbiorowej. W prymusowej Woli zaplanowano nowe zatoki autobusowe, a jedno ze skrzyżowań ma zostać przebudowane i wyposażone w sygnalizację świetlną. Mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
13: Wszystkie te zabiegi mają poprawić bezpieczeństwo. Przede wszystkim niechronionych uczestników ruchu.
12: Ten odcinek Krajowej 12 jest intensywnie użytkowany. Każdego dnia przejeżdża nim około 5000 samochodów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: Finał prac planowany jest na koniec 2028 roku.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Potrzebna pomoc dla domu samotnej matki w Łodzi. Fundacja Służby Nadzieja chce poprawić warunki życia mieszkanek i ich dzieci. Zbierane są pieniądze na remont łazienek w domu, których jest 6. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
15: Po latach łazienki wymagają modernizacji. Będzie to duża poprawa komfortu życia dla kobiet z domu samotnej matki, mówi Beata Książczyk z Fundacji Nadzieja.
16: Po to, żeby mamy miały takie miejsce, w którym jest ciepło, bezpiecznie, w którym można odetchnąć rano i wieczorem, korzystając po prostu z łazienki. Chcemy im dać trochę normalności.
15: Placówka od 20 lat pomaga kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
16: To jest takie miejsce, no, które tak naprawdę ratuje kobiety z dziećmi z bezdomności, bo trafiają tam bardzo często kobiety z przemocy domowej, czy właśnie bez warunków do tego, żeby po prostu spokojnie urodzić, czy potem też tymi dziećmi się zaopiekować.
15: Na remont łazienek potrzeba ponad 30 tysięcy złotych. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
11: Pieniądze będą przeznaczone m.in. na wymianę instalacji, modernizację wyposażenia oraz doposażenie pomieszczeń. Nietypowy uciekinier w gminie Zduny pod Łowiczem. Po polach biega tam kangur. Nagranie pojawiło się w internecie. Zwierzę ma właściciela, ale uciekło z posesji i od około 2 miesięcy porusza się po okolicy. Mieszkańcy próbują je schwytać, na razie bezskutecznie. Autor nagrania, które pojawiło się w sieci, mówi, że kangur co kilka dni pojawia się w różnych miejscach i wraca tam, gdzie znajduje pożywienie.
17: Któregoś ranka sobie wyszedłem przed dom, no i zobaczyłem, że kangur sobie siedzi na mojej działce i spaceruje. Podjęliśmy małą próbę złapania, niestety się nie udało i sobie tak widzę, że co któryś dzień tutaj koło nas przechodzi. To nie jest tam pierwszy raz tego kangura i cały czas on sobie gdzieś tam ucieka.
11: Zwierzę uciekło również w ubiegłym roku, wtedy udało się je schwytać. Nagranie z kangurem z Podłowicza można znaleźć w mediach społecznościowych Radia Łódź. Kolejne wiadomości o 22.00.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Po północy w całym regionie mogą pojawić się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o mgłach będzie obowiązywało do godziny 9 rano. Temperatura spadnie nocą do 5 stopni. Jutro po porannych mgłach będzie słonecznie, stopniowo jednak zacznie przybywać chmur i po południu zachmurzenie będzie duże. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
18: Kołatanie przedsionków.
19: Na początek chciałbym powiedzieć coś.

I tak to afirmujemy, manifestujemy i zaklinamy rzeczywistość. Nawet jeżeli nie był doskonały, to teraz z pewnością będzie. Nie będę czarował, ale mimo wszystko coś tam obiecać mogę. Jolanta Kozłowska, dawno niewidziana za szybą, i Adam Kołaciński, słyszany tydzień temu z tej strony szyby. Kołatanie przedsionków, jak w każdy wtorek o tej godzinie. Trochę sobie pozastanawiamy się dzisiaj nad tym, że początek października i zresztą koniec września płatają nam w tym roku takiego pięknego figla, bo słońce świeci prosto w twarz, liście mienią się czerwienią, złotem, a popołudniowe powietrze pachnie tak ciepło, że chce się głęboko odetchnąć. No tyle, że kiedy spojrzymy na termometry wieczorem i rano, no to katar murowany. I to przypomnienie gorsze o tym nieuchronnym. Nawet kiedy afirmujemy, manifestujemy i zaklinamy rzeczywistość. No to dzisiaj kołaczemy w intencji ładowania akumulatorów, bo zanim nadejdą słoty, pluchy, szaruga i zima, musimy zebrać zapasy słońca, energii, ruchu i dobrych emocji. A muzycznie stare i nowe, wygrzebane, odkurzone, ale też wyciągnięte z półeczki nowiutkie nowości. To na pewno. No i oczywiście, jak to na początku każdego kołatania, musi pojawić się kącik piosenki Tadzika. Dzisiaj całkowita nowość i to niespodzianka. Także dla Tadzika, który oczywiście tekst zna, ale piosenki niekoniecznie.

i tak to właśnie. Czas założyć ciemne okulary, bo słońce prosto w oczy. No niekoniecznie o tej godzinie. A złota polska jesień wymaga odpowiedniej oprawy i wcale nie muszą to być koniecznie różowe okulary. Uroczy, lekki akcent. Odkryłem ich poprzez czereśnie. Nazywają się Projekt Muzyka. I tu dało się usłyszeć także czereśnia. Projekt Muzyka stworzony specjalnie dla dzieci i rodziców. Żywe instrumenty, jakościowa muzyka, bajki muzyczne, piosenki, słuchowiska, nauka przez zabawę. Pan Hilary to jedna z kilku, które od nich otrzymałem i z pewnością jeszcze do tej formacji Projekt Muzyka sobie w kąciku Tadzika wracać będziemy, a ciekaw jestem, jak pierwszemu najmłodszemu słuchaczowi podobała się ta niespodzianka. Zwiększamy tempo.

Oj tak, po okularach pana Hilarego kolejna nowa, dość świeża pieśń. Black Box Revelation. Takie przejście z jesiennego spaceru w truchcik i wiatr we włosach, chłodne powietrze wypełniające płuca i tętno rośnie. Pod warunkiem, że robimy to w rzeczywistości, a nie w snach czy myślach. Black Box Revelation to w sumie duet garażowo-rockowy belgijski, pan Paternoster i pan Van Dijk, którzy zdobyli międzynarodowy rozgłos dzięki brzmieniu potężnemu i trudno było niektórym uwierzyć, że na scenie tylko dwóch muzyków. Czy rzeczywiście dwóch, czy gdzieś za kotarą nieschowanych było ich więcej, to tego nie wiem, ale może kiedyś będzie okazja, żeby się przekonać, a ta pieśń między innymi na ścieżce dźwiękowej do jednej z gier, chyba racingowych, ale graczem nie jestem, więc nie do końca jestem pewien, ale na pewno świetnie się nadaje na doładowanie energii na takim jesiennym treningu. A kiedy na takim jesiennym treningu od czasu do czasu spojrzymy w górę, to możemy zauważyć, że niebo było różowe.

dzięki. Niebo było różowe. Kasia, i nie bez kozery. Właśnie teraz i właśnie dzisiaj. Tak się nam dzisiaj poukładało, że i Cortez, i Kasia wprowadzą nas do takiego dużego bloku podzielonego na kilka etapów. No takich smutasów, ale przecież wiedzą państwo, że w kołataniu smutasów lubimy bardzo. A kiedy przystaniemy na chwilę, żeby złapać oddech w tym pędzie albo po prostu podczas tego spaceru, zwolnimy krok, popatrzymy w górę i jesienne niebo rzeczywiście będzie potrafiło przybrać niesamowite odcienie, szczególnie właśnie o tej porze roku i przy takiej pogodzie, to możemy się chwilę zamyślić. No i właśnie Kasia i wcześniej Cortez wprowadzają nas w tą pierwszą nową premierową historię pochodzącą z filmu Nasza rewolucja, bo zaśpiewali tu razem.

Rując sobie w parkowe aleje, szum liści pod nogami przypomina nam o miejscach z dzieciństwa. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Taki tytuł nosi nowa płyta Artura. No i wiemy, że tytuł niegramatyczny, ale tytuł wymyślony przez Artura syna. Sofia Loren, Słupnej Park, moja ulubiona. Słupna, dzielnica Mysłowic z charakterystycznym parkiem. Tam też chyba festiwal się odbywał, zanim przeniósł się do Katowic. Dzisiaj pozaglądamy sobie na tę płytę. W tej godzinie jeszcze judo.

Tak, ten spacer staje się coraz bardziej wyzywający i staje się przebieżką. Do nowego albumu Royasa wrócimy za godzinę, bo jest czego posłuchać i co przeżywać. Wśród nowych songów pozostajemy. I na naszym spacerze mocniej podnosimy kolana.

Editors. Kiedyś mówili o nich nowi Joy Division. Seriously, zupełnie nowa pieśń z całkiem nowej płyty. No i jak słychać, wieczór zbliżył się wielkimi krokami, zrobiło się chłodniej, takie powietrze, a my musieliśmy przyspieszyć, żeby nie zmarznąć. Z tego nowego krążka jeszcze jedna odsłona, The Rush.

Czujemy ten rush, pęd krwi w żyłach, a ruch na świeżym powietrzu sprawia, że endorfiny zaczynają działać. Editors. No i możemy w tym momencie poprosić o ciszę, choć jednak wszystko krzyczy.

Tak, do nowego tu, Silencio. Ciekawie, ciekawie zapowiada się ich nowy album. Jak ja lubię takie przesyłki, kiedy w rozgłośni czeka na mnie płytka, mała płytka młodego i dumnego ze swojej muzyki zespołu. Tym razem to zespół, który nazywa się Póki Co.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: A i tak właśnie brzmi informacja. Póki co piszą się śmiesznie, bo po P jest o umlaut, później jest kity z o. Po co ci gościnnie Jerzy Styczyński? Chciałem przeczytać fragment listu, który został dołączony do tej płyty, ale szczerze mówiąc, ja mam słaby charakter, ale zespół póki co ma jeszcze lepszy charakter pisma, który jest kompletnie nierozczytywalny. Udało mi się tutaj tylko znaleźć informację, że jest autograf na tej płytce Jurka i odcisk jego palca i że na albumie będzie więcej niespodzianek. O i tak, naprawdę ciekawie, gratuluję panom. Całkiem pokaźna i fajna dawka świetnej, chyba lokalnej alternatywy. Chyba to łodziaki poza Jurkiem Styczyńskim. Po co ci te zmartwienia, po co pesymizm przed zimą? No i właśnie, o to właśnie chodzi.
2: Kołatanie przedsionków.
1: I tak właśnie, kołatanie przedsionków w każdym swoim wydaniu posiada kilka mini bloczków. I ten bloczek, który z reguły pojawia się na koniec pierwszej godziny, nazywa się kubową siłką. Nie bez kozyry nazywa się kubową siłką, bo z reguły dotyczy muzyki bardzo mocno elektronicznej. Ale w tym wypadku muszę powiedzieć, że ta muzyka jest bardzo klubowa, ale wcale nie elektroniczna. I tym bardziej mnie ten kawałek zafascynował i tym bardziej postanowiłem zagrać go w tym właśnie bloczku na koniec pierwszej godziny naszego spotkania. Pan nazywa się Ozark Henry, choć naprawdę zwie się Piet Godard i to też jest belgijski artysta i producent. Bardzo hipnotyzujący kawałek w orkiestrowej aranżacji i to w bardzo klubowym klimacie. Dreamer. 1400 feet, still looking very good. 2000 feet, 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet. 2000 feet.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Łódź sprawdzi, czy piwnice budynków użyteczności publicznej nadają się na miejsca schronienia. Łódzkie Schronisko dla Zwierząt korzysta z aplikacji ułatwiającej pracę pracownikom i wolontariuszom. Dziedzictwo kulturowe i rzemiosło regionu to główny temat specjalnej edycji Festiwalu Designu w Łodzi. Jutro w regionie początkowo słonecznie, później przybędzie chmur, będzie ciepło do 22 stopni. Na początek jednak informacja o wypadku w Mokrej Prawej w pobliżu Skierniewic. Droga numer 70 jest zablokowana. Około godziny 20 na trasie między Łowiczem a Skierniewicami zderzyły się dwa samochody osobowe. Ranny został pasażer jednego z nich. Wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Służby na miejscu ustalają przyczynę wypadku. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Łódź sprawdzi 60 możliwych miejsc ukrycia na wypadek zagrożenia. Urząd Miasta zlecił sporządzenie ekspertyz dla kilkudziesięciu podpiwniczonych budynków. Miasto chce się dowiedzieć, czy można w nich stworzyć miejsca tymczasowego schronienia. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
4: Miejsca ukrycia, czyli tymczasowego schronienia, miałyby powstać w piwnicach łódzkich, teatrów, placówek medycznych, domów opieki czy nawet obiektów sakralnych. Urząd Miasta Łodzi chce sprawdzić, czy to możliwe i z jakimi kosztami wiązałoby się dostosowanie podpiwniczeń do funkcji ochronnej.
5: Zawsze warto być przygotowanym.
6: Potrzebny i spóźniony, no ale lepiej jak już coś robią niż nic nie robią. Odpukać jakby coś się działo, no to lepiej, żeby mieć takie sprawdzone miejsce.
4: Mówią łodzianie. Ekspertyzy mają zostać sporządzone do połowy listopada. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
3: Według strony gdziesieukryć.pl w Łodzi jest około 400 punktów schronienia, ale zdecydowana większość z nich wymaga remontów.
7: Więcej na radiołódź.pl.
3: Tymczasem rząd planuje wydać ponad 100 miliardów złotych, między innymi na budowę nowych schronów i adaptację już istniejących. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. Środki będą wydatkowane przez 5 lat. Około 1/3 tych pieniędzy będzie w dyspozycji regionów. To samorządy będą decydowały, na co je przeznaczyć. Priorytetami są budowle ochronne, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody i energii, a także miejsca gromadzenia zapasów na wypadek sytuacji krytycznych. Finansowane będzie również bezpieczeństwo teleinformatyczne i bezpieczna łączność państwowa. Łódzkie Schronisko dla Zwierząt ma nową aplikację, która ułatwi pracę pracownikom i wolontariuszom. Smart Shelter pomaga w zbieraniu informacji o psach i prowadzeniu ewidencji spacerów. W przyszłości pomoże w adopcji. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
8: Wolontariusz rozpoczynający spacer skanuje telefonem kod QR znajdujący się przy kojcu psa. Po powrocie robi to ponownie, a system zapisuje, kto i z którym zwierzęciem wyszedł. Aplikacja podpowiada też psy, które spacerują najrzadziej.
9: Tak, żeby ułatwić też schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów. W panelu jest wgląd do tego, kto jest teraz właśnie na spacerze, z kim. Pracownicy wiedzą, co się dzieje, tak naprawdę, kto jest na terenie schroniska. Mają wgląd do całej ewidencji zwierząt.
8: Mówi jeden z twórców aplikacji, Piotr Tomalak. Pracownicy mogą na bieżąco sprawdzać ewidencję, a przygotowanie raportów dla inspekcji weterynaryjnej zajmuje znacznie mniej czasu. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
3: Aplikację opracowali absolwenci Politechniki Łódzkiej. Chcą jeszcze poszerzyć system tak, by pomagał lepiej rozpoznawać zachowania psów. Na jego bazie ma też powstać platforma adopcyjna, która połączy schroniska korzystające z aplikacji. Rozpoczął się Łódzki Festiwal Designu. Tematy tej specjalnej edycji to dziedzictwo kultury ludowej regionu łódzkiego i spojrzenie na problem utylizacji wełny w Polsce. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Lokalność. Organizatorzy chcą pokazać, że tradycja, rzemiosło i materiały związane z konkretnym miejscem mogą być inspiracją dla współczesnego projektowania. Na szczęście wracają do nas umierające tradycje ludowe, mówi dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Kania.
5: Ja nie mogę się oprzeć temu, żeby powiedzieć, że na szczęście właśnie wracają tradycje tkackie w naszym województwie, bo niestety ostatnie 20 lat spowodowało, że tak naprawdę w niektórych naszych regionach tkactwo zupełnie zginęło.
10: Większość zasobów tego surowca, który w Polsce występuje, niestety ulega utylizacji, ponieważ runo owiec jest rynkowo tańsze niż sam proces ich strzyżenia.
3: Dodaje Joanna Czajkowska, prezes zarządu Fundacji Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Łódź Design Festival potrwa do 11 października. W programie warsztaty, spotkania i wystawy. Program można znaleźć na stronie internetowej festiwalu, a wstęp jest bezpłatny. Czas na informacje sportowe.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
3: W studiu jest Piotr Andrzejczak.
11: Piłkarska reprezentacja Polski dla 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. O tym, że biało-czerwoni okazali się najlepszą drużyną z tych, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsca, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną, ale tylko 1-0. Prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka drużyna już w poniedziałek uległa na wyjeździe Włochom 2-6 i w grupie E zajęła w drugie miejsce. Bezpośredni awans na mistrzostwa uzyskali zwycięzcy 9 grup eliminacyjnych oraz jedna najlepsza z drugich miejsc. Polska w klasyfikacji drużyn z drugich miejsc wyprzedziła Grecję tylko lepszym bilansem bramek, bo gdyby Grecy wygrali z Irlandią na przykład 2-0, to oni cieszyliby się z awansu, a Polska musiałaby grać w barażach. Losowanie grup młodzieżowych mistrzostw Europy odbędzie się pod koniec listopada. Turniej finałowy zostanie rozegrany na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku, a trzy najlepsze drużyny mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim piłki nożnej w Los Angeles w 2028 roku. Polska drużyna, w której jechali m.in. Michał Kwiatkowski i Dominika Włodarczyk, zajęła czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja. Od podium biało-czerwonych dzieliło niespełna pół minuty. W polskiej drużynie zabrakło Katarzyny niewiadomej Finej, która upadła w sobotnim wyścigu ze startu wspólnego. Kilka godzin wcześniej Polacy zdobyli w tej konkurencji srebrny medal w rywalizacji juniorów. Musieli uznać wyższość jedynie Włochów, a zakończenie ścigania juniorów w środę tego dnia odbędzie się jazda indywidualna na czas we wszystkich kategoriach wiekowych. Novak Djokovic triumfował w tenisowym turnieju w Pekinie. W finale Serb grał z Australijczykiem Alexem De Minorem. Djokovic wygrał pierwszego seta 7-6, a w drugim przegrywał 0-1, ale rywal skreczował z powodu kontuzji. I to była siódma wygrana Djokovicia w stolicy Chin i 102 w karierze. Więcej zwycięstw na koncie mają już byli tenisiści. Szwajcar Roger Federer wygrywał 103 finały, a Amerykanin Jimmy Connors 109. A informacje sportowe kolejne jutro rano o godzinie 7.
7: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
3: Gęste mgły zapowiadane są na noc i poranek. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Szczególnie uważać powinni kierowcy. Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będzie obowiązywało od północy do godziny 9. Temperatura spadnie nocą do 5 stopni. Jutro rano mgły, później będzie słonecznie, ale stopniowo przybędzie chmur i po południu zachmurzenie ma być duże. Będzie ciepło, maksymalnie 22 stopnie.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl. Kołatanie przedsionku.

No i tak oto zaczęliśmy drugą część kołatania. Zimna noc, mocny puls i ogień w sercu. Prawdziwy sprawdzian naszej odporności i akumulatorów to wtedy, gdy temperatura wieczorem spada niemal do zera. To ja ją rozgrzewam. I was, ja i Rammstein.

0: To nie ma miejsca na smutek i bierność. Armia ponuraków musi zamienić się w armię tańczących w ciemnościach. Armii der Tristen. Live in Mexico City to już 2 chyba listopada. Wszyscy będą mogli zobaczyć w dobrej jakości koncert Rammstein Live in Mexico City. Słychać tę niesamowitą potęgę zespołu, tak jak słychać było przecież jakiś czas temu na naszym narodowym. Potrafią rozgrzać każdy chłód, ale my zejdziemy do podziemi, tam, gdzie jeszcze cieplej.
1: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Tak, Jola mówi, że prawie jak Rammstein. W podziemiu cieplej, underground i niezwykłe muzyczne spotkanie dwóch muzycznych światów. Szkocka postrokowa formacja Mogwai połączyła siły z ojcem chrzestnym punk rocka, Iggy Popem. No piękne, to taki postrokowy punk rock. A Iggy już w zeszłym roku o tym wspominałem, że naprawdę chciałbym mieć tyle werwy, co on w jego wieku. 79 lat. Naprawdę. Pozazdrościć. Jak ja lubię takie odkrycia. Już to chyba też dziś mówiłem, ale powiem to o tej pieśni i tym zespole, który za moment. Bo najpierw przede wszystkim zafascynowała mnie ich nazwa. Rabbit Hole.

Oj tak, czyli najpierw fascynacja nazwą, a potem tym kawałkiem. Rabbit Hole, wchodząc do króliczej nory. Najbardziej chyba chciałbym poznać tego kota, który zostawia po sobie sam uśmiech. Na YouTubie zwróciłem uwagę na komentarz pod tą pieśnią Courtney Love naszego pokolenia. Jestem dziewczyną. Rabbit Hole, bezkompromisowe, świeże, pełne energii brzmienie. I to, rozumiem, młodość rządzi. A mrówki nie próżnują.

Ants, Keyflay, mrówki nie próżnują, pracują przed zimą i budują zapasy, a my robimy to samo z naszą energią. Keyflay, amerykańska artystka, pod tym pseudonimem kryje się Christine Meredith Flaherty, która mocno miesza gatunki. Dwukrotnie nominowana do Grammy, a to bardzo energetyzujące, rozgrzewające coś, no ale czas zwolnić.

0: O tak, czujemy zmęczenie w nogach. To dobre zmęczenie po całym dniu spędzonym na świeżym powietrzu. Chociaż w naszej historii, więc ani cały ten dzień, ani rzeczywistość, ale jednak i do tego ten gospelowy chór i to tempo. Tak, Jola ma rację, można się pobujać i sobie ponucić. No, jedna z najpiękniejszych i najbardziej poruszających, ni to ballad, a jednak nie, bo powoli, ale jednak fajnie i z biglem. Album Chciałbym urodzić się, żeby latałem, otwiera taka oto pieśń.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Chyba każdy może sobie opowiedzieć taką historię. Artur Rojek, bardzo osobiście i bardzo szczerze, na całej swojej trzeciej solowej płycie mierzy się z tematami akceptacji samego siebie, a właściwie braku tej akceptacji, kompleksów i czasu dorastania, serwując nam piękny melodramat. No to nasi dwaj mistrzowie melancholii i zarazem bohaterowie dzisiejszego kołatania przedsionków, tym razem, czyli w duecie. Spocznij, można płakać.

Nauka tęsknoty. Artur Dojek, Cortez, dwaj mistrzowie melancholii po raz kolejny na naszej drodze i na swojej drodze. Pierwszą klamrą dzisiaj będzie Cortez.

Ogień w kominku, ciepła herbata po powrocie do domu i Cortez. Drugą klamrą w dzisiejszym kołataniu będzie Das Modell, ale także nie w oryginale Kraftwerków. O nie, to byłoby zbyt oczywiste.

zatoczyliśmy koło w drugiej części, wróciliśmy sobie do klasyka Kraftwerk, ale w zupełnie skrajnej aranżacji. Jola zapuściła oryginał, choć przez chwilę, a słuchaliśmy niejakiej Dorian Electra, jedna z najbardziej wyrazistych postaci gatunku hyper pop. I ta wersja The Model musiała nie tylko brzmieć, ale i wyglądać, czego nigdy nie widziałem. Przepięknie w rękach ikony muzyki queer. A to chwila z Kraftwerk.

0: Na przypomnienie, jeden z Kraftwerków na tegorocznym Sound Edit w naszym mieście wkrótce.
1: Kołatanie przedsionków.
0: No i trzecia klamra i jedna z najpiękniejszych i poruszających ballad Britpopu z albumu 13, którą Albarn napisał po rozstaniu z Justin, liderką grupy Elastica, na klip muzycy formacji Blur sfilmowani za pomocą kamer na podczerwień podczas prawdziwego snu. Kończymy nasz jesienny spacer po wyobraźni. Mam nadzieję, że akumulatory naładowane słońcem. Dobrej nocy.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich spór o sposób informowania łodzian o remontach i utrudnieniach, inwestycja w bezpieczeństwo przy Krajowej 12 w powiecie opoczyńskim i podsumowanie działań interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuliluli po 10 latach działalności. Na noc i poranek zapowiadane są gęste mgły, jutro znów będzie ciepło, do 22 stopni. Chaos komunikacyjny i informacyjny w Łodzi. Od wczoraj kilkadziesiąt pojazdów MPK jeździ zmienionymi trasami z powodu nowych prac torowych i drogowych. Wielu łodzian było zaskoczonych, choć o zmianach wiadomo było od dawna. Ale ani w weekend, ani w poniedziałek miasto i jego przedstawiciele nie przypominali o nich w mediach społecznościowych, mówi radny Kosmanekiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
1: Informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej, jeśli chodzi o tak duże zmiany, powinna być z wyprzedzeniem, powinna być ogłaszana na fanpage'u łódź.pl, w gazetach miejskiej, na profilach wiceprezydenta, prezydentki, to się nie dzieje.
2: Na szczęście w przestrzeni naszego miasta, jeśli chodzi o social media, działa bardzo wiele innych stron, które o tym informują. No, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego takich informacji nie ma na stronie, na oficjalnych stronach miasta. Powinny się oczywiście pojawiać.
0: Odpowiada radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej o remontach torowisk tramwajowych, a także o wymianie taboru autobusowego i tramwajowego w łódzkim MPK i produkcji łódzkich pojazdów szynowych. Porozmawiamy w Radiu Łódź jutro rano. Naszym gościem po 8.10 będzie prezes miejskiego przewoźnika Zbigniew Papierski. Bezpieczniej będzie przy drodze krajowej numer 12 w powiecie opoczyńskim. To ruchliwa trasa, codziennie przejeżdża nią około 5 tysięcy pojazdów. Dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów powstaną chodniki na 7-kilometrowym odcinku między Kozeninem a Klinami, zapowiada Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Te chodniki będą miały 2 metry szerokości, co oznacza, że poza terenem zabudowanym będą mogli się po nich bezpiecznie poruszać również rowerzyści. Powstanie jeszcze kilkaset metrów dróg zbiorczych o szerokości 3,5 metra, około 400 metrów.
0: Zaplanowano również nowe i doświetlone przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe w Prymusowej Woli i przebudowę skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Generalna Dyrekcja ogłosiła przetarg na inwestycje, a finał prac planowany jest na drugą połowę 2028 roku.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Wołodymyr Zełenski ostrzega, że Rosja szykuje zmasowany atak na Ukrainę. Ukraiński przywódca powołał się na dane wywiadowcze. W codziennym wystąpieniu zaapelował do obywateli kraju, aby reagowali na ostrzeżenia i alarmy przeciwlotnicze. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że wszystkie ukraińskie służby i siły powietrzne są gotowe do reakcji takiej, na jaką pozwolą posiadane środki. Dodał, że wiele zależy od przywódców państw na świecie, a szczególnie istotna jest polityczna wola pomocy ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych. Ośrodek preadopcyjny Tuliluli w Łodzi już od 10 lat pomaga najmłodszym. Obchodzony właśnie okrągły jubileusz to wielkie wydarzenie dla całej społeczności ośrodka. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
5: Tuliluli od dekady opiekuje się najmniejszymi dziećmi w potrzebie, mówi Aleksandra Marciniak z Fundacji Gajusz.
6: Potrzebne jest miejsce, do którego te dzieci mogą trafić, by czekać na adopcję bądź na rodzinę zastępczą. Nasze zadanie to głównie tulenie, usypianie, karmienie, zastępowanie rodziców.
5: Przez lata ośrodek pomógł już wielu maluchom.
6: Ponad 230 dzieci, większość znalazła domy adopcyjne, ponad 150 dzieci. Dla 40 dzieci trzeba było poszukać rodziny zastępczej. Aż 14 dzieci wróciło do rodziny biologicznej i to uważamy za nasz ogromny sukces.
5: W Tuliluli dziećmi zajmują się specjaliści, którzy zapewniają im opiekę na najwyższym poziomie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Ośrodek Tuliluli jest jednym z 3 w Polsce zajmujących się porzuconymi dziećmi do 1 roku życia. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Polecam także radiowe media społecznościowe.
7: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnych zamgleniach i mgłach w całym regionie łódzkim. Mogą ograniczać widzialność poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od północy do godziny 9 rano. Temperatura spadnie w nocy do 5 stopni. Jutro rano mgły, a później ma być słonecznie. Stopniowo jednak będzie przybywać chmur. Po południu zachmurzenie będzie duże. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie, wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych.
7: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl